0: Dzisiaj uroczystość zesłania Ducha Świętego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Artur Moczarski, kłaniam się nisko i zapraszam na spotkanie z moimi Państwa gośćmi. Oczywiście to profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Piotr Kosiak z Uniwersytetu Civitas, teolog, biblista i członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, a także dyrektor Instytutu Witosa. Zesłanie Ducha Świętego to jest jedno z najważniejszych świąt, czy uroczystości wręcz w roku. I za nami też ważna, choć trochę mniej przeżywana uroczyście Wigilia tego święta.
1: Tak, to już parę razy o tym mówiliśmy, ale warto powtarzać, no bo przecież repetitio mater studiorum est, więc warto jest po prostu powtarzać. Mamy trzy duże wigilie, tak naprawdę jedna po reformie Soboru Watykańskiego II funkcjonuje, jest obowiązkowa i o tym wielokrotnie o tym wspominamy przy końcówce Wielkiego Postu, kiedy nagrywamy odcinki związane z Wielkanocą, ze świętem Zmartwychwstania Pańskiego.
0: Zresztą okres wielkanocny właśnie dzisiaj się kończy.
1: Tak jest. Dzisiaj kończymy okres wielkanocny. No i on się kończy właśnie w Wigilię tak naprawdę.

0: zapowiedziany ludzkości zapewnieniem, że uwaga, jesteś śmiertelny, potrzebujesz mnie, potrzebujesz mojej mocy. To jest trochę tak jak komputer. No on nie zadziała, jeśli nie będzie prądu. My się wszyscy otaczamy wspaniałymi rzeczami, mamy telefony, mamy zabezpieczenia, no mamy oczywiście magazyny energii, ale one też się kiedyś skończą. Czyli musimy mieć źródło energii. I źródłem tej energii jest Duch Święty. Jest tą baterią wsadzoną w telefon, naładowaną w 100%. Która pokazuje ty możesz mieć świetny software, możesz mieć świetny program, możesz być wykształcony, wyjątkowy, ale ja ci daję życie, ja ci daję energię.
1: No stał się istotą żywą, bo tchnął w niego, prawda? Uwaga, bo to jest Ducha Świętego, widoczne. Bo ktoś myśli, a nie, bo to oddech życia to nie jest Duch Święty. No, nie tak do końca, to właśnie on oddech tchnął, prawda? Vaipahba pavnish matchaim i tchnął w niego oddech życia, a to jest oddech Boga i dlatego też do czego wracam, to jest moim takim odkryciem, że w kredo nicejsko-konstantynopolitańskim my wierzymy, uwaga, w pneuma hagion, w tchnienie święte, pneuma wiatr, tchnienie duch, ale też dech święte, pańskie i ożywiające, wychodzące od Ojca. Ekporeuomenon. To jest dokładnie jak się dziwią, sprawdzałem to słowo ekporeuoma, jak coś z ust wychodzi, no na przykład wszyscy się w synagodze w Kafarnaum, czy to w czwarty rozdział Łukasza, w synagodze w Nazarecie jest Jezus, przepraszam, się wszyscy dziwią słowom, które wychodzą z jego ust. Dokładnie ekporeuoma jest ten czasownik tam. Dokładnie to samo, czyli jest to oddech Boga, jest to życie Boga, które też jest osobowe w jakiś tajemniczy, głęboki sposób. I jeszcze jedna rzecz, ponieważ tu widzimy, Jezus tchnął na nich, weźmijcie Ducha Świętego, czyli od Ojca i Syna wychodzi. No, ja biblijnie sobie sprawę filiokwę rozwiązałem. No, patrzę, no, przyjmijcie Ducha Świętego, wychodzi, enepchysesen, to jest dokładnie to samo, ten sam czasownik, który się pojawia w Księdze Rodzaju, 2:6, wa i pa, tchnął na niego, prawda? Tam jest enepchysesen, dokładnie to samo, to się jeszcze w jednym miejscu tam w Biblii pojawia, w innym kontekście. Chyba jak Eliasz uzdrawia w Sarepcie Sydońskiej tego młodzieńca, syna wdowy. Z tego co pamiętam, tchnął oddech życia na niego, prawda? Ale tu się pojawia i przyjmijcie Ducha Świętego, no sprawa jasna, że też filiokwę tutaj, bo on wychodzi, prawda, też i od syna. No wychodzi, więc i pochodzi.
2: Dzisiaj w uroczystość zesłania Ducha Świętego uświadamiamy sobie, że mowa o nim jest już od samego początku Księgi Rodzaju, czyli od opisu stworzenia świata. I dalej.
0: I dalej. Jest od samego początku, czyli w pierwszym momencie, kiedy stwarzany jest świat, już jest Duch Święty. Ta liturgia, która była w nocy, pięknie nas, tak jak powiedziałem, prowadzi. Zatrzymaliśmy się na wieży Babel. Następnie jest lekcja druga, która pokazuje, że Bóg jest w prawie. Że ważne są te ramy, tak? Nawiązując do tego, co powiedziałeś, Janku. Że Bóg jest na Synaju. Bóg jest wtedy, kiedy człowiek dostaje prawo. Człowiek potrzebuje prawo i potrzebuje obowiązków. Bez tego nie jest w stanie funkcjonować. My musimy być pod kimś podporządkowani. Dlatego z filozoficznego punktu widzenia, nawet antropologicznego punktu widzenia, dzisiejsza filozofia taka wyzwolenia, która pokazuje, że mamy się wyzwalać z wszelkiego pręgierza, prawa, obowiązków, szkoły, instytucji, jest po prostu anarchiczna, a anarchia jest szkodliwa. Anarchia niczego nie zbudowała, tylko rozwala.
1: No rozbija psychikę homo sapiens.
0: My potrzebujemy, jesteśmy zoon politikon, to wiedział już Arystoteles, to wiedzieli starożytni filozofowie. My potrzebujemy społeczeństwa. Uwaga, szanowni państwo, potrzebujemy przedszkola, szkoły. Nie da się wszystkiego zrobić w domu, nie da się wszystkiego zrobić przez komputer, nie da się wszystkiego zrobić przez online. Człowiek potrzebuje tego prawa i dlatego w tej nocy jest pokazane, że Bóg jest w prawie, Bóg jest w Synaju, jest w tym dekalogu, który mówi właśnie rzeczy trudne, tak? Nie cudzołóż. No byśmy sobie chcieli właśnie tak pocudzołożyć, prawda? A mówi nie cudzołóż, prawda? Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa. I tam jest Święty Duch Boży. To jest druga lekcja. Trzecia lekcja prowadzi nas ciutek dalej, bo Bo zajmuje się tym, który daje życie, czyli właśnie nawiązuje do tej energii podłączenia pod prąd, prawda? Tam jest piękna lekcja, czytanie z księgi Ezechiela, prawda? O tych kościach, które obchodzą ścięgna, przepiękny obraz Starego Testamentu. Ja zawsze jestem wzruszony, kiedy słucham tego fragmentu, bo jestem bardzo blisko związany. Byłem z księdzem profesorem Rumiankiem, to był mój promotor.

0: jakiś mentor mojego rozwoju w naukach biblijnych, on był jednym z najlepszych warszawskich przynajmniej specjalistów od Ezechiela. Przepiękny obraz, już w Starym Testamencie właśnie pokazujący, kim jest Duch Święty, że możesz być jak wysła kość, mogą cię już wyrzucić na margines, mogą powiedzieć, że nic z ciebie nie będzie. Ty sam możesz nawet w to uwierzyć, a Duch Boży, Bóg jest w stanie przywrócić cię zawsze do życia. Kiedy to się dzieje? No choćby przede wszystkim w sakramencie pokuty. To się wydarzyło także w sakramencie chrztu, więc to jest przepiękne czytanie. No i czwarta lekcja właśnie Wigilię zesłania Ducha Świętego była z proroka Joela. To jest mało znany prorok, mniejszy, ale to jest przepiękna księga. Warto jest do niej w ogóle wrócić i przeczytać ją. Ona nie jest długa. I tam jest właśnie wyleje Ducha mojego. Wyleję na ciebie i Izraelu Ducha mojego. No i to właśnie Duch, wracam też do słów księdza Szustaka Adama, który często tutaj też jest przez nas przywoływany, że Duch Święty jest, no, jest taką osobą boską, która no, lubi być przywoływana, no bo taka jest jego idea, taka jest jego istota. Mówiliśmy o tym przy słowie paraklet, prawda, tydzień temu i dwa tygodnie temu, więc jego trzeba przywołać. On jest bardzo delikatny, on szanuje wolność. My go wołamy, dlatego Kościół od samego początku tworzy hymny, sekwencje do Ducha Świętego, które mają go przywołać, które mają go właśnie zaprosić do naszego życia. Mało się modlimy do Ducha Świętego, przynajmniej ja się mało modlę, za mało. I czasami jak sobie wracam do tego właśnie wspomnienia Jana Pawła II Świętego, a przecież niedawno mieliśmy kolejną rocznicę jego urodzin, to przecież on jako małe dziecko został nauczony przez ojca tej modlitwy do Ducha Świętego, która mu towarzyszyła przez całe życie. I być może właśnie dzięki temu domowi w Wadowicach, dzięki temu ojcu, który go nauczył tej modlitwy, mówiąc: Karol, za mało się modlisz do Ducha Świętego. Ojciec, który być może pokiwał trochę palcem, zaprosił, pokazał. Może trzeba było się to nauczyć na pamięć. To wynikało też pewnie z jakiegoś małego cierpienia, no bo przecież to jest kolejny obowiązek, który trzeba zrobić. Ale przecież ten później wielki papież, przecież nie wiedział wtedy w Wadowicach, że będzie papieżem, później mówi te słowa, szanowni państwo, na Placu Zwycięstwa w Warszawie, na placu, gdzie dzisiaj mamy grób nieznanego żołnierza. Mówi: niech wstąpi Duch Święty. Jak on mocno w to wierzył, jak mocno miał tą łączność z Duchem Świętym. Warto jest te rzeczy też ze sobą połączyć. Można go przywoływać we wszystkich rzeczach. Nie bójmy się, szanowni państwo. Trudna rozmowa w pracy, trudny współpracownik. Zanim wejdziesz do biura, miniesz bramkę z kartą, którą musisz wyjąć, zaproś Ducha Świętego. Wiesz, że masz jakieś trudne spotkanie, którego się boisz, poproś Ducha Świętego. Mamy sprawdziany, kartkówki. To nie oznacza, że, szanowni państwo, mamy się nie uczyć, ale zaprosić, żeby mieć tą jasność umysłu. Czasami wcale tej jasności nie mamy, chociaż dużo wiedzieliśmy, przeczytaliśmy, a nasz mózg jest opętany takim, nie wiem, zaspaniem, wieloma rzeczami. Duch Święty jest nam potrzebny. Pokazuje też to całe życie apostolskie, szanowni państwo. Oni nie byli wykształconymi ludźmi. W większości w 12 apostołów to są ludzie, którzy znali tylko i wyłącznie Pismo Święte z liturgii synagogalnej. Czyli znali ją fragmentarycznie, tak? Fragmentarycznie. To, co zapamiętali, będąc w synagodze, czy będąc w świątyni. A później Piotr, który jest rybakiem, więc nie jest wykształconym nauczycielem, nie zna teologii judaizmu, nie jest wykształconym teologiem, wychodzi i mówi przepięknie: mężowie judejscy i wszyscy, którzy słuchacie, którzy się boicie Pana, no staje się to właśnie dzięki Duchowi Świętemu, tak? Widzimy, jak Duch Święty działa w dziejach apostolskich, tak? Jak towarzyszy Pawłowi, towarzyszy pierwszym wysłannikom, jak uwalnia z więzienia. No to są niesamowite historie. No i piąte czytanie, które nas prowadzi do ważnej bardzo lekcji. To jest list Świętego Pawła do Rzymian, zwany epistołą, tak? Który no, pokazuje właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, czyli Duch przychodzi w słabościach, tak? No i mamy szóstą lekcję, w tą noc mieliśmy, czyli Ewangelię o strumieniach wody żywej, tak? Które będą płynęły. I jakby Kościół podejmuje to także dzisiaj rano, tak? Bo dzisiejsza Ewangelia, tak jak wspomniałeś, Arturze, no nie jest do końca, prawda, o zesłaniu Ducha Świętego takim, jaki znamy, prawda, z Dniu Pięćdziesiątnicy, bo jesteśmy wieczorem w Dniu Zmartwychwstania. powstania, ale pokazuje jakby de facto całą tą kwintesencję lekcji nocnych, tak, czytań nocnych. Są zamknięci, boją się, tak, boją się wyjść i głosić. Przecież oni wiedzą, że Jezus zmartwychwstał. Są świadectwa już. Są świadectwa kobiet. Są świadectwa Piotra i Jana, prawda? A pomimo tego są zamknięci. Jezus staje pośrodku, daje im dar pokoju, pokazuje im ręce i bok, to znaczy pokazuje im mękę. Oni się uradowali. No i on ich posyła, prawda? I udziela im Ducha Świętego.
1: Cześć kochani, witam was w nowym odcinku audycji i podcastu Zwrot Akcji. Dziś kontynuujemy rozmowę z Adą Edelman. Ada była u mnie tydzień temu. Rozmawiałyśmy sobie o jej zwrocie akcji, czyli o śmierci klinicznej. Jeżeli macie ochotę wrócić do tego, to wejdźcie koniecznie na voxfm.pl lub speaker.com i tam znajdziecie wszystkie informacje. To znaczy, tam znajdziecie po prostu wszystkie odcinki, włącznie z odcinkiem Ady. Ada, poznałam twoją historię, taką, wiesz, biograficznie, ale ja chciałam wrócić do tego, co ten twój zwrot akcji ci zrobił, czyli czy tobie zaczęły się przydarzać jakieś rzeczy, które trudno wyjaśnić? Czy ty zaczęłaś iść w tę stronę? Wiem, że tak, ale chciałabym, żebyś trochę o tym opowiedziała.
2: Mnie się przydarzały rzeczy już chyba, ja nawet nie miałam świadomości pewnej, jako zupełnie to małe dziecko, tak. Że właśnie ja byłam takim nadwrażliwym dzieckiem. Aha. I takim widzącym, i takim... jak to się mówi, stara malutka? Uh-huh. Ja zawsze byłam taka stara malutka. Uh-huh. I tak, różne rzeczy zaczęły się mi przytrafiać i wiesz, dla niektórych one mogą być przerażające, albo zastanawiające, albo zaskakujące, ale ja mam w sobie dwie części, które muszę zaspokoić, tak? Tą część duchową, która jest bardzo taka otwarta, może naiwnie nawet otwarta na ludzi, na to, co się dzieje. I jest bardzo spontaniczna i z drugiej strony mam tą swoją taką mocną, twardą, księgową, racjonalną, analizującą mocno. To się musi mi... Wiesz, to jest jak w buddyzmie. Jeżeli coś jest prawdą, musisz to poczuć z serca i musisz to poczuć z umysłu. Jak ci kliknie, to sam Budda powiedział, wtedy jest prawda. I tak samo jest u mnie, że ja nad każdą rzeczą się zastanawiam. Ja to analizuję, czy to może być, skąd się to może brać? Dlaczego ludzie na przykład śnią? Dlaczego mogą śnić o tym, że ich kuzynka, która mieszka, oni w Polsce, a ona w Australii, a oni śnią w noc, kiedy... w swoją noc, kiedy u niej jest wypadek. Tam dzieje się w tym samym czasie, liniowym czasie, ona w Australii rozbija się samochodem, ma bardzo poważny wypadek i oni śnią o tym wypadku. Są po prostu rzeczy, które świadczą o tym, że my wszyscy jesteśmy właśnie w jednym jakby mentalnym jakimś umyśle, nie wiem, umyśle, niektórzy mówią rój, tak? Mental roju, że my jesteśmy po prostu jak w rój. No i wiesz, i zaczynasz bo kwestionować, co da się wytłumaczyć, to ja jestem pierwsza, wiesz, to nie muszą być żadne tam, wiesz, jakieś duchowe emanacje, ani nic z tych rzeczy, najpierw trzeba sprawdzić to i to, żeby dopiero dojść do momentu, w którym możemy powiedzieć, nie, tu jest coś, czego się już nie da wytłumaczyć. Czego nie da się usprawiedliwić w ten czy w inny sposób działaniem, czy brakiem działania, czy urządzeniem, czy zepsutym urządzeniem. No nie da się, no po prostu dzieją się czasami rzeczy, których się nie da wytłumaczyć. Ale jakby było 100 ludzi w jednym pomieszczeniu i zaczynałyby te neonówki, by zaczęły szaleć, to ja będę 99, która pomyśli, że to duchy. Ja będę najpierw szukać wszystkich możliwości innych, bo ja taka jestem. Ja tego nie... nawet tak wielkie doświadczenia, przez jakie przeszłam, tak transformujące doświadczenia, nawet to jednak nie wiesz, no nie odcięło mnie od logiki.
1: Jasne. A opowiedziałabyś mi o takich zdarzeniach, które przydarzyły się tobie i nie umiesz ich wytłumaczyć? Kochani słuchacze, Ada machnęła ręką na takie...
2: O, Boże kochany, to jest nie,
1: ja wiem.
2: Tych historii jest tak niesamowicie wiele. Właśnie tych, wiesz, przedziwnych przeczuć, snów, różnego rodzaju wglądów, kiedy, wiesz, dotykasz jakiegoś przedmiotu i nagle ci się w głowie odpala cała historia. Pewnej takiej szczególnej wrażliwości, tych przeczuć, takich snów. Wiesz, akurat ja mam takie sny, których niekoniecznie bym życzyła ludziom, żeby mieli podobne, bo cóż z tego, że to są sny tak zwane prorocze. Rzeczywiście nie waham się tego powiedzieć. Ja wiele rzeczy, które wydarzyło się na świecie, ja to wcześniej śniłam. Ale co z tego, jak nie mogłam temu zapomnieć?
1: A jakie to było rzeczy?
2: Niedobre rzeczy, straszne rzeczy. Ale tak śniłam o tym ze szczegółami.
1: Nie mogłaś tego... Nie mogłaś nas, ludzi, przed tym uchronić, bo one były za mało szczegółowe?
2: Więc proste dwa przykłady. Niech będą dwie katastrofy.
1: Okay.
2: Jedna, która wydarzyła się w Alpach, kiedy pilot rozbił tam celowo samolot pasażerski. Przed tym snem byłam w kuli, takiej białej kuli sferycznej i nagle zdałam sobie sprawę, że krwawię ze wszystkich jakby otworów swojego ciała. Wtedy zamknęłam oczy i pomyślałam sobie, to nie jest moja krew, kogo to dotyczy? I z tej kuli, jakby z górnej jej krawędzi, zaczęły spadać przedmioty. Smoczek, zegarek. Wtedy były modne takie charakterystyczne duże zegarki, młodzież nosiła, pamiętam. Właśnie taki zegarek męski, zabawka dziecięca. I wtedy zdałam sobie sprawę, że spada ich coraz więcej i one spadają w tą kałużę krwi, która jakby spłynęła ze mnie. I pomyślałam sobie, że wydarzy się coś okropnego i że zginą po prostu ludzie w bardzo różnym wieku. I wtedy pomyślałam o katastrofie samolotowej. No bo co? No bo to jest takie najczęściej miejsce, gdzie jest bardzo dużo ludzi w różnym wieku.
1: Tak.
2: I następnego dnia rzeczywiście to się wydarzyło. O tym pilocie zaczęto opowiadać i różne tam były sugestie. No i ja w tym śnie usłyszałam, że tam bodajże chyba będzie ich 150.
1: Tych osób.
2: Tak. I później miałam jakiś czas później, kiedy zestrzelono ten samolot pasażerski nad Ukrainą, to wyglądało inaczej, bo ja w tym śnie byłam świadoma, że śnię oczywiście, bo to był jeden ze świadomych snów. I nagle, wiesz, stoisz w takim dziwnym, pustym polu, tak? Takie, gdzie ja jestem, tak? Ale z daleka widać pewną panoramę jakby miasta czy jakieś zabudowania. I jest piękna pogoda. I nad moją głową zaczynają pojawiać się prześliczne, ale to prześliczne, takie jakby chińskie lampiony w różnych kształtach. Ja myślę, że to były właśnie takie symbole tych ludzi w tym samolocie, tak? Mhm. Że a to myszkamiki, a to, wiesz, jakiś taki jakby, taki skojarzyłam, że to jakaś zakochana para, taki ślubny jakby ten skojarzyło mi się, że ten lampion jest taki jakby, że to są złączone dwa serca, ale to wyglądało jak chińskie lampiony, wiesz? Tylko przeróżne, kolorowe, w różnych kształtach i one tak fruną, ja mówię, Boże, jakie to jest piękne. Stoję w tym śnie, tak przyglądam się i nagle jest tak jakby... I one wszystkie zaczynają płonąć i spadają pod moje nogi, pod moje stopy. I ja miałam wtedy... Oczywiście obudziłam się, mówię, no ani chybi znowu, tylko po co mi ta wiedza? I zajęłam się swoimi sprawami, swoim życiem i pamiętam, że miałam tak zwariowany dzień, że jakikolwiek tam, wiesz, radio, telewizor, cały dzień było coś... Ja chyba 18 czy 19 dopiero włączyłam wiadomość.
1: Tak.
2: I wtedy zobaczyłam dokładnie tą panoramę, tak jakbym stała tam w tym pustym polu i widziała ten zarys tych budynków. Także to panorama dokładnie taka, jak z tego mojego snu. I po co mi ta wiedza?
1: No właśnie, to ja cię chciałam zapytać, a po co ci to? Jak myślisz?
2: No, wiesz, ja mogę sobie tylko to jak zwykle w swój praktyczny sposób wytłumaczyć, że nie da się przeżywać albo mieć jak gdyby połączenia z czymś, nie wiem, większym od nas. Niektórzy nazywają to byciem medium albo byciem jasnowidzem. To są wielkie słowa. My w tym kraju mamy jednego prawdziwego jasnowidza. I wystarczy. Ja się już nie będę tak angażować.
1: W każdym kogo twoim zdaniem?
2: No, jak to chcę? Pana Jackowskiego. I do czego zmierzam? No może po prostu to jest jak z ciążą. Nie da się być w ciąży do połowy. Albo działasz jak odbiornik i odbierasz wszystko, jak leci, i dobre, i to, co chcesz, i nie chcesz. No albo po prostu nie działasz wcale jako odbiornik. Albo działasz tylko na takim, no nie wiem jak to powiedzieć, bo technicznie to ja jestem tragedia i nie, no i 7 metrów mułu, ale w każdym bądź razie chodzi mi o to, że są różne częstotliwości, tak? No i może ktoś odbiera tylko na jakichś bardzo, bardzo takich wąskich pasmach, a inny jest w stanie odbierać bardzo dużo. I stąd mówię, to nie jest błogosławieństwo, jak ludzie mówią, ale to jest fajne, jak człowiek tak potrafi, jak to... Trzeba się puknąć w głowę. To nie jest żadne błogosławieństwo.
1: Powiedz, Ada, te dwa przykłady są mocne, no bo wszyscy pamiętamy te historie. Ja nie mam powodu, żeby nie wierzyć ci na słowo, więc... zatrzymałabym się przy tym, bo ja też swoim sceptycznym mózgiem myślę sobie, okej, no, przyfarciło, w sensie okropnie brzmi to źle w kontekście dramaturgii tej sytuacji, ale chodzi mi, że przyfarciło, że akurat tak się złożyło, że śniło ci się coś takiego w takim momencie. Rozumiem, że ty nie masz wątpliwości, że nie.
2: No nie, bo ze względu na częstotliwość, to wiesz, to jest po prostu niemożliwe. Okay. I uwierzcie mi, ja nie mówię po to tutaj, żeby się wam tu się przed kimś popisywać, a ja mam takie po prostu sny. Ludzie, kochani, jak ja bym mogła, umiała sobie zrobić jakiś pstryczek, elektryczek miała gdzieś w sobie, że go tam przycisnę i to przestanie się dziać, to okej. Okay. Ja bym była pierwsza, żeby go wyłączyć. Na co mi to? Ale to są wszystko rzeczy, zostawmy mnie, bo ja tu jestem w tym wszystkim nieważna. Ważne jest to, że te zjawiska istnieją, że takich, że mamy śnienie globalne, tak? Mamy, wiesz, przed katastrofą, na przykład naturalną, bardzo dużo ludzi na danym terenie zgłasza, że mają niespokojne sny, że dzieje się, że oni mają wrażenie, że albo, wiesz, śnią, że uciekają, albo śnią, że biegną i usiłują coś dogonić.
1: Ale faktycznie są na to naukowe badania na ten temat? Takie, że możemy sprawdzić sobie i zobaczyć?
2: Nie, że tak, że w globalnym śnieniu jak najbardziej, że na terenach klęsk żywiołowych, i to oczywiście my nie mówimy tutaj, że wiesz, ten jakiś tam kolejny orkan gdzieś zapowiadany i ci ludzie blisko, coraz bliżej i zaraz i już i jest i tragedia.
1: Tak.
2: Nie, tam gdzie nagle się coś dzieje, wiesz, jakieś osuwiska, no wiemy, lawiny błotne, no są rzeczy, które po prostu się dzieją i koniec, a jednak ludzie to potrafią w jakiś sposób wyczuć. No tak jak zwierzęta, które wyczuwają to na różne sposoby. Więc różne są poziomy tego jakby zaczytywania informacji, które my mamy. I uważam, że bardzo jest dobrze i bardzo mnie to ucieszyło, że coraz więcej jest badań na ten temat i w tej chwili, jeżeli chodzi o psychologów, behawiorystów, oni idą zdecydowanie w tym kierunku, że trzeba poszerzyć na wszystkie możliwe sposoby badania dotyczące chociażby śmierci klinicznej, tej tak zwanej świadomej narkozy i innych tego typu rzeczy, bo jedynym naukowcem, któremu słowo Bóg w w końcu przeszło przez gardło, był Jung, kiedy go zapytano, czy wierzy w Boga, a on powiedział: ja nie wierzę, ja wiem. I to jest cała reszta, to po prostu no, jak płachta czerwona na byka, tak? Więc dobra, chcecie udowadniać naukowo, to przyjrzyjcie się temu. I oni idą w tym kierunku, bo ich też interesuje, czym jest świadomość. Jak ja zbierałam sobie materiały do książki o snach, to ja bardzo duży research zrobiłam. I okazało się, że nie ma czegoś takiego jak jednolita koncepcja ludzkiego mózgu. Jak on działa? Nie ma czegoś takiego. Nie ma koncepcji tego, czym jest osobowość, czym jest świadomość tak naprawdę. Nie ma. To jest rozbite na, wiesz, Cambridge, to tam jakaś Sorbona, tamto i oni wcale się ze sobą nie zgadzają. Co ciekawe, że jedni obalają jakby dowody, które wyprowadzili drudzy. No i może te badania, które w coraz większym zakresie są prowadzone, przecież zbierają ogromną ilość informacji, nawet chociażby relacji ludzi, co przeżyli, co czuli. I stąd dla mnie nie ma ważniejszych relacji niż relacja człowieka, który przychodzi i swoimi słowami, nawet gwarom na przykład, jeżeli jest to Ślązak, przychodzi i mówi: wiecie, ja miałech paranormalne zło naczynie. I orzech był nad swoim ciałem, i żech miał operację. Ja mówię: i co? No, bał się pan? Wystraszył się pan? Nie. Tylko, że tak jak byłeś nad tym ciałem, to widziałem, co oni mi tam robią w środku, a potem się coś stało i one wszystkie byli nerwowe i potem moje, no, zdał sobie sprawę, że serce się zatrzymało, ale wiecie, ja nie lubię w te podroby patrzeć, to że się tam cofnął od tego stołu i nagle ja jest w takiej szarej mgle. I o się tak myśla. Jerąbisz, pani mówiła, tu ma być jakiś tunel, tu ma być jakieś światło, jacyś zmarli, a jo jest sam. I co ja mam teraz zrobić, kają mam iść? I teraz powiedz mi, aha, że w tym nie ma prawdy. To jest prosty człowiek, który 70-letni, który opowiada swoją historię, swojego, jak to wiesz, paranormalne złonaczenie, tak? Czyli po śląsku. I przeżywa to. I opowiada: nie, nie bałek się. Jak myśla się, jak grzech umarł, to grzech umarł. Każdy musi umrzeć.
3: Wiesz, ja mam coś takiego, że jakby ja nie wątpię w relacje tych osób, że jakby ludzie przeżywali. Ja tylko ciągle się zastanawiam, czy to na pewno było zjawisko duchowe lub paranormalne, a czy to nie jest po prostu kwestia tego, jak w snach. I teraz chcę troszeczkę skręcić. Uwaga! Dobra, mam na stoliku książkę twojego autorstwa, którą wspominałyśmy, Sny. Czego możemy się z nich dowiedzieć? Będę ją czytać, więc może kiedyś wrócimy do rozmowy na jej temat, ale na dzisiaj. Mi na przykład często śnią się rzeczy, które są dla mnie bardzo stresujące. Bardzo często mi się śni osoba, którą straciłam i która jakby przychodzi do mnie w nocy, widzę ją. Tylko ja wstaję rano i myślę sobie, no tak, tęsknię za nią codziennie, myślę o niej codziennie, jest mi bliska w moim normalnym życiu, nic dziwnego, że kiedy i wypisałam sobie, żeby nie być. Fale mózgowe są szybsze, mózg przetwarza informacje, kora przedczołowa działa słabiej, a ciało migdałowate jest bardzo aktywne, to wtedy to, czego ja na co dzień nie kontroluję, bo jestem w pracy, bo jestem w newsach, bo jestem z rozmowami, lalalala, to przychodzi do mnie, kiedy ja śpię, bo po prostu jestem zrelaksowana. I dlatego śnią się rzeczy bliskie mojemu sercu. I kiedy myślę właśnie o tych właśnie snach, które są takie bardzo jakby na przykład o zmarłych albo bardzo o jakichś takich czułych naszych rzeczach, to myślę sobie, no jasne, no śni nam się, no bo to przeżywamy.
2: Bardzo to świetny podział snów o zmarłych wykonała niemiecka psycholog. Ona latami się zajmowała snami o zmarłych, Erika von den Kamp. I ona świetnie to podzieliła, że mamy sny, które, najkrócej, ja to skrócę po prostu, że są sny stanowiące nic innego jak rodzaj to, co podejrzewasz, czyli psychologicznego zabezpieczenia ciebie, czyli chcesz tej osoby i dostajesz z nią chwilę w tym śnie, ale one nie mają żadnego duchowego charakteru, to jest po prostu nic innego jak produkt, jak persona stworzona w twoim mózgu. są, no ale zaczyna się w pewnym momencie grupa snów, których już nie możesz tak wytłumaczyć, ponieważ na przykład dostajesz w nich informacje, jakich nie mogłabyś pozyskać w żaden inny sposób.
3: Na przykład?
2: No, jakiekolwiek, których nie możesz pozyskać szukając w internecie, czy korzystając z jakich, no to mówię jakiekolwiek, no bo dla każdego będą to inne jakieś informacje, które otrzymuję. Na przykład jak rozwiązać jakąś tam sprawę rodzinną, albo gdzie jest odpowiedź ukryta na przykład, albo gdzie jest testament ukryty. Przeróżne rzeczy się pokazują w takich stanach, bo ja uważam, że sny, w których my wchodzimy na prawdziwą płaszczyznę duchową i spotykamy tam swoich bliskich zmarłych, cechuje prosta rzecz. One nie są napakowane symbolami, jakimiś akcesoriami, fajerwerkami. One są proste, to są proste, krótkie, jasne przekazy, niosące właśnie odpowiedzi na pytania albo takie różne, wiesz, historie, powiedzmy takie odpowiedzi mimetyczne, no różne rzeczy, ale generalnie chodzi o to, że tam nie ma tych fajerwerków. Tam nie ma tych, tej całej symboliki. Tam jest prosty kontakt, prosty przekaz i uwierz mi, że lub nie, ale ludzie takie sny, które naprawdę są tym kontaktem duchowym, zapamiętują na lata. A te mijają tak. To jest tak jak ze śmiercią kliniczną, że kiedy jak zmartwychwstaniec zamyka oczy, to widzi wszystko, jakby to było przed chwilą. I to są przeżycia autentyczne. Bo chociażby jest taka świetna książka o tych doświadczeniach DMT molekuła duszy, gdzie próbowano wywoływać te stany podobne do śmierci klinicznej poprzez podawanie różnych narkotyków. I jaki był efekt? No efekt był taki, że powiedzmy coś podobnego, jakieś dziwne takie wrażenie jakby poza ciałem, no przeróżne mieli, widzieli też jakby inne wymiary, jakieś istoty i świetliste i tego, ale dla tych ludzi to nic nie znaczyło. Oni za tydzień, dwa już nawet nie byli w stanie powtórzyć tego, co widzieli. To było jak... Wiesz, to jest tak jak taka mrzonka, uda, to fata morgana nieomalże. To po prostu przeszło i nie ma. A każdy, kto to przeżył, pamięta to przez całą swoją resztę życia. To są... oczywiście, że nikt stamtąd nie wrócił i nie, w takim sensie, żeby dać dowód naukowy. Zresztą postawmy, odwróćmy to pytanie. Jak można żądać takich dowodów wyprowadzanych ślepej próby, tego rodzaju rzeczy do spraw dotyczących doświadczeń, których nie da się w ten sposób zmierzyć? Przecież jaki byś miała dowód, tak jak w tym filmie Linia Życia, gdzie zabijali się raz po raz, zatrzymywali pracę serca i znowu ją sobie przywracali, bo chcieli powtórzyć doświadczenie.
3: Albo uwierz w ducha.
2: No, ale tam to trochę było, troszkę może inaczej, ale tego się nie da tak powtórzyć. I nie da się również dlatego, że ja uważam, że czy nas jest na tej planecie 6, 7 czy ileś miliardów, to każdy z nas jest inny, jest indywidualnością. I każdy z nas będzie, i to jest właśnie dla mnie element prawdy, że bez względu na rasę, wiek, wykształcenie, przekonania, religię, kontynent, co nie bądź, my mamy to samo, my mamy podobne przeżycia. Podobne w pewnym krótkim elemencie, czyli najczęściej to poczucie odrywania, spadania, tunelu, etc., etc., ale potem zaczyna się już nasze indywidualne przeżycie, tak? I to poczucie, że jest się sobą, mimo tego, że widzi się to ciało, że widzi się, nie wiem, ten stół operacyjny, czy w ogóle... w jakichkolwiek okolicznościach, no by się to nie działo, widzisz ten rozbity samochód siebie w środku, widzisz, że się wykrwawiasz i tak sobie myślisz, przyjedzie ktoś, uratuje mnie, czy nie. No ale jesteś spokojna. Mimo wszystko jesteś spokojna. I masz to swoje indywidualne doświadczenie, i przeżywasz je i opowiadasz po swojemu. I to jest prawda, bo gdyby, dla mnie to jest ta prawda, bo gdybyśmy to powtarzali jak automat, to byłoby tylko fizjologiczne, tak? Ale że my mamy tą swoją osobowość i na zewnątrz ona też pozostaje nasza, jedyna w swoim rodzaju. No, to jest dla mnie najlepsze świadectwo, że jesteśmy czymś więcej niż biorobotami, no. Po prostu.
3: Mam dwa pytania. Pierwsze jest z kategorii pytania, które zadają dzieci. Drugie jest z kategorii bardziej dziennikarskiej osoby. To jest pytanie pod tytułem, które zadaje się, kiedy ma się 10 lat, czy nawet mniej. To czemu Bóg nam robi krzywdę? Czyli takie pytanie, skoro jest to światło i ono nas kocha i jest tam coś, to czemu niektóre, nawet nie mówię o dorosłych, dzieci muszą się tak męczyć? Czemu niektóre dzieci są, żyją w tym ciele 3 dni? Albo są bombardowane? Wiesz, ja wiem, że to są bardzo takie... Ja wymagam od ciebie odpowiedzi na bardzo trudne pytania, ale to są moje myśli, które jakby po prostu... Dla mnie to jest nielogiczne, nie? Jakby nikt by nam nie zgotował takiego piekła.
2: A kto nam takie piekło zgotował? Przecież my sami sobie to piekło gotujemy.
3: No ale nas z jakiegoś powodu stworzono.
2: No nas stworzono i dano nam wolną wolę. I codziennie twój wybór polega na tym, że założysz skarpetki w groszki albo nie. I twój wybór polega na tym, czy pójdziesz na manifestację w obronie tych bombardowanych dzieci, czy się w ogóle nimi zainteresujesz. Twój wybór jest, co będziesz jadła i czy weźmiesz szalik i będziesz miała anginę lub nie.
3: Dobra, ale wyborem miesięcznego dziecka nie jest to, czy odejdzie.
2: Wiesz, jeżeli przyjmiemy, że my dostajemy ciało, które jest niedoskonałe, to naszym ryzykiem przy wchodzeniu tutaj w ten świat jest to, że nam kombinezonik wysiądzie przedwcześnie. Równie dobrze możesz powiedzieć, dlaczego umiera 18-latek, dlaczego umiera, dzieje się wypadek, tak? No dzieje się. No po prostu się dzieje. Są rzeczy, które myślę, bardzo są zależne od naszej dobrej lub złej woli, tak? I są konsekwencjami jakichś naszych poczynań i są rzeczy, których nie będziemy nigdy chyba do końca w stanie zrozumieć, bo to jest trochę tak, jakby mrówka chciała zrozumieć komputer. Ale ja po prostu wierzę, że wszystkie rzeczy dzieją się i mają swój sens i są z jakiegoś powodu potrzebne. To jest tak, jak kiedyś ktoś mi zapytał, dobrze, a jak tak pani myśli od tego buddyjskiego sposobu, to nie mi pani powie. No to po co się rodzą takie dzieci, co są ciężkimi kalekami, wiesz, nie są w stanie samodzielni. Ja mówię, no a jak inaczej nauczylibyśmy się miłosierdzia? Jak nauczylibyśmy się takiego czegoś, żeby opiekować się taką istotą? Jak nauczylibyśmy się człowieczeństwa i ratowania życia dziecka, które z punktu widzenia, przepraszam, brutalnej ekonomii nie rokuje? Jak nauczylibyśmy się tego wszystkiego? Dlatego bardzo mnie boli, wiesz, jak niektórzy głoszą w internecie jakieś idiotyczne teorie na temat tego, że ktoś, co posiejesz, to zbierzesz i urodziłeś się kaleki, bo w poprzednim życiu, nie wiem, byłeś SS-manem, tak?
3: No, są takie straszne.
2: Ludzie nie rozumieją w ogóle, że przecież jeżeli nawet przyjmiemy tą karmę, tak? I ty wracasz, to nie wracasz po to, żeby być ukarany, tylko po to, żeby naprawić w jakiś sposób albo zrównoważyć zło, którego dokonałeś. Więc mówienie w ten sposób, że bycie takim dzieckiem do mnie przemawia tylko na jednej zasadzie, że to są ci z nieba wstąpieni mistrzowie duchowi, którzy tu przychodzą dać lekcje swojej rodzinie i nam wszystkim, całemu społeczeństwu. Zobacz, przywołam tu przykład pani Ewy Błaszczyk. Czy gdyby jej córka nie zachłysnęła się wtedy tą tabletką, mielibyśmy dzisiaj klinikę Budzik? Być może gdyby pani Ewa mogła cofnąć czas, ach nie, być może, na pewno. Ona gdyby mogła cofnąć czas, to zrobiłaby, żeby córka się nie zachłysnęła tą tabletką. Ale zobacz, ile to nieszczęście, na pewno, ile to sprowokowało dobra, bo przydarzyło się komuś, kto potrafił wykrzesać sobie z siebie po prostu siły giganta. I takich przykładów jest bardzo wiele, gdzie jedno chore dziecko w rodzinie potrafi spowodować, że uruchamia się nieprawdopodobny ciąg zdarzeń, który służy dobru. I ja wiem, ktoś powie, stara, naiwna wariatka, ale ja tak właśnie widzę świat.
3: Wiesz, mi się podoba ta wizja świata, którą ty przedstawiasz na zasadzie, że z czegoś strasznego możemy zrobić coś dobrego. Nawet jako ateistka, mogę przyznać się jasno, że tak. To, z czym mam problem, to często mam poczucie, że takie myślenie, wszystko dzieje się po coś, zwalnia nas trochę z odpowiedzialności. Że nie będę na przykład żałowała, że kogoś skrzywdziłam, bo pomyślę sobie, no dobrze, wszystko dzieje się po coś. Musiałam go skrzywdzić, żeby się czegoś nauczyć. A dla mnie to jest takie usprawiedliwianie siebie cały czas.
2: Ale to jest odwrócona logika, to o czym ty w tej chwili do mnie mówisz. Jeżeli kogoś krzywdzisz, no to z mojego punktu widzenia po prostu obciążasz swój rozrachunek z wszechświatem. Obciążasz. I prędzej czy później będziesz miała swoje rozliczenie z wszechświatem i to się wydarzy. A ja, wiesz, uważam, że to nie jest prawda to, co ludzie mówią. Boże, ci ludzie tacy niedobrzy i oni mają, wszyscy są, wiesz, kradną, zabijają, mordują, robią różne rzeczy, jest różni dyktatorzy i żyją w dostatku, w przepychu. Tyle mają. No, chodzi właśnie o to, że oni też nic nie mają.
3: Ada, jeżeli ktoś nas słucha i myśli sobie albo wariatka, albo o mnie, o Jezus, to weź, uwierz w coś, w ogóle to po co się tutaj wprowadzasz, takie osoby świadome, skoro ciągle im zaprzeczasz, ale słuchaj nas. I pomyśli sobie, no dobra, a ja bym chciała trochę zacząć iść tą drogą duchową, powiedzmy. Ale nie chcę przechodzić przez śmierć kliniczną, jakby wolę odpuścić i nikogo nie zachęcamy, to jaką ty byś taką drogę poleciła takiej osobie, nawet mnie, takiej, która mówi nie, no i bardzo się lęka na przykład, nie wiem, czytać coś, zacząć śnić jakoś bardziej głęboko.
2: Przede wszystkim nie majstrować przy sobie.
3: O.
2: Nie majstrować. Bo pójście drogą, powiedzmy, wywoływania w sobie pewnych stanów poprzez zażycie specyficznych medykamentów, to jest droga na skróty. Chyba że mówimy tutaj o specyficznych, szamańskich, wykonywanych w odpowiednich warunkach, w odpowiednim kraju, ceremoniach, które w tamtej kulturze są ceremoniami uzdrawiającymi.
3: Ale weźmy, weź uwagę, że jak ktoś weźmie grzyby wieczorem w piątek z kolegami, a potem popije to wódą, to raczej nie przeżyje duchowego samowstąpienia i nie nazywajmy tego też tak.
2: Nie. Dlatego mówię, tu nie ma dróg na skróty. Tak mi się wydaje. Nie trzeba ładować się w żadne niestworzone kursy, ani nic z tych rzeczy, ponieważ wszystko, co jest potrzebne, żeby zrozumieć, kim się jest i zrozumieć, że jesteśmy przede wszystkim świadomością. I nie wiem, możecie sobie wyobrażać, że jesteście, że istnieje gdzieś właśnie, że także kroniki Akaszy, czyli ta pamięć planety, to jest po prostu jedna wielka baza danych i symulacja, a wy jesteście tymi podplikami i wy się nadpisujecie na bieżąco, no, sceptycy i tak dalej.
3: Niedowiarki.
2: I niedowiarki. Wy się nadpisujecie na te jako pliki na bieżąco i dzieje się to tak, ale cokolwiek, w co nie wierzysz, czy wierzysz, to musisz pamiętać, że wszystkie narzędzia, żeby do tego, żeby dotknąć siebie, bo to nie jesteś, z mojego punktu widzenia, ty, to nie jest to ciało. To jest świadomość, która tym ciałem porusza. Zresztą coraz głośniej mówi się o tej świadomości nielokalnej, prawda? Nawet już fizycy kwantowi mówią, że to jest jak najbardziej prawdopodobne. Że nieprawdopodobne jest, żeby świadomość była tym, co my rozumiemy jako mózg.
3: No właśnie, ja nie mogłam znaleźć w internecie, wiesz, to też na pewno niewystarczająco dobrze szukałam, ale nie mogłam znaleźć właśnie takiej jasnej informacji, żeby nauka potwierdziła mi chociaż jedną z tych rzeczy. To, co mówisz, że są takie badania, to mnie tak od razu motywuje do tego, żeby dalej szukać, ale nie wiem, czy są jakieś poukrywane, czy co.
2: A żebyś wiedziała, że bardzo wiele z tych badań, to na przykład dostaje się do nich dlatego, że mam męża naukowca i on ma dostęp do tych... no, przeróżnych materiałów, do których zwykli ludzie nie mają dostępu, bo tam jesteś za paywallem cały czas. Żeby mieć dostęp do takich badań, do innych badań. Są badania publikowane w czasopismach psychologicznych, branżowych. Kto je tutaj w Polsce będzie tłumaczył? No nikt. Trzeba do nich po prostu dojrzeć. I dotrzeć i dojrzeć do tego, żeby chcieć się przebijać przez to wszystko. Są fantastyczne badania w tej chwili właśnie, jeżeli chodzi o te behawioralne instytuty, no ale też musisz przejść przez cały ten system. Udostępniane jest bardzo niewiele. Czasami ktoś publikuje jakieś swoje badania, względnie rozszerza to do poziomu książki, tak jak kiedyś na przykład robił to Dean Radin, który wyciągał nawet badania prowadzone w tych ośrodkach wojskowych, dla których pracował. I tak to się zdarza, że ktoś tam pęknie i trochę z tego wypłynie, ale wiele z tych rzeczy to jest za paywallem. Albo ukazuje się w jakimś czasopiśmie dla psychologów zajmujących się badaniami regresyjnymi, albo nie wiem, jakąś tylko psychologią kognitywną i idziesz takimi...
3: ścieżkami.
2: To idziesz takimi ścieżkami. Jest bardzo dużo badań w tym kierunku prowadzonych i to jest zbyt fascynujące, żeby nauka tego nie badała.
3: Okej. Okay. Czego ty byś chciała, Ada? Tak dla siebie. Bo też z jakiegoś powodu pojawiasz się medialnie i zastanawiam się, czy to jest jakaś misja, jakaś droga, czy po prostu lubisz to robić, co też
2: jest okej. O Matko Święta, nie używaj takich wielkich słów. Misja, droga, powołanie.
3: O, powołanie.
2: Zaraz, takie rzeczy.
3: No wiesz, słuchaj, gdybym ja mogła być w twojej skórze, a raczej w twojej duszy i uwierzyć, to ja bym chętnie to wzięła, żeby móc głosić takie rzeczy. Chciałabym. Ale nie mogę, więc może ty masz w tym jakąś taką...
2: Jedyne, co mogę zrobić, żeby mieć jakiś wkład w tą jedną wielką połączoną duszę, którą jesteśmy, i jedyny sens istnienia tutaj to jest zmniejszyć cierpienie innych. Ja nie jestem neurochirurgiem. Ja nie przeprowadzę operacji na otwartym sercu dziecka w łonie matki. Ale mogę mówić do ludzi i pokazywać im ten świat w inny sposób. I przede wszystkim robić, co w mojej mocy, i przedstawiać to na wszystkie możliwe sposoby dotyczące różnych religii i różnych doświadczeń, żeby zniwelować największy lęk ludzkości. Lęk śmierci. Bo jeśli człowiek w pełni świadomie uzna, że jest wieczną i niekończącą się energią, czyli po prostu duszą, świadomością, no to nikt już go niczym nie może przestraszyć. A dosyć jest cierpienia i dosyć jest straszenia. Więc jeśli przyczyniam się do tego, że ludzie się mniej boją, chociażby tej śmierci, albo spojrzą inaczej na pewne rzeczy, które ich dotknęły, to uważam, że ta moja odrobina, to ziarko piasku po prostu, to jest jak ziarko piasku na pustyni, ale... to jest to, co mogę zrobić. I to ma sens dla mnie. Bo cała reszta... Oczywiście, wiesz, staram się pomóc moim dzieciom na przykład, tak, żeby czy nie, w ogóle no działać jakoś, tak? Ja zawsze byłam społeczną mamą, zawsze byłam, wiesz, bardzo zaangażowana w życie szkoły, w życie tego, bo też no i następna sprawa, no po co dzieci mają się męczyć, wiesz, w klasie, która jest oświetlona, bardzo silnie, słonecznie jest oświetlona. Robimy festyn, cyk, cyk, cyk, mamy pieniądze, robimy rolety. Zmniejszamy cierpienie wszystkich, którzy są tam w tej klasie? Zmniejszamy. Robię to jak umiem, być może czasami nieudolnie, ale zawsze z tą samą intencją. Po prostu z tą samą intencją. Żebym mogła cieszyć się z tego, że przeżyłam to życie, tak? Że je we właściwy z mojego punktu widzenia sposób i żebym na drugą stronę, w której istnienie jest dla mnie oczywiste, zabrała to, co mogę zabrać, a mogę zabrać tylko to, co dałam. Nic więcej.
3: Moją gościną była Ada Edelman. Bardzo dziękuję, Ada, za rozmowę. Mam nadzieję, że się na mnie nie pogniewałaś. Przez moje drążące tutaj po prostu cały czas.
2: Ależ uwielbiam takie pytania, uwielbiam rozmawiać ze sceptykami i nie mam z tym najmniejszego nigdy problemu, bo człowiek, który nie ma wątpliwości, jest podatny na wszystko. A człowiek, który ma wątpliwości, będzie wybierał. Jest szansa, że wybierze mądrze.
3: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.
3: I do usłyszenia, kto wie. Cześć. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście z nami. A jeśli macie jakiekolwiek pytania do Ady albo do mnie, to skontaktujcie się z nami. Będziemy się starały odpowiedzieć. Cześć.
4: Zwrot akcji Vox FM.

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza spokojna, jakby rozgrzewka. Druga szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem...

0: FM.
1: Radio. Dzień dobry, Artur Moczarski, witam serdecznie. Dziś gościem Radia Vox jest dr Helena Pys, która pracuje na misjach i nazywana jest misjonarką. Jaka jest różnica między tymi dwoma sformułowaniami, o tym za chwilę. Teraz o tym, co wyczytałem w pani życiorysie. Szpital poznawała z dwóch stron, jako pacjent i jako lekarz. Co to znaczy?
2: No, od wczesnego dzieciństwa rzeczywiście byłam pacjentką szpitala wielokrotnie. Między innymi przeszłam chorobę Heine-Medina tu w Polsce jeszcze w dzieciństwie, w 10 roku życia, a potem wybrałam się na studia medyczne. Więc szpital poznawałam jako studentka.
1: Czy bycie lekarzem to w pani życiu powołanie, jedyne powołanie?
2: No nie, nie jedyne. Człowiek jest powoływany niemalże co chwila do czegoś, do podjęcia takich, a nie innych studiów, takiej, a nie innej pracy. Właśnie wydaje mi się, że czy drogi życia też. Także to na pewno nie jest jedyne powołanie. Moim takim jakby ostatnim powołaniem to było zawołanie mnie do Indii. Tam wyjechałam, żeby służyć jako lekarz. Spodziewam się jeszcze następnych wezwań. To chyba nie jest droga zamknięta.
1: Ale ten wyjazd był stosunkowo późno, już po wielu latach pracy zawodowej. Jak do tego doszło?
2: Tak, pracowałam w Polsce jako lekarz 14 lat, w sumie 22 lata pracy i właściwie to nie planowałam żadnego wyjazdu. Troszkę samo mnie to wezwanie zaskoczyło. Usłyszałam o miejscu, gdzie teraz mieszkam już od 17 lat. Przy okazji takiej zupełnie towarzyskiej, mianowicie pan Lotyn, który odwiedził to miejsce, opowiadał o swojej wizycie i powiedział takie słowa, które utkwiły mi, że po śmierci założyciela tego miejsca, jedynego lekarza wtedy tam, po prostu kilkanaście tysięcy trądowatych zostanie bez opieki. To jakoś tak mnie poruszyło. Nawiasem mówiąc, ten człowiek, który mi o tym mówił i dzięki któremu tam wyjechałam, zmarł niedawno i właśnie pierwszy mój krok tutaj w Polsce podczas tego urlopu, to właśnie jego pogrzeb. Ksiądz Stanisław Kuraciński, pan Lotyn.
1: Mówi pani to miejsce, czy możemy uchylić rąbka tajemnicy już teraz, co to za miejsce, gdzie ono się znajduje?
2: Ośrodek dla trędowatych w Indiach, w samym centrum, w samym środku Półwyspu Indyjskiego, w pobliżu miasta Raipur, które z kolei jest stolicą nowego stanu, niedawno wydzielonego z największej prowincji środkowej. Stan ma piękną nazwę Chhattisgarh, co w języku hindi znaczy 36 pałaców. Jego władca kiedyś aż tyle ich miał.
1: Dziś gość jest dr Helena Pys, która pracuje wśród trędowatych w Indiach. Czy przed wyjazdem, który o ile wiem nastąpił pod koniec lat 80. interesowała się pani trądem, tą chorobą, ludźmi dotkniętymi trądem? Wiedziała coś pani o tym? Jako lekarz w Polsce nie mogła chyba pani spotkać osoby trędowatej.
2: No, oczywiście, że nie. Na studiach też dużej wiedzy na ten temat nie zyskujemy. W ogóle nawet nie pamiętam, czy akurat w chorobach zakaźnych kiedykolwiek czytałam o trądzie. Myślę, że tak jak większość młodych ludzi, którzy interesują się jakimiś sprawami związanymi z Panem Bogiem, gdzieś jakaś lektura na ten temat trafiła do moich rąk. Była we wczesnej mojej młodości, kiedy wybierałam się na studia medyczne, taka książka o trędowatych rzeczywiście, to zatarło mi się w pamięci zupełnie. Przed samym wyjazdem nie myślałam o tym, w ogóle nigdy nie myślałam o wyjeździe na misję, na zagranicę. Dobrze się tu czułam, to jest mój kraj i tutaj właściwie całe życie pracowałam aż do wyjazdu.
1: No właśnie, nagle co, błysk, właśnie informacja o tym, że tam potrzeba lekarza, pakuje pani manatki i wyjeżdża, tak to wyglądało?
2: No dokładnie tak, dokładnie. Ja tak usłyszałam, pomyślałam sobie, rzeczywiście, no umrze człowiek, nikt się nie zajmie tymi trądowatymi, jestem wolna, mogę w każdej chwili pojechać. Myślałam, że się jeszcze od niego dużo nauczę, właśnie w zakresie trądu. Był lekarzem, założyciel miejsca, ksiądz, a jednocześnie lekarz medycyny Adam Wiśniewski. Był chory na raka. W tym czasie już bardzo wiadomo było, że jest to sprawa, że jego dni są policzone. Nie wiadomo było przecież oczywiście ile. Kiedy zgłosiłam się i powiedziałam, że mogę jechać, zaczęły się pertraktacje, dosyć długo trwało staranie się o zaproszenie, o wizę. Także rzeczywiście dojechałam tam na miejsce półtora roku po śmierci założyciela.
1: I co się wtedy stało? No bo tak, to jest nie tylko spotkanie z chorobą, o której, jak pani wspomniała, niewiele pani wiedziała, ale także zupełnie obca kultura, inny klimat, język. Jak sobie pani z tym poradziła?
2: No właśnie, czy ja sobie potrafię to odtworzyć po 17 latach? Nie wiem. Na pewno przeżywałam wiele trudności takich jakby od początku. Nawet miałam założenie, że jak mi się nie powiedzie, to wrócę. Jak się okaże, że nie jestem tam przydatna, potrzebna, to po prostu spakuję z powrotem te żemanatki i wrócę. Miałam zresztą wizę na 3 miesiące, łaskawie mi ją przedłużono do 6 miesięcy, potem musiałam dopiero starać się ponownie o wizę, co znów dosyć długo trwało, wizę już taką pobytową. Także no, trudno powiedzieć. Rzeczywiście wszystko było inne. Klimat fatalny, bo trafiłam na początek jakby lata już u nich. U nas tu jeszcze ciężka zima, luty, a tam już zaczynały się upały. Także pierwsze lato, które tam przeżyłam, było dosyć dramatyczne. Miałam już prawie 40 lat i wcale nie odczuwałam tego tak jakoś z wielkim entuzjazmem, do tego nie podchodziłam, o jak cieplutko, jak miło. Język przechodził koło moich uszu tak zupełnie niezauważalny po prostu. Prawie nikt tam nie mówi po angielsku. Ja zresztą też wtedy jeszcze mówiłam słabo. Właściwie ja nie wiem, jak to się zaczęło, że zaczęłam mówić po hindi i mówię, bo nie uczyłam się, nie chodziłam na żaden kurs. Dostałam taki samouk, więc nauczyłam się kilku liter, ale kilkunastu. Potem już tu w Polsce uzupełniałam alfabet i to wyłącznie. A potem jak już pojechałam i te dzieci koniecznie chciały, żeby im odpowiedzieć na ich pytania, to jakoś zaczęłam im odpowiadać. A sam trąd, no tak, jak pierwszy raz zobaczyłam trądowatego, to w ogóle nie wiedziałam, o co to chodzi. Rzeczywiście. Same te pozostałości trądu, ten trądowaty, który brzydko wygląda, którego się wyrzuca z wioski, jakiś okaleczony, nosy, uszy, prawda, ręce, to w ogóle nie budzi żadnych emocji u lekarza, u starego doktora i takiego już doświadczonego i we własnym życiu. Natomiast przerażająca była przychodnia, kiedy zaczęło przychodzić coraz więcej ludzi na wieść, że prawda, po przerwie jakiejś zjawił się biały lekarz, to rzeczywiście tam to jest ośrodek charytatywny, wszystko rozdajemy. I to jest też bardzo łatwo zrozumieć, że cokolwiek, jak się rzuci hasło, prawda, jest za darmo, to biegają się tłumy. Ilość pacjentów zaczęła gwałtownie narastać. Ja właśnie miałam barierę języka. Paramedyk, który tam pracował już od około 2 lat, pomagał mi na porządku tłumaczyć. Potem się tym zmęczył i kazał mi samej rozumieć. Jeszcze zrozumieć jest łatwiej, natomiast powiedzieć o wiele trudniej. No i to była taka właśnie nauka na bieżąco. Zarówno trądu też mi pokazywali każdą plamę, każdą zmianę, którą powinnam rozpoznać. Tak pomału się nauczyłam wszystkiego.
1: Proszę powiedzieć, dlaczego akurat w tym rejonie świata cały czas ta choroba jest groźna, ta choroba, którą my znamy właściwie tylko z Ewangelii? Czy to jest kwestia klimatu, czy to jest kwestia higieny, kultury?
2: Tak, na pewno nie klimatu, bo i w Europie kiedyś trąd też grasował. To jest sprawa, myślę, że przede wszystkim braku higieny, niedożywienia. To jest teren, środek Indii jest chyba najuboższy teren tego kraju i tam rzeczywiście do dziś jeszcze mamy jakieś 12 promil świeżych zachorowań, nowych przypadków. Także to rzeczywiście może być przede wszystkim z tym związane, ale jeśli chodzi o samą Indię, to wykrywanie choroby, diagnozowanie jej jest bardzo utrudnione przez system kastowy, między innymi przez system kastowy. Ludzie boją się, że w momencie, kiedy ich choroba zostanie rozpoznana, będą właśnie wygnani z wioski, tak jak za czasów ewangelicznych, o których pan wspomniał. Nieczysty i proszę od nas sobie tam odejść. Czasem łagodnie, czasem brutalnie, ale trafiają do takich kolonii wokół miast na ogół zebranych w postaci takich slumsów, tam gdzie ewentualnie tym trądowatym pozwalają żyć, tam sobie żyją w swoich zbiorowiskach, nadal ten trąd tam hodując, rozsiewając dalej. No i właśnie to jest chyba największą przyczyną, że nie wykrywamy go na czas. Ludzie ukrywają się z chorobą, w związku z czym zarażają następnych i dotarcie do wszystkich chorych miałoby jakiś sens. Nie ma przecież szczepionki do dzisiaj, także wczesne wykrycie i dobre leczenie byłoby skuteczne. Tam jakoś wyjątkowo utrudnione poprzez właśnie te systemy.

0: Pacjent nie czuje, a więc może się skaleczyć, oparzyć, nic o tym nie wiedząc. No i następowo potem już te urazy powodują niszczenie się końcówek, przede wszystkim dłoni i stóp, w taki sposób, że to ciało gnije, odpada, tak jak to jest opisywane w takich dramatycznych powieściach, czy nawet w Ewangelii. Wiadomo, że kawałki ciała po prostu traci się w ten sposób.
1: Czy w takim stadium można jeszcze choremu pomóc oprócz takiej opieki, powiedzmy, paliatywnej?
0: Tak, no oczywiście, że można. Szczególnie młodzi ludzie, staramy się jakoś im dopomóc, żeby nawet te zniekształcone dłonie czy stopy operować i przywracać im czy możliwość działania, czy chociaż jakiś wygląd, i tak, żeby nie przeszkadzały, powiedzmy sobie, palce, które nie wchodzą do buta. Jest to trudne, bo to jest kosztowne. Już operacje to jest bardzo dalszy etap po wyleczeniu choroby. Jeżeli to jest młody człowiek, to staramy się coś takiego robić.
1: Wspomniała pani, że kolejki się ustawiały, bo pojawiła się wiadomość, że biały lekarz przyjechał do tej miejscowości. Jak to możliwe, że tak bogaty kraj, tak wielki kraj, kraj, który wysyła naukowców w różne miejsca świata, nie jest w stanie sam sobie poradzić z problemem trądu na własnym terytorium?
0: Pan powiedział bogaty kraj, no to jest kraj kontrastu, to jest kraj trzeciego świata nadal i jest tam bogactwo zmieszane z nędzą nieprawdopodobną, nieznaną w Polsce zupełnie. Bardzo nierówno, tego bogactwa jest niewiele, a tej nędzy, biedy jest bardzo dużo. Tereny rolnicze, dalekie od przemysłu, od wielkich miast, są wręcz zaniedbane, zarówno edukacyjnie, jak wszelako. Pan powiedział o naukowcach, tak, ale to są bogaci ludzie, którzy kształcą się w dobrych szkołach, z dobrym angielskim językiem, z możliwością wyjazdu na rozmaite stypendia na cały świat. No ale jaki to jest procent miliardowego społeczeństwa? Ponad miliardowego, już niewielki. Natomiast ci, którzy żyją na tych ubogich terenach rolniczych, to nadal zwyczajna nędza, która coraz bardziej biednieje, bo jest nadal duża dzietność w tych rodzinach, zresztą podyktowana kulturowo i no, mentalność mają taką, chcą zachować swoją rodzinę. Co warunkuje, że nadal gospodarstwo rolnicze rozpadają się na coraz drobniejsze i to na razie nie widać końca temu. Wręcz przeciwnie, jakiś coraz większy rozdziew między bogactwem a nędzą.
1: Dziś o trądzie i o pracy misyjnej w Indiach rozmawiam z dr Heleną Pys. Świecka misjonarka, która pracuje, opiekuje się trędowatymi w Indiach. Czy pani praca polega wyłącznie na opiece medycznej, na dostarczaniu leków chorym na trąd?
0: Ja właściwie od początku, mogę tak powiedzieć, kupiłam ideę założyciela miejsca, księdza Adama Wiśniewskiego. No, on troszkę inaczej opiekował się tymi chorymi, nawet w cudzysłowie bym ujęła to słowo opiekował się, niż inni. On mnie budował szpitala, do którego mogliby przyjść. On po prostu z nimi zamieszkał i gdzieś tam usiadł sobie pod palmą, czy powiedzmy sobie tam, to się nazywa tambu, wybudował taką małą wiatę, gdzie tych chorych przyjmował. Nie zaczynał od dzieła, którym mógłby służyć ludziom, tylko odwrotnie. On został z nimi, zamieszkał z nimi i to był jakby taki pierwszy moment rehabilitacji. Oni poczuli, ktoś z nami jest, ktoś nas kocha. A więc już nie jesteśmy sami, nie jesteśmy odrzuceni. Możemy, my do niego możemy przyjść, nie musimy się krępować, on nie rzuci kamieniem, on nas nie wyrzuci. I to chyba był to takie przełamanie stereotypu pewnego. Nie oni przychodzili do lekarza, tylko on z nimi zamieszkał. I wydaje mi się, że to jest ważne w tej opiece, żeby być z nimi razem. Oni są, to byli trędowaci, są moimi współpracownikami. Wszyscy, tam nie ma właściwie zdrowych osób. Przez przypadek siostra byłej trędowatej też tam mieszka, czy brat jakiś, ale przez przypadek trochę są ludzie całkowicie zdrowi i niezwiązani ze środowiskiem trądu, bo owszem, jest mój paramedyk jest zupełnie zdrowy i cała jego rodzina, ale i on, jego żona pochodzą właśnie z rodziny dotkniętej trądem. Także to jest właśnie taka społeczność wzajemnie wspierająca się. Po wyleczeniu trądu oni mogą pomagać swoim braciom i tak żyjemy właśnie. Żyjemy razem, pracujemy, mieszkamy, modlimy się, jemy, spędzamy wolny czas i tworzymy wspólnotę taką.
1: W jednym z wywiadów powiedziała pani, że miejsce, gdzie pani pracuje w Indiach, to nie misja, katolicka misja czy chrześcijańska misja, natomiast wiem, że podopieczni mówią do pani siostro, więc jak to pogodzić?

0: No tak, bo misja w takim ogólnym pojęciu to chyba jest niesienie Chrystusa, przede wszystkim słowne. Misjonarze wyjeżdżają na misję, żeby głosić Chrystusa. No tak ogólnie się o tym myśli. Oczywiście India jest specyficzna. Tam głosić rzeczywiście nie można. Ale ja nie miałam ani zamiaru, ani to jakby nie było w moich zamierzeniach. Moja służba też jest misją na pewno. No każdy pełni jakąś misję. Pan teraz zbierający mną wywiad też pełni jakąś misję wobec radiosłuchaczy, którzy będą kiedyś tej audycji słuchać. Jest to chyba w jakimś takim ogólnym pojęciu zdecydowanie misja, ale też myślę, że samo świadectwo życia to jest też niesienie przesłania jakiegoś związanego z tym, co niesiemy. No ja niewątpliwie pracując w ośrodku katolickim i sama będąc głęboko zaangażowana w życie Kościoła, taką misję chcę nieść, ale nie jest to jakby głównym zamierzeniem. No, moją misją jest rzeczywiście niesienie ulgi choremu w każdym zakresie, również w duchowym, bo ich problemy, właśnie chociażby to poczucie odrzucenia, no to chyba jest bardzo ważne. Czasem ważniejsze niż podanie tabletki. Że miał poczucie, że ktoś go kocha, że jest. No to właśnie Chrystus, Chrystus przez nas, w nas chce im pomagać.
1: I jakie są efekty tej, powiedzmy, wartości dodanej do opieki medycznej?
0: Efekty? Nie da się tego zmierzyć chyba. Może to, że przychodzą chętnie do kościoła na modlitwę. Kiedyś, dawno temu, zinterpretowałam sobie na przykład taką poranną wizytę kobiet w Wielki Piątek, kiedy jeszcze naprawdę wszyscy spali, a one jeszcze przed pracą przyleciały takim szeregiem, szły ze swojego domu, młodsze i starsze, żeby nawiedzić Pana Jezusa w kościele. Wśród nich były może dwie katoliczki. Ale tak szły, przyszły na krótką adorację. Myślę, że najbardziej utożsamiają się z Chrystusem cierpiącym i myślę, że te wartości, jeżeli, bo docierają one do nich różnymi sposobami, mogą zmieniać ich życie, to no to byłby ten efekt, jak Pan mówi, ale to się nie da zmierzyć i nawet się nie sile. Wydaje mi się, że to jest jakby zupełnie sprawa Pana Boga, nie nas ludzi.
1: W misji Dżewodaja dajecie za darmo, więc muszą być także ci, którzy darmo dają. W jaki sposób można misję wesprzeć?
0: No tak, bo dawanie i branie to bardzo się zazębia. Właśnie to nie wiadomo, kto więcej daje, kto więcej otrzymuje, to jedno. Więc ja myślę, że bardzo ważne jest to, że my dajemy też coś z siebie. Na przykład dajemy modlitwę. W ogóle nie wspomnieliśmy o tym, że tam są dzieci. A przecież my przyjmujemy dzieci osób trędowatych tylko po to, żeby dać im możliwość, szansę na lepsze życie. I one tam pobierają naukę, mamy szkołę dla nich, nie tylko, bo to nie tylko jest sprawa szkoły, my ich uczymy naprawdę wszystkiego, między innymi tego zachowania higieny. Bardzo ważne jest to, że mają prawidłowe odżywienie, że nabierają większej odporności własnej. No i oczywiście prowadzimy badania profilaktyczne, wykrywamy wśród tych naszych dzieci sporo jeszcze przypadków trądu. Także ma to takie wielorakie znaczenie. To między innymi jest takim tytułem, dla którego zorganizowaliśmy akcję Adopcji Serca. Tak na początku myślałam przede wszystkim o sierotach, ale tak prawdę mówiąc, to każdy, kto przychodzi, kto się pojawia w zasięgu naszej pracy, czy na dłuższy okres czasu, tak jak dzieci nawet na kilkanaście lat, czy dorośli, którzy czasem zostają do końca życia, bo już zupełnie nie mają gdzie się podziać, rodziny, które zdecydowały się tam pracować, czy też ktoś, kto przychodzi tylko po jednorazową poradę. Oni wszyscy właściwie potrzebują pomocy właśnie. Ja muszę zebrać, żeby oni nie musieli żebrać, to ja muszę zebrać jakieś pieniądze, żeby móc im coś dać. Przede wszystkim leki, ale też czasem rozdajemy uboższym zarówno odzież, jak i żywność. Czasem trzeba dożywiać mlekiem dzieci czy osoby chore na gruźlicę. No i to zbieram w Polsce, głównie w Polsce. Kiedyś ośrodek powstał z ofiar Polonii. On powstawał w okresie milenium polskiego. Ojciec Adam Wiśniewski apelował o pomoc finansową do Polonii, bo wtedy jeszcze nie było łączności z krajem. Teraz od czasu już, kiedy ja tam pracuję, właśnie kontaktuję się z krajem poprzez współpracowników, poprzez sekretariat misyjny, który powstał w tym celu. Ale też sama przyjeżdżam, głoszę, mówią, tak być może głos ten przez wasze radio też dojdzie do kogoś, kto będzie chciał posłużyć swoją pomocą. A tak jak powiedziałam, my dostajemy, ale też obdarowujemy, bo na przykład zawsze modlimy się. I dzieci wszystkich wyznań modlą się za ofiarodawców. To jest jakieś coś bardzo, bardzo fajnego, że ta adopcja serca to nie jest tylko to, że ktoś adoptuje dziecko sercem i wpłaci, to znaczy wpłaci pieniądze na jego utrzymanie. Bardzo zawsze prosimy i zachęcamy do modlitwy za to dziecko, bo jego przyszłość nie zależy tylko od tego funduszu, który zainwestujemy. Naprawdę zależy też od tego, jak je wychowamy i co on będzie w stanie przyjąć, a to z kolei na pewno warunkuje modlitwa. Informacje o nas można znaleźć na stronie, którą założyliśmy niedawno, www.dziwodaja.org. A także mamy adres sekretariatu misyjnego tu w Warszawie, ulica Młodnicka 34, kod pocztowy 04239 Warszawa, telefon 22 673 02 65.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzisiaj gościem była dr Helena Pys, która wraca niedługo do misji Dziewodaja w Indiach. Dr Moczarski, witam serdecznie. Dziś gościem jest ksiądz Kazimierz Gajowy, salezjanin, misjonarz, który ponad 20 lat pracował w Libanie i na Bliskim Wschodzie. Czy ksiądz, tak jak my, mówię tutaj o oglądaczach telewizji, liczył czas na misji w Libanie od wojny do wojny, czy jest jakiś inny kalendarz misjonarza w tym rejonie świata?
2: Myślę, że jest inny. Po prostu jest taki sam jak każdego człowieka, który żyje na tym terenie, na którym pracujemy, czyli po prostu od wschodu do zachodu słońca przede wszystkim. Czyli po prostu każdy dzień jest tym dniem, który po prostu trzeba przeżyć jak najlepiej. I w naszym przypadku staramy się, żeby on był przeżyty nie tylko dla nas samych, ale dla tych ludzi, z których żyjemy.
1: Ale to trzeba przeżyć. Czasami rzeczywiście wiąże się z koniecznością poszukiwania schronienia, czy wręcz schronu, no bo właśnie o Libanie, o takim kraju dowiadujemy się najczęściej wtedy, kiedy tam spadają bomby, kiedy wybucha wojna.
2: Trzeba przede wszystkim zapomnieć, że się jest misjonarzem. W tym takim znaczeniu z dużego M, krzykliwego, że to jest się misjonarzem, że ja tam pracuję dla kogoś, robię coś. Po prostu muszę o tym zapomnieć i po prostu żyć i włączyć się w życie danej społeczności, w której się znajduje. I to niezależnie od tego, czy to są chrześcijanie, czy to są muzułmanie, czy na przykład jak w naszym przypadku żyją razem obok siebie, a często w tym samym mieście, na tej samej ulicy, w tej samej szkole, czy w tym samym zakładzie pracy muzułmanie i chrześcijanie. I po prostu zapomnieć o tym, że jesteś misjonarzem i żyć z nimi, żyjąc własne życie, a jednocześnie po prostu mieć konkretny program, konkretny projekt, dla którego się po prostu na tym się wyjechało i po prostu dla którego się tego projektu pracuje i żyje.
1: No ale zapomnieć całkiem się nie da, prawda? No bo właśnie jest ten cel. W jaki sposób ksiądz go tam realizował?
2: Ja go realizowałem w taki sam sposób, w jaki od prawie 100 lat realizują go wszyscy salezjanie, którzy pracują na Bliskim Wschodzie. Ponad 100 lat temu pierwsi salezjanie udali się do Palestyny. I tam zaczęli po prostu ich misję, ich pracę. Przez te 100 lat nasze zadania misyjne, by tak można powiedzieć, zmieniały się, bo zmieniała się geografia i zmieniała się również ludność, która w danym czasie potrzebowała naszej pomocy. Były takie czasy, kiedy po prostu salezjanie w większości pochodzenia włoskiego pracowali po prostu dla emigrantów włoskich, bo była taka potrzeba. Z biegiem czasu okazało się, że tych emigrantów po prostu zabrakło, przestali istnieć, albo po prostu się w jakiś sposób też zinkulturyzowali całkowicie w tych krajach, w których żyli, a natomiast okazało się, że jest populacja lokalnej, zwłaszcza młodzieży arabskiej, palestyńskiej, potrzebująca naszej pomocy. W ten sposób właśnie w duchu naszego zgromadzenia księdza Bosko, który ma jako pierwszoplanowe zadanie wychowanie dzieci i młodzieży, po prostu nimi się salezjanie zajęli i do dzisiaj się zajmujemy. Oczywiście takim najbardziej wyrazistym można by powiedzieć, środkiem, które nam pomaga, aby te dzieci, tą młodzież nie tylko wychować, ale przygotować do życia, jest szkoła. Stąd też oczywiście przy pomocy wielu krajów z Europy i nie tylko, w wielu miastach, miejscowościach Bliskiego Wschodu, kilku krajów, powstały szkoły. I tak w Palestynie mamy bardzo dobrą i tradycyjną, już ponad stuletnią tradycją szkołę w Nazarecie. Mamy szkołę w Betlejem. Mamy seminarium duchowne w Jerozolimie. I po prostu te szkoły od lat funkcjonują, przygotowują nowe kadry, można powiedzieć specjalistów, techników, bo są to szkoły techniczne, a jednocześnie wychowują młodzież. I nie tylko chrześcijańską, a wręcz przeciwnie, w przypadku szkół w Palestynie w większości muzułmańską. I to oczywiście też jest wielkie wyznanie, wielkie wyzwanie, powiedziałbym, i wielkie zadanie, jak właśnie postępować i jak wychowywać młodzież, która nie jest naszej religii. Na pewno nie namawiając do zmiany religii.
1: Ksiądz jest nie tylko misjonarzem, ale może nawet przede wszystkim dyrektorem szkoły. Szkoły, gdzie uczą się i chrześcijanie, i muzułmanie. Zanim o tym, jak to możliwe, zapytam, czego ksiądz i nauczyciele w tej szkole uczą.
2: Samym słowem nikt nikogo jeszcze nie nakarmił, ani nikt nikomu nie pomógł. Za tym muszą iść konkretne działania. Stąd też nasze przygotowania są różne. W większości przypadków pedagogiczne, zawodowe, techniczne. Co nam pomaga, że oprócz tego, że sami się modlimy, że spotykamy się z młodzieżą, w tym wypadku chrześcijańską, na modlitwie, też jesteśmy po prostu przygotowani zawodowo. To nam pozwala, żeby być profesorami, wykładowcami czy dyrektorami szkół. W moim przypadku właśnie ze względu na to, że miałem też takie przygotowanie pedagogiczne przede wszystkim, to mi pozwoliło, żeby po prostu, no można powiedzieć, w moim przypadku w Libanie założyć szkołę techniczną. Przy pomocy wielu krajów europejskich, wspólnoty europejskiej, po prostu przygotować szkołę i otworzyć szkołę techniczną. Dlaczego szkołę techniczną? Dlatego, żeby po prostu pomóc w tym przypadku Libanowi, aby młodzież, która tak nagminnie opuszcza ten kraj, szukając właśnie pracy i chleba w Europie czy na świecie, żeby miała możliwości zostania tu na miejscu, w Libanie. I żeby po prostu znalazła pracę, stworzyła warunki do życia dla siebie i dla swojej rodziny. To jest takie nasze zadanie.
1: Jak ta szkoła funkcjonuje właśnie na granicy światów muzułmańskiego i chrześcijańskiego? To jest udane laboratorium współpracy w czasach, kiedy napięcia są ogromne?
2: To jest na pewno udane w jakimś tam procencie laboratorium wspólnego życia między młodzieżą wyznania muzułmańskiego i chrześcijańskiego. To jest, mi się wydaje, najlepsze laboratorium, dlatego że w szkole wszyscy są równi. Każdy ma te same prawa i obowiązki. W szkole można po prostu wymagać od jednych i od drugich tego samego. Oczywiście przyznam od razu tutaj, że nie jest to wcale łatwe i że niejednokrotnie dochodzi do różnego rodzaju małych problemów, czy nawet dużych problemów, dlatego że ci ludzie są bardzo uwrażliwieni. Każdy na swoją religię. Czasami wystarczy jakiś mały żart, jakieś słowo, nawet po cichu wypowiedziane do drugiego, aby ta druga osoba zareagowała.
1: A jak ksiądz takie problemy rozwiązuje? Bo przecież dla muzułmanina, bądź co bądź, pozostaje ksiądz katolickim duchownym.
2: I może to się wydać dziwne, ale jeżeli miałem jakieś problemy takie poważniejsze, wręcz można by powiedzieć fizyczne, to raczej z tą naszą częścią chrześcijańską, która w jakiś sposób jest odważniejsza do nas, bo można by powiedzieć jakby w rodzinie. Natomiast nigdy im się nie zdarzyło w żadnej wojnie, w żadnej sytuacji, żeby mieć problemy z młodzieżą, czy w ogóle z ludźmi o wyznaniu religii muzułmańskiej. Dlatego, że naprawdę ci ludzie szanują osobę duchową. Wystarczy tylko o jedno dbać, żeby nie być stronniczym. I żeby jasno i prawdziwie przedstawić sprawę, to na pewno spotkamy się ze zrozumieniem. Stąd też problemy, które miały miejsca, niejednokrotnie jakieś potyczki, prawie że wręcz, gdzie musiałem osobiście interweniować, po prostu zamiast być tym momentem, który w jakiś sposób pogarszał sytuację, to tak naprawdę przy rozwiązaniu tego problemu dochodziło właśnie do tego, że ci ludzie jeszcze bardziej się poznawali i powiedzmy te problemy sprawiały, że po prostu ci ludzie byli sobie bardziej bliscy.
1: Jaki status ma taka prowadzona przez salezjanów szkoła na terenie Libanu, gdzie są i chrześcijanie, i muzułmanie? Czy obecni tam muzułmanie uczęszczają tam tylko dlatego, że nie mają innego wyboru?
2: Liban przede wszystkim od strony, powiedzmy, szkolnictwa jest bardzo dobrze rozwiniętym krajem. Jest cała sieć szkół publicznych, państwowych, tak powiedzmy akademicznych, jak i zawodowych, ale przede wszystkim jest bardzo dużo szkół prywatnych. Jest cały łańcuch szkół katolickich. Jest też również cały łańcuch szkół muzułmańskich. Także w Libanie szkołę się wybiera nie dlatego, że ona jest państwowa, prywatna, prowadzona przez muzułmanów albo przez chrześcijan, tylko czy ona jest dobra. Po prostu po efektach. Stąd też wielu muzułmanów, wiele rodzin muzułmańskich chętnie wysyła swoje dzieci do szkół prowadzonych przez chrześcijan, przez katolików, przez zakony czy nawet diecezje, dlatego że te szkoły mają bardzo dobrą opinię. Nie tylko pod względem dobrego przygotowania do egzaminów, bo w Libanie wszystkie egzaminy są państwowe, ale również właśnie do takiego ogólnego rozwoju, powiedział, ludzkiego.
1: Czy to się także przekłada na przyjmowanie was jako zakonników na ziemi libańskiej? Czy wpływa na skuteczność waszej pracy? Czy zapytam wprost, czy pojawiają się nawrócenia, chrzty na terenie misyjnym w Libanie?
2: Takie rzeczy się zdarzają i mają miejsce i w sposób szczególny w Libanie, dlatego że Liban jest wyjątkiem w całym tym świecie, powiedzmy, krajów muzułmańskich, gdzie jest całkowita pod tym względem wolność. Jest tylko jeden przepis, który mówi, że do 18 roku życia nikt nie może oficjalnie zmienić religii. Liban jest krajem, gdzie przynależność do religii jest bardzo, bardzo ważna, dlatego że nie ma w ogóle czegoś takiego jak stan cywilny w państwie libańskim, a opiera się to państwo tylko i wyłącznie na wspólnotach wyznaniowych, a jest ich 18 i sprawy stanu cywilnego każda wspólnota wyznaniowa w jakiś sposób rozwiązuje, kieruje sama. Stąd też, jeżeli ktoś jest bez wiary, byśmy tak powiedzieli, czyli nie przynależy do żadnej ze wspólnoty, to po prostu z Libanu musi się wynieść, nie może żyć, dlatego że nie może się ożenić, nie może dziedziczyć, nie ma żadnych praw. Bo te prawa związane ze stanem cywilnym są związane konkretnie, powiedzmy, z konkretną wspólnotą wyznaniową. Teraz nasz pobyt, powiedzmy, przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że w Libanie księży nie brakuje, lokalnych. W Libanie jest stosunkowo dużo powołań, tak diecezjalnych, jak i zakonnych. Stąd też pytanie, co my tam robimy jako misjonarze? Są tam salezjanie, franciszkanie, jezuici i tak dalej, i tak dalej. Prawie wszystkie zakony o takiej, powiedzmy, wartości światowej są tam obecne. Dlaczego? Dlatego, że będąc misjonarzem, czyli człowiekiem z zewnątrz, jest nam dużo łatwiej niż księżom lokalnym spojrzeć na Libańczyków jako całość. Dlatego, że kto żyje w tym kraju od dziesiątek lat i miał niejednokrotnie może jakieś przykre zdarzenia w czasie tych różnych wojen, potyczek, zauważyłem nawet wśród naszych współbraci lokalnych salezjanów, Libańczyków, trudno im w jakiś sposób tak bardzo po bratersku i blisko rozmawiać z młodzieżą muzułmańską. Natomiast nam, misjonarzom z zewnątrz, jest łatwiej wprowadzać w życie to, co jak Kościół głosi. Wszyscy są naszymi braćmi. Jest nam to po prostu łatwiej i dlatego też muzułmanie mają większe do nas przekonanie do obcokrajowców niż do księży lokalnych. Ja nie mam nic do zarzucenia księżom lokalnym. Są to wspaniałe osoby, są to wspaniali księża i profesorowie, ale ale po prostu i oni też to czują, że oni nas potrzebują. Potrzebują nas właśnie, żeby bez uprzedzeń, szczerze otworzyć się tak do tej części muzułmańskiej, jak i chrześcijańskiej. Okazało się to bardzo ewidentne podczas tej ostatniej wojny, ciężkiej wojny, która spowodowała, że około 1 000 000 Libańczyków, w większości właśnie szyitów, muzułmanów z południa, uciekło w stronę północną, do nas. Czyli tam, gdzie większością są chrześcijanie, katolicy. Jak było ciężko ludziom, Libańczykom, instytucjom nawet, księżom, przełamać się, żeby te masy ludzi przyjąć szczerym sercem. Nam to było o wiele łatwiej i pociągnęliśmy za sobą też rzeszy ludzi, zwłaszcza młodych, którzy no, dzisiaj bardzo miło wspominają i cieszą się, i to podkreślają, mówią głośno, że dziękują za ten okres wojny, bo po prostu ta wojna pomogła im, oprócz tego, że wiele złego wyczyniła, to właśnie to, żeby się otworzyć na tą drugą część, właśnie na ich braci muzułmanów.
1: Rozmawiam z księdzem Kazimierzem Gajowym, salezjaninem, który pracował do niedawna w Libanie, teraz jest w Polsce. Rozmawialiśmy o uchodźcach, którzy z południowego Libanu do północnego w rejon waszej misji się przenieśli w związku z konfliktem pomiędzy Libanem a Izraelem, który cały czas mamy w pamięci. Ja chciałbym nawiązać do waszej pomocy dla uchodźców, niezależnie od ich wyznania, i przypomnieć słowa papieża, który w orędziu na ten dzień misyjny powiedział, że istotą misji jest miłość, bo inaczej misja staje się filantropią i działaniem społecznym. Jak ksiądz rozumie to zdanie właśnie w kontekście pomocy i katolikom, i muzułmanom na takim terenie trudnym, bardzo barwnym, ale jednocześnie bardzo skomplikowanym, jakim jest Liban?
2: Bardzo mi pomogły te słowa papieża, żeby jeszcze bardziej się przekonać, że właśnie nasza misja, nasze misjonarzowanie to jest właśnie misjonarzowanie nie tylko słowem, ale właśnie i czynem. Ale czynem, który nie jest, powiedzmy, akcją bogatego w stronę ubogiego, który potrzebuje tylko od nas pomocy, a później wszystko już jest skończone. Jak to często bywa z organizacjami laickimi, świeckimi, które przyjeżdżają w teren wojny, pomagają, zostawiają, powiedzmy, tej dary ich pomocy i odjeżdżają, i nic między nimi się nie stało. Tak uchodźcy, jak i ci ludzie o sobie nawzajem zapominają. Misja, misjonarzowanie właśnie nasze, chrześcijańskie, katolickie, to właśnie jest takie, że jesteśmy z tymi ludźmi, pomagamy im, i między nami a nimi wywiązuje się właśnie ta więź. Po prostu się zaprzyjaźniamy. I nawet wtedy, kiedy już nie potrzebują chleba, czy ryżu, czy materaców, to potrzebują wtedy nas. I podczas całej tej ostatniej wojny, tego ostatniego 33-dniowego konfliktu, to właśnie było to. Myśmy stali przed dylematem, co i jak zrobić dla tych ludzi. I jako salezjanie podjęliśmy decyzję, że my mamy jechać do tych centrów, do szkół, różnego rodzaju budynków państwowych, gdzie było setki uchodźców, a zwłaszcza dzieci i kobiet, jechać przede wszystkim z sercem. Czyli jakśmy to robili? Jechaliśmy z grupą młodzieży. Tak, mieliśmy samochód pełny pomocy, jakiej oni potrzebują, ale nie od tego zaczynaliśmy. Zaczynaliśmy od podania ręki, od zapytania się, jak masz na imię, jak się nazywasz, ile tu was jest, czego najbardziej potrzebujecie. I wołaliśmy do siebie po prostu dzieci. A dzieci nie przyjdą same, bo ich przyprowadzą rodzice. Siadaliśmy na boisku czy na jakiejś tam krawędzi betonu i po prostu jakąś piosenką, jakąś grą zaczęliśmy zabawiać te dzieci. Początek był zawsze trudny, ale po 5-10 minutach pojawiał się już uśmiech na twarzach tych dzieci. I nie zapomnę, jak jedna mała dziewczynka, być może 5-6-letnia, zwróciła się do jednej z naszych animatorek i mówi, czy mogę cię pocałować? Było to naprawdę mrożące w krew żyłach moment, dlatego że po prostu taka prawda jest, że nawet ich ubiór muzułmanów, a chrześcijan się różni, że oni się czują troszeczkę sobie jakby dalecy, nieosiągalni. Ta dziewczynka odważyła się, żeby poprosić o coś takiego jak możliwość pocałowania drugiej osoby. I oczywiście to już całkowicie przełamało lody. Po prostu już w zasadzie to, że te dary czekały w ciężarówce, to już było drugorzędne. To już tylko był taki jakby potwierdzenie, że my wam chcemy dobrze, że my wam chcemy pomóc.
1: Mówił ksiądz o tym, że wytwarza się pewna więź między misjonarzem a tymi, którym służy. Czy w takim razie powrót z takiej misji jest tym najcięższym momentem dla kapłana, dla misjonarza?
2: Wydaje mi się, że nie, dlatego że tak prawdę mówiąc, z tego co ja wiem, to żaden misjonarz tak naprawdę nigdy nie wraca. To są po prostu momenty, które są potrzebne dla niego samego, jak również dla innych, żeby mógł mówić o tych misjach, żeby mógł w jakiś sposób je propagować. I dla tych ludzi on ciągle żyje, chociażby był z dala od nich przez miesiąc czy przez rok. W tym przypadku moim to jest właśnie to, że przede wszystkim, żeby nie zapomnieć, ale wręcz przeciwnie, niejako zrobić pewną refleksję nad misjami, żeby sobie samemu w jakiś sposób uświadomić to, co przez te lata robił dobrego, a gdzie się mylił. Bo nie ma nigdy tak, że powiedzmy wszystko zrobiliśmy i wszystko nam się udało. To byłoby dziwne, gdyby tak było. Po prostu takie oddalenie się chwilowe, przemyślenie, ubogacenie samego siebie jest bardzo dobre, bo z pustego to nawet Salomon nie naleje, jak się mówi. I w moim przypadku tych 23 lat razem ze studiami w Ziemi Świętej obecności na terenie Bliskiego Wschodu, bo nie tylko w Libanie, ale w większości w Libanie, to były takie momenty. Byłem dwukrotnie wysłany na studia, raz do Rzymu, raz do Paryża i po 2-3 latach wracałem ubogacony. Mogłem znowu coś nowego tym ludziom dać. Jestem przekonany, że moja obecność teraz w ośrodku misyjnym będzie przede wszystkim ubogaceniem i jakimś takim się odrodzeniem, takim ludzkim i duchowym dla mnie, ale też będę mógł coś dać innym, tych ludziom, z którymi będę się spotykał przez rok czy dwa. I jestem tu z konkretnym zadaniem, właśnie aby rozwinąć jeszcze bardziej istniejący już wolontariat, żeby po prostu też młodzi Polacy, ci, którzy po prostu zdecydowali się na założenie rodziny w przyszłości i na to, żeby ich, powiedzmy, życie było tutaj w Polsce, a nie gdzie indziej, żeby mogli coś z siebie dać przez rok, czy może tylko przez 2 miesiące, tu w Polsce, a może wyjeżdżając właśnie na misję, żeby mogli coś dać ze swojej zdolności, swoich pomysłów, chociażby ze swojego uśmiechu. I wtedy tak, dadzą coś tym ludziom i oni naprawdę się tym ubogacą, ale przede wszystkim wrócą później tutaj i będą to szerzyć wśród swojej rodziny, wśród swoich przyjaciół. I chyba chodzi właśnie o to, żeby misje dzisiaj nie są już misjami na froncie. Misje dzisiaj są wszędzie. To jest tak jak w internecie, nie ma już centrum. Wszędzie jesteśmy w sieci. Gdzie byśmy nie byli, to my tam jesteśmy właśnie na pierwszym planie. Tam, gdzie jesteśmy, tam jesteśmy bardzo ważni, żeby dla tych misji pracować. Modlitwą, pomocą, przyjaźnią chociaż.
1: To dobra puenta naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Gościem był ksiądz Kazimierz Gajowy, salezjanin, a za chwilę więcej o wolontariuszach ośrodka misyjnego Salezjanów. Przedstawicielki Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco, Zuzia i
3: Aneta,
1: wyście już były na krótkich misjach w Albanii i na Ukrainie. Jak to się stało, że trafiłyście do tego miejsca i na misję?
3: Ja trafiłam tutaj poprzez księdza Marka Kowalewskiego, który był u mnie w parafii. Jestem z parafii salezjańskiej, był na animacji i on zaproponował, że możemy otworzyć taką grupę lokalną tego wolontariatu właśnie w Ełku, tam skąd pochodzę. I tam stworzyliśmy 2,5 roku temu taką grupę i ona działa do dzisiaj. I właśnie na początku tam przeszłam tak jakby formację. Pierwszy raz, kiedy pojechałam do Albanii, wyjeżdżałam z grupą, z księdzem z naszej parafii, z grupą wolontariuszy, a drugi raz wyjeżdżałam już z wolontariuszami stąd, z Warszawy.
1: A co robiłyście na misjach?
4: Ja pracowałam z dziećmi pochodzenia polskiego na Ukrainie w Szarweczce. Uczyliśmy ich języka polskiego, prowadziliśmy z nimi katechezy, różne zabawy, gry.
3: A my mieliśmy zajęcia sportowe i zajęcia plastyczne i te zajęcia plastyczne były każdego dnia połączone z katechezą. Katecheza często łączyła się z jakimś świętem, które było tego dnia, czy też jakimś wspomnieniem świętego.
1: Czy macie jakieś dalsze plany misyjne?
3: No ja myślę, że tam wróciłam z Albanii i na razie myślę nad tym, co będzie dalej.
4: Ja zaczęłam studia na pedagogice UKSW.
3: Ja też studiuję pedagogikę na pierwszym roku.
1: Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi były przedstawicielki Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco w Warszawie. Dziś moim gościem jest Joanna Sakowska ze Szkoły dla Rodziców, pracownik Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, psycholog. Proszę mi powiedzieć, czy można nauczyć się bycia rodzicem?
5: Czy można nauczyć się? No myślę, że warto się douczać. To jest troszkę to nasze myślenie coś takiego, że rodzicielstwo rodzi się wraz z dzieckiem. Niekoniecznie tak jest. Też myślę, że to jest syndrom naszych czasów, że kiedyś wychowanie było znacznie łatwiejsze. Mieszkaliśmy w rodzinach wielopokoleniowych, w mniejszych miejscowościach. Wszyscy o wszystko o dziecku wiedzieli, prawda? Natomiast w tej chwili rodzice mają coraz mniej czasu. Nie tylko my wychowujemy jako rodzice, ale niestety dużą rolę tutaj odgrywają media, internet. W związku z powyższym to rodzicielstwo chyba w tej chwili, nie chciałabym tutaj składać jakichś takich zasadniczych deklaracji, wydaje mi się znacznie trudniejsze niż jeszcze ileś lat temu. Natomiast rodzicielstwo jest rzeczą najważniejszą. To, co się dzieje z dzieckiem w domu rodzinnym, to jest ta inwestycja, to jest ten jego bagaż, to jest jego wyposażenie, z którym ono idzie przez całe życie. Więc kontakt z rodzicami, więź z rodzicami, tego się niczym nie da zastąpić, absolutnie niczym. W związku z powyższym to musi być tak, że dziecko musi być przeświadczone, że ono jest, że w domu ma wsparcie, że ono jest naprawdę kochane. I ja głęboko wierzę, że 99 i pewnie 90% rodziców absolutnie uważa, że kocha swoje dzieci. Natomiast zapytane dzieci, czy one w każdym momencie funkcjonowania w domu, prawda, mają tą świadomość, że rodzice je kochają, no pewnie trochę byłaby inna ta odpowiedź, nie? Że wtedy, kiedy mama mówi kolejny raz wynieś śmieci, albo odejdź od komputera, albo nie bij brata, to prawdopodobnie w dziecku rodzi się uczucie czepia się, znowuż coś chce, natomiast nie jest to ten moment, kiedy ono myśli, ona mnie kocha, nie? I teraz jak to zrobić, żeby dziecko wyrzucało śmieci, nie biło brata, nie siedziało przy komputerze, czy robiło wszystko to, co do niego należy, albo nie robiło tego, co nie należy i czuło się kochane.
1: Mam wrażenie, że można kilogramami już liczyć informacje o tym, jak wychowywać dzieci, na przykład z kolorowej prasy czy mediów. Proszę powiedzieć, dlaczego akurat system szkoły dla rodziców pani uważa za najbardziej właściwy, służący temu, żeby dziecko czuło się kochane?
5: Dlatego, że to jest program, który nie uczy metod. Tak naprawdę to nie chodzi o żadne metody. I nie chodzi też o komunikację właściwą. Założenie jest takie, każdy z nas jest osobą, niezależnie od tego, ile ma lat, jaki ma poziom rozwoju intelektualnego, jaką ma wiedzę, jest osobą. I osoba jako osoba wymaga szacunku, ma swoją godność. I to są dwa podmioty tej relacji, prawda? I oczywiście komunikacja tutaj jest narzędziem. Pomaga, żeby taką relację budować. Ale można wyuczyć się bardzo sprawnej komunikacji, świetnie to robić, technicznie bardzo poprawnie używać komunikatu ja, używać zwrotów, które proponujemy na szkole dla rodziców, ale nie mieć tej zmiany w sercu, bo to chyba na tym głównie siła polega, że rzeczywiście rodzic po warsztatach szkoły dla rodziców widzi, że on zmianę musi zacząć od siebie, że to jego dziecko jest rzeczywiście tą osobą, prawda? Jeżeli tej zmiany nie będzie, to cała ta techniczna komunikacja bierze w łeb. Ja mam często takie przykłady, na szczęście bardzo rzadko takie przykłady w czasie prowadzenia zajęć, ponieważ jednym z elementów jest tak zwana praca domowa, czyli rodzic ma po spotkaniu zastosować przez najbliższy tydzień to, czego się dowiedział, nauczył, co przeżył w czasie warsztatów. No i kiedy ja wyczuwam, że tak naprawdę on chce nadal takiego narzędzia, żeby mieć większy wpływ na dziecko, żeby po prostu jak naciśnie, tak jak w programie komputerowym, prawda, odpowiedni klawisz, to się wszystko gra i buczy, dziecko jeszcze jest na baczność, wyczytuje życzenia z oczu i tak dalej. I on opowiada o zastosowaniu tej swojej pracy domowej, to wszystko technicznie jest w porządku. I on mówi, no i nie działa, dziecko nie posłuchało, to ja sobie w duchu zacieram ręce z radością, jestem się chwała Bogu, że nie działa, bo dziecko ma na szczęście bardzo dobrą intuicję. Wtedy, kiedy to nie płynie z serca, tylko kiedy płynie z takiej potrzeby dominacji, z takiej potrzeby, no właśnie sprawczości głównie, nie? A nie relacji, no to nie działa. To dziecko wie, mama, ty jakoś tak dziwnie mówisz, w ogóle to zupełnie jak gdyby tego nie chwyta. Natomiast wtedy, kiedy rodzic naprawdę dokonał tej zmiany w sercu, to często się zdarza, że tych komunikatów używa nieporadnie, niepoprawnie, niewłaściwie, a reakcja jest właściwa. I to właśnie o to chodzi.
1: Przypomnę, że moim gościem jest Joanna Sakowska, która prowadzi warsztaty dla rodziców w ramach szkoły dla rodziców. To jest trening umiejętności wychowawczych, także trening rodzeństwo bez rywalizacji. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że akurat ten system trafił do Polski? Kiedy to się stało i jak się sprawdza?
5: To się zaczęło w latach 90., kiedy poznański pastor Robert Gampl postanowił zachęcić autorki takich książek, taki cykl książek, pani Adelaide Fiber i Elaine Meislisz, do tego, żeby zgodziły się przetłumaczyć te książki na język polski. Z tego, co wiem, to one nie bardzo były skłonne, nie bardzo chciały. Uważały, że tutaj jest zupełnie inna mentalność, inna kultura. Proszę zauważyć, że to było tuż po transformacji, więc troszkę na Zachodzie nas postrzegano inaczej. No i stawiały jak gdyby ogromny opór. Postawiły w końcu jeden warunek po naciskaniu przez Boba, że jeżeli kilku psychologów polskich przeprowadzi to z rodzicami i to się sprawdzi, to one wydadzą zgodę na przetłumaczenie tego. Jednym z takich psychologów była pani psycholog Zofia Śpiewak z Gdańska. Zresztą kto się zetknął z książkami, o których mówię, to tam jest taki zawsze po każdym rozdziale suplement doświadczenia rodziców polskich. Właśnie o to pisze Zosia. Nie wiem, jak się podziały losy po pozostałych psychologów, natomiast Zosi to wyszło świetnie. No i to była ten powód, dla którego zgodzono się, żeby książki zaistniały. Zaistniały książki, ale też znaleźli się ludzie, którzy w różnych miejscach chcieli rodzicom pomagać i wiedzieli, że tak, nie porada tak zwana, czy dam ci receptę rodzicu, na przykład z punktu widzenia psychologa poradnianego, prawda, nie terapia, tylko że można inaczej, że można po prostu rodziców wyposażyć w taką wewnętrzną siłę, w takie wewnętrzne przekonanie i w taką wewnętrzną umiejętność, jak tę miłość okazywać. Zaczęto to robić w różnych miejscach. Między innymi to były Gliwice, Kraków, Wałbrzych. Zainteresowanie było coraz większe. W pewnym momencie, to był chyba rok 96, ja już zaczęłam pracować w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Powstała taka inicjatywa, żeby podpisać porozumienie między nami a Fundacją imienia Mikołaja Reja, żeby jak najszerzej ten program zaprezentować psychologom, pedagogom polskim, żeby oni mogli to robić z rodzicami. To były początki. W tej chwili mamy po tych 10 latach przeszkolonych ponad 4 tysiące psychologów, pedagogów w całej Polsce, z czego takich naprawdę aktywnych jest około 1000. Szacunkowo, jak żeśmy sobie przeliczyli, to jeżeli jeden realizator przeszkoliłby w roku tylko jedną grupę, 15 osób przez te 10 lat, to mamy ponad 100 tysięcy rodziców i nauczycieli przeszkolonych. Na pewno jest ich więcej. I teraz proszę sobie wyobrazić taką rzecz. W każdym programie jest taka zasada, że program, nawet najlepszy, jak gdyby idzie tak zwaną krzywą Gaussa, czyli na początku trzeba zainwestować, żeby było zainteresowanie, jest ogromny boom i potem jak gdyby się wypala. Natomiast tutaj minęło 10 lat, mamy tylu realizatorów, zainteresowanie ze strony psychologów, pedagogów, żeby być realizatorami nie słabnie. Mamy już w tej chwili system liderów wojewódzkich, czyli osób, które szkolą tych realizatorów. Mamy coraz więcej rodziców i coraz więcej ludzi chce w to wejść. I największą promocją nie są żadne ulotki, nie są żadne artykuły, spotkania, tylko to, że jeden rodzic drugiemu rodzicowi czy nauczycielowi mówi: słuchaj, idź, bo ja byłem, przeżyłem, to jest to. I dlatego ja myślę sobie, że to jest dobry program. Po prostu jak gdyby tutaj to doświadczenie to pokazuje.
1: Wspomniała pani o reakcjach rodziców, którzy korzystali z warsztatów treningu umiejętności wychowawczych, przede wszystkim także szkolenia rodzeństwo bez rywalizacji. Wróćmy do tego, na czym polega fenomen, bo kiedy ja się zetknąłem z tymi warsztatami za pośrednictwem żony, która w nich uczestniczyła, to szczerze mówiąc niektóre rzeczy, które opowiadała, były dla mnie szokujące. Na przykład to, że właśnie jeśli jest rodzeństwo, to sprawiedliwie wcale nie znaczy równo. Na przykład, albo jeśli jest konflikt między rodzeństwem, to im mniej rodzica w tym konflikcie, tym lepiej. To są, jak rozumiem, żywcem wyjęte słowa z tego szkolenia, z tego warsztatu. Czy możemy wyjaśnić, jak to możliwe, że na przykład sprawiedliwie nie znaczy równo?
5: Tak, tak, to już jest druga część dla takich, że tak powiem, zaawansowanych adeptów szkoły dla rodziców, kiedy pokazujemy, jak budować nie tylko relacje ja, rodzic i dziecko, ale jak wspierać, pomagać, żeby relacje między rodzeństwem, ale też w każdej wspólnocie były jak najlepsze. No właśnie, to, co jest głównym mechanizmem, przyczyną konfliktów między dziećmi, to jest zazdrość o rodzica. Rodzic jest najważniejszy. Większość rodziców mówi, że wszystkie kłótnie, bójki nasilają się wtedy, kiedy rodzice są w domu. W momencie, kiedy rodziców nie ma, dzieci się jakoś w miarę dogadują. I teraz tak naprawdę nie chodzi o to, że mamo, ona ma większy kawałek czekolady. mamo, ty z nią dłużej siedzisz, bo to jest to tak zwane równo. No i wtedy rodzic co robi? No natychmiast próbuje być sprawiedliwy. Czy na przykład czekoladę wręcz linijką odmierza, prawda? Żeby to było równo. A i tak dzieci udowodnią, że równo nie jest. Bo na przykład jej pierwszej dałaś. Albo tutaj jest zagięty papierek od tej czekolady. Także nie mamy szans, żeby tak zwaną sprawiedliwość zaprowadzić. I wtedy trzeba jak gdyby iść za tym, co dziecko tak naprawdę potrzebuje. A dziecko potrzebuje czasu i uwagi. Czyli jeżeli dziecko krzyczy, mamo, to niesprawiedliwe, ona ma większy kawałek czekolady. Powiedzieć, masz takie poczucie, że jesteś skrzywdzony, tak? Chciałbyś jeszcze czekoladę. Dobrze, poczęstuję cię swoją, prawda? A najlepiej w ogóle się w to nie wtrącać. Dzieci, tu jest czekolada, podzielcie się między sobą. I nie reagować, kiedy dzieci się podzielą na przykład w taki sposób, że jedno weźmie jedną piątą, a drugie całość. No bo to niesprawiedliwe z kolei w poczuciu rodzicielskim. Jeżeli one są zadowolone, to znaczy, że to jest wszystko w porządku, prawda? W konfliktach im rodzica mniej, tym lepiej. To właśnie w nawiązaniu tego, co powiedziałam przed chwilą. Że one tak naprawdę to kłócą się o nasz czas, o naszą uwagę. Czyli po czyjej stronie mama, tata stanie. Poza tym to jest tak, że my najczęściej widzimy czubek góry lodowej tego konfliktu. Dzieci nas wzywają na pomoc. Tato, chodź i powiedz, bo... Przy czym wpada tata lub mama. Ja sobie nawet wymyśliłam takie porównanie, że to trochę wygląda tak, jakbyśmy wpadli do pokoju, w którym mniej więcej od 30 minut gra telewizor i jest emitowany jakiś film. I my widzimy, nie wiem, 3-4 kadry z tego filmu, ale piszemy recenzję, nie? O czym jest ten film? I mniej więcej tak to wygląda. Wpadamy na jakieś apogeum tej kłótni, tego konfliktu i chcemy, uzurpujemy sobie prawo, że my dojdziemy, kto był winny, kto zaczął i wydamy sprawiedliwy wyrok. Natomiast w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dzieci nauczyły się układać relacje między sobą. I ja oczywiście, że wtedy, kiedy trzeba, to wchodzę jako rodzic, żeby nie było zagrożenia, żeby się nie poraniły fizycznie bądź emocjonalnie, prawda? Ale wchodzę tylko po to, żeby powiedzieć, słyszę, że, prawda, macie duży problem. No tak, jeden telewizor, dwoje dzieci i dwa różne programy, które chcą oglądać. No jestem bardzo ciekawa, jak wy to załatwicie.
1: Wróćmy do tej pierwotnej relacji. Rodzic, dziecko, pierwsze dziecko. Jakie tam stereotypy trzeba przede wszystkim rozbijać?
5: Tu jest, rzeczywiście, może pan ma rację trochę mówiąc o stereotypach. Ja bym może powiedziała o takim niebezpieczeństwie, że się za dużo, może pójść takim, że za dużo się pozwala, bo malutkie i wyrośnie. A naprawdę dziecko potrzebuje, ono się czuje bezpiecznie i dobrze wtedy, kiedy świat jest przewidywalny, kiedy ono wie, co jest dobre, a co jest złe, co się mamie podoba, a co się mamie nie podoba. To tak nawet, wie pan, anegdotycznie jest tak, że na ile dziecko potrzebuje takiej przewidywalności świata. Jak pan jest ojcem dwójki małych dzieci, to pan pewnie ma takie doświadczenie, że jest taki długi, czasami kilkumiesięczny okres w życiu dziecka, kiedy się czyta tę samą bajkę na dobranoc. I proponuję, no przecież słuchaj, ten czerwony kapturek, czy tam misiu szatek, to już na pamięć. I rzeczywiście na pamięć to dziecko zna, prawda? Nie tylko to. Dlaczego? Dlatego, że to jest właśnie powtarzanie się, ta przewidywalność. Dobranocka jest miś uszatek, czy też czerwony kapturek, a nie jakaś inna bajka. Dziecko bardzo tego potrzebuje.
1: Dziękuję bardzo. Moim gościem była Joanna Sakowska, jedna z liderek tej szkoły, psycholog Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
6: FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96.9. Fox FM Radom.
7: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Ranny w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej Dominik Hołuj będzie klasyfikowany do klasy maturalnej w liceum imienia Mikołaja Kopernika. Liczba już zdobytych ocen pozwoliła wystawić stopnie na świadectwie. Dzięki temu chłopak od września będzie mógł uczęszczać do klasy maturalnej. Jak mówi Beata Dudkowska-Rzeczek, wychowawczyni Dominika, mimo rehabilitacji 17-latek stara się również uczyć.
8: Ja jestem wychowawcą klasy i z wielką radością uzyskałam informację od rodziców, że można go odwiedzić, ponieważ to był czas taki nagły, bo nawet rodzice dowiedzieli się dzień wcześniej, że Dominik będzie mógł wyjść, a to był długi weekend, więc jeszcze z młodzieżą nie miałam kontaktu, pojechałam więc do Dominika na początku sama osobiście i przywitałam się z nim i był to bardzo wzruszający moment, ponieważ Dominik z uśmiechem mnie powitał i taką radością radością tryskał. Także myślę, że w tej sytuacji trudnej, w której on jest, jego siła charakteru, determinacja pozwolą na to, żeby on wrócił do zdrowia. No, wiadomo, że przed nim jeszcze długa rehabilitacja i on jest teraz w ośrodku rehabilitacyjnym w Otwocku, gdzie wykonuje ciężką pracę nad tym, żeby powrócić do zdrowia, ale jest pełen nadziei i pełen optymizmu. W rozmowie z rodzicami, rodzice też zupełnie już inaczej rozmawiają, są uśmiechnięci, widać, że ta nadzieja powróciła i że tak tam ten optymizm panuje w domu. Dom jest bardzo ciepły, tam się przebywa, no także człowiek nie chce wychodzić, tak jest tam przyjaźnie. I ja byłam później w kolejną niedzielę, to chyba 10 maja, wybraliśmy się do Dominika z przedstawicielami klasy, jego klasy z 3B. Były dwie dziewczynki i dwóch chłopców. No i myślę, że ta wizyta dla niego była najważniejsza, szczególna, bo chłopiec w tym wieku to potrzebuje oczywiście kontaktu z rówieśnikami. Uśmiech na jego twarzy, rozmowy, żarty były, także powróciły takie nasze historie klasowe i dla Dominika to był pewnie dobry czas. Napisał mi później jeszcze w komentarzu, że było bardzo przyjemnie, że tęskni za nami. No ale wiadomo, że powrócił do kliniki rehabilitacyjnej i dalej tam pracuje nad zdrowiem. Rozmawiałam również z panią dyrektor, rozmawialiśmy z tatą Dominika, z samym Dominikiem i idziemy w kierunku oczywiście klasyfikacji pełnej Dominika. Dominik będzie z nami w klasie 4B. Jest stan obecny taki, że Dominik posiadał oceny w drugim semestrze z różnych przedmiotów, w różnej liczebności. No samej matematyki to powiem, że ma 4 oceny, 2 szóstki i 2 piątki, więc są podstawy do wystawienia mu oceny końcoworocznej. Tym bardziej, że jak obliczyłam jego frekwencję nawet z tymi nieobecnościami, które jest, to ona nie będzie mniejsza niż 50%. Będzie tak oscylowała około 56%, bo wiadomo, że było dużo dni wolnych w tym drugim semestrze. Natomiast jeśli chodzi o jego taką bieżącą naukę, to wiadomo, że on ma tam czas wypełniony ćwiczeniami. No nie ma za bardzo czasu na poświęcenie się na naukę szkolną, ale to, co jest możliwe, to jakby już troszeczkę nadrabia. Jeśli chodzi o matematykę, to moja klasa na przykład wykonała szereg takich nagrań z rozwiązania arkusza maturalnego. On te nagrania przegląda sobie, czyli w ten sposób ćwiczy i utrwala sobie materiał. Ja również mu wysyłam takie zadania z matury rozszerzonej, z matematyki, bo on jest w profilu z rozszerzoną matematyką.
7: Stawiają na profilaktykę i edukację najmłodszych. W czerwcu Komenda Miejska Policji we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego organizuje akcję Wyobraźnia Ratuje Życie – Moje Pierwsze Prawo Jazdy. Będzie okazją do sprawdzenia swojej wiedzy i sprawdzenia swoich umiejętności na symulatorze. Cel jest jeden – uświadomić młodych ludzi na niebezpieczeństwo czyhające na drodze, mówi Tomasz Fituch, szef radomskiej drogówki.
9: Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego to wspólna odpowiedzialność nas wszystkich. Dlatego inicjujemy to wydarzenie profilaktyczno-edukacyjne pod nazwą Wyobraźnia Ratuje Życie – Moje Pierwsze Prawo Jazdy. Jego celem jest budowanie świadomości, odpowiedzialności oraz właściwych postaw wśród młodzieży. Chcemy uświadomić młodym ludziom, że kierowanie pojazdem to nie przywilej, przede wszystkim jest odpowiedzialność za życie swoje i zdrowie swoje i innych uczestników ruchu drogowego. Przedsięwzięcie będzie łączyło taką edukację z praktyką. Każdy będzie mógł z uczestników sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności kontrolowanych i bezpiecznych warunkach.
7: W akcję włącza się Fundacja W Głowie Się Nie Mieści, mówi wiceprezes Weronika Domagała-Dominiak.
10: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to jeden z najważniejszych obszarów odpowiedzialności społecznej. Dlatego wspólnie z partnerami przedsięwzięcia podjęliśmy inicjatywę skierowaną do młodych ludzi, którzy w niedalekiej przyszłości staną się pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Naszym celem jest nie tylko edukacja, ale przede wszystkim budowanie świadomości, odpowiedzialności oraz właściwych postaw już od najmłodszych lat. Chcemy pokazać młodzieży, że kierowanie pojazdem wymaga rozsądku, wyobraźni oraz szacunku do życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego. Wydarzenie, które odbędzie się 20 czerwca 2026 roku, połączy elementy wiedzy teoretycznej oraz praktycznych konkurencji realizowanych z wykorzystaniem profesjonalnego symulatora jazdy. Dla uczestników przygotowano atrakcyjne nagrody, natomiast zwycięzca przedsięwzięcia otrzyma kurs prawa jazdy kategorii M oraz motorower o pojemności do 50 cm sześciennych. Dziękujemy wszystkim partnerom, samorządom, instytucjom oraz podmiotom wspierającym inicjatywę, a przede wszystkim szczególne podziękowania kieruję do współorganizatorów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu za zaangażowanie, wsparcie organizacyjne oraz wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa młodych uczestników ruchu drogowego. Wierzymy, że wspólne działania profilaktyczne mają realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach. Serdecznie zachęcamy młodzież do udziału w wydarzeniu i aktywnego włączenia się w promowanie odpowiedzialnych zachowań w ruchu drogowym.
7: Takie akcje są potrzebne, mówi Dariusz Piątek, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.
11: Cieszę się, że wracamy do tego pomysłu i konkursu Moje Prawo Jazdy i że udało nam się tak naprawdę wspólnie z Komendą Miejską Policji połączyć akcję, czyli Wyobraźnia Ratuje Życie i Moje Pierwsze Prawo Jazdy. Pamiętam, jak pierwsza edycja tego konkursu cieszyła się przede wszystkim dużym zainteresowaniem i sporą ilością uczestników. A co to powoduje? No przede wszystkim powoduje to, że nagroda jest atrakcyjna, bo w ramach tego konkursu można wygrać skuter, ale oprócz tego skutera też wygrywamy kurs prawa jazdy i potem tylko formalność egzamin i można tak naprawdę korzystać w ruchu drogowym i być pełnoprawnym uczestnikiem tego ruchu drogowego. Dlaczego o tym mówię, Szanowni Państwo? Przede wszystkim dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, dla samorządu Mazowsza bardzo ważną sprawą jest to, żeby uczestnicy ruchu drogowego byli przede wszystkim osobami, które są przygotowane, mają wszelkie uprawnienia. My oczywiście do tej pory podchodziliśmy, myślę, tak trochę pobłażliwie do tych osób, ale myślę, że zmiana przepisów wymusiła też to, że tak naprawdę coraz łatwiej z jednej strony zdobyć prawo jazdy, a z drugiej strony musimy przypominać o odpowiedzialności rodziców za swoje dzieci i za to, że jeżeli nie mają tych uprawnień i jeżdżą pojazdami, czy to rowerem bez karty rowerowej, czy skuterem bez prawa jazdy, to odpowiedzialność spoczywa na rodzicach. Wszystko jest fajnie i dobrze do momentu, kiedy nic się nie wydarzy. Problem pojawia się w momencie, kiedy tak naprawdę dochodzi do zdarzenia drogowego, bo wtedy się pojawia lament, płacz. Co dalej? Tylko w zeszłym roku, według danych Komendy Głównej Policji, niepełnoletni uczestnicy ruchu drogowego spowodowali ponad 1000 wypadków drogowych w całej Polsce. W tych wypadkach zginęło ponad 30 osób. To nie jest mała liczba i każde życie ludzkie jest ważne i o każde życie ludzkie ważne to dbać. Dlatego też idea pokazania tego, jak można w sposób prosty zdobyć moje pierwsze prawo jazdy, jest bardzo ważna. Ja chociażby z dzisiejszego dnia podam Państwu statystyki, bo od marca mamy możliwość egzaminowania osób w wieku 17 lat. Takich osób do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego przystąpiło już ponad 1000. I kiedy zdawalność w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, jeśli chodzi o teorie, jest w granicach 50% paru, to ci młodzi ludzie naprawdę przykładają się do tego, żeby tą wiedzę zdobyć, bo ta zdawalność jest wtedy na poziomie ponad 75%. Jeśli chodzi o egzamin praktyczny, czyli ten już w samochodzie, to takich egzaminów już przeprowadziliśmy w ciągu tych 2 miesięcy ponad 300. I tutaj przy zdawalności na kategorię B, kiedy już robimy to w ruchu drogowym na placu, ta zdawalność jest na poziomie 34%, to tutaj mogę Państwa zaskoczyć, zdawalność tych młodych ludzi jest na poziomie prawie 67%. Także to pokazuje, że ci młodzi ludzie mają potencjał, a my twórzmy im szansę do tego, żeby legalnie mogli po naszych drogach jeździć i temu ma służyć przede wszystkim ten konkurs i pokazać, że można zdobywać wiedzę, a dzięki tej wiedzy można dostać ciekawą nagrodę i w sposób bezpieczny poruszać się po naszych drogach.
7: Są na dworcach, w pociągach, urzędach, a nawet kinach. W wielu miejscach w przestrzeni miejskiej można zobaczyć defibrylatory AED. W przypadku zatrzymania akcji serca to urządzenie może uratować życie. Trzeba jednak stosować się do instrukcji. O tym, jak działają urządzenia, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Małgorzatą Kędzierską-Abidi z radomskiej stacji pogotowia ratunkowego.
12: Na jakiej zasadzie działa to urządzenie?
13: Nie tylko to urządzenie skupia się na samym wyzwoleniu energii elektrycznej, ale także instruuje, co do dalszego postępowania. do czasu przybycia specjalistycznych służb medycznych.
12: Mamy takie sytuacje, że doszło do zatrzymania pracy serca, idziemy gdzieś przy ścianie, bo zazwyczaj tam są te urządzenia, bierzemy takie urządzenie. Jak to może pomóc temu człowiekowi, który właśnie ma problemy, ma to zatrzymanie akcji serca?
13: Wiadomą rzeczą jest, że im wcześniej zostanie takie to urządzenie użyte, tym szanse na przeżycie takiego pacjenta wzrastają. Od czasu zatrzymania pracy serca, więc tu jest niezwykle wielka rola świadków zdarzenia. Im wcześniej takie urządzenie zostanie użyte, tym też te szanse na przeżycie tego pacjenta wzrastają. Urządzenie to pozwala, czy też samo analizuje mechanizm pracy serca, w którym doszło do zatrzymania i decyduje o tym, czy to zastosowanie tej energii elektrycznej jest potrzebne, czy też nie.
12: Czy obsługa tego urządzenia jest skomplikowana?
13: Jest bardzo prosta, jest tak przewidziana, że każdy, kto będzie jej używać, nie będzie mieć najmniejszych problemów. Instrukcje są wydawane w języku polskim, więc przez każdego obywatela naszego kraju nie będzie stanowić to żadnego kłopotu zastosowanie takiego urządzenia.
12: Pani tutaj na potrzeby naszej rozmowy przygotowała taki treningowy defibrylator. Czy moglibyśmy go włączyć i zobaczyć, jak on, gdybyśmy mogli zrobić taki trening, to jakby to właśnie wyglądało? Powiedzmy, że jesteśmy w takiej sytuacji, bierzemy defibrylator ze ściany i co dalej?
13: No, trzeba otworzyć tą skrzyneczkę, w której się znajduje. Następnie, tak jak tutaj

0: Odsuń wszystkich od poszkodowanego. Wykonaj defibrylację. Naciśnij pomarańczowy przycisk. Defibrylację wykonano. Przerwano. Rozpocznij resuscytację.
1: Tutaj jeszcze mamy te elektrody
2: też są opisane, w jaki sposób należy je, w którym miejscu ciała mamy je przykleić, tak? Bo
3: tak.
2: To jest ważne, żeby to było konkretne miejsce, tak?
3: Tak. Czyli oprócz tych instrukcji głosowych, tutaj mamy też instrukcję wzrokową. Są dwie elektrody, które należy przykleić w odpowiednim miejscu, to znaczy prawa okolica podobojczykowa i lewa okolica boku klatki piersiowej. Pamiętać też trzeba o zasadach bezpieczeństwa, czyli w trakcie defibrylacji nie może nikt dotykać się, ani sama osoba, która obsługuje to urządzenie, nie może dotykać się do osoby poszkodowanej, do tego pacjenta. Zadbać o to, żeby miejsce, w którym się znajduje osoba poszkodowana, było suche, nie było gdzieś w obecności w okolicach wody, tak żeby nie doszło do przypadkowego porażenia osób znajdujących się w okolicach. I w zasadzie tyle. I czekać na przybycie służb specjalistycznych, wykwalifikowanych.
4: Ze swoich schronień wyszły żmije. Te zwierzęta aktualnie mają swój okres godowy, więc częściej możemy je spotkać podczas leśnych spacerów. Jeśli spotkamy te gady na spacerze, najlepiej zostawmy je w spokoju, radzi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
5: Trzeba zawsze wiedzieć, że idąc do lasu, to my jesteśmy jakby osobami, które wchodzą do tego lasu i musimy się dostosować do warunków takich leśnych. Nie bójmy się zwierząt. Zwierzęta ogólnie, jak słyszą człowieka, widzą lub czują, to automatycznie odchodzą. To jest taki instynkt zachowawczy tych zwierząt. Tu odnośnie żmij nie mamy się za bardzo obawiać, bo tu w naszym regionie radomskim za dużo tych żmij nie ma. Wiem, że na tutaj okolicy Przysuchy jest troszeczkę ich więcej, ale pamiętajmy, że one wygrzewają się bardzo często na przykład na ścieżkach, na słońcu. Więc warto idąc patrzeć przed nogi, czy czasem tam coś nie leży w ściółce, czy na liściach, czy na samej ścieżce. I oczywiście trzeba ominąć. Nie płoszmy tych zwierząt, nie wiem, kijem tam ich nie poganiajmy, bo te zwierzęta to jest ich miejsce, to jest ich środowisko i tam powinny być. Ogólnie czy żmija, czy zaskroniec, który w ogóle nie jest szkodliwy, one są zwierzętami sprzyjającymi też człowieka, bo odżywiają się na przykład gryzoniami. Więc one też mają swoją rolę w środowisku i jeżeli my na nich nie nadepniemy, my ich nie będziemy tam w żaden sposób niepokoić, one krzywdy nam nie zrobią. Więc trzeba, mimo że też nie wyglądają dla wielu osób zbyt sympatycznie, ale są to zwierzęta, które pełnią pewną funkcję, rolę w środowisku i powinny one tam być. Oczywiście przypadków pokąsania przez żmiję ja przez tyle lat słyszałem o jednym pod Przysuchą i tutaj nie ma tych żmij zbyt dużo. Bardzo często zaskroniec jest mylony z żmiją. Zaskroniec na głowie ma dwie żółte plamy i po tym bardzo najłatwiej rozpoznać. I zostawmy go, nie pokujmy, nie róbmy krzywdy, bo zaskroniec jest raz, że niejadowity i nie jest szkodliwy dla człowieka. Czasami wiadomo, może do piwnicy jesienią wpaść, bo chce przezimować, ale to można go złapać, wynieść na dwór i on spokojnie sobie poradzi. Więc jak najbardziej, mówię, każde zwierzę w środowisku ma swoją funkcję i niech ono tam też pozostanie tak, jak zostało stworzone.
4: By kupić bilet w aplikacji, trzeba podać numer taborowy autobusu, przypomina Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Numer boczny każdego pojazdu komunikacji miejskiej to ciąg 3 lub 4 cyfr. Można go znaleźć zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz autobusu, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDK.
6: Kupując bilet komunikacji miejskiej poprzez aplikację trzeba wpisać numer taborowy autobusu, zwany też inaczej numerem bocznym. W Radomiu składa się on z 3 lub 4 cyfr. Przypominamy o tym, aby pasażerowie wiedzieli, które cyfry należy wpisywać. Niektórzy podają bowiem numery linii, a to jest błąd. Numer taborowy boczny autobusu składa się z 3 albo 4 cyfr, na przykład 402, 803, 955, 1050, 2007, 2100 i tym podobne. Jest on umieszczony na zewnątrz pod przednią szybą i nad tylną oraz nad drugimi drzwiami

0: przypadku autobusów przegubowych, także nad trzecimi. Wewnątrz numery taborowe boczne są natomiast nad przednią i nad tylną szybą, zaś w nowszych pojazdach można je znaleźć także na tylnych ścianach kabin kierowców oraz naprzeciwko drzwi wejściowych. Są one więc dobrze widoczne. Przypominamy, kupując bilet w aplikacji trzeba wpisać 3 albo 4-cyfrowy numer taborowy pojazdu, a nie tylko jedno bądź dwucyfrowy numer linii. Praktycznie na każdej linii miejskiej w Radomiu kursuje od kilku do nawet kilkunastu autobusów, dlatego kontrolerzy mają prawo zakwestionować w razie uzasadnionej wątpliwości bilet, przy którego kupnie podano niewłaściwy numer. Numer taborowy, inaczej boczny, jest przydatny również w sytuacji, gdy pasażer chce złożyć skargę albo pochwałę i ewentualnie spróbować znaleźć jakąś rzecz, którą pozostawił w pojeździe. Tutaj sam numer linii z reguły nie pomoże. Numer taborowy jest też wymagany w przypadku korzystania z SMS-a interwencyjnego. Strażnicy miejscy dzięki temu mogą szybciej zlokalizować autobus.
1: Wielka historia, mali świadkowie. To tytuł wystawy, którą można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. To pamiątki i galanteria patriotyczna, upamiętniająca ważne wydarzenia z historii Polski i Polaków od końca XVIII do końca XX wieku, mówi jeden z kuratorów wystawy, Krzysztof Skarżycki.
2: Na naszej wystawie chcemy pokazać tak przekrojowo historię Polski od powstania kościuszkowskiego do Solidarności. Poprzez te wielkie wydarzenia, właściwie w ciągu ostatnich 200 lat, chcemy pokazać te różne postawy patriotyczne i symbolikę, która towarzyszyła tym wydarzeniom. No zaczynamy, taką przyczyną wystawy jest 280. rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki, bohatera bez skazy, polskiego bohatera, który chyba był najwięcej razy, jego podobizna już jeszcze za życia, ale także już po śmierci, była najbardziej powielana i była takim wzorcem, jakby to można powiedzieć, bezinteresowności i oddania się idei ojczyzny. Potem, prawda, idziemy poprzez Legiony Dąbrowskiego, postać tutaj też jest ważna, księcia Józefa Poniatowskiego, przez kolejne dwa te wielkie powstania XIX-wieczne, powstanie listopadowe i powstanie styczniowe. I tutaj będzie bardzo duża sekcja na wystawie biżuterii patriotycznej, która towarzyszyła temu okresowi przedpowstańczemu i w okresie powstania i po. Tutaj na tym krzyżyku jest 27 lutego. To jest rocznica w 1861 roku masakry w Warszawie, gdzie doszło do, po raz pierwszy wojsko rosyjskie użyło broni przeciwko demonstrantom pokojowo nastawionym. Wtedy padło 5 poległych. Wśród tych 5 poległych był też radomianin, osoba, można powiedzieć, z regionu radomskiego, z pobliskich Jaszowic, pochodzący Zdzisław Rutkowski, był też jednym właśnie z tych 5 poległych. I tak właściwie to wydarzenie było takim katalizatorem, które wyzwoliło właśnie to, że należy walczyć z caratem, i wtedy właśnie pojawiły się też te krzyżyki, różne pierścionki wykonywane nie ze szlachetnych materiałów, bo jeśli mówimy o biżuterii, to mamy wrażenie, mamy nadzieję, że to będzie jakiś szlachetny metal albo kruszec, a to są po prostu z najtańszych materiałów. Potem na naszej wystawie idziemy poprzez kolejne wydarzenia, więc odzyskiwanie niepodległości, tutaj postać Józefa Piłsudskiego przez okres II wojny światowej i okres powstania Solidarności, karnawału stanu wojennego. I tutaj można powiedzieć, że tak jak w 1861 roku właśnie, gdzie była taka erupcja noszenia różnych emblematów, to ten karnawał Solidarności i po, prawda, powstanie wojennym, to też jest taki, można powiedzieć, erupcja różnych pamiątek patriotycznych poprzez wpinki, prawda, symbol opornika, czy emblematy Solidarności, ale także znaczki pocztowe kolportowane przez Solidarność, przez Solidarność Podziemną, przez różne, prawda, organizacje podziemne, które służyły właśnie, kolportaż i rozprowadzanie służyły, prawda, utrzymaniu podziemnych struktur. Jest to, mówię, jeszcze jedna taka rzecz, którą należy powiedzieć, że to manifestowanie patriotyzmu, jeśli będziecie Państwo na wystawie, zobaczycie, nie zawsze wiąże się z dobrym gustem, jeśli to można powiedzieć. Niektóre z tych przedmiotów, które były robione z serca, z potrzeby, nie są, prawda, bardzo piękne, ale jest to jakiś, prawda, symbol bardzo ważna rzecz dla tych ludzi, którzy to robili, czy, prawda, rozprowadzali. Mniej więcej połowa eksponatów, która będzie prezentowana, pochodzi z naszej kolekcji. Mamy bardzo bogatą kolekcję właśnie pamiątek, ale także dopożyczyliśmy z 7 muzeów w Polsce, z Muzeum Narodowego w Warszawie, Narodowego w Krakowie, Narodowego w Kielcach. Tutaj dla Kielc z mojej strony szczególne podziękowania, w szczególności za użyczenie porcelany z emblematami patriotycznymi. Także z Muzeum w Koninie, Okręgowego w Koninie, Muzeum Historycznego w Krakowie, Muzeum Niepodległości i Muzeum Warszawy. To są... Tam też jest właśnie biżuteria, także obrazy, grafika i, tak jak mówię, porcelana, która no, rzadko gości na naszych wystawach, a warta jest pokazania.
1: Na ekspozycji zobaczymy ponad 600 eksponatów, dodaje Paweł Korba, jeden z kuratorów wystawy.
3: Ja chciałbym zwrócić uwagę tutaj na jedną rzecz. Jako nauczyciel z wykształcenia i pracujący też przez wiele lat w radomskich szkołach, no to dla mnie tutaj ten walor edukacyjny jest szczególnie ważny i właśnie chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, że no te przedmioty, no bo to na stosunkowo niedużej przestrzeni, tutaj jest zgromadzona ogromna ilość przedmiotów, bo to jest blisko 600 przedmiotów. No i właśnie też jest, ta wystawa jest dla tych, którzy będą oglądali, takim dowodem na to, że to są rzeczy, które pomimo tego, że na co dzień ich nie dostrzegamy, mają na nas ogromny wpływ.
1: Wystawę można oglądać w Malczewskim do końca czerwca.

0: Anna Bodowska, zapraszam. Oprócz lekarzy i pielęgniarek na SOR w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym będzie dyżurował strażnik miejski. Funkcjonariusz ma zapewnić bezpieczeństwo personelu i pacjentów. Decyzja już zapadła. Teraz chodzi o ustalenie szczegółów, mówi Rafał Górski, sekretarz miasta.
1: Na wniosek dyrekcji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zostanie utworzony w obrębie Radomskiego Szpitala, bezpośrednio szpitalnym oddziale ratunkowym, posterunek straży miejskiej, gdzie będzie na stałe dyżurował jeden strażnik. To zadanie ma na celu poprawę prewencji, ładu i porządku w obrębie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, tak żeby wszyscy radomianie korzystający z usług Radomskiego Szpitala mogli czuć się tam spokojnie, bezpiecznie i żeby był zachowany właśnie ład i porządek publiczny. Nie monitorowaliśmy ani nie zdobywaliśmy informacji, jak to funkcjonuje w innych miastach, jednak ze względu na umotywowany wniosek właśnie dyrekcji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego podjęliśmy taką decyzję. Mamy posterunki Straży Miejskiej w różnych miejscach, głównie są one powiązane z siedzibami Urzędu Miejskiego, czy to przy ulicy Kilińskiego, czy przy Żeromskiego, czy w ratuszu. Nie widzimy w tym momencie żadnego problemu w tym, żeby taki posterunek w takim miejscu, które jest otwarte 24 godziny na dobę i którego skorzystają radomianie zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy i w różnych sytuacjach, żeby również taki posterunek w tym miejscu powstał.
0: Agresywnych, często będących pod wpływem alkoholu pacjentów nie brakuje, przyznaje Barbara Łopyta, dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
2: Stały posterunek Straży Miejskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego to bezpieczeństwo zarówno personelu, jak i naszych pacjentów. Bardzo się cieszę, że na ten projekt entuzjastycznie zareagował zarówno pan komendant Straży Miejskiej, jak i władze Radomia. Szpitalny Oddział Ratunkowy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego jest piątym najbardziej obciążonym SOR-em w Polsce. Przyjmujemy rocznie 36 tysięcy pacjentów. Niestety wielu z naszych pacjentów znajduje się pod wpływem etanolu lub innych środków odurzających. Incydenty, gdzie musimy wzywać policję, straż miejską na SOR-ze są niestety bardzo częste. W ostatni weekend na przykład wzywaliśmy policję, bo pacjent zdemolował nam sprzęt.
0: Złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów będzie skutkować dożywotnim zakazem prowadzenia aut. Będzie można też stosować kary odebrania samochodu. W kodeksie karnym wprowadzono zmiany dotyczące przestępstw popełnianych na drodze. Chodzi o wyeliminowanie z ruchu kierowców mających wydane zakazy prowadzenia aut. A tych na drogach Mazowsza nie brakuje, mówi Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
3: Policjanci prowadzą kontrolę stanu trzeźwości, nie tylko tą podczas każdej kontroli drogowej. Cały czas my jako policjanci walczymy z tym alkoholem za kierownicą. Nie możemy zapominać o tym, że nietrzeźwy kierowca to poważne zagrożenie na drodze. To jest zagrożenie nie tylko dla tego nietrzeźwego kierowcy, ale również zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Bo należy zaznaczyć, że praktycznie co dziesiąte zdarzenie drogowe, co dziesiąty wypadek jest spowodowany przez nietrzeźwego kierującego bądź nietrzeźwego pieszego. Nie możemy zapominać tutaj o tym, że ten alkohol za kierownicą przyczynia się w znacznym stopniu do generowania właśnie wypadków drogowych. Tylko w ubiegłym roku policjanci przeprowadzili ponad 1 000 000 badań stanów trzeźwości uczestników ruchu drogowego. To nie tylko są kierujący pojazdami mechanicznymi, to również są kierujący rowerami. Tutaj też należy zaznaczyć, że taki nietrzeźwy rowerzysta stwarza przede wszystkim zagrożenie dla samego siebie w momencie kontaktu z innym uczestnikiem ruchu drogowego. Tylko w tamtym roku mazowieccy policjanci udaremnili jazdę nietrzeźwym kierującym. Było ich aż 3547. 3547 kierowców odważyło się wsiąść za kierownicę, pomimo tego, że wcześniej spożywali alkohol. I oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, to jest praktycznie co dziesiąty wypadek jest spowodowany przez nietrzeźwego uczestnika ruchu drogowego. Dlatego uważamy, że każde zaostrzenie kary dla nietrzeźwego kierowcy ma współmierny efekt na to, aby nie dochodziło do takich zdarzeń. Musimy pamiętać o tym, że został znowelizowany kodeks karny, który podniósł maksymalną karę pozbawienia wolności z 2 na 3 lata za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Do tego oczywiście dochodzą różnego rodzaju inne sankcje. Przede wszystkim odebranie prawa jazdy, sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, ale również i wysokie grzywny. Nie możemy zapominać o tym, że każdy kierowca, który wsiądzie za kierownicę, musi odpowiadać przed sądem i nie tylko grozi mu kara grzywny czy pozbawienia wolności, ale też wysokie wpłaty na tak zwany Fundusz Sprawiedliwości. Także to są te koszty związane z tą nieodpowiedzialnością na drodze. Ale również należy zaznaczyć, że w momencie, kiedy sprawcą zdarzenia jest nietrzeźwy kierowca, a prowadzi pojazd i sprawcą jest w tym zdarzeniu, czyli jest jego wina, to ubezpieczyciel nie pokryje tych strat wynikających, jeśli chodzi o zdarzenie, i będzie regresem ściągał od takiego nietrzeźwego sprawcy zdarzenie. O ile jest to kolizja i drobne zdarzenia, o tyle te koszty są mniejsze, ale co w momencie, kiedy na drodze zginie osoba, a za kierownicą właśnie siedział nietrzeźwy sprawca tego wypadku śmiertelnego. To są ogromne koszty nasze społeczne, ale również też ogromne koszty i odpowiedzialność karna dla takiego kierowcy. Nie możemy zapominać również o tym, że podniesiono też maksymalną karę pozbawienia wolności dla nietrzeźwego kierowcy, który spowoduje zdarzenie drogowe, na skutek którego zginie osoba bądź zostanie ciężko ranna. Tutaj maksymalna kara pozbawienia wolności jest aż 20 lat. Także same te lata pozbawienia wolności pokazują, jak jest to poważne przestępstwo, które tak naprawdę w momencie, kiedy wsiądziemy za kierownicę i będziemy kierować, jesteśmy potencjalnymi sprawcami czyjejś tragedii na drodze. Policjanci praktycznie każdego dnia ujawniają kierowców, którzy kierują pojazdami pomimo ciążących na nich sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów to jest taki dodatkowy środek karny, który stosuje sąd w momencie, kiedy już osoba wcześniej dopuściła się kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. To jest dodatkowy środek karny, który ma przede wszystkim odstraszyć tego kierowcę od tego, aby więcej na kółko nie wsiadał. Ale każdego dnia zatrzymujemy takich kierowców. Są wśród też tych kierowców, którzy po raz kolejny prowadzą po alkoholu, a już mają sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Na początku oczywiście jest to czasowy sądowy zakaz od 3 do 15 lat. W momencie, kiedy taka osoba dopuści się raz jeszcze przestępstwa kierowania pod wpływem alkoholu, sąd stosuje dożywotny zakaz kierowania pojazdami. Wiąże się to z tym, że taka osoba nigdy w życiu nie powinna wsiąść już za kółko pojazdu i tym pojazdem kierować. Tutaj odpowiedzialność karna takiej osoby jest troszeczkę inna niż za samo kierowanie pod wpływem alkoholu bądź za niestosowanie się do orzeczonych zakazów sądowych. Maksymalna kara pozbawienia wolności jest do 5 lat. I oczywiście tutaj w tym wypadku tak samo sądy nakładają wysokie grzywny i oczywiście obowiązek wpłaty na Fundusz Sprawiedliwości. Oczywiście policjanci walczą z tym, jak mogą. Każdego dnia, w momencie, kiedy zatrzymują takiego kierowcę, który nie stosuje się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, starają się wprowadzać tryby przyspieszone. Na czym to polega? Polega to na tym, że taka osoba jest zatrzymywana w policyjnym areszcie i w ciągu 48 godzin musi stanąć przed sądem. Sądy nakładają różnego rodzaju kary. W większości są to kary bezwzględnego pozbawienia, kary pozbawienia bezwzględnego wolności. Oczywiście dodatkowe kary grzywny. To pokazuje skalę też tego, jak my, społeczeństwo, musimy zwrócić uwagę na nietrzeźwych kierujących. Nie może być przyzwolenia społecznego na spożywanie alkoholu, kierowanie pojazdem po alkoholu. Musimy wiedzieć, że w każdej sytuacji, kiedy widzimy kierowcę, który próbuje wsiąść do tego samochodu, bądź mamy podejrzenia, że może być nietrzeźwy, bo jego styl jazdy na to wskazuje, nie bójmy się, zadzwońmy na 112, powiadomimy, gdzie taka osoba się porusza. W tym momencie policjanci są wysyłani w takie miejsce. Nie bójmy się też podjąć takiej czynności, jak odebrania kluczyków od takiej osoby. Oczywiście ktoś może powiedzieć, a co w momencie, kiedy spotkamy się z agresją? Oczywiście musimy ocenić tą sytuację, tak? Czy jesteśmy w stanie, czy nie. Na ile ta osoba, że tak powiem, jest, z nami współpracuje, tak? Ale zróbmy wszystko, żeby nie dopuścić tej osoby do kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Często zdarza się też skrajna nieodpowiedzialność, gdzie nietrzeźwy kierujący przewozi własne dzieci, mając 2-3 promile alkoholu. To jest skrajna nieodpowiedzialność. Oczywiście tutaj też jest kwestia tego typu, że taka osoba, która wsiada po alkoholu za kierownicę, to nie jest jego pierwszy przypadek. W większości jest to tak, że po prostu raz, drugi raz jemu się udało, więc myśli, że za trzecim, kolejnym razem też to się uda. Kończy się to bardzo często wtedy, kiedy albo już dochodzi do zdarzenia, albo zostaje zatrzymany przez policję. Wielu kierowców, którzy są nietrzeźwi, są ujawniani jako nietrzeźwy kierowca, są to kierowcy, którzy są badani podczas już obsługi zdarzeń drogowych, czyli już doszło do jakiegoś zdarzenia, czy to kolizji, czy wypadku i się okazuje, że kierujący jest nietrzeźwy. To pokazuje tą skalę, dlatego myślę, że każde zaostrzenie kary, jeśli chodzi pod tym kątem odpowiedzialności karnej nietrzeźwego kierowcy, jest jak najbardziej tutaj prawidłowa.
0: Pomagać mają specjalne aplikacje na telefonie czy listy zakupów. Sposobów na niemarnowanie żywności jest sporo i sporo jest też do zrobienia, bo żywność nadal trafia do śmietnikowych kubów. O tym, jak nie marnować żywności, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Anną Głogowską z Banku Żywności.
4: Pani Anno, lata doświadczeń, pani obserwuje to, co się dzieje. Teraz są specjalne też aplikacje, które mają nam pomóc w tym, żebyśmy nie marnowali jedzenia, żebyśmy odbierali też to jedzenie. Pytanie, jest moda na niemarnowanie jedzenia i czy widać to, że my tego jedzenia nie marnujemy?
5: Moda na niemarnowanie jedzenia już jest od dłuższego czasu. No dowodem jest powstanie banków żywności w Polsce 30 lat po tych Stanach Zjednoczonych. Ale marnowanie jest i to marnowanie jest coraz większe. I to nie jest nawet wina braku świadomości, bo my wiemy, że marnować nie należy, wiemy, że żywność jest najwyższym dobrem, wiemy, że zużywamy surowce, materiały, żeby wyprodukować, ale marnujemy. Dlaczego marnujemy? Dlatego, że po pierwsze robimy zakupy nieprzemyślane, bo robimy. Dla nas zakupy to jest taki rodzaj nagrody, zabawy, kupujemy, fajnie jest. Poza tym pułapki zostawiane na nas przez sprzedawców żywności. Dwie sztuki w cenie jednego, promocja na trzecią sztukę, czwarta sztuka za grosz i takie różne chwyty marketingowe, na które nie ma odpornych. Ale jest rozwiązanie o wiele prostsze niż skupowanie jedzenia. Właśnie te aplikacje, które na pewno są wspaniałym rozwiązaniem. I my się nie możemy nachwalić efektów, jakie one przynoszą. Bo po pierwsze, żywność już wyprodukowana, kupiona za grosze, zdrowa, zbilansowana. No i coś dla leniuchów albo osób, które są bardzo zapracowane, bo oczywiście taka opcja też wchodzi w grę. Dostajemy gotową żywność. Dostajemy ją natychmiast i jemy ją natychmiast. Więc nie ma ryzyka, że schowamy do lodówki i będzie leżało, aż coś z tym zrobimy, a najczęściej w efekcie wyrzucamy. Także te aplikacje to naprawdę z pozycji praktyka banków żywności polecamy.
4: O czym powinniśmy jeszcze pamiętać? Żeby niemarnowanie nie było tylko modą i pustym sloganem, ale żeby było też w praktyce. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać? O czym zapominamy na co dzień?
5: Na co dzień zapominamy o tym, że nie jesteśmy w stanie zjeść tyle, ile nasze oczy by chciały zjeść. Ja mówię teraz o marnowaniu w skali takiego normalnego konsumenta, zjadacza chleba, gospodarstwa domowego. Zarzucone są sklepy rzeczami, żywnością z różnych stron świata. Nie zawsze wiemy, co z tym zrobić, nie zawsze wiemy, jak z tym zrobić i na koniec nie wiemy, czy nam to będzie smakowało. Często kupujemy na promocjach, co jest potwornym błędem. Naprawdę wierzcie mi, że to jest ogromny błąd, kupowanie na przecenach i na promocjach. Po pierwsze, ta żywność już jest lekka podejrzana, bo nie wiadomo, z jakiego powodu jest ta promocja. Najczęściej to jest przecena z powodu niskiej jakości sprzedawanej żywności. Sklepy mnie nie lubią, trudno. Ale fakt taki jest, że jeżeli mamy coś kupować, to przyjrzyjmy się temu dokładnie, obejrzyjmy datę przydatności do spożycia, obejrzyjmy datę wyprodukowania i przede wszystkim mamy oczy, mamy nos, obejrzyjmy, co to jest. A potem zastanówmy się, czy my naprawdę coś z tym zrobimy. Bo często jest tak, że kupujemy jakiś produkt, bo nam się bardzo spodobał, bo jest taki, no taki fajny, atrakcyjny, taki kolorowy, taki ładnie zapakowany. A potem się okazuje, że domownicy tego nie lubią. My tego nie wiemy, nie wiemy, co z tym zrobić, nie wiemy, jak to przyrządzić, no więc ląduje w koszu. Jeżeli chcemy przyjmować gości, zróbmy listę gości i zróbmy taki rodzaj zapotrzebowania gastronomicznego. Wiemy, znamy naszych gości i wiemy, co oni zjedzą, co oni lubią i ile oni zjedzą. Przecież my to wiemy. Więc po co robić takie zapasy w stylu staropolskim, żeby stół się uginał, a w efekcie się wyrzuca wszystko.
4: Na czym polega pani praca w Banku Żywności? Na czym się teraz skupiacie? Pani jest koordynatorem zbiórek. To jak wygląda taka codzienna praca w Banku Żywności?
5: Jestem koordynatorem zbiórek i pozysku żywności, pracy magazynu, czyli całej działalności statutowej banku. Zbiórki mamy dwie do roku i to jest bardziej symbol niż nasza rzeczywista praca codzienna. Symbol, który zwraca uwagę na to, że w ogóle banki żywności są. Ten symbol się przeniósł już na inne organizacje. Okazuje się, że pomysł zbiórek żywności jest bardzo dobry, bo inni też z niego korzystają. No i na zdrowie, bo to idzie dla ludzi. Natomiast nasza codzienna praca, praca banków żywności, jest ich 31 w Polsce, polega na tym, żeby zapobiegać wyrzucaniu żywności przez dystrybutorów i producentów. Jeżeli żywność nie zostanie przekazana do sklepów, to zostanie zutylizowana, więc my przechwytujemy tą żywność, która albo ma krótki termin, albo niewłaściwe opakowania. W końcu tylko ludzie obsługują maszyny i zdarza się, że na przykład naklejka jest nie taka, jak być powinna na produkcie.
6: Czy są jakieś pewnie uszkodzenia, czy jakieś...
5: Albo błędne nadruki, techniczne takie, czysto techniczne błędy, więc my to przechwytujemy taką żywność, przeznaczamy ją dla organizacji, bo my nie jesteśmy detalistami, tylko hurtownikami, więc obsługujemy organizację. Przekazujemy ją do organizacji, które działają najczęściej na polu pomocy społecznej, dlatego że tam są osoby najbardziej potrzebujące. No w tej chwili niestety jeszcze w naszym kraju są osoby, które potrzebują pomocy żywnościowej. Więc te osoby stawiamy na pierwszym planie, żeby właśnie im najpierw tą żywność przekazać za pośrednictwem naszych organizacji współpracujących z bankiem. Sprzedawcy żywności też czasami muszą ją wyrzucać. Nie zostanie kupiona, zostaje 1-2 dni do upływu terminu przydatności spożycia. Jest jeszcze jeden hak. Przerwany ciąg chłodniczy, na przykład, kiedy konsumenci, czyli my, klienci, wchodzimy do sklepu, bierzemy z chłodni towar, oglądamy i odkładamy. Odkładamy go na wierzchu, nie do chłodni. Sprzedawcy go najczęściej przechwytują w tym momencie, kiedy on zostanie wyjęty z chłodni, a nie odłożony na miejsce. No i to już jest towar niepełnowartościowy, więc trzeba go odłożyć. I przekazują go wtedy jako ten niepełnowartościowy towar do banku żywności. My mamy obowiązek sprawdzać tych 6 punktów, a więc kolor, zapach, smak, datę, wygląd całego tego artykułu. Czyli oceniamy pod takim bardzo organoleptycznym kątem, czy ta żywność jeszcze nadaje do spożycia. Nasze organizacje, nasi podopieczni są wyczuleni na tym punkcie, że dostają żywność niepełnowartościową. Więc to zaufanie do końca jest ograniczone. Sprawdzamy, co jemy, uprzedzeni, że to może być jakieś, to może nieść jakieś ryzyko za sobą. Może, ale nie musi jeszcze do tej pory, przez te 6 lat naszej pracy z ludźmi, jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby żywność przekazana jako niepełnowartościowa trafiła do ludzi i spowodowała jakieś tam problemy żywnościowe.
0: Na tych zajęciach najmłodsi mogą sami upiec chleb, zrobić garnki z gliny czy uszyć zabawkę. Mowa o lekcjach muzealnych w Muzeum Wsi Radomskiej. Poza stałymi tematami lekcji w Skansenie są też lekcje związane z kalendarzem liturgicznym, mówi Ilona Jaroszek-Nowak, dyrektor placówki.
7: Na nasze lekcje muzealne, które przygotowuje dział oświatowy, zapraszamy już najmłodsze dzieci, bo zdarzają nam się na lekcjach muzealnych 3-latki. Natomiast lekcje również mogą być prowadzone dla osób w wieku szkolnym. My mamy bardzo szeroki wachlarz tych lekcji. Można to oczywiście doczytać na naszych stronach internetowych bądź doprecyzować w dziale oświatowym. Oczywiście cieszą się największym zainteresowaniem te lekcje dla maluchów. To jest przede wszystkim ceramika, gałganiane zabawki, czy lekcja od ziarenka do bochenka. Również mamy takie lekcje, które organizujemy zgodnie z kalendarzem liturgicznym, czyli pisanie pisanek zawsze pojawia się w okolicy świąt wielkanocnych, topienie marzanny w okolicach pierwszego dnia wiosny, czy lekcje związane ze świętą Katarzyną, bliżej Andrzejek, i świętym Mikołajem. Na dzień dzisiejszy nie planujemy zmiany tematyki lekcji muzealnych, ponieważ te cieszą się naprawdę bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem zarówno tu u nas w Muzeum Wsi Radomskiej, jak również w Muzeum Oskara Kolberga, chociaż tam są nieco inaczej zatytułowane te lekcje, bo są one oczywiście dostosowane do obszaru, w jakim jest położone Muzeum Oskara Kolberga, więc tam chociażby lekcja muzealna z wizytą u Kolberga, ale zachęcam dzieci, młodzież do skorzystania z tych lekcji, dlatego że my edukujemy te dzieci poprzez zabawę i oczywiście zawsze tej zabawie towarzyszy pogadanka o tradycji, o zwyczajach ludowych i myślę, że to dzieci najbardziej cieszy. Oczywiście zawsze po tej lekcji dzieci idą zwiedzać skansen, więc mają dodatkową atrakcję, tak aby zapoznać się również ze zwyczajami na wsiach. Bardzo dużym zainteresowaniem i radością wśród dzieci cieszy się nasza zagroda z Alojzowa, a to chociażby dlatego, że akurat na tej zagrodzie są nasze zwierzęta. I to też jest dzisiaj, obserwując dzieci, zauważamy duże zainteresowanie, bo zadają pytania, których my jako dzisiaj dorośli już byśmy nie zadali, bo dla nas różnego typu zwierzęta na zagrodach były normalnością. Dzisiaj jest to rzadko spotykane zjawisko, więc dzieci są naprawdę mocno i żywo zainteresowane tym, aby dowiedzieć się o zwierzętach, o tradycjach, o wyrobie masła czy wypieku chleba. Także zachęcam wszystkie dzieci do skorzystania z naszych lekcji. My oczywiście informujemy każdego roku szkoły i przedszkola o tematyce lekcji w danym roku, ale widząc i obserwując to przez cały rok szkolny, bo mamy bardzo dużo dzieci, na tych lekcjach widzimy, że i zarówno nauczyciele i dzieci są zainteresowane tym, aby przyjść i wziąć udział w tych lekcjach muzealnych. Organizujemy lekcje tylko dla grup zorganizowanych, chociaż jeżeli zdarza się, że grupa jest wyjątkowo mała z jakiegoś powodu, to oczywiście też się przyjmiemy i pracownicy działu oświatowego przeprowadzą taką lekcję. No, aczkolwiek nie mamy na co dzień takich możliwości, żeby robić lekcje muzealne dla indywidualnych osób, ponieważ właśnie tych grup zorganizowanych jest bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę dziennie nie jesteśmy w stanie przyjąć więcej niż 4-5 lekcji, bo no zarówno ta lekcja trwa około 60 minut, jak również nieraz grupa jest bardzo duża i należy, trzeba ją podzielić, bo najwygodniej i najzręczniej jest, aby grupa stanowiła ilość osób do 25, gdyż każda większa grupa stanowi też trudność, bo dzieci muszą się mimo wszystko skupić. Jeżeli jest grupa powyżej 25 osób, wówczas staramy się, aby te grupy podzielić, żeby każdy tak naprawdę wyszedł zadowolony z wiedzy, którą pozyskał na tej lekcji, no ale żeby również był bezpośredni kontakt z naszym edukatorem.
8: Czy dzieci chętnie uczestniczą w tych zajęciach?
7: Myślę, że tak, są bardzo zadowolone, cieszą się, bo tak naprawdę z każdej lekcji dziecko coś otrzymuje. Jeżeli jest lekcja o pieczeniu chleba, to każde dziecko wypieka swoją bułeczkę. Jeżeli jest lekcja ceramiki, to dzieci same wyrabiają różnego rodzaju garnuszki czy elementy gospodarstwa domowego z gliny. My oczywiście później ją wypalamy i przekazujemy do danego przedszkola czy danej szkoły. Także myślę, że jest to taka atrakcja, bo dzieci lubią coś dostać. I wydaje mi się, że każda taka lekcja, zresztą ona jest bardzo sympatycznie prowadzona, pomimo to, że szkoła jest pokazana w taki sposób, że są stare ławeczki, dzieci siedzą w tych ławeczkach, czyli tak jak w normalnej dzisiejszej szkole, ale jednak ten troszeczkę powrót do przeszłości, ta nasza sala muzealna również inaczej wygląda, stanowi to dla dzieci dużą atrakcję i myślę, że tak jak nawet rozmawiamy później z tymi dziećmi, czy są zadowolone, to naprawdę jeżeli gromkim chórem mówią dziękujemy pani, to widać, że dzieci są uśmiechnięte, radosne i szczęśliwe i to nas bardzo cieszy przede wszystkim.
8: Warto przyjść na taką lekcję muzealną. Podsumowując, przyjemne z pożytecznym. Dziecko jest zadowolone, bo coś zyskuje, ale też zyskuje wiedzę taką w fundamentach tutaj regionu.
7: I też mamy taki motyw przewodni. Właśnie bardzo zależy nam, abyśmy dzisiaj jednak starali się przekazywać dzieciom, młodzieży wiedzę na temat naszych tradycji, naszej tożsamości narodowej, naszego regionu, bo bardzo dla mnie osobiście istotnym jest to, aby dzieci wiedziały, że jak wyglądał kiedyś region radomski, jak on wygląda dzisiaj, a myślę, że rodzice są na tyle zapracowani, że nie mają zbyt dużo czasu, by usiąść z dzieckiem i opowiadać, jak kiedyś bywało na wsiach. I zresztą po to jest to muzeum. Ono ma taką misję, aby kształtować osobowość dziecka w taki sposób, żeby znało historię, tradycje naszych przodków. I to jest dla nas podstawowa idea robienia tych lekcji.
0: Szczegółowe informacje na temat zajęć znajdują się na stronie muzeumradom.pl.
9: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Anna Badowska, zapraszam. Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. W radomskich szkołach średnich przygotowano w sumie ponad 4000 miejsc. Nabór, jak co roku, odbywa się elektronicznie, mówi Michał Kaczor z Urzędu Miejskiego.
1: Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych jest prowadzona drogą elektroniczną. W radomskich szkołach zostało przygotowanych ponad 4000 miejsc, w tym prawie 1600 w liceach ogólnokształcących, ponad 1500 w technikach oraz 860 w szkołach branżowych pierwszego stopnia. Nowością w tym roku szkolnym jest uruchomienie w Zespole Szkół Elektronicznych kształcenia w zawodzie technik cyberbezpieczeństwa. Ósmoklasiści mogą w elektronicznym systemie naboru dostępnym na stronie oświatawradomiu.pl wskazać maksymalnie 4 szkoły, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Listę wybranych oddziałów powinni ułożyć w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Kandydaci będą też musieli złożyć w placówce pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami. Termin składania wniosków upływa 27 maja, a w dniach od 3 do 7 lipca absolwenci szkół podstawowych będą musieli uzupełnić złożone dokumenty o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych zostaną opublikowane 17 lipca.
0: Budowa dworca autobusowego to dopiero początek. Białobrzegi walczą z wykluczeniem komunikacyjnym. O pierwszych liniach uruchomionych między Białobrzegami a Grójcem oraz o roli, jaką ma spełniać budowany nowy dworzec, mówi Adam Bolek, burmistrz miasta i gminy Białobrzegi.
2: Jeśli chodzi o transport zbiorowy, to gmina Białobrzegi ma podpisaną umowę z wojewodą na linie, które obsługują gminę naszą. Są to linie, które wykorzystujemy również do transportu, do przewozów dzieci i młodzieży do naszych szkół. I tutaj, jeśli chodzi o gminę Białobrzegi, to jakby problemu z autobusami nie ma. Zresztą odległości są dosyć małe. Ten autobus jedzie rano i wraca i tą samą trasę pokonuje po południu, więc jeżeli ktoś chce z niego skorzystać, to oczywiście może. Problem jakby z wykluczeniem komunikacyjnym Białobrzegi mają, jeśli chodzi o komunikację Warszawa-Radom. Tutaj rzeczywiście ten problem istnieje, aczkolwiek w ubiegłym roku udało nam się uruchomić wspólnie z panem prezesem PKS Grójec linię, która rano wyjeżdża do Warszawy około godziny 6 z Białobrzegów i później jest powrót około godziny 16:30 do Białobrzegów. Jest to linia pośpieszna, zatrzymuje się tylko w Grójcu i później w Warszawie, więc taka tutaj na zasadzie współpracy wzajemnej taka linia funkcjonuje i no nie cieszy się ona, szczerze mówiąc, zbyt dużą popularnością, szczególnie jeśli chodzi o powroty z Warszawy. Być może jest troszkę za wczesny ten powrót z Warszawy. Tutaj obserwujemy tą sytuację, być może coś się uda zmienić. Natomiast problem i tak istnieje, dlatego my chociażby przez budowę dworca autobusowego zlokalizowanego w lepszym miejscu chcemy, aby zachęcić przewoźników, dzisiaj przecież prywatnych tak naprawdę, do tego, żeby do Białobrzegów zajeżdżali. No ale do tego muszą mieć odpowiednie warunki. Dworzec nie może być w centrum miasta, gdzie przewoźnik traci 15 minut na to, żeby wjechać i wyjechać do miasta. To musi być szybki wjazd i szybki wyjazd, dlatego lokalizacja dworca jest przy węźle Białobrzegi Południe i stąd być może to też poprawi sytuację, ale rozwiązaniem byłoby pomysł, który samorząd powiatowy w Grójcu 2 lata temu wysunął. To jest powstanie takiego związku powiatowo-gminnego, który skupiałby kilka powiatów, przynajmniej 2, czyli Białobrzeski na przykład i Grójecki oraz gminy tych powiatów, żeby ułożyć siatkę połączeń między tymi powiatami, ale również między powiatami a Warszawą i Radomiem. zawiązał się taki związek. Natomiast i my jako gmina Białobrzegi zadeklarowaliśmy chęć przystąpienia do tego związku, ale w tej chwili zdaje mi się, chociaż nie mam informacji, trwają procedury chyba rejestracyjne czy jakieś organizacyjne, żeby ten związek zawiązać, tak? Więc no trzeba chyba wybrać zarząd, trzeba no jakichś pracowników zatrudnić. Jest coś takiego przygotowywane, ale szczegółów szczerze mówiąc nie znam. Nasz samorząd miasta i gminy Białobrzegi zadeklarował bycie w tym związku, bo zależy nam, aby uporządkować, skoordynować sieć połączeń autobusowych między poszczególnymi miejscowościami, nie tylko na terenie naszej gminy, bo tu powiem szczerze, no sobie radzimy, natomiast głównie chodzi o komunikację międzypowiatową, tą dalszą, żeby to funkcjonowało lepiej i było przystosowane do potrzeb mieszkańców. Taki związek może to skoordynować, a nie pozwoli to nie powielać pewnych połączeń, które nawzajem się wykluczają, konkurują ze sobą niepotrzebnie i stąd być może tych połączeń po prostu brakuje. Czekamy na jakieś informacje, jesteśmy gotowi do tego, żeby działać w tym związku. Jeszcze myślę, trzeba chwilę cierpliwości i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Waldemar Dolecki pozostanie dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu. Zakończyła się procedura konkursowa, a komisja zdecydowała o powierzeniu mu stanowiska na kolejne 5 lat. Przed dyrektorem sporo wyzwań, mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.
3: Przy samej liczę bardzo na kontynuację tych dobrych działań, które już w amfiteatrze się dzieją i myślę, że pan dyrektor jest gwarantem tych dobrych praktyk, kontynuowania tych dobrych praktyk, które już w amfiteatrze od kilku lat funkcjonują. Jednym z elementów koncepcji, jaką przedstawił pan dyrektor, była kwestia otwarcia amfiteatru na realizację różnych funkcji w ramach projektu i programu Radom dla Młodych. Uważam, że akurat amfiteatr jest idealnym miejscem do tego, aby takie działania prowadzić, aby integrować, ale też dawać szansę młodym Radomianom na rozwój nie tylko artystyczny, ale taki społeczny, czyli tak zgodnie z tą funkcją, która jest głównym przesłaniem, jeśli chodzi o działalność amfiteatru. No i oczywiście druga rzecz, bo tu nie da się tego ukryć, Państwo na pewno będziecie także o to pytać, to kwestie infrastrukturalne, czyli w dalszym ciągu kontynuacja tych działań związanych z koncepcją, z projektem, ale także z budowaniem montażu finansowego, abyśmy w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy rozpoczęli, właściwie nie chcę powiedzieć przebudowę, bo to trudno mówić o przebudowie, o budowie nowego amfiteatru, który będzie obiektem z XXI wieku, obiektem, który będzie nam domykał tę część infrastruktury, która jest nam potrzebna do organizacji imprez masowych, bo przecież mamy halę, mamy otwarty stadion, mamy plac Jagielloński, mamy Błonia nad zalewem na Borkach, natomiast niewątpliwie amfiteatr nowoczesny, funkcjonalny amfiteatr, obiekt amfiteatru będzie takim uzupełnieniem tej brakującej infrastruktury, która pozwoli nam realizować wszystkie koncepty i wszystkie formaty imprez masowych, czy to imprez płatnych, czy bezpłatnych i tutaj to również.
0: Dyrektor amfiteatru Waldemar Dolecki ma swoje plany na rozwój instytucji.
4: No nie powiem, że czuję się stuprocentowym mieszkańcem tego miasta, bo wciąż dojeżdżam, ale mam takie poczucie, że coraz mi bliżej i coraz lepiej się dogadujemy z mieszkańcami czy z naszymi odbiorcami i chciałbym, żeby to trwało. Cele, które postawiłem przed sobą i przed amfiteatrem na kolejne 5 lat, to tak jak pan prezydent wspomniał, otwarcie się amfiteatru jeszcze bardziej na młodzież, bo dużo obserwujemy, dużo rozmawiamy, duże wyzwania stawia Ministerstwo Edukacji Narodowej w programie Kompas Jutra i my chcemy pogłębić tę naszą obecność zarówno w oświacie, jak i przy młodych ludziach. I takim flagowym pomysłem, który chciałbym zrealizować przy współpracy z władzami tego miasta, jest utworzenie takiego nowego miejsca, nie w strukturach amfiteatru, czy nie w budynkach amfiteatru, a zupełnie gdzieś na mieście, zwanego roboczo młodzieżownią. Takiego miejsca, gdzie młodzi ludzie zamiast przesiadywać na ławkach na Placu Jagiellońskim mogliby uczestniczyć twórczo, aktywizować mobilizować się wzajemnie, napędzać, nakręcać, pogadać, mówić się na randki, także w takim miejscu, gdzie nie trzeba będzie płacić za na przykład herbatę czy coś do picia. Takie miejsca istnieją w Polsce. Myślę, że z powodzeniem jesteśmy w stanie takie miejsce stworzyć w Radomiu. Drugą rzeczą, jaką chciałbym zrobić, to jeszcze rozwijać pracownię nowych mediów o komponent sztucznej inteligencji. Mieliśmy przyjemność tworzyć galę Radomskiej Nagrody Kulturalnej w oparciu również

0: pan prezydent powiedział, takim moim marzeniem i wyzwaniem jest, żeby po tych 5 latach móc albo otworzyć nowy amfiteatr, albo być już bardzo blisko otwarcia. No i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby zarówno zabiegać o środki finansowe, jak i przede wszystkim dokończyć te procesy projektowe i lobbować, rozmawiać, przekonywać do tego, żebyśmy wspólnymi siłami podjęli ten wysiłek i zrobili nowy amfiteatr, bo myślę, że miasto i mieszkańcy absolutnie zasługują na to. Więc jeszcze raz dziękuję za 10 lat, poproszę o życzliwość na kolejne 5 lat i...
1: Królowa Sportu zagości w Radomiu. Już 21 maja odbędzie się meeting lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie 2026. Rywalizować będą uczniowie klas z 2 roczników 2015 i 2016. Uczestnicy będą startować w formule dwuboju, mówi organizator imprezy Artur Błasiński.
2: Według regulaminu możemy zgłosić zawodników, czy uczniów, czy dzieci w rocznikach 2015-2016. Wstęp jest wolny i zgłaszamy przez stronę Radom Biega. Na stronie mamy link do zapisów i te zawody charakteryzują się dwubojem, czyli jedna konkurencja biegowa, druga techniczna.
3: Czy dzieci są chętne do takich zawodów? Bo no, to jest też popularyzacja królowej sportu.
2: Tak, generalnie i królowej sportu, ale także upowszechnianie ruchu czy aktywności fizycznej jako takiego żywotnego składnika naszego życia, więc każda aktywność, czy to lekkoatletyka, czy inna konkurencja, czy dyscyplina sportowa powoduje, że zwiększa się nie tylko poziom sportowy, ale także nasz taki dobrostan duchowy, że trochę wymęczymy się na treningu czy podczas aktywności fizycznej i dzięki temu czujemy się lepiej, zmęczeni, ale szczęśliwi.
3: Gdzie się można zgłaszać? Jak ktoś by chciał zapisać swoje dziecko, żeby też trochę przyszło coś tutaj porobiło z wami?
2: Generalnie prowadzimy treningi dla najmłodszych, także wszystkie informacje są na stronie Radom Biega. Zajęcia prowadzimy na obiektach Mosiru w Radomiu. Zajęcia są ukierunkowane na rozwój wszystkich konkurencji, czy to biegowe, czy rzutowe, czy to biegowe długie, czy biegi sprinterskie, czy to skocznościowe. My jesteśmy dyscypliną późnorozwojową, więc w wieku 12-13 lat dopiero ukierunkujemy ich, naszych przyszłych adeptów, przyszłych mistrzów do konkurencji, w których mają wykazane największe predyspozycje. Te zawody, czyli olimpijskie nadzieje, są skierowane dla najmłodszych, tak żeby oni poczuli tą rywalizację, ale jednocześnie ich ta aktywność zachęciła do uprawiania sportu. Tak jak powiedziałem, charakteryzują się tym, że jedna konkurencja biegowa, jedna techniczna.
3: Czy jest tak, że te dzieci przychodzą i zostają? Znaczy przychodzą, sprawdzają, a potem jest tak faktycznie, biorą udział w takich wydarzeniach, które robicie, a potem się okazuje, że jednak udaje się im zaszczepić jakąś taką właśnie jakieś zainteresowanie sportem i to gdzieś tam potem kiełkuje.
2: No program LDK, bo to jest robione w ramach programu Lekkoatletyka dla każdego, te zawody, mają spowodować zwiększenie zainteresowania nie tylko lekkoatletyką, ale aktywnością sportową, więc nawet jeśli nam się uda namówić 1% z tych biorących udział do lekkiej atletyki, to jest super, a jak namówimy 15% do uprawiania w sposób systematyczny sportu lub danej dyscypliny sportowej, to już jest super. Jakby nam się udało 50%, to już byłoby przesympatycznie, ale staramy się i po to są te zawody, żebyśmy się mogli pobawić, ale i porównać z rówieśnikami.
1: Za nami Noc Muzeów, a wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Muzeów. Zapytaliśmy z tej okazji najmłodszych, co to jest muzeum i jak się trzeba w nim zachować.
4: Co to jest muzeum?
5: Muzeum to takie coś, tam jest nawet szkielet dinozaura.
4: Po co się chodzi do muzeum?
5: Żeby zobaczyć inne rysunki, że można sobie pochodzić.
6: Muzeum też jest strażackie, ale jest takie muzeum, co są kaski. Ja w dzień chodzę i się zapisuję.
4: No i co tam o tych strażaków zobaczyłeś?
6: Hełmy, policji.
4: No strażaków są chyba też takie wielkie wozy strażackie.
6: Tak.
4: A ty co wiesz, co to jest muzeum?
6: Że tam się chodzi i można nawet zobaczyć obrazy.
4: A wiecie, jakie my mamy muzeum takie w Radomiu?
5: Muzeum Wsi Radomskiej. Ale ja wiem, że w muzeum można oglądać różne szkielety. Na przykład można zobaczyć ciało węża, bo tam można, bo ja widziałam, kiedyś byłam w muzeum w Warszawie, to tam były różne obrazy i były skóry, nawet mrówkojada. I tam było, co można zrobić z mrówkojada.

0: Zadałem był pistolet taki skóry mrówkojata i były takie różne rzeczy i też ich języków też były.
1: Ale ty powiedziałeś, że my w Radomiu mamy Muzeum Wsi Radomskiej. Byłaś tam kiedyś?
0: No raczej nie. A mama mówi, że tam się dzieją różne ciekawe rzeczy. Tam złapano takiego czarnego motyla.
1: W muzeum można oglądać też na przykład obrazy, różne fajne wystawy, tak?
0: Więc można pooglądać w muzeum. Kiedyś byłam w takim muzeum, gdzie było tyle obrazów, że ktoś by się mógł zgubić, bo te obrazy były różne. Też był taki obraz, to był taki ogród i tam była taka ważka. I tam było powiedziane, że tam miało być słońce. I tam powiedziano, że wszystko było takie okrągłe, a ta ważka tylko była taka płaska i zagrażała temu obrazu, a to miało być słońce.
2: No i jeszcze tam można zobaczyć inne zwierzątka. Na przykład motylki, zebry, żyrafy.
0: Ja oglądam bajkę Andy i to on ma takie muzeum, gdzie są różne szkielety dinozaurów. A nawet on może wziąć rośliny, bo on się cofa w czasie.
3: To jest takie miejsce, gdzie są na przykład szkielety dinozaurów albo obrazy.
1: A byłaś kiedyś w jakimś muzeum?
3: Tak.
1: W jakim? Pamiętasz?
3: Nie.
1: A co tam zobaczyłaś?
3: Obrazy i szkielety dinozaurów.
1: Miłosz, co to jest muzeum?
4: Muzeum to jest taki budynek, gdzie można zwiedzać historię.
1: A wiesz, jakie w Radomiu mamy muzea?
4: Muzeum Wsi Radomskiej.
1: Jeszcze mamy Muzeum Jacka Malczewskiego.
0: Malczewskiego to jest ulica Malczewskiego.
1: To jest też ulica, ale wy byliście w Muzeum Jacka Malczewskiego. Jak była na przykład wystawa domków dla lalek Barbie? Byliście?
0: To ja nie byłam, bo mnie tak to nie było, bo ja nie byłam jeszcze.
1: Albo była też taka wystawa w Muzeum Jacka Malczewskiego dla dzieci w świecie zabawek. I były pokazane zabawki stare waszych rodziców. No, byliście na tej wystawie?
5: Pamiętam.
6: Byłem.
1: No i co tam, Miłosz, mogłeś zobaczyć?
4: Widziałem chyba jakieś zabawkowe statki.
0: Ja mam dwa.
4: Jeszcze lalki widziałem. I nie wiem co. Jeszcze.
0: I chyba auta. Ja kiedyś miałam być takim fajnym muzeum, ale wtedy się pogoda zła zrobiła i była burza i nie poszłam tam z mamą. Ale mama moja, że tam jest fajnie.
1: Kajtek.
7: Ja byłem w muzeum.
1: W jakim?
7: Na zamku takim.
1: Mhm. I co tam widziałeś?
7: Takie zwierzątka w lesie.
1: No dobra, a co to jest w ogóle muzeum?
7: Muzeum to jest takie, że można oglądać fajne wigulki.
1: No dobra, słuchajcie, a jak się trzeba zachowywać w muzeum?
0: Trzeba być cicho, bo jak się jest głośno, to wtedy jak są szkielety dinozaurów, to mogą one rozpaść się. I jak się rozpalą, to wszystko się już stucze.
1: No, jak się jeszcze trzeba zachowywać?
4: Trzeba być cicho, bo jak nie będzie cicho, to wygonią z muzeum.
1: Słuchajcie, a wy wiecie, że po muzeum to jest taki człowiek, który czasem na przykład oprowadza tych, co zwiedzają? Wiecie, jak on się nazywa?
0: Nie wiem.
1: Przewodnik. Przewodnik, no właśnie.
0: No ale bo on się wtedy nauczył, bo ja jeszcze byłam kiedyś w takim muzeum, gdzie było takie zoo i tam około tego zoo, to było w górach, to było takie fajne muzeum i tam były takie skóry zwierzęcia, były różne szkielety i tam każdy był cicho i nawet można było sobie kupić jakąś zabawkę z taką skóry kogoś.
1: No dobra, słuchajcie, a jak ten przewodnik tak chodzi po tym muzeum, to co on robi? Jaka jest jego rola?
4: Oprowadza gości.
1: Mhm. Ja wiem, i co robi? Oprowadza i co? Opowiada chyba wtedy?
0: On tak. On mówi, że na przykład tam jest, że na przykład gdzieś tam jest jakiś szkielet i on mówi to jak, na przykład szkielet dinozaura i szkielet różnych dinozaurów albo...
7: Ja byłam w muzeum kiedyś.
1: Jak?
7: Nie pamiętam.
1: A co tam widziałaś?
7: No, obrazy, szkielety dinozaurów, małe dinozaury i jajka.
0: A to ja też widziałam w takim jednym muzeum, widziałam...
1: Dobra, to teraz dziewczynom damy powiedzieć. Chodźcie, dziewczyny. A wy co wiecie o muzeum?
7: Z muzeum jest szkielet dinozaura. No i tam wewnątrz, no i jest taka prawdziwa piramida, co była, jak była ta piramida, jak w Egipcie.
1: A byłaś kiedyś w muzeum?
7: Nie, ale dobrze pamiętam o muzeum.
1: No to co to tam wiesz jeszcze?
7: Jeszcze wiem, że wewnątrz piramidy
2: ukrywa się taki sfinks i od sfinksa trzeba znać taki nos.
1: Pola, ty co wiesz, co to jest muzeum?
2: Ja byłam z muzeum chińskim.
1: To daleko gdzieś chyba?
2: Tak.
1: No i co tam widziałaś?
2: Kości dinozaura. Ja byłam kiedyś w muzeum w Radomskiej.
1: Czyli w Radomiu, w naszym muzeum. I co tam takiego ciekawego zobaczyłaś?
2: Widziałam dużo obrazów. Tam można było sobie kupić ozdoby, jakieś ciasteczka i ja sobie kupiłam ciasteczka.
1: Ale poczekaj, bo w Muzeum Wsi Radomskiej to jest tak dużo takich na przykład starych domków, chałup. Widziałaś je?
2: Tak, i nawet wchodziłam do środka.
1: No i co tam takiego mogłaś zobaczyć w środku tych domów?
2: Różne stare rzeczy, na których ludzie kiedyś spali. Widziałam takie wysokie łóżka.
1: A widziałaś na przykład takie stare ich piece, na których gotowali?
2: Nie.
1: Nie widziałaś?
2: Był bałagan i były kratki.
5: Z radomskimi przedszkolakami rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska. Arboretum w Marculach to niezwykłe miejsce oddalone od Radomia o około 30 km. Oprócz relaksu, jaki czeka na odwiedzających to miejsce, można podejrzeć tam także kolekcję ponad 2,5 tysiąca różnych gatunków roślin. Warto odwiedzić to miejsce o każdej porze roku, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
8: W Marculach, niedaleko Radomia, znajduje się świetne miejsce do tego, by odwiedzić je. Jest to ogród botaniczny, arboretum i centrum edukacji przyrodniczej. Jest to miejsce niezwykłe, bo mamy w Polsce 42 ogrody botaniczne, z czego 6 jest prowadzonych przez Lasy Państwowe i właśnie ten jeden z 6 znajduje się tutaj w Marculach. Niewiele jest również w województwie mazowieckim ogrodów botanicznych, także mamy szczęście, że tak blisko możemy oglądać różne rośliny, bo w ogrodzie botanicznym w Marculach znajduje się kolekcja 2,5 tysiąca roślin, które reprezentują prawie 1000 gatunków odmian kultywarów występujących w strefie klimatu naszego umiarkowanego i warto zobaczyć te rośliny, szczególnie wtedy, kiedy kwitną różne kolekcje. W tej chwili można oglądać na przykład różę błotną i cyprysik błotny. Rosną one nad oczkami wodnymi, których kilka znajduje się w arboretum. Możemy tam zachwycić się roślinami, które kwitną ziołami, bo jest tam też kolekcja ziół jeżówek. Oczywiście niezwykły ogród jest szczególnie wiosną, kiedy kwitną na przykład róże naczniki, ale o każdej porze roku polecamy to miejsce. Jest to też miejsce, gdzie co roku organizowany jest piknik, takie wydarzenie turystyczne wspólnie z różnymi organizacjami, wspólnie z miastem. Rzeczywiście Marcule położone są niedaleko Iłży, niedaleko Starachowic, z drugiej strony Wąchocka. Jest taki wspólny profil na Facebooku, który dotyczy tych miejsc i warto go polubić. Nazywa się W nurcie przyrody i historii i te wszystkie różne organizacje turystyczne, instytucje, muzea, Muzeum Starachowickie publikują tam informacje, można zobaczyć, co się dzieje. Warto też odwiedzić Arboretum Marculskie ze względu na to, że jest tam zagroda dla zwierząt. Można zobaczyć i zwierzęta gospodarskie, i zwierzęta dzikie, które są pod opieką miejscowego tutaj koła łowieckiego, z którym nadleśnictwo współpracuje. I rzeczywiście jest bardzo ciekawie o każdej porze roku.
9: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
10: Reklama.
11: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
12: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
13: Dzień dziecka, tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
14: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Between Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
13: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
14: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
15: Reklama.
5: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. 10,8%. Tyle obecnie wynosi stopa bezrobocia w Radomiu. W poprzednim miesiącu zajęcie znalazło 430 osób. Jak wynika z danych Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu, nadal połowa zarejestrowanych to osoby długotrwale bezrobotne. O tym, jak wygląda radomski rynek pracy, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Anetą Pieńkowską, rzecznikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu.
10: Mamy najnowsze dane, jeżeli chodzi o rynek pracy. Czy na rynku pracy w Radomiu widać ożywienie?
15: Rzeczywiście, musimy to przyznać, że po raz pierwszy od początku roku odnotowaliśmy wyhamowanie wzrostu osób rejestrujących się w Miejskim Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. Odnotowaliśmy też wyższą liczbę podjęć pracy, no i wyraźny wzrost liczby zgłoszonych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, a to oznacza, że rzeczywiście widać też tą wiosnę na radomskim rynku pracy. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o statystyki, które mamy na tą chwilę, to na koniec kwietnia w ewidencji Miejskiego Urzędu Pracy znajdowało się ponad 9 tysięcy osób bezrobotnych, dokładnie 9148, w tym 4157 kobiet, które stanowią około 45% wszystkich osób zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy. W porównaniu do marca ta liczba bezrobotnych spadła o 13 osób. Nie jest to może jakiś bardzo duży i widoczny spadek, ale to jest pierwszy spadek od początku roku, co zwiastuje, że rzeczywiście pojawia się ożywienie na radomskim rynku pracy. W kwietniu zarejestrowały się u nas 652 osoby bezrobotne, to około 31 osób bezrobotnych rejestrujących się dziennie. Natomiast 665 osób zostało wyłączonych z ewidencji, a najczęstszą przyczyną tego wyłączenia było właśnie podjęcie pracy. Zatrudnienie znalazło 430 osób. To jest najwyższy wynik od początku 2026 roku, co również napawa optymizmem. Liczba podjęć pracy, można powiedzieć, że stanowiła około 66% liczby nowych rejestracji, gdybyśmy chcieli to zrównoważyć, co pokazuje wyraźnie właśnie to ożywienie na lokalnym rynku pracy. Jeśli zostaniemy chwilę dłużej przy tym wzroście liczby miejsc pracy, to kwiecień przyniósł nam tutaj bardzo dobre informacje, bo duży wzrost liczby zgłaszających miejsc pracy. Pracodawcy zgłosili do Miejskiego Urzędu Pracy 309 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Jest to najwyższy wynik od początku roku, a zarazem znaczący wzrost w porównaniu do poprzednich miesięcy, bo w marcu na przykład mieliśmy zgłoszonych 40 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, a teraz mamy siedmiokrotny wzrost. Mamy tych zgłoszeń 309. Z tej liczby warto tutaj zaznaczyć, że 113 są to miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej subsydiowane. Co to oznacza? To oznacza, że one są dofinansowane właśnie z Funduszu Pracy, czyli jest to tak naprawdę wynik, efekt pracy, działań urzędników Miejskiego Urzędu Pracy, którzy realizują te projekty z Funduszu Pracy, dofinansowania do staży, dofinansowania do prac społeczno-użytecznych lub innych form wsparcia. No i z tych 309 miejsc, 113 są to właśnie te miejsca pracy subsydiowane.
10: Jeżeli chodzi o tą strukturę bezrobocia i pomóc tym bezrobotnym, to pewnie są takie grupy, które wymagają specjalnego wsparcia. Jakie to są grupy i na jakie wsparcie mogą liczyć?
15: W ewidencji Miejskiego Urzędu Pracy znajduje się ponad 5130 osób długotrwale bezrobotnych, co stanowi około 56% wszystkich bezrobotnych. To oznacza, że co druga osoba zarejestrowana pozostaje bez zatrudnienia przez dłuższy czas. To jest wyzwanie, żeby zaktywizować te osoby. Realizujemy szereg działań właśnie w tym celu, żeby te osoby zaktywizować. Są to spotkania z pracodawcami, są to giełdy pracy organizowane u nas w urzędzie, ale również nasi urzędnicy, nasi pracownicy odbywają wizyty studyjne u pracodawców właśnie po to, żeby poznać specyfikę pracy danej firmy, danego zakładu i jak najlepiej dopasować osoby poszukujące zatrudnienia do potrzeb danego pracodawcy i odwrotnie, tak aby oferta odpowiadała tym osobom, także tym długotrwale bezrobotnym, tak aby oni byli zdecydowani, żeby to zatrudnienie podjąć, żeby podjąć tą pracę i ją utrzymać. Jeśli chodzi o tą naszą strukturę, również problemem jest brak kwalifikacji zawodowych. Aż 2488 osób nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych. To jest blisko 2,5 tysiąca osób, czyli 27% wszystkich bezrobotnych. Dlatego też prowadzone są różnego typu szkolenia, także szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które realizujemy w tej chwili ten program. Nabór co prawda już się zakończył. Wiele osób zgłosiło się, firm, instytucji, tak aby uzyskać środki na szkolenia dla swoich pracowników, czy dla osób, które chcieliby przeszkolić i przyjąć do pracy. Realizowane są różne formy wsparcia takich osób, które nie posiadają kwalifikacji, tak żeby po prostu oni te kwalifikacje nabyli lub nabyli chęci do rozwoju osobistego, tak żeby mogli w przyszłości podjąć zatrudnienie. Wśród osób bezrobotnych w ewidencji naszego Miejskiego Urzędu Pracy znajduje się ponad 1800 osób do 30 roku życia, dlatego bardzo dużą uwagę poświęcamy temu szybkiemu wsparciu tych osób młodych w powrocie na rynek pracy, czy w rozpoczęciu właściwie swojej drogi zawodowej. Organizujemy w tym celu spotkania z doradcami, organizujemy warsztaty, które pomagają młodym ludziom przygotować się do wejścia na rynek pracy. Pomagamy przygotować dokumenty rekrutacyjne, pomagamy napisać CV, pomagamy przygotować się do rozmowy z pracodawcą. Organizujemy podczas takich warsztatów także symulacje, podczas których młody człowiek może odbyć taką symulowaną rozmowę kwalifikacyjną, bo często dla tych młodych ludzi jest to bardzo ważne. Mają duży stres, obawy związane z przejściem takiej rozmowy kwalifikacyjnej, dlatego u nas mogą podczas takich praktycznych warsztatów zbudować pewność siebie, no i kompetencje znaleźć w sobie, czy też budować te kompetencje potrzebne do poszukiwania pracy. Kładziemy na to bardzo duży nacisk i organizujemy takie spotkania bardzo często. Informacje o tym, kiedy i gdzie, w jakich godzinach odbywają się warsztaty, można na bieżąco znaleźć na naszej stronie internetowej i w naszych social mediach. Zapraszamy do odwiedzania naszych social mediów, tak aby uzyskać informacje na bieżąco o tym, kiedy, jakie szkolenia czy warsztaty się odbywają w Miejskim Urzędzie Pracy.
16: Wilki pod Radomiem, leśnicy uspokajają. Zwiększoną obecność tych drapieżników zaobserwowano na terenach leśnych we Wsoli. Leśnicy apelują o ostrożność, ale jednocześnie uspokajają, że nie ma powodów do niepokoju. Czy populacja wilków może się zwiększyć na naszym terenie? Oto Anna Bodowska zapytała Huberta Ogara z Nadleśnictwa Radom.
17: Ze mną w studiu Hubert Ogar, leśnik z Nadleśnictwa Radom. Dzień dobry.
18: Serdecznie witam.
17: A dzisiaj spotykamy się ze sprawą obecności wilków na terenie nadleśnictwa. Nie chcemy straszyć, chcemy informować. Czy jest to w tym momencie problem? Pojawia się wyzwanie? Czy ta liczebność wilków zwiększa się na naszym terenie?
18: Wilki jest to jeden z większych drapieżników, które są w Polsce i w ostatnim czasie się pojawiły również też na naszym terenie. Ostatnio mieliśmy informację o tym, że pojawiły się we Wsoli, tutaj w kompleksie leśnym, chociaż my też na fotopułapkach obserwujemy pojawianie się pojedynczych lub w parach wilków, które po prostu zasiedlają nowe tereny leśne, które do tej pory nie były zasiedlone przez wilki.
17: Czyli pojawiają się na nowych terenach, w okolicach Wsoli, czy jeszcze na tych fotopułapkach gdzieś, na któryś terenach tutaj, powiedzmy bliżej Radomia, w naszych okolicach zostały złapane?
18: Obserwowane były też zarówno i przez leśniczych, ale także i przez fotopułapki, które stosujemy, na terenach Puszczy Kozienickiej, na terenie tutaj lasów, również pod Skaryszewem, tam jest leśnictwo Makowiec i Modrzejowice, więc tam, gdzie są większe kompleksy leśne, ten wilk te miejsca po prostu zajmuje i jest coraz częściej obserwowany w tych miejscach.
17: O jakiej liczbie mówimy w tym momencie?
18: Ciężko wyszacować z tego względu, że no, nie prowadzimy takiego monitoringu ilości tych wilków, ale widzimy, że ten wilk pojawia się, coraz częściej jest widywany, więc jeżeli tutaj pozostanie na stałe, wtedy na pewno pojawią się i młode i następnie ta populacja będzie też większa.
17: A czy może być to właśnie taki moment, w którym one jakby przemierzają jakieś swoje szlaki i pojawia, ta ich obecność jest tutaj bardziej widoczna, ale powiedzmy nie będzie stałym elementem, czyli one tutaj na przykład nie osiądą, nie założą właśnie tego stada. Czy jest też na to taka szansa?
18: Przeważnie zwierzęta, które są młode, oddzielają się od stada, od watahy, w tym przypadku wiadomo, młode wilki odchodzą od swojej watahy, chcą zająć swój rewir, swoje miejsce, znaleźć partnera lub partnerkę i wówczas, jeżeli to jest w miarę dogodne środowisko, one tam pozostają, więc jeżeli one tutaj się pojawiają w tych kompleksach leśnych, jest duże prawdopodobieństwo, że one zostaną, a trzeba też zaznaczyć, że wilki potrzebują dużego terenu swojego rewiru do tego, żeby polować, żeby się tu utrzymać, więc one na pewno tutaj będą, mogą być widywane przez różne osoby w różnych miejscach, ale może być ta sama na przykład watacha lub ta sama para.
17: Co zrobić, kiedy spotkamy takiego wilka w lesie? Jak się zachować?
18: No to jest, powiem tak, ciężkie pytanie, jak się zachować. Przeważnie zwierzęta dzikie mają instynkt taki zachowawczy, kiedy one pierwsze nas, czyli człowieka, zobaczą, usłyszą lub poczują, więc automatycznie odchodzą. I przeważnie no, wilki też są drapieżnikami, które boją się człowieka, więc na widok, na to, że nas zobaczą w tym lesie, powinny po prostu spokojnie odejść. Więc no, jeżeli idziemy na te wędrówki leśne, dobrze iść w dwie osoby, ze sobą rozmawiać, tak żeby czy wilki, czy inne zwierzęta nas słyszały, nas widziały, wówczas powinny ten instynkt zadziałać i powinny one automatycznie odejść, przejść gdzieś dalej, gdzie będą mieć spokój.
17: Aha, czy lepiej generalnie chodzić wyznaczonymi szlakami, nie zapuszczać się gdzieś w gęstwinę lasu, żeby właśnie nie narazić się na spotkanie, na które być może nie będziemy gotowi?
18: Tak, oczywiście szlaki turystyczne, które są po lesie rozmieszczone, przeważnie tam osoby przechodzą, więc też dzikie zwierzęta takich miejsc hałaśliwych, można powiedzieć, unikają. Wolą gdzieś iść w głąb lasu, gdzieś do młodnika i w młodniku tam zalegnąć i tam przebywać, niż być w pobliżu takich szlaków turystycznych, gdzie tam przechodzą osoby, biegają na przykład, często jeżdżą rowerem, więc też to jest znak, że te zwierzęta unikają człowieka, chcą mieć więcej spokoju, więc one odchodzą gdzieś w miejsca takie skryte.
17: Czyli lepiej trzymać się wyznaczonych szlaków, żeby uniknąć takiego spotkania. A czy jeśli wyjdzie ktoś z naszych słuchaczy właśnie do tego lasu, zobaczy tego wilka, czy jest gdzieś jakieś miejsce, do którego mają to zgłosić, czy zgłaszać tutaj do nadleśnictwa, czy wysłać jakieś zdjęcie, gdzieś się podzielić, że no takie spotkanie jakby było, no nie wiadomo, czy to był wilk, ale na przykład jest takie podejrzenie. Czy jest taka możliwość, żeby to zgłosić do Was?
18: Informacje można oczywiście do nas podać, bo na naszym terenie też zbieramy i robimy takie sprawozdanie, gdzie są widziane wilki, w jakiej ilości, o jakiej porze. Więc taka informacja jest też dla nas ważna, dla osób, które, dla leśników, którzy gospodarzą na danym terenie, ale też te informacje przekazujemy dalej do jednostek nadrzędnych, więc te informacje są gromadzone. Więc jak najbardziej można podać tą informację, my zanotujemy, będziemy też wiedzieć, że w danym terenie są widziane wilki, czy one są osiadłe, czy przechodnie, ale jest ta informacja, że on tam był widziany.
17: No i tu postawimy kropkę, obawiać się do lasu chodzić nie trzeba, wyznaczonymi ścieżkami. No i miejmy nadzieję, że tego wilka nie spotkamy. A dzisiaj o sytuacji związanej z wilkami opowiadał nam Hubert Ogar, leśnik z Nadleśnictwa Radom. Bardzo dziękuję za rozmowę.
18: Serdecznie dziękuję.
16: Autobusy będą mogły jeździć szybciej i bezpieczniej. Będą przebudowane skrzyżowania i nowa sygnalizacja. Miasto Radom szykuje się do wprowadzenia inteligentnego systemu transportu. Powstać ma także Centrum Zarządzania Ruchem. O plusach i minusach tego rozwiązania Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Łukaszem Zaborowskim, ekspertem Instytutu Sobieskiego, szefem Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
19: W ogóle to jest dobry pomysł, żeby myśleć o tym, jak usprawnić ruch w mieście i rozwiązać problemy transportowe. Natomiast czy to rozwiąże rzeczywiście te problemy, to już należałoby popatrzeć na szczegóły tego rozwiązania. Wiem, że ma być tam zastosowany priorytet w sygnalizacji świetlnej dla transportu publicznego i to jest bardzo słuszne rozwiązanie, powinno zostać wprowadzone. Natomiast pytanie, czy pójdą też za tym jakieś zmiany przestrzenne i ten priorytet dla transportu publicznego będzie miał również wymiar przestrzenny, a nie tylko w organizacji ruchu na skrzyżowaniach. Do czego zmierzam? No zmierzam do tego, że jeżeli na skrzyżowaniach po prostu zostaną utworzone takie, powiedzmy, korytarze, w których będzie zielona fala niejako, czyli to będą te, gdzie, z których korzysta transport publiczny, to z tej zielonej fali oczywiście skorzystają też wszyscy inni i doprowadzi to do zwiększenia przepustowości tych skrzyżowań, co zresztą jest oczywiście założeniem takiego inteligentnego systemu sterowania, a zwiększanie przepustowości układu ulicznego niestety będzie przeciwskuteczne w naszej sytuacji, w sytuacji dużego miasta, ponieważ zaskutkuje tylko zwiększeniem ruchu, a nie jego ograniczeniem.
20: To co tutaj by trzeba było jeszcze zrobić, o czym należałoby pamiętać?
19: Mianowicie mamy do czynienia z tak zwanym popytem ukrytym. Popyt ukryty to są wszyscy ci, którzy nie decydują się na wyjechanie swoim własnym samochodem w jakichś godzinach albo w jakichś relacjach, dlatego że po prostu chcą unikać zatłoczenia komunikacyjnego. I ten popyt ukryty jest ogromny. Jest w stanie zapełnić w zasadzie każdą nową przepustowość, którą udostępnimy w tak dużym mieście jak Radom. Polega to po prostu na tym, że jak udostępniamy nową przepustowość, czy to przez rozszerzanie układu ulicznego fizyczne, tak, przez rozszerzanie dróg, czy przez usprawnianie ruchu na skrzyżowaniach, to ludzie to oczywiście zauważają i ci, którzy dotychczas w tych godzinach albo tymi trasami nie jeździli, to zaczną jeździć. I to się natychmiast w dość krótkim okresie zapełni nowym ruchem. To jest taka przykra wiadomość dla tych, którzy myślą, że przez zwiększanie przepustowości układu ulicznego rozwiążemy problemy. Ale jest jeszcze gorzej, bo ten ukryty popyt dotyczy sytuacji, gdzie rozważamy miasto czy aglomerację w takim stanie, jakim ona jest, tak? Czyli tam jest zabudowa, jest w tych miejscach, ludzie mieszkają w tych miejscach, w tym miejscu jest przemysł, w tym miejscu są jakieś usługi i mamy jakąś tam siatkę ruchu, tak? Ale jest gorzej, dlatego że to, jaką politykę transportową prowadzimy, wpływa również na zagospodarowanie przestrzeni i w nieco dłuższym okresie, w perspektywie powiedzmy kilkunastu lat, zmienia również sposób zagospodarowania przestrzeni w skali miasta i aglomeracji. I jeżeli tylko udostępniamy nową przepustowość, czy to w mieście, czy na trasach wylotowych z miasta, to skutkuje tym, że coraz więcej ludzi się wyprowadzi na przedmieścia, ponieważ dojazd samochodem z przedmieść będzie bardziej atrakcyjny, tudzież poruszanie się tym samochodem po mieście. Więc to też jest kolejny tragiczny skutek, jaki nam przynosi zwiększanie przepustowości układu ulicznego w dużym mieście. To skutkuje po prostu nasileniem suburbanizacji.
20: Ludzie nie chcą mieszkać przy ruchliwych ulicach, szczególnie wtedy, kiedy te kamienice i bloki są tuż nad daną ulicą i, no i czasami, zwłaszcza dla seniorów, jest to uciążliwe.
19: No to jest uciążliwe dla każdego, nie tylko dla seniorów. Proszę zbadać preferencje, jeśli chodzi o młodych ludzi, tak, którzy na przykład zakładają rodziny. To ogromna większość takich ludzi w Polsce chce się wyprowadzić pod miasto. To jest jakby taki wymarzony model życia, że będę mieszkał pod miastem, gdzieś tam, czy na przedmieściach, czy w ogóle gdzieś tam w gminach ościennych. Będę miał własny dom i najlepiej przy tym domu będą stały dwa albo trzy samochody i każdy będzie się poruszał samochodem, dojeżdżając do miasta. Więc to jest tragiczna polityka, dlatego że miasto albo będzie przyjazne dla człowieka, który w tym mieście chce mieszkać, przebywać, prowadzić działalność gospodarczą, spędzać czas, albo będzie przyjazne dla mieszkańca przedmieść, który od miasta oczekuje to, że przez miasto będzie się dać szybko przejeżdżać samochodem. Albo. Nie ma tutaj żadnego rozwiązania pośredniego. I my niestety, dążąc do tego, żeby pomieścić się coraz łatwiej, coraz sprawniej jeździło samochodem, niestety doprowadzamy do tego, że miasto staje się nieznośne dla mieszkańca. Stąd też mamy właśnie tą suburbanizację i pęd do tego, żeby osiedlać się na przedmieściach, żeby na przedmieścia się wyprowadzała działalność gospodarcza i cała aktywność w ogóle ludzka, tak? Bo miasto jest nieznośne. Proszę sobie zobaczyć, jak wygląda ulica 25 czerwca. Czy ktoś chciałby mieszkać przy takiej ulicy?
20: Czy większe przepustowość to są większe problemy dla pieszych i rowerzystów?
19: No właśnie, to jest niestety druga strona, jeszcze któraś tam strona tego medalu, że te systemy optymalizacyjne niestety zazwyczaj do dążą do tego, żeby usprawnić jak najbardziej przepustowość skrzyżowań dla pojazdów. Więc to się oczywiście dzieje jakimś kosztem. I teraz podam drugi przykład. Przykład ronda Kotlarza. Tak? To jest skrzyżowanie ulic Mileckiego, Reja, Okulickiego. Proszę sobie spróbować przejść tym rondem w poprzek, będąc pieszym. To jest po prostu coś absurdalnego, że pieszy musi 4 razy stać na światłach, żeby przekroczyć jedno skrzyżowanie. Jest coś kosztem czegoś. Tamto skrzyżowanie, zresztą takich skrzyżowań jest dużo więcej, skrzyżowanie przy Galerii Słonecznej, gdzie w ogóle zabrano na jednym z wlotów możliwość przejścia dla pieszych, to jest jeszcze inna sprawa, czy skrzyżowanie Malczewskiego Wernera. Proszę sobie zobaczyć, ile tam musi czekać pieszy, dlatego, że skrzyżowanie jest zoptymalizowane pod kątem ruchu samochodowego. To jest niedopuszczalna rzecz, w strefach śródmiejskich przynajmniej, żeby tak to projektować. Priorytetem powinien być właśnie ruch pieszy i obawiam się, że taki inteligentny system sterowania ruchem niestety nie będzie brał pod uwagę potoków pieszych, a jedynie potoki pojazdów, co się oczywiście odbije na tym, w jaki sposób piesi będą się mogli poruszać po mieście.
20: 9 sygnalizacji świetlnych ma zostać wybudowanych w ramach tego systemu. Będą odcinki drogi, tak jak na 25 czerwca, gdzie dosłownie co chwilę będzie przejście dla pieszych z sygnalizacją. Chodzi o ten odcinek od 25 czerwca od Lasów Państwowych do skrzyżowania z ulicą Struga. Ma powstać kolejna sygnalizacja, tym razem tutaj przy Leśniczówce. Czy to może pomóc i właśnie zabezpieczyć budowa kolejnych sygnalizacji właśnie może pomóc pieszym?
19: No oczywiście zależy, jak ta sygnalizacja będzie działać. Jeżeli to będzie sygnalizacja, gdzie program będzie przyjazny dla pieszych, to oczywiście to może pomóc, tak? Jeżeli ruch na ulicy 25 czerwca utrzyma się w tej skali, jakiej jest, a sądząc z planów miasta, niestety on się jeszcze zwiększy, co nie daj Boże, bo w zasadzie to chodziło o coś innego, kiedy budowaliśmy obwodnicę śródmiejską, wschodnią, no ale to jest inny wątek, który mogę też podnieść. Natomiast proszę z kolei, kolejnym przykładem posłużę. Proszę zobaczyć, co zrobiono na skrzyżowaniu 25 czerwca i Jeromskiego, gdzie wprowadzono jakiś kuriozalny przycisk dla pieszych i pieszy nie otrzymuje zielonego światła w fazie, normalnie tej fazie, która przysługuje temu kierunkowi ruchu, tak? Tylko musi nacisnąć guzik. Osobiście widziałem ludzi, którzy nie wiedzą, że tam trzeba nacisnąć guzik. Jeśli go nie nacisną, to nie dostaną zielonego światła i czekają na przykład dwie lub trzy fazy, bo nie wiedzą, że tak absurdalne rozwiązanie ktoś mógł wymyślić w środku miasta.
16: Rafał Malczewski, Narty Dancing Bridge to tytuł wystawy, którą można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Na ekspozycji zobaczymy prace malarskie, grafiki, rzeźby oraz narty z epoki czy sprzęt narciarski. Oprócz dzieł Malczewskiego zobaczymy prace wybitnych, współczesnych Rafałowi artystów, mówi Magdalena Ewanosowska, kuratorka wystawy.
3: Postać Rafała Malczewskiego pojawia się u nas w muzeum co jakiś czas. Ostatni raz mieliśmy możliwość oglądania jego dzieł w 2023 roku. Wtedy Rafał występował razem z ojcem Jackiem Malczewskim. Natomiast podczas tej wystawy chciałabym, aby jego postać zaistniała wśród innych wybitnych osobowości twórczych środowiska zakopiańskiego w latach międzywojennych. I dlatego będziemy też prezentować dzieła Witkacego, Leona Chwistka, Zofii Stryjeńskiej, Augusta Zamojskiego i wielu innych twórców związanych z tym środowiskiem artystycznym zakopanym w latach 20. i 30. Zakopane było wówczas stolicą, stało się stolicą sportów narciarskich i dlatego też tą ekspozycję porządkuje ta triada haseł Narty, Dancing i Bridge, hasło zaczerpnięte z takiej popularnej nazwy pociągu, który kursował pomiędzy najważniejszymi kurortami w międzywojniu. Pociąg ten zaczynał swój bieg w Krakowie i później podróżując właśnie wzdłuż tych kurortów wiózł ludzi na narty w ciągu dnia, a wieczorem wszyscy mogli uczestniczyć w dancingach i w rozgrywkach brydżowych. Jest to jednak taka oś narracyjna. Tutaj te prace są uporządkowane według tych haseł. Natomiast bardzo ważnym jeszcze elementem jest ta cała otoczka, która towarzyszy pracom malarskim, która towarzyszy grafikom i rzeźbom, a mianowicie prezentujemy również narty z epoki, prezentujemy sprzęt narciarski, strój narciarski, damski oraz troszeczkę rzemiosła związanego z tematyką wystawy. Partnerem wystawy jest Muzeum Tatrzańskie imienia Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Już dzisiaj bardzo dziękuję panu dyrektorowi Michałowi Murzynowi za wypożyczenie, które opiewało ponad 20 obiektów. Ogólnie mamy ponad 90 obrazów, grafik, akwarel i pasteli. Mamy 8 rzeźb. Tak jak mówiłam, to wszystko uzupełnia rzemiosło, sprzęt narciarski. Wydaje mi się, że dzięki tej wystawie być może grono wielbicieli Rafała się powiększy i jego postać zostanie zaznaczona w naszym muzeum, które jest muzeum, któremu patronuje ojciec Rafała, Jacek.
9: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96 i

0: Reklama.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Masz skończone 14 i nie więcej niż 16 lat? Interesujesz się bezpieczeństwem na drodze? Weź udział w wydarzeniu Wyobraźnia ratuje życie, moje pierwsze prawo jazdy. 20 czerwca o 10 w Multikinie w Galerii Słonecznej w Radomiu. Sprawdź swoją wiedzę o ruchu drogowym i zawalcz o główną nagrodę. Kurs prawa jazdy kategorii AM i skuter. Więcej informacji na stronie www. Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Wyobraźnia ratuje życie. Bezpieczeństwo zaczyna się od Ciebie. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.
5: Służby weszły do mieszkania prezydenta. Priorytetem zatrzymanie sprawców prowokacji, mówi premier. Tragedia niedaleko Tuszyna. Kierowca jechał autostradą pod prąd. Szczegóły za chwilę w wiadomościach. A na koniec kolejna charytatywna zbiórka Łatwogęga. Zabrał już 12 milionów złotych. I jest 9:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Priorytetem namierzenie i zatrzymanie sprawców prowokacji. To informacja od premiera Donalda Tuska z narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Została zwołana po incydencie w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Straż pożarna po, jak się okazało, fałszywym zgłoszeniu, siłowo weszła do środka. Wewnątrz nikogo nie było.
6: Mamy do czynienia z, może jeszcze nie z falą, ale z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami. Tak jak w ostatnim przypadku, kiedy dotyczyło to mieszkania rodziny prezydenta Nawrockiego, dochodzi do interwencji, zamknięte drzwi, wyważanie drzwi. To wszystko sprawia fatalne wrażenia, już nie mówiąc o tym, że mamy do czynienia z ewidentnym przestępstwem.
5: Mówił szef rządu. Straż pożarna przekazała, że dostała dwa zgłoszenia. Pierwsze dotyczyło pożaru, drugie zatrzymania krążenia. Tragedia na A1 w okolicach Tuszyna. Uwaga kierowcy, duże utrudnienia. Kierowca doprowadził do czołowego zdarzenia z innym autem. Jechał pod prąd. Oba samochody stanęły w ogniu.
7: W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierujący pojazdem, który wjechał pod prąd. Natomiast trzy osoby podróżujące Audi zostały przewiezione do szpitala.
5: Relacjonuje Aneta Kotynia z łódzkiej policji. Kierowcy jadący w stronę Gdańska musicie liczyć się z utrudnieniami.
7: Strada A1 w kierunku Gdańska jest całkowicie zablokowana. Zorganizowane są objazdy od węzła Tuszyn na DK12 i S8.
5: Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają teraz, dlaczego kierowca osobówki znalazł się na niewłaściwym pasie. Na razie nie wiadomo, czy było to celowe działanie, czy tragiczna pomyłka. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje w sprawie nowego ogniska eboli w Afryce. Rzadszy podtyp wirusa wykryto m.in. na terenie Demokratycznej Republiki Konga. W ciągu tygodnia odnotowano trzykrotny wzrost zachorowań, ale na ten moment nie ma informacji, by doszło do nich na terenie Europy. Mimo to szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Paweł Grzesiowski podkreśla, że sytuacja jest poważna.
8: Źródłem wirusa są zwierzęta, to nietoperze, niektóre gatunki małp. Z punktu widzenia przenoszenia między ludźmi, sytuacja, jeżeli chodzi o wirusa ebola, jest dla nas niebezpieczna. Wirus bardzo łatwo przenosi się z wydzielinami chorych, a więc tutaj kluczową sprawą jest właściwa izolacja i stosowanie środków ochrony indywidualnej.
5: Na razie na ten typ eboli nie ma zatwierdzonych leków ani szczepionek. GIS, a także polskie MSZ odradzają podróże do objętej epidemią części Konga i pogranicza z Ugandą. Zebrał już ponad 12 milionów złotych. Taki wyznaczył sobie cel, ale jedzie dalej. Łatwogang przemierza na rowerze całą Polskę, żeby zabrać pieniądze na leczenie Maxa, który cierpi na chorobę powodującą zanik mięśni. Streamer jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Za sobą ma już ponad 520 kilometrów.
9: Mamy oficjalnie pieniądze na leczenie dla Maxa, więc no, piękna sprawa. I transmisja będzie trwała jeszcze pewnie 10-11 godzin. Do Gdańska jeszcze jedziemy.
5: Na trasie może liczyć na wsparcie. Tak było m.in. w Łódzkiem.
0: Jak przebiega trasa?
10: Raczej tak jak planowaliśmy, Pirlo, Dawid Seweryn. Oczywiście jest jakiś lekki kryzys, ale to tylko zdrowotny, nie psychiczny.
0: Lekki kryzys, ale co z Piotrkiem?
10: Z Piotrkiem wszystko dobrze, bolą go mięśnie i inne takie rzeczy, ale to jest twardziel i się nie poddaje.
0: Pokażecie mi, jak kibicujecie? Zdecydowaliście się wyruszyć z Piotrkiem. Rozumiem, że mu kibicujecie.
11: Znaliśmy, że jak tylko będzie na wysokości Łodzi, to musimy dołączyć i wspierać go naszymi siłami.
0: Piotrek, co czujesz, gdy widzisz tych wszystkich ludzi?
9: No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
12: Dziękujemy, bo to trzeba podziękować, bo to jest wielka akcja.
5: Na miejscu była nasza reporterka Julia Niewiadoma. YouTuber apeluje do fanów o ostrożność i prosi, by dopingowali go z pobocza, nie wjeżdżając na trasę przejazdu. A jaka pogoda nam towarzyszy w tę niedzielę? Bardzo ciepło, 29 stopni dziś na zachodzie kraju, 26 w centrum i 24 na wschodzie. Ale uwaga, w każdym z województw właściwie może pojawić się dzisiaj deszcz, więc bardzo wysokie temperatury, ale deszczowo. Deszczowo nie będzie już od jutra, tam w poniedziałek tylko wysokie temperatury i piękne słońce. A dzisiaj ciepło i mokro.
2: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
13: Anna Badowska, zapraszam. Kryzys autorytetów, brak czasu dla dzieci i nastolatków równa się problemy wychowawcze. To nie zawsze oznacza wagary, alkohol czy narkotyki. Bywa, że właśnie te kłopoty z dorastającym dzieckiem przybierają inną formę. Jaką? O tym w rozmowie z Włodzimierzem Wolskim, dyrektorem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
14: Ze spraw, które wpływają do ośrodka interwencji kryzysowej, wynika, że jest to jednak problem. Bo jeśli weźmiemy na przykład ten rok, tylko ten rok, okres wakacyjny, to jest taki okres, gdzie takie zachowania szczególnie są na topie, tak? Było kilka takich przypadków, gdzie właśnie zdecydowani rodzice przychodzili tutaj do nas o pomoc. Przychodzili o pomoc, ale to też pomoc na zasadzie, nie wiem, takiej czarodziejskiej różdżki, tak? Na przykład, nie wiem, 16-latka, która spotyka się z 44-latkiem, tak? Którym wyjeżdża na różne weekendy, która jest w jakimś formie jego utrzymanką, tak? No mama chce, żeby, nie wiem, dotknięciem różdżki zmienić jej postępowanie, tak? I tutaj, wiele takich młodych osób, bierze życie z telewizora, tak? Z portali społecznościowych. Imponuje tym młodym dziewczynom, że dojrzały, dorosły mężczyzna, jeżdżący porządnym samochodem, mający pieniądze. To, że ma rodzinę i dzieci, to jest jak gdyby dla nich nieważne. Zainteresował się, czują się takie prawdziwe kobiety. Jak ja rozmawiałem z jedną z tych dziewczyn, mówiłem jej, tłumaczyłem, że słuchaj, ty, to co ty robisz, to jest, to jest prostytucja, ty jesteś po prostu prostytutką. Ona się bardzo okruszyła, że ona nie bierze za to pieniędzy i tak dalej. Więc ja jej mówię, słuchaj, nie bierzesz pieniędzy, nie masz cennika, ale na przykład czy ty płacisz rachunki za porządne hotele, czy ty na przykład, nie wiem, odrzucasz prezenty, które ci ten twój partner funduje, drogie prezenty. On w ten sposób kupuje ciebie, tak? Płaci ci za to, że z nim jesteś, tak? On się tu mnie ożeni, nie będzie, a ja bym tak nie chciała, tak? Ale w tym momencie masz z tego konkretny zysk materialny. Tylko że właśnie takie młode dziewczyny do tego podchodzą zupełnie inaczej, tak? Dla nich w czasie wakacji szczególnie, kiedy jest taki luz, kiedy można wyjechać, kiedy sposób, w jaki zdobędzie środki na ten wyjazd, w jaki sposób jest nieważny. Ważne, żeby zdobyć, ważne, żeby wyjechać, ważne, żeby później we wrześniu, jak się spotkamy w szkole, pokazać zdjęcia, tu byłam w takim kurorcie, tutaj, prawda, tak? I to jest najważniejsze, tak? A jaką cenę za to płaci później, to może skutkować na jej całe życie, to jest jak gdyby, dalsza sprawa. Dlatego takie materialne podejście, takie celebryckie, powiedziałbym, podejście do życia, powiem szczerze, że trochę mnie przeraża, tak? Przykro mi powiedzieć, ale dotyczy to głównie dziewcząt. Kwestia, jak gdyby, mówiąc dokładnie, sprzedawania swojego ciała, tak? Dotyczy to niestety tych spraw, które tutaj do nas wpływały i te osoby, rodzice, którzy przychodzili zaniepokojeni zachowaniem swoich dzieci, chodziło głównie o córki. To były takie dziewczyny w przedziale wiekowym 16-17 lat, najczęściej. Najczęściej 16-17 latki, które tak na co dzień były dobrymi uczennicami, chodziły do szkoły i tak dalej, niby wszystko było okej, ale jednocześnie ja osobiście w to nie wierzę, tak, że nie można było tego zauważyć, bo jednocześnie nie wiem, jak wygląd, tak, sposób ubioru. Te dziewczyny robiły wszystko, żeby na przykład nie wyglądać na 16-17 lat, a na 20 parę, tak. I rzeczywiście, na pierwszy rzut oka, ja bym, minimum 25 lat, tak. robiły wszystko, żeby właśnie wyglądać na osobę dorosłą. Tak. I rodzice musieli to zauważyć. I w tym momencie ja zawsze rodzicom tłumaczę, że czasami z dziećmi trzeba się trochę zakumplować, zakolegować, rozmawiać o wszystkim, reagować na pewne nawet kwestie ich ubioru, tak, a szczególnie dziewcząt, żeby nie były jakieś szczególnie wyzywające, żeby nie były takie, które może być zaszeregowane do jakichś grup niezbyt sympatycznych. Tak. Natomiast rodzice reagują wtedy dopiero, jak się coś stanie i wtedy chcą jakiegoś takiego, nie wiem, złotego środka. Takiego złotego środka nie ma. Po prostu dzieci musimy wychowywać, tak? Dawać dobry przykład. Starać się wyrobić im jakieś granice, jakieś hamulce w tym zakresie. No, w przypadku tych dziewcząt, o których mówię, to były takie, no, powiedziałbym, wakacyjne wybryki, tak? W sensie takim, że no, chciały się poczuć w pełni wolne, w pełni dorosłe i traktowały te wyjazdy na zasadzie, jak gdyby, no, traktowały te osoby, z którymi, które były znacznie od nich starsze, na zasadzie, nie wiem, no, bogatego przyjaciela, tak? Bo w sumie to jest też kwestia pewnego trendu, no bo jeśli na przykład, nie wiem, niektóre media, niektóre portale, no, preferują taki styl życia, tak? Że każda taka właśnie dziewczyna powinna sobie znaleźć kogoś takiego właśnie, nie wiem, bogatego, z pieniędzmi i tak dalej, to jest droga do kariery, no to naprawdę, no, to jest coś, co trochę przeraża, tak? Jeśli chodzi o te kwestie galerii handlowych, to tak, tam jest zawsze dużo dzieci, młodzieży, dziewcząt. I tutaj też mieliśmy kawałek czasu temu taki przypadek, kiedy przyszedł do nas tutaj mężczyzna około 50 lat, który nie jest z Radomia, przyjechał na zakupy i no i mówi, że usiadł przy stoliku w tym dużym holu, tak, i przysiadły się do niego dwie takie młodsze od ponad dorosłe dzieci prawie i zapytały go, czy mają mu zrobić dobrze za 100 zł. No. I on nie za bardzo wiedział, o co chodzi, tak? W sytuacji takiej, kiedy się zorientował, tak, więc w tym momencie, no, po prostu się przeraził tym wszystkim. No, mówi, że panie, ja to widziałem w telewizji, że tak mówili, że coś takiego jest, w życiu bym nie przypuszczał. Panie, co to jest tutaj, panie, no, to takie dzieci, no. No, no, w sumie, no, niestety, no, są to takie sytuacje, że młode dziewczyny, widząc na przykład, nie wiem, bluzkę czy jakąś sukienkę, jakiś ciuch, który kosztuje na przykład 100-200 zł, idą na tak zwany szybki zarobek, tak? Szukają jakiegoś, nie wiem, no, pana, którego, nie wiem, kwalifikują według, nie wiem, wyglądu, według, no, trudno mi powiedzieć. I proponują taki szybki seks, z reguły w tym przebieralni, bo tam nie ma kamer. To nosi mianę tak zwanych galerianek, które są znane od dawna, ale one ciągle są niestety, tak. I tutaj, no, jak ja rozmawiałem wielokrotnie z przedstawicielami tych galerii handlowych, no to oni mówią, no, że wiedzą o takim problemie, tylko jest kwestia tego typu, że, no, że nie mają na to jakiegoś wpływu, bo nie mogą kogoś nie wpuścić do galerii. A jednocześnie w tych właśnie przebieralniach, no, nie ma tam kamer, tak. I,

Zdecydowanie na tego rodzaju historie i to jest trochę niepokojące, tym bardziej, że większość tych osób, powtarzam, większość tych osób, które dopuszczają się takich rzeczy, to są osoby nieletnie, tak? To są osoby, które mają więcej jak 15 lat, ale w rozumieniu prawnym nie mają 18, nie są niepełnoletnie. Wchodzi osoba jakaś, nie wiem, mężczyzna na przykład do przebierania, zawsze wchodzi kobieta. No oczywiście, no bardziej zdecydowana na przykład sprzedawczyni, czy ta, która jest na stoisku, no mogłaby na przykład wejść i odsłonić zasłonkę, czy co wy tu robicie i tak dalej. Może się okazać, że na przykład jest tam mąż żoną, czy nie wiem, czy córka z ojcem, który jej kupuje coś tam, prawda? Więc no można się narazić na jakąś nieprzyjemność, tak? Ale jednocześnie, no mnie się wydaje, że na ogląd zewnętrzny można zauważyć, tak? Kto wchodzi po to, żeby rzeczywiście coś kupuje i przymierza, jest to, krótko mówiąc, rodzina, czy są to osoby, które no, wchodzą tam w zupełnie innym celu i wtedy trzeba zareagować. Trzeba to zrobić i to w sposób zdecydowany. Więc to jest kwestia jak gdyby no, oglądu na sytuację personelu, który jak gdyby obsługuje to dane stoisko i oni mają tu najwięcej do zrobienia i do powiedzenia w tej sprawie. Dlatego jest tutaj również to tak niezmiernie ważne. Dlatego, no cóż, no w tej sytuacji, kiedy coś się takiego zdarzy, no my musimy zrozumieć, jakie mamy w Polsce prawo. W Polsce mamy takie prawo, że osoba, która nie ma ukończonych 15 lat i ktoś, osoba dorosła, odbędzie z nią tak zwaną inną czynność seksualną, grozi za to bardzo wysoka kara do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast osoba, która ma skończone 15 lat, jeśli nie nastąpiło to bez jej woli i tak dalej, to normalnie jest wówczas gwałt osobą poniżej 18 roku życia i tak dalej, jest ta sankcja 12 lat bodajże, tak. Natomiast jeśli ta osoba robi to z własnej nieprzymuszonej woli, mając lat 15, no to za to nie ma sankcji. I tutaj no, problem jest taki, że no, w takiej sytuacji na przykład, nie wiem, na pewno będzie wniosek do sądu o określenie stopnia demoralizacji tej osoby nieletniej i tak dalej. Natomiast ta osoba, która dokonała takiego czynu, nie podnosi odpowiedzialności karnej. Nie ma u nas tak jak w innych krajach, na przykład nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych, gdzie 18 lat to jest taki warunek, tak? Tam poniżej 18 roku życia to są niesamowite kary za to, jeśli ktoś dokona takiego aktu seksualnego w stosunku do osób nieletnich. Wiele gwiazdorów się o tym przekonało, tak? No ja, mając z tego czasu zajęcia ze studentami, właśnie rozmawialiśmy na ten temat obyczajności, nieobyczajności. Mówiłem im, że człowiek się kieruje rozumem, no i dlatego kierują się rozumem, bo jest homo sapiens, nie dopuszcza się takich rzeczy jak na przykład, nie wiem, pieski, które kopulują na trawniku, tak? A wstaje student, podnosi rękę i proszę pana, ale to nie do końca prawda, bo była sytuacja taka, że w mojej miejscowości, jest to mała miejscowość pod Radomia, no to taka para kopulowała w samochodzie, a wszyscy wokół się śmiali, a im to nie przeszkadzało praktycznie, tak? Także no, czasami jest tak, że ten instynkt przeważa nad rozsądkiem, tak? Dlatego to wszystko zależy od tego, jak mówię, no, jakie mamy wychowanie, jakie mamy, czy potrafimy opanować swoje żądze, tak? Czy kierujemy się instynktem, czy rozumem. Natomiast patrząc na przykład na osoby szczególnie wyzywająco ubrane, stojące przy drogach przelotowych, no to też, no, jadąc tak, myślę sobie, no Boże, kochany, przecież nie stałaby taka kobieta, gdzie pada deszcz, nie wiem, wiatr wieje i tak dalej, gdyby nie miała z tego zysku, nie miała klientów, tak? No to z reguły, no, jest to na wolnym powietrzu, gdzieś tam, no powiedzmy, to jest takie, no, właśnie kierowanie się tylko i wyłącznie instynktem, no. Więc, no, ja bym bardzo chciał, żeby ludzie kierowali się rozumem, żeby oceniali sytuację, żeby rozumnie do sprawy podchodzili, a szczególnie młode dziewczyny, tak, które może to skutkować na całe życie praktycznie, tak, a nie kwestiami materialnymi i instynktem, no. W przypadku takich relacji dziewczyny 15, 16, 17 latki, starsi mężczyzni, to tutaj jest kwestia instynktu bardziej ze strony mężczyzny, faceta, a kwestia dziewczyny to jest kwestia materialna głównie, tak? Kwestia dowartościowania własnej osoby, pseudo dowartościowania, bo do takiej dziewczyny jest rzeczą taką, nie wiem, istotną, że ktoś taki właśnie, taki dojrzały mężczyzna spojrzał na nią jak na kobietę, tak? Że ją tak po prostu dowartościował, że ją zainteresował i to jest w jakiś sposób imponuje, tak? I od tego są rodzice, żeby na takie tematy rozmawiać, żeby przygotowywać te swoje dziewczyny, które wchodzą w ten niebezpieczny wiek, 15, 16, 17 lat, to jest właśnie taki wiek, od 14 roku to się już zaczyna, tak? Kiedy z tymi swoimi córkami, tak, synami, no trzeba na takie tematy rozmawiać, tak? Trzeba mówić o wartościach, o tym właśnie, o wszystkich kwestiach, nie wiem, bardziej, mniej intymnych, tak, szacunku dla swojej osoby, szanowania własnego siebie w sumie, tak? To są te rzeczy, które,
A poza tym, jak mówię, no, rzeczą najbardziej istotną,

0: świetną. W procesie wychowania dzieci to jest osobisty przykład. Naprawdę osobisty przykład. Wiele zachowań tych dziewcząt wynika z tego, co widzą w domu, tak? Jeśli my damy ten osobisty przykład właściwie, jeśli potrafimy powodować, że w osobowości naszej córki, naszego syna wytworzą się pewne granice moralne, które się nie przekracza, to będzie wszystko okej, tak? Natomiast no, wielokrotnie niestety no, my dorośli nie dajemy dobrego przykładu i to właśnie tak skutkuje niestety. Jeśli widzimy taką sytuację nieobyczajną w parku, gdzieś tam w samochodzie i tak dalej, no powinniśmy zadzwonić na 112 i taką sprawę natychmiast zgłosić, tak? Jest to w interesie nas wszystkich, tak? Wystarczyło w lecie pochodzić po 22 na placu u nas, tak, w Jagiellońskim, i tam się wiele rzeczy nieobyczajnych działo. I wszyscy o tym wiedzieli. Daj Boże teraz trochę to wyluzowali, tak? Jest większy spokój, więc no tak jest niestety. I tutaj bardzo dużo zależy od służb porządkowych, od nas samych, od tego, czy reagujemy, czy zwracamy uwagę. Ja nie mówię, żeby zwracać na przykład takiej grupie czy osobom jakąś uwagę, bo można się narazić na jakieś niebezpieczeństwo, ale wystarczy wyciągnąć telefon i zadzwonić na 112, na pewno będzie jakaś reakcja, no, czy do straży miejskiej. Jak również kwestia jest wymuszania pewnych zachowań, ekonomicznego wymuszania w związkach, tak? No to jest takie na przykład warunkowanie pewnymi zachowaniami żony partnerki, dawanie pieniędzy jej, tak? Bo na przykład nie pracuje ona, bo nie pracuje, tak? Mąż ma firmę, dobrze zarabia, no i po prostu pewne zachowania dotyczące żony, tak? Tym również dotyczące, powiedzmy, spraw intymnych, warunkowane są większym otwarciem portfela. Tak? No oczywiście, ja powiem tak, ja to nazywam prostytucją małżeńską, ale to są zachowania głęboko naganne, ale jednocześnie trzeba wziąć pod uwagę, że kobiety wielokrotnie dopuszczają do takich zachowań, zgadzając się na to ten pierwszy raz i później już jest sznurek. Jeśli na przykład to, że nie wiem, no, żona była miła, nie wiem, spędzili z mężem, nie wiem, upojną noc i tak dalej, i on jej za to na przykład kupuje sukienkę czy coś tam, no to od tego się właśnie zaczyna. Zdaje się, no, niewinne to jest bardzo, ale później przynosi konkretne skutki. No tak, no to jest, musimy zrozumieć jedną rzecz, że małżeństwo to jest wspólnota, tak, to wspieramy się razem mamy dzieci, razem je wychowujemy, no część małżeństwa na przykład, nie wiem, ma tak zwaną intertyrę, czy rodzinność majątkową, część ma wspólnotę majątkową i większość żyje w wspólnotach majątkowych i to, co wspólnie razem pracujemy, to idzie do tak zwanego wspólnego kotła, tak, i nie można tutaj rozdzierać to na moje pieniądze, twoje, jak, a z reguły to jest tak, robi to osoba, która zarabia te pieniądze, tak, chociaż, no, jak mówię, no, Na to powinno być zdecydowane nie kobiety, tak? Bo z reguły to jest tak niestety, że te większe pieniądze robią mężczyzna. No i kobieta jest jak gdyby no, uzależniona od tych pieniędzy, tak? I ten mężczyzna w zależności od tego, jak się ona zachowuje, jest grzeczna, miła, przemyka oczy na jego tam, nie wiem, jakieś wyskoki, to rekompensuje to finansowo. No więc na takie coś nie powinno być nigdy zgody, no. I, bo to wcześniej czy później ta bomba wybuchnie z dużym hukiem. Albo się kochamy, albo jesteśmy razem, albo się tolerujemy, albo wspólnie robimy to wszystko, tak? Bo nas łączy uczucie, tak? I to jest najważniejsze. Albo jesteśmy obcymi ludźmi, tak? Sobie, no. Bo to jednak takie kupowanie siebie samego jest w związku z czymś niepojętym, naprawdę. No. Bo przecież ludzie są dlatego, że się kochają, że łączy ich związek, tak? Jest to... Wiadomo, że jeśli mówimy o definicji małżeństwa, tak, no to są te trzy elementy, które łączą ludzi. To jest najważniejsza, więź emocjonalna, czyli się kochają, więź materialna, bo mają wspólny majątek, robiony, wypracowany, no i więź seksualna. To są te trzy elementy, które powodują to, że są małżeństwa. Później jak się orzeka rodu, to te elementy muszą ulec rozkładowi i wtedy są to orzeka rodu. No ale jak mówię, no, dominującą kwestią to w związku, w każdym związku to jest miłość, tak? To jest to, że ktoś kogoś kocha, chce z nim być. Jednocześnie no, kupowanie sobie miłości jest dla mnie niepojęte.
1: Efektem deprawacji jest nie tylko prostytucja nieletnich. Niestety wciąż jest pewna grupa nastolatków, która wchodzi na drogę przestępstwa. Tu rozmowa z terapeutą nie wystarczy, a instytucją, jaka wkracza do akcji, jest policja. Jak problem demoralizacji młodzieży w Radomiu postrzegają funkcjonariusze zajmujący się zapobieganiem takim zachowaniom, mówi komisarz Justyna Stanik-Rybak z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
2: No, jest to sytuacja bardzo złożona, dlatego że to jest młodzież, która już bezpośrednio tej opieki nie wymaga, więc oni robią co chcą. Rodzice w różnych sytuacjach są. Często są to rodzice, którzy pracują bardzo dużo, bardzo długo, ale często są to rodzice, którzy nie pracują i może nawet często nie pracowali zbyt wiele w całym swoim życiu. No i jakby trochę jest to przerysowany obrazek, no bo te dzieci właśnie z jakichś konkretnych domów się wywodzą, z domów, które no, są źródłem wzorców i naśladowania. No, tak niestety się składa, że Plac Jagielloński jest usytuowany w takim centrum Radomia, możemy powiedzieć. Oczekiwałoby się, że to będzie no, jednak miejsce takie relaksu, spokoju i ciszy. Tym bardziej lokalizacja jako plac, integralna część teatru. Możemy sobie wyobrazić, że będzie tam młodzież, która będzie podejmować tematy i rozmowy kulturalne i teatralne, a tymczasem jesteśmy w takim bardzo kiepskim położeniu, bo no, ta nasza wizytówka, wspaniały plac, jest czymś, co budzi zgorszenie i złość i stawia w naszych głowach dużo pytań, no bo gdzie są właśnie rodzice, a dlaczego te dzieci się tak zachowują, to też nie są dzieci, to jest młodzież, jakie wzorce, co oni prezentują sobą. No? Ja myślę sobie, że to jest dużo pytań i jako policja jesteśmy w stanie też tego rozwiązać, bo oczywiście będziemy podejmować i podejmujemy niejednokrotnie te interwencje, żeby tych młodych ludzi wylegitymować i sprawdzić, co przy sobie mają, z jakiego powodu tam są, no, ale oni tam często tam po prostu siedzą z nudów przy jeszcze udziale muzyki głośnej, takiej, którą są wyznawcami. Jest to muzyka też również o treściach bardzo wulgarnych, agresywnych, z przesłaniem też takim no, nieprzyjaznym innym osobom. No i to budzi taki element grozy trochę i obrazek bardzo smutny. Co my możemy z tym zrobić? No to jest trochę takie pytanie chyba już za późno zadane, tak? Bo to, co się miało wydarzyć, no to było dużo, dużo wcześniej. Jeżeli dzieci były pozbawione opieki, pozbawione przekazywania odpowiednich wartości i tego, co można robić w życiu, co można robić w czasie wolnym, jak spędzać czas, czym jest pasja, zainteresowanie, jak można się rozwijać, to później nie oczekujmy, że to się zacznie dziać, jak one mają naście lat, bo one po prostu no, niczego takiego nie przeżyły, nikt nie wskazał takiego kierunku i mamy taki obrazek. Myślę sobie, że gdzieś te młode osoby, no to jest nic innego jak lustrzane odbicie ich rodziców, czy systemu rodzinnego, z którego te młode osoby pochodzą. To jest bardzo smutne. Natomiast tutaj pytanie właśnie, kim są ci rodzice? Bym takie pytanie zadała. Kim są i czy oni te swoje dzieci lubią, szanują i czują się z nimi dobrze? Bo te dzieci w innych osobach no, budzą mieszane uczucia, delikatnie mówiąc. Natomiast musimy to pamiętać, że to pozostaje do decyzji sądu rodzinnego. I tu sąd ma możliwość pociągnięcia tych rodziców do odpowiedzialności. A to różnie bywa, tak? Bo nie zawsze to da się odczuć. Tak? No, gdyby tak było, to byśmy nie mieli takich przypadków, bo ci rodzice czuliby ogromną odpowiedzialność i to, że no, ciąży na nich konsekwencja. Po pierwsze, dbanie o właściwe wychowanie swoich pociech i to w momencie, kiedy te dzieci no, rozpoczynają naukę szkolną. Nie w momencie, kiedy te dzieci są no, w momencie takim, kiedy wchodzą w okres swojego życia i no, są przed uzyskaniem wieku pełnoletności, bo wtedy jest już znacznie za późno i właściwie często się zdarza, że te dzieciaki już są na tyle duże i na tyle mocne i silne i pewne siebie, że one często no, w niektórych rodzicach nawet potrafią wzbudzić strach i to one w niejednym przypadku rządzą, dominują, więc jeżeli jest to tak poodwracane, te zasady w rodzinie i funkcjonowanie, to rodzice mogą też czuć lęk przed swoimi dziećmi. Tu nie ma miejsca na zasady, na granice, na normy, na egzekwowanie właściwego sposobu zachowania, czy też spędzania czasu wolnego. To są zupełnie innego kalibru problemy wychowawcze, które później niestety, ale tylko się napiętnowują, rozrastają. No i pokazują ten obraz takiej no, bardzo kiepskiej kondycji polskich rodzin. Rzeczywiście, jeśli jest to rekompensata, kara grzywny, to ten ciężar pokrycia, czy to kosztów, czy naprawy, czy zadośćuczynienia pokrywają rodzice jak najbardziej, czyli wtedy rodzina cała, no ale jednak rodzice muszą tutaj się wywiązać z tego obowiązku, z tego, co nałożył na nich sąd.
1: A teraz historia Radomia. Kamienica Deskurów dziś służy jako placówka kultury, ale to obiekt podniesiony z ruiny przez władze Radomia. O tym zabytku opowiada Paweł Puton, regionalista z Radomskiej Resursy.
3: No warto mieć na uwadze fakt, że Andrzej Deskur, to którego przodkowie przybyli do Polski około połowy XVIII wieku. W tym czasie był już jednym z takich bogatszych ludzi tutaj w okolicy. Posiadał liczne majątki ziemskie. Nie ma się co dziwić, że po prostu swój tak naprawdę pałac, bo gdy widzimy taką najstarszą ikonografię ukazującą ten dom, mniej więcej z połowy XIX wieku, to widzimy po prostu pałac miejski. Piękny, szlachetnie zaprojektowany. Nie ma się co dziwić, że po prostu przy głównym placu miejskim na rynku wznosi ten budynek. Ten czas, lata 20, połowa lat 20 XIX wieku, jeszcze nie zapadła decyzja, albo już zapadła, ale jeszcze roboty nie ruszyły przy wznoszeniu gmachu Komisji Województwa Sandomierskiego, więc ulica Żeromskiego, dawna Lubelska, też nie nabrała jeszcze tego charakteru głównego, więc rynek był tym centrum miasta. Gdzieś indziej, jak nie w centrum miasta, można zbudować swój okazały pałac. Z tego co wiem, został zakupiony właśnie w celu wybudowania tego obiektu na początku lat 20, a wiadomo z akt historycznych, że mniej więcej na przełomie pierwszej i drugiej dekady XIX wieku, gdy rozebrano właśnie ten ratusz, który stał po środku rynku, o którym wspominałem, władze miejskie zamyślały o budowie nowego. I właśnie ta wschodnia pierzeja rynku, ten plac, ten kwartał w zasadzie pomiędzy rynkiem a farą, był brany pod uwagę jako miejsce, gdzie miał być wzniesiony ten ratusz. Ostatecznie podjęto inną decyzję. Ratusz nieco później wzniesiono w północnej pierzei rynku, a ten plac nabył właśnie Andrzej Deskur i wzniósł tam swój dom, który, powtórzę jeszcze raz, śmiało można nazywać pałacem miejskim. Sam Andrzej Deskur był wnukiem Jeana Pierre'a de Descour, który przybył do Polski mniej więcej w połowie XVIII wieku. Andrzej Deskur posiada niesamowity życiorys i z ziemią radomską związany jest właśnie gdzieś od początku XIX wieku. Wiadomo, że między innymi w 1792 roku wstąpił on do Wojska Polskiego, brał udział w kampaniach lat 1792-1794, czyli między innymi w powstaniu kościuszkowskim, później też w wojnach napoleońskich. Dosłużył się tam licznych orderów i tak dalej, więc był z takiego pokolenia prawdziwych patriotów, którzy dobro Polski mieli na sercu. I w pewnym momencie właśnie związał się tu z ziemią radomską, osiadł tu, wzniósł swój dom, ale w okolicach też posiadał liczne majątki ziemskie, między innymi Goryń, Bartodzieje, Smogorzów, Żabiankę, Pająków. Ale co ciekawe, także majątki w guberniach wołyńskiej czy kijowskiej, więc to naprawdę jeden z bogatszych ludzi ówczesnego czasu. Wypada się cieszyć, że tu w Radomiu pozostał po nim taki ślad właśnie jak piękna kamienica, w zasadzie cały kwartał zabudowy, później zwany kwartałem Deskura. Po tym remoncie, który zakończony został, widzimy cały kompleks zabudowy, w zasadzie cały kwartał pomiędzy farą a rynkiem i pomiędzy też ulicami Irwańską i Grodzką, w jednolitym kolorze, jako taka w miarę spójna całość. A trzeba wiedzieć, że tak naprawdę na ten kwartał zabudowy, na ten kompleks składają się pierwotnie dwie odrębne kamienice. I co ciekawe, starsza od kamienicy Deskurów była kamienica Stefana Czarneckiego, ta, która stoi wzdłuż ulicy Rwańskiej. Więc, bo ona powstała w pierwszej dekadzie, w zasadzie na przełomie pierwszej i drugiej, od 1808 do 1811 wznoszono ten budynek i dopiero później, po paru latach, Andrzej Deskur wzniósł właśnie swój pałac. Ale też trzeba mieć na uwadze, że ten pałac pierwotnie składał się tylko z tego budynku stojącego frontem do rynku. Tego, który ma piękny, klasycystyczny wygląd. Każdy widzi, stojąc na rynku, że mamy do czynienia z pięknym budynkiem, pierwotnie wzniesionym jako taki właśnie pałac, nie posiadający jeszcze tych skrzydeł bocznych, ponieważ ta strona, która znajduje się od ulicy Grodzkiej, a także ten zamykający kompleks zabudowy od strony fary, zostały wzniesione nieco później. Pierwotnie powstał tylko ten budynek stojący przy rynku, jako taki, można powiedzieć, sztandarowy przykład klasycyzmu. Symetryczna elewacja jednopiętrowa z ryzalitem po środku, cztery pilastry na osi, balkon, piękny wysoki dach, dzisiaj niestety troszkę obniżony. Warto też pamiętać, że wtedy posadzka rynku była nieco niżej i to podpiwniczenie jeszcze takie dość wysokie nadawało temu obiektowi naprawdę taki charakter właśnie pałacu, taki majestatyczny wygląd. Później właśnie ten cały kompleks stworzył kwartał zabudowy z takim wewnętrznym dziedzińcem, z pięknym widokiem na wieżę fary z niego. Dzisiaj jest to też oczywiście zachowane w nieco innych warunkach, ale myślę, że o tym za chwilę. Także ten kwartał zabudowy, zwany dzisiaj Kamienicą Deskorów, no ma dużo ciekawszą i bogatszą historię, niż nam się może wydawać na pierwszy rzut oka, ponieważ to ujednolicenie po remoncie no jest trochę, moim zdaniem, niepotrzebne. Można było wydobyć w jakiś sposób, chociażby kolorystyczny, to, że tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma różnymi budynkami, ale jednak tworzącymi tą sensowną całość. W pewnym okresie czasu w Radomiu był to jeden z nielicznych budynków posiadający tak wysoki standard jakby wykończenia wewnętrznego, tak urządzeń wewnętrznych, instalacji, pozwalający na to, żeby mógł tam rezydować naczelnik wojenny gubernii radomskiej. No, mamy już tu czasy powstania styczniowego, dość bolesne dla nas. Wtedy właśnie w Kamienicy Deskorów przebywał, rezydował ten naczelnik wojenny, a dość wspomnieć, że przez okno widział na rynku wystawioną szubienicę, na której byli wieszani powstańcy styczniowi. Także, ale tych oczywiście lokatorów z biegiem lat i wydarzeń, które się odbywały w tym kwartale zabudowy, było mnóstwo. Naprawdę, omawiając je wszystkie szczegółowo, można by napisać bardzo ciekawą historię miasta ostatnich niemalże 200 lat. Na przykład w latach 1858-71 księgi miejskie wymieniają aż 39 lokatorów Kamienicy Deskorów. Co ciekawe, już wtedy pewni lokatorzy też żydowskiego pochodzenia prowadzili tam swoje różne handle, sklepiki, czy mieli też mieszkania, ale znajdziemy tam też m.in. prywatną pensję dla dziewcząt pani Heleny Ponińskiej. Ale myślę, że najciekawszym wątkiem tak naprawdę w historii kamienicy, tu można powiedzieć, że historia jakby kołem się toczy i do tego powracamy, było to, że właśnie tu już od 1873 roku urządzane były różnego rodzaju wystawy starożytności, rzeźb i dzieł sztuki. Także taka funkcja, no chyba można powiedzieć, miało pierwszego muzeum takiego miejskiego, była właśnie w Kamienicy Deskorów. Co ciekawe, znamy katalog trzeciej z tych wystaw, tej, która się odbyła w 1883 roku, i można sobie wyobrazić, 248 obrazów wystawiono, a to były tylko jedne z wielu eksponatów różnego rodzaju, które tam pokazano, w tym m.in. dzieła Józefa Branta, Jacka Marczewskiego, Apoloniusza Kędzierskiego, ale na przykład też opona zdobyta pod Więdniem, czy miecz katowski z radomskiego ratusza, który zresztą później gdzieś zaginął. No i wiele innych rzeczy, chociażby tak egzotycznych, jak rzeźby bóstw japońskich. Z tej najstarszej tkanki budowlanej no nie udało się wiele uratować. Myślę, że wie o tym każdy, kto widział, jak przebiegał remont. Tak naprawdę sama Kamienica Deskorów, czyli ta od strony rynku i od strony ulicy Grodzkiej, no nie oszukujmy się, tam ocalały tak naprawdę elewacje. Wszystko, co wewnątrz, poza piwnicami, które są bardzo ciekawe, ale te chyba są już od strony rwańskiej, o ile dobrze pamiętam. No wiadomo, jest to obiekt nowo wyremontowany, tak? Wszystko pachnie świeżością, jest przystosowane w 100% do osób z niepełnosprawnościami, więc nie ma żadnych barier architektonicznych. Wspaniała przestrzeń i ten przesłupiony dziedziniec z widokiem na wieżę w Pary, no to jest coś wspaniałego.
4: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.
5: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
5: Reklama.
4: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
1: W tej części programu gościem będzie Karolina Lis z Fundacji Klementyna, która opowie o programie Poczta Obiadowa. Inicjatywa wspiera seniorów w trudnej sytuacji życiowej. Program oferuje bezpłatne dwudaniowe obiady dostarczane 3 razy w tygodniu do domów osób starszych, które nie są w stanie samodzielnie przygotować posiłków. Jest to szczególne wsparcie dla tych, którzy borykają się z chorobami, ograniczeniami ruchowymi lub trudnościami finansowymi.
7: Jest to program skierowany do seniorów, którzy mają problem z przygotowaniem sobie ciepłego posiłku, więc my wychodzimy tym potrzebom naprzeciw i dowozimy ciepłe obiady do mieszkańców Radomia 3 razy w tygodniu. Do tych, którzy tego potrzebują i tych, którzy nie mogli sobie wcześniej na to pozwolić. To jest już 3. edycja w Radomiu, także już mamy doświadczenie. Jest to przepiękny program, naprawdę zmienia... Może się wydawać, że ten posiłek to tylko posiłek, ale zmienia to naprawdę życie seniora. Przede wszystkim pokazuje mu to, że ktoś o nim pamięta. I wystarczy zgłosić osobę, którą widzimy, że być może krępuje się powiedzieć, tak, że ma jakieś problemy lub jakieś trudności w przygotowaniu posiłku. I wystarczy do nas zadzwonić i zgłosić taką osobę. Wtedy nasz wolontariusz odwiedza, rozmawia i wtedy kwalifikuje go do tego programu. Wystarczy zadzwonić do koordynatorki tego programu, Anity Kacprzak, która na pewno rozwieje wszystkie wątpliwości i pomoże również zgłosić czy wypełnić wniosek. Wystarczy zgłosić się pod numer telefonu 663-957-949. 100 osób, tak, w każdej edycji staramy się zaopiekować. Przede wszystkim odwiedza seniora wolontariusz. I to jest taka pierwsza osoba, pierwszy kontakt nasz z seniorem. I to już często jest sytuacja, w której senior nie dowierza, że ktoś w ogóle się nim zainteresował i ktoś go odwiedził, bo często są to osoby bardzo zamknięte w sobie, które mają ogromną trudność w proszeniu o pomoc. Więc już jeżeli wolontariusz odwiedzi seniora, już zaczyna się ten pierwszy kontakt, jest już pierwsza emocja w seniorze. Polega to na bardzo krótkiej, prostej rozmowie, w której senior podaje też, jakie ma koszty swojego życia. Bo to jest też bardzo ważne, że nie działamy na zasadzie kwitku od emerytury, ale liczymy faktycznie realny dochód, jaki seniorowi zostaje, odliczając leki czy rachunki. Więc to też jest bardzo, bardzo ważne. I po takiej rozmowie wolontariusz kwalifikuje seniora, zgłasza do nas i my już wysyłamy te obiady 3 razy w tygodniu. 2-daniowe, pełnowartościowe obiady. Można wybrać do wyboru, jest dieta standardowa lub lekkostrawna. Seniorzy często mówią, że patrzą na zegarek i wiedzą, na przykład zbliża się godzina 2 i ktoś do niego zapuka, że on nie będzie tego dnia sam, że nie będzie musiał tylko rozmawiać do telewizora czy do radia, tak jak często nam opowiadają, tylko będzie miał ze sobą żywego człowieka, który się do niego uśmiechnie, który zapyta, jak minął mu dzień i życzy mu smacznego. Nasz wolontariat jest wspaniały i nasi wolontariusze zawiązują przyjaźnie z seniorami. Odwiedzają ich regularnie, rozmawiają, pomagają nawet urzędowe sprawy załatwić. No, generalnie to jest piękna relacja, którą obserwujemy sobie z boku i po prostu podziwiamy, bo nasi wolontariusze naprawdę oddają serce seniorom. Wykluło się to z tego, że widzimy po prostu, że seniorzy czasami może mają nawet środki na to, żeby sobie coś ugotować, ale nie mają po prostu siły stać przy tej kuchence. Nie mają siły stać przy kuchence, nie mają siły gotować. Często nasi podopieczni, jest jedna z pań, do momentu, kiedy nie odwiedził jej wolontariusz, 2 lata nie jadła ciepłego posiłku. Żywiła się, a to bułeczką, a to konserwą, tak? Ale nie jadła ciepłej zupy. I była ogromnie wzruszona, kiedy mogła zjeść ten ciepły posiłek, bo zrobiło się nie tylko ciepło na brzuchu, ale też wszystkie wspomnienia z chwil z rodziną, kiedy wspólnie siadali przy stole i jedli razem. Wszystko to jej stanęło przed oczami i była ogromnie wzruszona i ogromnie wdzięczna, że ktoś zauważył, że potrzebuje. Czasami rozmawiam z wolontariuszami, jak wy godzicie pracę, studia często i bycie wolontariuszem, ale to jest dla nich odskocznia. To jest dla nich odskocznia, oni wtedy czują się ważni, potrzebni, mogą się realizować w tym i odpoczywają. I odpoczywają i czują, że naprawdę, naprawdę mogą coś zmienić. I to jest ogromna wartość. Fundacja działa na terenie 4 powiatów. W powiecie grójeckim, białobrzeskim, kozienickim i radomskim, w tym miasto Radom. Także jest to dosyć szeroki zakres naszych działań i też chcę podkreślić rolę wolontariuszy, bo bez nich nie dalibyśmy rady tylu osobom pomóc. Też tworzymy listę rezerwową seniorów, więc zawsze gdzieś mamy ich z tyłu głowy, pamiętamy o nich, mamy też inne programy, być może potrzebują takiego wsparcia interwencyjnego, wtedy też jesteśmy oczywiście otwarci i gotowi pomóc.
1: Warto dodać, że posiłki trafiają do seniorów cały rok. Poczta obiadowa to nie jedyny projekt Fundacji Klementyna. Organizacja prowadzi też projekt Lodówka Pełna Dobroci. Na czym on polega, wyjaśnia przedstawicielka fundacji.
7: Lodówka, nazywamy ją tak króciutko społeczna, chociaż nazwa Lodówka Dobroci jest przepiękna i to się tam dzieje faktycznie. Stworzyliśmy lodówkę, która ma służyć najuboższym, osobom, które są w kryzysie, które mają potrzebę spożycia posiłku, a po prostu nie mają na to funduszy. Polega to na tym, że jeżeli ktoś ma za dużo jedzenia, może przynieść, włożyć i ktoś, kto będzie potrzebował tego jedzenia, sobie wyjmie i zje. I to jest takie dzielenie się sobą, dzielenie się dobrem, tak naprawdę bardzo proste. I tak jak sobie obserwujemy, bo mieści się ona przy naszym biurze w Białobrzegach, to te produkty są po prostu zapakowane, opisane. To są bardzo często przetwory, więc ludzie wkładają w to ogrom serca, żeby przygotować takie jedzenie i wstawić do lodówki, żeby też ta osoba, która po nie sięga, czuła godność. Tak, czuła godność i wiedziała, że to nie jest coś, co zostało mi zepsute i wrzuciłam, żeby nie wyrzucać, tylko ktoś naprawdę tego chciał i chciał pomóc. Bardzo często są to wędliny, pieczywo, zupy, zawykowane zupy przez gospodynię, podejrzewam. Przetwory takie własnej roboty, ogórki, grzybki. No jest ogrom, tak naprawdę ogrom. Ktoś kiedyś wstawił

0: który mamy do osób, które są w potrzebie. Nie chcemy ich identyfikować, wierzymy też, że nikt tej lodówki nie zniszczy, bo widać, ile dobra wnosi w nasze społeczeństwo, więc absolutnie nie monitorujemy tego. W ogóle zauważyliśmy też, że w społeczeństwie naszym brakuje wiedzy na temat starzenia się. Jest to troszkę temat tabu, czy młodsi, czy starsi, no nie do końca myślą o tym czasie, trochę wypieramy, że to jest taki enigmatyczny czas, którego nie do końca chcemy, a on też potrafi być piękny i chcemy pokazywać to młodym ludziom. Symulator starości odwiedzaliśmy w szkołach z symulatorem starości, pokazując, jakie ograniczenia i jakie trudności mają starsze osoby. Kostium wygląda trochę jak snajper albo jak nurek. Zakłada się kamizelkę, obciążenia odpowiednie, zakłada się też symulator zaćmy lub jaskry. I bieramy młodego człowieka w ten kostium, w ten strój i on jest w stanie poczuć, jakie są ograniczenia w stawach, jak starsza osoba ma problem z podniesieniem się na przykład, czy podniesieniem czegoś drobnego z ziemi. I powiem szczerze, że oczywiście, jeżeli ubieramy kogoś z młodzieży, no to jest śmiech, tak, bo wygląda to zabawnie, ale po rozebraniu jest taka chwila refleksji, że kurczę, może niepotrzebnie się złościłem na tą panią, która wchodziła po schodach przede mną, że idzie tak wolno. Może powinienem ustąpić miejsca, a może powinienem tej pani czy temu panu pomóc w zakupach, bo ma ciężko. Chcemy i przygotować do starości i uczyć empatii wobec osób starszych. Bo jest takie zjawisko jak ageism, który polega na dyskryminacji osób starszych ze względu właśnie na wiek. Mówienie na przykład, że pani to nie wypada, bo jest pani cudzysłowiowo za stara, jest już mową nienawiści tak naprawdę, bo daj Boże, żebyśmy każdy z nas dożył tego wieku i żebyśmy mogli cieszyć się tą jesienią życia w szacunku, do czego my chcemy doprowadzić. Wychodzimy z założenia, że chociażby jedna osoba z klasy tego dnia wyszła z zwiększoną poczuciem empatii do starszej osoby, czy z większym szacunkiem, to już jest nasz sukces. Bo to jest kolejna osoba, która widzi potrzeby osób starszych i jest w stanie zareagować na nie. Jesteśmy bardzo szybko starzejącym się społeczeństwem. Badania pokazują, że do 2050 w Mazowieckim będzie ponad połowa populacji naszej, to będą seniorzy. Więc naszym zadaniem jest nie tylko pomoc fizycznie osobom, które tego potrzebują, ale też uświadamianie. Uświadamianie, jeszcze raz uświadamianie, jak ważną częścią społeczeństwa są seniorzy. Jak ważne jest to, by byli aktywizowani. Jak ważne jest to, żeby czuli się częścią naszego społeczeństwa. Jak przygotować się do tej starości, bo naprawdę to tak nie zdajemy sobie sprawy, a to chwila minie i znajdujemy się w tej samej sytuacji co oni, tak? Będziemy za chwilę na emeryturę przechodzić i zaczyna się problem, tak? Zaczynają się depresje, zaczynają się stany lękowe. To jest bardzo trudny i bardzo taki, powiedziałabym, etap, który wymaga od nas przygotowania. Bo bardzo dużo osób cieszy się, tak? Myśli o tej emeryturze, Boże, w końcu odpocznę. I przychodzi ten dzień i nagle jest pustka. Chciałabym sobie życzyć, żeby nikt już naszej pomocy nie potrzebował. Ale jeżeli potrzebuje, to żeby ją dostał i żebyśmy my mogli tą pomoc dostarczyć w taki sposób, jaki oni potrzebują. Pomysłów jest ogrom, musimy wybrać z tych pomysłów najlepsze. Zapraszamy wolontariuszy na pewno. Naprawdę to jest wspaniała przygoda. Podejrzewam, że Państwo możecie obawiać się zaangażowania w wolontariat, ale jest to fantastyczna przygoda, przynosząca ogrom satysfakcji.
1: W rozmowie usłyszeliśmy, że wiele działań fundacji odbywa się dzięki wolontariuszom, a skoro mówimy o ludziach, którzy poświęcają swój czas i energię, warto zwrócić uwagę na lokalne przykłady zaangażowania mieszkańców. W Radomiu Stowarzyszenie Arka od lat organizuje konkurs 8 wspaniałych. To inicjatywa, w której nagradzani są młodzi wolontariusze. Czy łatwo jest być wolontariuszem? I czy młodzi ludzie muszą mieć w sobie wiele empatii, ale też i świadomości, jak nieść pomoc. O tym opowie nam Ewa Kamińska, psycholog w stowarzyszeniu, która pracuje z wolontariuszami i przygotowuje ich do działań na rzecz innych.
2: Pierwszam do Arki, ponieważ rzeczywiście mój staż w Arce troszeczkę o rok krócej trwał, bo trafiłam tutaj w roku 2000 i rzeczywiście padło od razu hasło: Pani Ewo, robimy wolontariat. No dobrze, zaczęło się od tego, że siadłam i napisałam projekt, oczywiście o dofinansowanie tych działań pod hasłem wolontariusz, i okazało się, że został dobrze oceniony, dobrze przyjęty i zaczęliśmy tą młodzież przygotowywać do pracy w wolontariacie, ze względu na to, że mieliśmy takie doświadczenia, że faktycznie wychodziliśmy, młodzież wychodziła na przykład do takiego chłopca niepełnosprawnego, który podłączony był do aparatury medycznej, samodzielnie nie chodził, nie oddychał, i oni po takiej wizycie przyszli bardzo zszokowani, nie bardzo wiedzieli, jak się zachować, nie wiedzieli, czy mają zauważać tą jego niepełnosprawność, czy się nad nim litować, czy płakać z nim razem, czy w ogóle w jaki sposób mogą pomóc. I zrodził się taki pomysł, że trzeba ich do tego przygotować, bo w różne środowiska wychodzą, chcą wychodzić, pracując jako wolontariusze. No i stąd powstał ten program Wolontariusz, w którym tak jakby w pigułce otrzymali podstawy wiedzy z psychologii, z pedagogiki, z medycyny, z prawa, żeby też wiedzieli, jakie mają prawa, co im wolno, czego nie wolno, przed czym powinni się tak jakby być uwrażliwieni, żeby na przykład nie było to dla nich krzywdzące, żeby mieli w razie czego udzielić medycznej takiej pierwszej pomocy. No i psychologicznie głównie to były zajęcia, bo to tak jakby moja działka, była to praca nad nad kształtowaniem ich osobowości tak naprawdę, ale też przygotowaniem ich od tej strony, jak radzić sobie ze stresem, z lękiem, jak gospodarować czasem, jak być asertywnym i tak dalej, i tak dalej. Więc te szkolenia, myślę, że były takim dobrym początkiem, które nas w ogóle zaskoczyło, ponieważ liczba dzieciaków, które przyszły na te szkolenia, przyszła na najśmielsze oczekiwania. Pamiętam, że wtedy chyba 198 czy ileś osób przyszło na warsztaty. To w ogóle było niemożliwością, żeby to ogarnąć, ale ponieważ był zapał młodzieży i chcieli podnosić swoje umiejętności, to ja poprosiłam o pomoc mojej koleżanki, psycholożki, bo pracowałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 3 i moje dwie koleżanki przyszły na pomoc i rzeczywiście pociągnęły ze mną to szkolenia. No i tak od tamtej pory do chwili obecnej te szkolenia prowadzimy, żeby tę młodzież przygotować. Oczywiście od razu zaczęliśmy współpracę z Fundacją Świat na Tak z Warszawy, ponieważ jak mówimy o konkursie 8 wspaniałych, wiemy, że to wszystko się zaczęło właśnie tam w Warszawie. Fundacja Świat na Tak rozpoczęła ten konkurs. Tak jakby zaproponowaliśmy, pokazaliśmy to, co my robimy w Radomiu, i w Warszawie wszyscy byli mocno zdziwieni, że my w ogóle młodzież przygotowujemy, ponieważ wtedy w Warszawie nikt o tym jeszcze nie myślał, więc zostałam zaproszona na taki obóz liderów, który organizowała Fundacja Świat na Tak, żeby tą młodzież szkolić. A wtedy na te obozy liderów przyjeżdżali właśnie laureaci konkursów 8 wspaniałych, bo Fundacja robiła ten konkurs chyba wtedy w 52 miastach w Polsce. I laureaci tego konkursu przyjeżdżali na takie obozy, żeby też podnosić, kształcić te cechy liderskie. Ponieważ ten mój program, który zaproponowałam, bardzo się spodobał, więc ja zaczęłam szkolić wtedy ogólnopolską młodzież. No i dzięki temu nasza młodzież z Radomia mogła bezpłatnie uczestniczyć w takim obozie dwie osoby, tak? No ale później doszliśmy do wniosku, że skoro i tak jest to szkolenie według mojego autorskiego programu, który stał się, fundacja ten program później ode mnie tak jakby pozyskała, żeby stał się programem ogólnopolskim do szkoleń wolontariuszy. Więc skoro to jest mój program, skoro i tak według niego szkolę, no to dlaczego mamy zabierać tylko dwie osoby, skoro możemy cały obóz sami zorganizować i szkolić. No i wtedy się zaczęło w 2002 roku organizowanie takich letnich obozów liderów, na które zabieraliśmy naszą radomską młodzież, żeby właśnie ich przygotowywać jeszcze bardziej profesjonalnie do pracy w wolontariacie.
1: I tym materiałem kończymy dzisiejszy magazyn. Za uwagę dziękuję, Anna Badowska, i do usłyszenia.
3: Fox FM Radom. Fox FM Radom. Letnie hitu! W Brójcu na 106,4.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Reklama.
3: Dramatyczna noc w Ukrainie. Zginęły 4 osoby. Rosja uderzyła w Kijów. To na początek. W wiadomościach uroczysta odprawa i podziękowania za udział w akcji gaśniczej. Wracamy do pożarów Puszczy Solskiej. A na koniec jeszcze sport. Poznańscy kibice całą noc świętowali zdobycie tytułu Mistrza Polski. Posłuchajcie. Jest 10. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. 4 osoby nie żyją, ponad 50 zostało rannych. Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Głównym celem był Kijów, gdzie drony i rakiety uderzyły w sumie w 40 miejsc, m.in. w bloki, biurowiec i budynek poczty. W związku z atakiem w nocy Polska poderwała swoje myśliwce. Po 3 godzinach wróciły do baz. Jeszcze wieczorem dostaliśmy ostrzeżenie, że może być atak i to bardzo mocny. Trzeba było iść do schronu, ale zostałem w domu, co nie było rozsądne. Siedziałem w łazience, poszedłem tam po pierwszych eksplozjach. O 1 w nocy już nie spałem. Jeżeli dalej bym spał, to już leżałbym pod gruzami. Mówi mieszkaniec jednego ze zniszczonych bloków. Kolejny raz rosyjskie wojsko wystrzeliło rakietę balistyczną średniego zasięgu Orecznik. Jest zdolna do przenoszenia głowic nuklearnych. Mieszkańcy Krakowa palą znicze przy szkole podstawowej numer 31. Żegnają 12-letnią uczennicę, której ciało znaleziono w Lesie Wolskim. Wczoraj policja potwierdziła, że to zwłoki poszukiwanej od czwartku dziewczynki. Szczegóły Aleksander Ruszkowski.
4: Zakończono już czynności identyfikacyjne. Policja potwierdziła, że ciało odnalezione w Lesie Wolskim należało do poszukiwanej od czwartku dziewczynki.
5: Decyzją prokuratora ciało zostało skierowane na sekcję, która odpowie nam na temat mechanizmu śmierci, jak również czasu zgonu.
4: Mówi podinspektor Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Policja ma wszcząć postępowanie w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci 12-latki.
3: W poszukiwania dziewczynki zaangażowane były setki osób, strażacy, policji i wojsko. Będzie uroczysta odprawa i podziękowania za udział w akcji gaśniczej. Państwowa Straż Pożarna podsumuje działania i wyróżni tych, którzy walczyli z ogniem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. O szczegółach Jacek Werner.
6: Uroczystość zaplanowana jest na wtorek w Szkole Podstawowej w Łukowej. To jedna z miejscowości będących najbliżej pożaru. Odprawa poświęcona będzie działaniom strażaków, w tym koordynacji sił i środków, pracy sztabów oraz współpracy z innymi służbami i instytucjami uczestniczącymi w działaniach gaśniczych. Tego samego dnia w ramach obchodów Dnia Strażaka zaplanowano wręczenie podziękowań za udział w działaniach. Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł 5 maja i objął ponad 1100 hektarów lasu. Akcja gaśnicza trwała tydzień.
3: Uroczysta odprawa w wtorek o 9. Wielka feta w Poznaniu. Kibice całą noc świętowali zdobycie tytułu Mistrza Polski. Wicemistrzem został Górnik Zabrze, a w eliminacjach europejskich pucharów zagrają też Jagiellonia, Raków i GKS Katowice.
7: Ostatnie 5 lat Lech Poznań zdobył mistrzostwo aż 3 razy.
8: No to trzeba zapytać, jakie plany na kolejny sezon?
9: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu Mistrza Polski po raz trzeci. Wszystko jest możliwe. Myślę, że Lech Poznań jest na tyle stabilnym klubem na tle wszystkich rywali, że jest w stanie tego dokonać.
10: Jesteśmy wzruszeni i dziękujemy piłkarzom.
11: Mistrz kolejo!
3: Na miejscu był Paweł Adamczewski. Z Ekstraklasą żegna się z kolei Lechia Gdańsk, która przegrała z Termaliką 2-3. W pierwszej lidze zagrają też Arka i właśnie zespół z Niecieczy. Bardzo wysokie temperatury dzisiaj w Polsce. Już w tym momencie 25 stopni w Zielonej Górze. Tam w tym momencie jest najcieplej. Najchłodniej jest w Ustce, tam 15,5. Ale ciepło będzie dzisiaj właściwie w całej Polsce. 26 w centrum, 29 na zachodzie kraju, 24 na wschodzie. Ale będą deszcze. I to również w całej Polsce. Popadać może wszędzie, poza północnym zachodem. Tam powinno być spokojniej jutro. Słońce.
12: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
2: Anna Wadowska, zapraszam. Zaczynamy od dość kontrowersyjnego problemu. Czy pomagać rannym zwierzętom? Czy gdy w trasie potrącimy na przykład dzika, mamy obowiązek wyjść z samochodu i sprawdzić stan zwierzęcia, które ranne może być agresywne? Czy o każdej sytuacji, gdy zobaczymy ranne zwierzę w lesie, powinniśmy informować miejscowe nadleśnictwo? O tym wszystkim Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
11: Pojawiają się pory roku, kiedy tych zwierząt młodych pojawia się coraz więcej i mamy taką większą styczność. Ale nie tylko, bo w okresach też całego roku możemy spotkać zwierzęta na przykład po kolizjach drogowych. I należy tutaj z dwóch stron temat, można powiedzieć, przedstawić. Z jednej strony zwierzęta i kolizje drogowe, z drugiej strony młode zwierzęta, które też spotykamy w terenach leśnych, polnych. I przede wszystkim trzeba pamiętać, że jeżeli zwierzę młode gdzieś jest ukryte pod trawą, gdzieś pod krzaczkiem, gdzieś jest przycupnięte, nie należy do niego podchodzić, fotografować, zabierać, dotykać w ogóle, bo u wielu gatunków jest tak, że jak pozostawimy zapach nasz, ludzki, na takim zwierzęciu, wówczas samica lub też oboje, samic i samica, nie będą chciały dalej wychowywać, bo czują obcy zapach. To jest taka główna zasada i też należy pamiętać, że wychodząc na spacery z psami, naszymi pupilami, też należy te zwierzęta, te nasze domowe, trzymać na smyczy, żeby ten pies też nie pozostawił jako drapieżca swojego zapachu. I to trzeba pamiętać. Też należy pamiętać również, że młode ptaki, bardzo często tak zwane podloty, wychodzą z gniazd jeszcze nie będąc w pełni zdolne do lotu. I wówczas też takie ptaki są pod opieką swoich rodziców, tylko im nie należy przeszkadzać, nie należy ich zabierać z naturalnego środowiska, bo one sobie świetnie poradzą. I teraz patrząc z drugiej strony temat na przykład kolizji drogowych, trzeba tutaj zwrócić uwagę, czy zwierzę jest ranne. Jeżeli widzimy krew, widzimy złamaną kończynę, wówczas w takich przypadkach należy takiemu zwierzęciu pomóc, przede wszystkim z terenu drogi ściągnąć gdzieś na pobocze, bo droga, wiadomo, poruszają się pojazdy i tutaj może dojść do kolejnej jakiejś kolizji, wypadku, więc należy też na to zwrócić uwagę. Oczywiście z jednej strony przyroda jest dzika i ona sobie sama radzi, ale są sytuacje, kiedy na przykład gatunki, które są rzadkie, które są zagrożone, trzeba im troszeczkę pomóc, bo każdy osobnik danego gatunku jest jak na wagę złota, więc tutaj przyda się taka pomoc ze strony człowieka, żeby po prostu zachować jak najwięcej osobników danego gatunku. Wiadomo, przyroda od wieków sobie sama radziła, no niestety to misterium życia i śmierci cały czas jest aktualne. Jedno życie musi być ofiarowane, żeby drugie mogło życie dalej funkcjonować. I należy to przede wszystkim też rozważyć, czy dany gatunek, dana sytuacja, w jakim to zwierzę się znajduje, czy należy im pomóc, czy również pozostawić w naturze. Bo ciężko też jest na przykład rannemu zwierzęciu pomóc, jeżeli ono samoczynnie ucieka, oddala się od człowieka. Nie wiemy, w jakiej ona jest w fazie, nie wiem, uszkodzenia ciała. Bardzo często też i osobniki starsze, które giną, również po to, żeby dać życie innym. Więc tutaj trzeba naprawdę zwrócić uwagę i mieć w głowie takie światełko, czy dana sytuacja wymaga pomocy, czy też nie. Też najlepiej też skontaktować się czy z leśnikami, czy z osobami, które się zajmują tą przyrodą, czy z weterynarią i podpytać, po prostu wskazać dane miejsce, daną sytuację i wtedy oczywiście będzie również taki element negocjacji, czy warto pomóc w danej sytuacji, czy też przyrodę pozostawić samą sobie, żeby sobie radziła. Nawet ja miałem kilka dni temu telefon o godzinie 22. Powiem tak, nadleśnictwo jako biuro zawsze jest zamknięte, ma, wiadomo, na weekendach wolne pracownicy, natomiast leśnicy, którzy pracują w terenie, jest kontakt oczywiście do nich podany na stronie, można się łatwo skontaktować, zresztą mieszkając na danym terenie wiemy, kto jest leśniczym, kto tam zarządza danym terenem i czasami warto skontaktować ewentualnie, jeżeli nie ma możliwości czy to policja, czy straż miejska i są tam ekopatrole, więc tutaj należy, jeżeli się nie uda do jednego dodzwonić, to kierować zapytanie, telefon do innych instytucji, na pewno ktoś odbierze. Jeżeli leśnik zaobserwuje ranną łań, trzeba najpierw zobaczyć wizualnie, jeżeli ona samoczynnie oddala się, więc albo sobie poradzi w naturalnym środowisku, albo mogą ją też drapieżniki po jakimś czasie dopaść, a być może jest ranna ze względu na to, że na przykład wilki polują lub inne drapieżniki, bo tych drapieżników w Polsce mamy. Jeżeli jest łania, czy to inne zwierzę, które jest mocno ranne i ono nie ucieka, najczęściej nie wyrywa się, nie wydziela głosów. Ja taki przypadek miałem, gdzie zadzwoniono do mnie, żeby przyjechać, bo jest sarna ranna i podjeżdżając widziałem, że już z tej sarny nic nie będzie, dlatego że dzikie zwierzę ma instynkt. Ono chce uciec od człowieka, ono się boi człowieka. Podchodząc wydziela dźwięki, więc jeżeli tego nie ma, to znaczy, że to jest już bardzo często stan już agonalny, więc tutaj nie jesteśmy w stanie pomóc, bo nawet sam transport do ośrodka rehabilitacji może być już takim ostatnim transportem, gdzie to zwierzę nie przeżyje. Więc trzeba naprawdę zwrócić uwagę, nawet i zadzwonić, skonsultować się z osobami, które troszeczkę na tej przyrodzie się znają, które mają większe doświadczenie. Nie należy też samemu pochopnie podejmować decyzji, że zabieramy to zwierzę lub pozostawiamy bezpośrednio, bo to mówię, każda sytuacja jest inna. Najlepiej się skonsultować z osobami, czy leśnikami, czy nawet z tym ekopatrolem, czy z weterynarium, jeżeli oni w danym momencie pracują, żeby po prostu podjąć decyzję taką, która naprawdę pomoże temu zwierzęciu i tej przyrodzie. Zwierzęta dzikie mają swój instynkt zachowawczy. One się boją człowieka. My idąc na spacer do lasu, to zwierzę najczęściej nas w pierwszej kolejności albo zobaczy, albo wyczuje i ono ma szansę odejścia po prostu i być niezauważalne. Jeżeli natkniemy się na takie zwierzę, które jest na przykład ranne, ono chce się bronić, ono chce uciekać i ono też, czując zagrożenie, może też zaatakować człowieka. Nie we wszystkich przypadkach, ale często też może być taki przypadek, więc też nie należy podchodzić do

człowieka, bo ona broni swoich młodych. Więc mówię, każda sytuacja jest inna i należy ją po prostu też przejrzeć, zobaczyć i rozważyć, czy odchodzić bezpośrednio, czy powoli, jak to zwierzę się zachowuje. Inny przykład podam, że na przykład wściekliznę. Tutaj zwierzęta, które są chore na wściekliznę, to raczej lgną do człowieka, idą w kierunku człowieka, więc tutaj też przestrzegam, szczególnie lisy. Wiem, że też były przypadki sarny, czy również zwierząt domowych, i wtedy to zwierzę dzikie, ono idzie do człowieka. Trzeba pamiętać taką główną zasadę: dzikie zwierzę powinno bać się człowieka, powinno ono na widok człowieka oddalić się, a jeżeli do człowieka podchodzi, to znaczy, że coś jest z nim nie tak. Być może, że ma wściekliznę, jak tutaj mówimy o lisach, też przypadki tej sarny, która była chora na wściekliznę, więc nie należy, nie wiem, podchodzić, dotykać, robić sobie zdjęć, bo takie zwierzę może z łatwością nas ugryźć, wtedy no niestety leczenie, choroba może się rozwinąć też i leczenie jest bardzo kosztowne, bolesne. Natomiast w przypadku ASF-u, czyli afrykańskiego pomoru świń, tutaj choroba ta człowiekowi w żaden sposób nie szkodzi. Natomiast jest śmiertelna dla dzików, dla trzody chlewnej, wszystkich tych świniowatych, które trzymamy, nawet tych świnek wietnamskich, które trzymamy tam czasami w jakichś zwierzyńcach. Więc tu są dwie choroby, różne zachowania. I dla człowieka również jedna jest choroba, która może być zagrożeniem dla życia, druga natomiast też nie. Ale jak zawsze powtarzam, trzeba mieć umiar i trzeba zwracać na wszystko uwagę i troszeczkę mieć informacji, wiadomości. A jeżeli się takich nie posiada, to należy bardzo często kontaktować się z osobami, które takie informacje mają. Przede wszystkim też czytać, dowiadywać się. Jeżeli dużo spędzamy czasu na świeżym powietrzu, to tym bardziej te informacje są bardzo istotne. Jeszcze tutaj chciałbym powiedzieć też o kleszczach, bo ten problem kleszczy co roku powraca i też jeden mały pajęczak, niewielki, bo 3-4 mm po napiciu się krwi, to nawet do centymetra on może sięgać. Z jednej strony przenosi chorobę na przykład typu boleriozę, na którą nie ma szczepionki, natomiast przenosi też odkleszczowe zapalenie mózgu i tutaj szczepionka jest. Mówię, jeden mały pajęczak, a może też dużo szkód zrobić w organizmie człowieka. Trzeba też pamiętać, że w sytuacjach, kiedy to zwierzę na przykład zapląta się w siatkę ogrodzeniową, tutaj możemy oczywiście, zachowując bezpieczeństwo, pomóc takiemu zwierzęciu, bo ono tylko na przykład porożem się zaplącze, to zwierzę jest zdrowe, tylko tyle, że tą siatkę go trzyma. Więc z łatwością możemy tutaj 2-3 osoby spokojnie podejść, nożycami odciąć te kawałki drutu, żeby on się mógł wyplątać i odejść. Tu to sobie zwierzę swobodnie odejdzie i przeżyje. Są sytuacje, kiedy na przykład dzikie zwierzęta padną w jakieś doły też. Jeżeli jest zdrowe, to się udaje go uratować. Jeżeli padnie, połamie sobie odnóża, wtedy już tutaj no niestety jest ciężko takiemu zwierzęciu pomóc. Nawet założyć gips, no bo to jest dzikie zwierzę i tutaj raczej jest nie do uratowania. Więc mówię, każdy przypadek jest inny i każdy przypadek trzeba indywidualnie w danym miejscu rozpatrywać, czy pomóc i czy jest pomoc warta tego przedsięwzięcia i żeby uratować te zwierzę, czy pozostawić naturze. I najczęściej bywa tak, to są różne przypadki, że osoba, która znalazła i stwierdziła, że należy pomóc danemu gatunkowi, danemu zwierzęciu, po prostu odwozi do takiego ośrodka. Ewentualnie ja miałem kilka przypadków w życiu, że ja zostałem poproszony o pomoc w jakimś tam przypadku. Byłem na miejscu, stwierdziłem, że pomoc jest potrzebna. Ja go zabierałem, to zwierzę, czy ptaka, czy ssaka, i po prostu przewoziłem do miejsca, do ośrodka, gdzie ten dany gatunek mógł być dalej leczony. Więc są to różne sytuacje i to w zależności od też miejsca, gdzie to wystąpiło, od kto to znalazł, kto stwierdził. Więc tutaj, no mówię, różnie to bywa, nie ma jednak

0: tylko można powiedzieć jednolitego jakiegoś interpretacji, kto ma się dokładnie tym zająć. Jak pracowałem w nadleśnictwie Marcule, tam też jest taki mały zwierzyniec, zostało zgłoszone to do mnie, zostały przywiezione 3 bociany, takie już w piórach, ale jeszcze nie latające. I wtedy zawieźliśmy te bociany gdzieś w okolice Lublina. Tam jest właśnie ośrodek rehabilitacji bocianów, tylko i wyłącznie bocianów. I tam przekazaliśmy w profesjonalne ręce, aby po prostu zostały zaopiekowane się. I z tego co wiem, one zostały wykarmione, a czy odleciały, czy nie, to już takiej informacji nie mam, bo tych bocianów tam takich wypadkowych, które zostają już na stałe, jest bardzo wiele, ale są te ośrodki rehabilitacji albo dedykowane jakiejś grupie zwierząt, albo w tym przypadku bocianom, gdzie ta opieka tam oczywiście jest profesjonalna i w ten sposób, że dużo tych osobników przeżywa. Taki ośrodek, jeżeli oferuje się, że na przykład zajmuje się ptakami, to przyjmuje zarówno te młode, które tam zostały gdzieś znalezione i wymagały pomocy, ale też te wypadkowe, i we wszystkich ośrodkach tak jest. Więc tutaj przede wszystkim wiedza i współpraca z lekarzem weterynarii, który obejrzy to zwierzę, zobaczy, czy nie jest połamane, czy nie ma, bo my jako laicy też, osoby, które się nie zajmują tym, to nie wiedzą o tym. Jeżeli jest połamane, jak to złożyć skrzydło, czy jak tą łapę złożyć, żeby to zwierzę mogło wrócić do środowiska, chociaż często nie wracają, bo już z taką usterką, można powiedzieć, z takim zrośnięciem, może często nie wrócić taki ptak, czy zwierzę do naturalnego środowiska. Więc przede wszystkim weterynarz musi obejrzeć takie zwierzę, musi jakiś krok w kierunku leczenia zrobić. Młode zwierzęta, wiadomo, całkowicie różne gatunki żywią się różnym pokarmem. Nawet ssaki, mleko, też nie może być takie jak od krowy, tylko musi też być odpowiedni, mieć skład. Bo słyszałem i też miałem kontakt z osobami, które na przykład znalazły małą sarnę i krowim mlekiem próbowało wykarmić. I oczywiście biegunka, a później śmierć takiej małej sarny. Więc też trzeba mieć dużą wiedzę na temat dzikich zwierząt, budowy anatomicznej, pokarmów, jakie one spożywają, w jakim wieku, jaki. Więc tu jest naprawdę temat bardzo szeroki i temat, którym musi się zająć specjalista. Nie każdy laik, który tam myśli, że się zna na przyrodzie, tylko osoba profesjonalna, tak aby ta pomoc była jak najlepsza i żeby to zwierzę mogło wrócić do naturalnego środowiska. Człowiek lubi mieć fajne, proste drogi, żeby można szybko było się poruszać. Z drugiej strony te drogi powstają w miejscach szlaków migracyjnych wielu gatunków. Więc tutaj jest z jednej strony dzika przyroda, z drugiej strony człowiek, który chce też skorzystać z tej przyrody i czasami spotykamy się, jak ktoś mówi, na tej drodze i dochodzi do różnego typu kolizji. Z jednej strony też człowiek wymyślił, żeby na przykład grodzić drogi, szczególnie te szybkiego ruchu, żeby zwierzęta nie mogły wtargnąć na tą drogę. A żeby jej pomóc też, żeby nie zamykać ich w jakichś niedużych enklawach, budowane są przejścia nad drogami, które umożliwiają przemieszczanie się tym gatunku. Więc człowiek, mimo że troszeczkę zawłaszcza tą przyrodę, ale chce też, żeby ta przyroda cały czas funkcjonowała, cały czas się miała ze sobą kontakt, żeby nie tworzyć małych jakichś tam populacji, tylko żeby ona tam po prostu żyła i tętniła. Więc są różne sytuacje i ja zawsze też powtarzam, że podczas podróży samochodem trzeba zwracać uwagę na pobocza. Zwierzęta ogólnie poruszają się przed wieczorem, w nocy i nad rankiem. W ciągu dnia one najczęściej są gdzieś schowane w lesie głęboko i odpoczywają. I w okresie od zmroku do świtu najczęściej trzeba zwracać uwagę na pobocza. Trzeba zwrócić też uwagę w miejscach, na przykład, gdzie są przepływy jakichś rzek, strumyków, bo to jest taki szlak naturalny migracyjny wielu gatunków. Tam, gdzie znajdują się zadrzewienia wśród przy drogach, również jest większe prawdopodobieństwo, że dany gatunek czy tam grupa jakichś zwierząt może się pojawić. Przejścia dla zwierząt budowane są najczęściej nad drogą, nigdy pod drogą, bo raczej zwierzę dzikie nie wejdzie w jakąś tunel, tylko nad. No wiadomo, na początku jest zmiana tego środowiska, zwierzęta troszeczkę nieufnie podchodzą do tego, muszą się przyzwyczaić, zobaczyć, że tam jest bezpiecznie, że tam można też wejść i po pewnym czasie oczywiście przechodzą i drapieżniki, i później jeleniowate i różne gatunki, bo to jest element też przyrody, która wtapia się w tą okolicę, która tam w danym miejscu jest i na początku jest, jak to się mówi, przyzwyczajenie, a później korzystanie. Mamy pod Białobrzegami na przykład takie przejście, mamy też pod Szydłowcem, są takie przejścia, gdzie tam te przejścia są na terenie, gdzie przechodzą swobodnie z lasu do drugiego kompleksu leśnego i oczywiście należy pamiętać też, że te przejścia nad drogami muszą być też obsadzone krzewami, roślinnością, dlatego że dzikie zwierzęta raczej niechętnie wychodzą na taką otwartą przestrzeń. Musi być troszeczkę to środowisko podobne dookoła, tak żeby można było się schować, można było przejść przez jakieś krzewy, zakrzaczenia i wtedy ono się swobodnie czuje i też po jakimś czasie przechodzi i korzysta z tych miejsc. Jeżeli dany człowiek jest uczestnikiem jakiejś kolizji, wypadku, oczywiście z jakimś dzikim zwierzęciem, ma obowiązek pomóc temu zwierzęciu. Nie może odjechać i pozostawić. Jeżeli jest to zwierzę, już nie żyje, można powiedzieć, to należy go po prostu z tej drogi usunąć, powiadomić służby, które sprzątną tą tuszę, a w sytuacji, kiedy to zwierzę jednak dalej żyje, również należy powiadomić, czy policję, która przyjedzie i odpowiednie służby też powiadomi. Nie wolno pozostawiać, to też są przepisy karne, że nie wolno pozostawić zwierzęcia po kolizji, po jakimś wypadku na drodze, bo to stwarza również niebezpieczeństwo dla innych użytkowników drogi. Ja dojeżdżam do Radomia 35 km i jeżdżę trasą szybkiego ruchu i co zauważam? Zauważam, jak rano jeżdżę bardzo często, że są sytuacje, gdzie jakieś zwierzę leży na poboczu, już po prostu nieżywe i nie ma takiej informacji. Więc wielu kierowców nawet się nie zatrzymuje chyba i nawet nie chce w jakiś sposób, nie to, że udzielić pomocy, bo jeżeli już jest martwe zwierzę, tylko sprzątnąć, żeby inni użytkownicy drogi po prostu nie mieli również jakiegokolwiek tam zdarzenia z tą tuszą. Ale też zdarzają się sytuacje, kiedy mam telefon, że doszło do jakiejś kolizji, wypadku i co dalej zrobić. Więc tu mówię, różnie społeczeństwo, różnie kierowcy podchodzą do tego tematu. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że jeżeli zwierzę zginie w takim wypadku samochodowym, kolizji i pozostanie gdzieś przy drodze, wówczas też to ściąga inne drapieżniki, chociażby lisy, do tej padliny. I tu jest kolejne ryzyko, że taki lis czy inny drapieżnik może znów wpaść pod koła. Nawet widziałem też psy, które podchodzą do takiej padliny, która leży przy drodze i też pies niby jest przyzwyczajony do samochodów, ale też może wyskoczyć na drogę, chcąc przejść lub zostanie wypłoszony, więc tutaj myślę, że trzeba podchodzić też do tego tak zdroworozsądkowo i zwracać uwagę, czy jakaś tusza padłej zwierzyny nie znajduje się przy drodze, bo to przeważnie widzimy ją najczęściej rankiem, kiedy wyruszamy w podróż, bo zwierzyna w nocy poruszając się, ona wychodzi, przechodzi przez drogi i wtedy może najczęściej dojść do takiego wypadku, kolizji i wtedy rankiem widać te efekty, które przy drodze bardzo często leżą.
1: Nowoczesne Centrum Sztuki, Edukacji i Dialogu powstaje w Radomiu. Trwa kolejny etap prac przy zabytkowej willi przy ulicy Okulickiego w Radomiu, którego właścicielem jest Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Odbywać się tam mają warsztaty czy wystawy sztuki nieprofesjonalnej, mówi Leszek Ruszczyk, dyrektor Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu.
2: Rozpoczynamy rozmowę o rewitalizacji willi przy ulicy Okulickiego 9, która stanie się nowym szlakiem i sercem edukacyjnego dialogu takiego w Radomiu. Będzie tam umiejscowione warsztaty z arteterapii, ale na wstępie bardzo dziękuję naszym partnerom i instytucjom wspierającym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, instytucji pośredniczącej w programie FENIKS oraz samorządowi województwa mazowieckiego za współfinansowanie i taką merytoryczną kontrolę, nadzór, opiekę. Oraz pracownikom Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, którzy jako pierwsi w Radomiu, a chyba i na Mazowszu, przyczynili się do i perfekcyjnie przeprowadzili procedury aplikacyjne. Powstanie tam 750 metrów powierzchni, z tym, że 500 metrów przeznaczamy dla odwiedzających i planowany start jest, już zaczął się w sierpniu, a w 2027 w październiku zakończymy pracę. Przeniesiemy tam sztukę nieprofesjonalną, ale też urządzimy warsztaty z arteterapii, czyli zajęcia w glinie. Będą mogły i zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli uczestniczyć w tym. Oczywiście pod okiem fachowców, artystów, ale też i terapeutów. Wystawy będą, oczywiście również będą wystawy, będzie ta sztuka nieprofesjonalna.
1: Rewitalizacja zabytkowej willi była planowana już od kilku lat, mówi Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
3: To szczególna okoliczność, kiedy w planach od kilku lat mieliśmy kwestię rewitalizacji, kwestię odnowienia tego budynku willi Zabiełów. Chcę w tym miejscu podkreślić fakt, że te prace rzeczywiście trwały kilka lat, no ale tak to jest też z inwestycjami, że musimy to wszystko planować z dużym wyprzedzeniem. W tym miejscu chcę bardzo serdecznie podziękować i bardzo się cieszę, że Muzeum Jacka Malczewskiego pozyskało finansowanie w ramach pierwszej edycji Feniksa z Ministerstwa. To jest dla mnie osobiście bardzo duża radość, ponieważ rzeczywiście Muzeum Jacka Malczewskiego pozyskało jako jedyna instytucja kultury finansowanie w ramach tych środków. Jestem przekonany, że kolejna edycja będzie dla nas równie owocna. Nasze instytucje szykują się do tego, aby złożyć takie wnioski, więc będziemy się starali przygotować jak najlepiej te wnioski, te aplikacje po to, aby uzyskać kolejne finansowanie. Jak Państwo wiecie, cała inwestycja 16 milionów złotych, 6 milionów to wkład własny samorządu województwa mazowieckiego. Od wielu lat planując, jak zagospodarować ten budynek, szczęściem naszym było to, że zainteresowanie wykazało Muzeum Jacka Malczewskiego. I tu dziękuję za taką merytoryczną współpracę dotyczącą kwestii właśnie zagospodarowania, stworzenia takich warunków do choćby tych warsztatów, a jednocześnie ratowania ważnego zabytku dla mieszkańców Radomia. Jestem przekonany, że wykonawca i cały proces inwestycyjny przebiegnie bez zakłóceń, że będzie to imponujący budynek na mapie tych zabytkowych budynków miasta Radomia. I jeszcze raz, osobiście bardzo dziękuję na ręce pana dyrektora, wszystkim pracownikom, osobom zaangażowanym w to, aby udało się ten budynek uratować i żeby udało się go zagospodarować na rzecz instytucji kultury Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu. Podkreślę tu fakt oczywiście pana dyrektora Duszyka, który też w sposób bardzo aktywny uczestniczył w tym procesie do momentu, kiedy był zastępcą dyrektora w tym muzeum. Warto to podkreślić, też jego osobiste zaangażowanie, pomysły też spowodowały, ale oczywiście nisko się kłaniam wszystkim pracownikom. Szanowni Państwo, wspólnie każdy ma z nas swoją rolę do odegrania. Państwa kreatywność i zaangażowanie na rzecz rozbudowy potencjału tego muzealnego, całej instytucji Jacka Malczewskiego jest imponujące i nie muszę akurat Państwa przekonywać, że nie ustajemy w tych wysiłkach, bo kolejne wnioski pan dyrektor, jak już wiem, po konsultacjach ze swoim zespołem składa do samorządu województwa mazowieckiego, więc konsekwentnie będziemy się starali je realizować. Na razie rozpoczynamy tą inwestycję, ale jesteśmy mocno zaangażowani w kwestię kamienic na rynku, więc mam nadzieję, że też po tym procesie projektowym będziemy mogli zabezpieczyć olbrzymie pieniądze, bo to nie będzie kwestia tych kilkunastu milionów, tylko pewnie 100 czy 120, tak mniej więcej, może nawet więcej.
1: Kolejny opuszczony budynek będzie zrewitalizowany, mówi Witold Bujakowski, kierownik delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
4: Cóż, ze swojej strony ja jestem niezmiernie szczęśliwy, że kolejny obiekt na mapie Radomia, opuszczony obiekt, będzie zagospodarowany i zrewitalizowany. Mamy tych zabytków dużo, mamy dużo w stanie bardzo złym, trochę w stanie dobrym. Ten myślę, że będzie w stanie bardzo dobrym już wkrótce. Wiem, że proces troszeczkę trwał, troszkę też i przeze mnie i pewnie i dalej też będzie trudno, łatwo, a może i przyjemnie, nie wiem sam. Projekt jest bardzo dobry, został przez nas urząd zatwierdzony, zaopiniowany i przeznaczony do realizacji. Mamy też świadomość gwarancji pewnych z firmy, która to będzie wykonywała, bo już wielokrotnie z naszym urzędem współpracowała, więc myślę, że też będzie łatwiej. Przede wszystkim gratuluję dyrekcji muzeum i panu Ruszczykowi i panu Duszykowi, którzy się zaangażowali w ten projekt niezmiernie. Dużo wspólnie spędziliśmy czasu na tym, żeby to wszystko pogodzić, bo wiadomo, że zabytek zabytkiem, musimy wprowadzić nowe funkcje, coś przekształcić, coś zmodernizować, ale gdzieś stanęliśmy po środku, wszystkie strony myślę będą zadowolone. Jeszcze raz gratuluję pomysłu, sukcesu, gratuluję również ministerstwu, że pomogło w tym wszystkim, panu marszałkowi Rejkowskiemu, że pomógł finansować. I myślę, że wkrótce spotkamy się w nowym obiekcie zrewitalizowanym. Dziękuję Państwu.
1: Przypomnijmy, prace mają zakończyć się w październiku 2027 roku.
5: Fox FM Radom. Fox FM Radom. Letnie hitów. W Grójcu na 106,4.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
2: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
1: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
2: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dzień dobry, sąsiadce.
8: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
7: To do zobaczenia.
8: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: Reklama.
11: Słuchacie magazynu publicystycznego w Vox FM Radom.
12: W tych przedsiębiorstwach stawia się na człowieka. Mowa o ekonomii społecznej. Czym jest dokładnie przedsiębiorstwo społeczne i jak wspierać osoby wykluczone z rynku pracy z powodu różnych wyzwań? O przedsiębiorstwach społecznych rozmawiam z Agnieszką Sekulską z Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
13: To zacznijmy sobie od takiego początku, żeby tutaj słuchaczom wyjaśnić, czym jest ekonomia społeczna.
14: Ekonomia społeczna to jest łączenie biznesu i takiej misji społecznej. To są przedsiębiorstwa, w których oczywiście ważne są pieniądze, bo dzięki temu te przedsiębiorstwa istnieją, ale też jest ważna misja, którą realizują. Tą misje są różne, ale misją może być na przykład rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Też trzeba pamiętać, że w przedsiębiorstwach społecznych nie pracują tylko osoby, które są zdrowe. W przedsiębiorstwach społecznych mogą pracować osoby wykluczone, tak zwane wykluczone społecznie, a wśród tych osób wykluczonych są osoby niepełnosprawne, są osoby długotrwałe, ale bezrobotne, ale też osoby na przykład w kryzysie psychicznym, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności, a jednak w tym kryzysie są.
13: I to powoduje jakby taką dysfunkcję, czyli o tych wszystkich filarach, o których pani tu opowiedziała, powoduje taką trochę co? Izolację zawodową, takie wykluczenie właśnie zawodowe i po to jest stworzenie takich instytucji, które są otwarte na takiego pracownika?
14: Dokładnie tak, ponieważ w tych przedsiębiorstwach nie najważniejszy jest zysk ekonomiczny. One są, tak jak powiedziałam, oczywiście ważne, natomiast najważniejszy jest człowiek. I to jest takie clue chyba tych przedsiębiorstw społecznych, że najważniejszy jest człowiek, ważne jest to, żeby go wspierać właśnie w tym przedsiębiorstwie społecznym, żeby wspierać jego wejście na rynek pracy, jego integrację ze społeczeństwem. Tak.
13: Czyli takie wsparcie i pomoc tak naprawdę. No ale z drugiej strony, tak jak pani tutaj mówi, są te przedsiębiorstwa, są te podmioty biznesowe, no bo gdzieś jednak ten zysk musi się pojawić. I chodzi o tą otwartość, tak? No nie każde to przedsiębiorstwo, tych biznesów mamy mnóstwo, nie jest otwarty właśnie na tego pracownika, który niesie ze sobą pewien bagaż. Czy jest potrzeba właśnie mówienia o tym, żeby takie wykluczone osoby ze środowiska zawodowego z zapraszać do swoich instytucji i tworzyć, czy do swoich biznesów, i tworzyć im miejsca pracy, w których oni mogą pokazać swoją przydatność, kreatywność.
14: Ale mówimy teraz o przedsiębiorstwach takich niespołecznych?
13: Tak, w ogóle, bo nie ukrywajmy, że w takich normalnych biznesach, tak, rzadko jest tworzenie stanowisk, które mogą być otwartością na osoby, które gdzieś są wykluczone.
14: No kiedyś mieliśmy takie zakłady pracy chronionej.
13: Tak, tam było. Tak.
14: Teraz nie ma. Oczywiście, że warto o tym mówić. Jeżeli nawet w tych przedsiębiorstwach komercyjnych nie ma takich miejsc pracy dla takich osób, to może warto by było, żeby te przedsiębiorstwa mogły wesprzeć misję innych przedsiębiorstw społecznych. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że przedsiębiorstwa społeczne to są fundacje, to są stowarzyszenia, to są takie formy prawne, więc przedsiębiorstwa komercyjne, które... No im będzie trudniej stworzyć takie miejsce pracy. Mogą wesprzeć finansowo albo nawet merytorycznie. Po prostu mogą stać się mentorem dla takiego przedsiębiorstwa społecznego, żeby lepiej to przedsiębiorstwo społeczne, które jest tak bardzo skupione na misji, na swojej misji, żeby lepiej mogło realizować tę misję ekonomiczną też, bo to też jest misja. Mhm. Teraz mówi się bardzo dużo też o tych usługach, ale też mówi się o tym, żeby właśnie przedsiębiorstwa społeczne, bądź też podmioty ekonomii społecznej, czyli fundacje, stowarzyszenia, między innymi, właśnie te usługi społeczne realizowały. A co to jest ta usługa społeczna? Usługa społeczna to na przykład opieka nad osobami starszymi. Mhm. Teraz bardzo często borykamy się z takim problemem, że brakuje nam właśnie takich usług. Ale też brakuje takich usług dlatego, że no, trudno też znaleźć osoby do pracy w takich usługach. Więc tutaj właśnie też jest takie miejsce przedsiębiorstwa społecznego, żeby łączyć na przykład osoby, które mogłyby takie usługi wykonywać, może trochę wolniej, tak, bo są może w trudniejszej sytuacji jakiejś fizycznej czy emocjonalnej, właśnie z tym biznesem.
13: Dużo się też wydarza, jeśli chodzi o sam podmiot, czyli Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Tworzycie też projekty, pomagacie i wspieracie otwieranie takich ośrodków. Na jakim terenie działacie?
14: Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który jest prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy, to jest fundacja rządowa, działa na terenie podregionu radomskiego. Mhm. Działamy jeszcze w dwóch podregionach, ciechanowskim i ostrowskim. Natomiast nas interesuje oczywiście podregion radomski. Jest to 8 powiatów, czyli to jest byłe województwo radomskie bez powiatu grójeckiego.
13: No i to jest, to tu działacie. Ile podmiotów takich marki ekonomii społecznej działa na terenie wam podległym, na terenie, o którym mówimy, czyli tutaj o regionie radomskim?
14: Tak, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa społeczne, to jest ich kilkadziesiąt. Powstają nowe, ponieważ niedawno zakończyliśmy nabór na miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych i to jest tak, że jak mogły się do nas zgłaszać osoby, które chcą dopiero założyć takie przedsiębiorstwo. I tu muszę powiedzieć, że kilka takich podmiotów i osób, które dopiero będą startować, się do nas zgłosiło, co nas bardzo cieszy. Także powstają nowe. Kolejny konkurs na nowe miejsca pracy będzie może pod koniec tego roku albo na początku 2025.
13: Ile realnie wsparliście stworzenie miejsc pracy? Ile tych wakatów powstało?
14: Od 2012 roku to nie policzę, ale mogę to zrobić od 2017 mniej więcej, to będzie około 110 miejsc pracy. Teraz, w tym okresie, w obecnym okresie realizacji naszego projektu, będziemy mieć 121 miejsc pracy do wsparcia.
13: Tworzycie też takie projekty zachęcające do tworzenia. Pojawiają się konkursy. Jak dokładnie wyglądają konkursy? Jakie są kryteria tych wszystkich podmiotów, które mogą wziąć w nich udział? Czy jest też duże zainteresowanie?
14: To zainteresowanie z roku na rok się zwiększa. To nas bardzo, i to mnie osobiście cieszy, bo jestem animatorem i wspieram właśnie powstawanie między innymi takich przedsiębiorstw. Trzeba po prostu złożyć odpowiednie dokumenty. Jeżeli jest się osobą indywidualną, która chce założyć takie przedsiębiorstwo społeczne, to musi być to osoba, która jest albo bezrobotna, albo niepełnosprawna, więc tutaj osoby pracujące do nas nie mogą się zgłaszać jako osoby indywidualne, ale jeżeli osoba pracująca założy już swoją fundację bądź też organizację, oczywiście jako podmiot może się do nas zgłosić, żeby brać udział w konkursie na miejsca pracy. Należy wtedy zgłosić, jeżeli jest ogłoszony konkurs, należy zgłosić dokumenty rekrutacyjne. My to ogłaszamy na naszych stronach, na Facebooku, na social mediach. Po prostu składamy te dokumenty, czekamy na odzew od naszego rekrutera. Później kolejnym krokiem jest tworzenie biznesplanu naszego pomysłu już z naszym doradcą biznesowym. Po stworzeniu biznesplanu, biznesplan idzie na konkurs, zbiera się komisja konkursowa i tam już ten biznesplan jest oceniany. I to jest tak, że nie każdy pomysł dostanie od nas dotację na miejsca pracy. Bo to musi być pomysł, który rzeczywiście jakby finansowo się będzie spinał.
13: No ma szansę zaistnieć, tak? Musi być realny po prostu, dokładnie. Mierzalny jakiś.
14: Musi być realny, mierzalny i to jest ważne. A później podpis, jeżeli przejdzie przez komisję konkursową, podpisuje się z nami umowę. Jeżeli jest to osoba indywidualna, tak jak powiedziałam, musi stworzyć to przedsiębiorstwo, czyli to będzie fundacja, czy spółka za non-profit, czy spółdzielnia socjalna. My w tym pomagamy od początku do końca. Mamy doradcę biznesowego, tak jak powiedziałam, doradcę prawnego, marketingowego. I jeszcze kilku innych i księgowego.
13: Mówiła Pani też tutaj na początku naszej rozmowy o ogromnej misji. Już jakiś czas jest Pani związana z działalnością i szerzeniem tej informacji na temat ekonomii społecznej. Czy zmienił się trochę pryzmat? Czy ludzie reagują już troszeczkę inaczej na to, że zatrudnia się właśnie osoby wykluczone? Czy zmieniło się to podejście? Czy jest ta większa otwartość na to, że ci ludzie są wśród nas i oni potrzebują trochę naszej pomocy?
14: Tego nie wiem, natomiast wiem jedno. Wiem, że zmieniła się wiedza na temat ekonomii społecznej i to mnie cieszy. Ale jeżeli zmienia się wiedza, rozszerza się, wzrasta na temat ekonomii społecznej, to znaczy, że misja, którą Mazowiecki Ośrodek Wsparcia ma, jest realizowana. I też jeżeli się zwiększa wiedza na temat ekonomii społecznej, to na temat przedsiębiorczości społecznej i na temat też tego, kogo tam w tych przedsiębiorstwach zatrudniamy. Więc myślę, że razem ze zwiększaniem się wiedzy na temat ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, zwiększa się też taka świadomość na temat tego, że osoby, które są w trudniejszej sytuacji niż ja, niż pani, powinny też znaleźć miejsce w naszym społeczeństwie. Musimy być inkluzywni, żeby ci ludzie, żebyśmy my byli wartościowi tak naprawdę. Żebyśmy my mieli taką wartość w tym, że pomagamy.
13: No i tu postawimy kropkę. O marce ekonomii społecznej opowiadała dzisiaj pani Agnieszka Sekulska z Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dziękuję za rozmowę.
14: Dziękuję bardzo.
13: Tu jak widać liczy się nie tyle zysk i pieniądz, co człowiek. W subregionie radomskim działa już ponad 20 firm i organizacji zatrudniających osoby wykluczone. Czy warto sięgać po tych, którzy na rynku sobie nie radzą? O tym Dagmara Janas, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem.
10: Pani prowadzi taką inicjatywę u nas w Radomiu. Jaką? Ile osób zatrudniacie ze specjalnymi potrzebami i jak wygląda też prowadzenie takiego biznesu?
15: Prowadzimy tak naprawdę dwie, można powiedzieć, takie inicjatywy. Stowarzyszenie Razem, gdzie też zatrudniamy osoby niepełnosprawne, ale też prowadzimy restaurację. Zatrudniamy w tej chwili 7 osób z niepełnosprawnością, ale podkreślę, osoby z niepełnosprawnością intelektualną. To jest bardzo ważne, ponieważ te osoby tak naprawdę na otwartym rynku pracy nigdzie by nie dostały pracy. a my ich zatrudniliśmy, pomagamy cały czas funkcjonować w tej pracy, ponieważ potrzebują tego trenera pracy cały czas. Chociaż już dwie osoby, muszę się pochwalić, bo dwie osoby już samodzielnie wykonują swoje stanowisko pracy i tą pracę, którą wykonują, są naprawdę świetni. No, restauracja już funkcjonuje 8 lat, więc tak naprawdę te osoby już są w stanie samodzielnie pracować, bo się już wyuczyli tego. No ale cały czas chcemy zatrudniać nowe, kolejne osoby. Mam nadzieję, że nam się to uda i że będziemy rozszerzać działalność.
13: W jaki sposób prowadzi się też osoby z niepełnosprawnością intelektualną, stwarzając im warunki pracy? Nie jest to łatwa tak naprawdę sytuacja.
15: Tak, ponieważ no, jak powiedziałam, to są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Często te osoby nie umieją czytać, liczyć, więc jakby no, jest naprawdę trzeba dużo pracy włożyć, żeby te osoby mogły nauczyć się pewnych reguł pracy. Też często te osoby zapominają, tak? Więc tego, co się nauczą, jeżeli ich nie będzie, nie będą mieć tej kontynuacji cały czas, no to one przychodzą po dwóch dniach i już zapominają, więc to jest naprawdę taka ciągła praca, ciągła walka z nimi, żeby się nauczyli tej pracy, ale tak jak ja już kiedyś powiedziałam, że dla mnie to jest satysfakcja i duże, ogromne też wyzwanie, ale i też satysfakcja, że możemy pomagać. Oni się cieszą, oni co dzień przychodzą do pracy, oni wiedzą, że są też potrzebni, czują się potrzebni, no i przede wszystkim też mogą zarobić pieniądze. To jest też dla nich taka motywacja do tego, że przychodzą do pracy, nie spóźniają się, są naprawdę bardzo, bardzo dobrymi pracownikami.
13: No właśnie, przy tym się skupmy. Bardzo dobry pracownik. Są zaangażowani, są chętni do podejmowania tej nauki. Czy sprawiają to właśnie też taką radość i to poczucie, o którym pani mówi, takiej przynależności, tego, że jestem jednak potrzebny do czegoś?
15: Tak, oczywiście. Oni bardzo się do tego przygotowywują. Jeżeli wiedzą, że na początku drogi takiej osoby, my najpierw ich przyuczamy, tak? Nie pracują, tylko przychodzą na takie, tak, na przykład dwa razy w tygodniu, na parę godzin, żeby oni się nauczyli tej pracy. Zanim ich zatrudnimy, oni też są u nas w środowiskowym domu samopomocy, gdzie w takim środowiskowym domu uczą się też no, takich różnych zawodów, tak? Bo mamy tam pracownie terapeutyczne, gdzie jest na przykład pracownia kulinarna, pracownia stolarska i oni się uczą, już tam się już jakby podejmują takie swoje wyzwania, które albo lęki, też przełamują te bariery, które mają i uczą się tam w tym SDS-ie, a jeżeli już widzimy, że ta osoba jest już przygotowana i jest też chętna, bo to też jest ważne, że ta osoba musi też chcieć, tak? Jeżeli ona jeszcze nie jest gotowa, no to my takiej osoby nie możemy zatrudnić, bo wiem, że to będzie jej się cofać, tak? To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ona była już gotowa, chętna do tej pracy. Więc my i psycholog, i pedagog, i terapeuci pracujemy nad tym, żeby taką osobę przyuczyć, nauczyć i przygotować do tego wykonywania zawodu. Więc my, to jest długa droga, bo czasami to trwa 2 lata, 3 lata w takim SDS-ie, gdzie uczestnik jest i uczy się pracy. Czasami uczestnik potrzebuje tylko pół roku. To wszystko zależy od tego, jaka ta niepełnosprawność jest. Ale staramy się też wyważać, które osoby na przykład mogą pracować na tym stanowisku, które na tym, bo nie wszyscy też mogą wykonywać to samo stanowisko, więc jakby no, cały zespół terapeutyczny nad tym pracuje, tak? I jeżeli już taka osoba jest gotowa, wtedy kierujemy ją właśnie do restauracji i tam już uczy się takiej pracy już codziennej.
13: Monika Dudek również prowadzi przedsiębiorstwo społeczne na terenie Radomia. Pytamy, dlaczego zdecydowała się na wsparcie osób wykluczonych?
16: Mam takich sytuacji bardzo wiele i to jest właśnie piękne. Są to sytuacje, które myślę mobilizują pracodawców i argumentują to, dlaczego zatrudniamy osoby wykluczone. Podam przykład osoby, która z ciężką depresją, no, zaburzeniem psychicznym do nas trafiła. Początkowo trafiła jako osoba podopieczna, powiedziałabym. My stworzyliśmy dla niej troszkę takie możliwości w ramach wolontariatu, żeby mogła jakieś swoje działania pokazać siebie, że coś potrafi i ona w tym momencie jest zatrudniona i pracuje jako pracownik pełnoetatowy. Świetnie się w tym sprawdza. Powiedziała, że gdyby nie my, to nie miałaby takiej szansy i nikt by się nie dowiedział o jej umiejętnościach i predyspozycjach, które ma naprawdę wiele i wspaniałe. To jest jedna z wielu sytuacji, a jest takich naprawdę dużo. No przede wszystkim komunikatywność, kreatywność, też kwestie szybkiego podejmowania decyzji, co jest bardzo istotne. Także mogłabym tu wymieniać mnóstwo zalet, ale właśnie myślę, danie szansy spowodowało też taki, powiedziałabym, wyrzut tych umiejętności i jedna predyspozycja za drugą ukazywały się na światło dzienne i to jest właśnie piękne.
12: I tym materiałem kończymy dzisiejszy magazyn. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do
17: usłyszenia. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.

0: Box FM. Autopromocja.
1: Daj mamie odpocząć.
2: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na boxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
2: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z BoxFM.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
8: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.
11: Interwencja służb w mieszkaniu prezydenta jest reakcja rządu. Od tego zaczniemy wiadomości. W nich też pożar w Gorzowie, płonął park trampolin. A na koniec Łódź i Festiwal Szkół Teatralnych. Dziś ostatni dzień. Poznamy laureatów. Zapraszam. Jest 11. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Mamy do czynienia z prowokacjami i ewidentnym przestępstwem. Tak premier Donald Tusk mówi o incydencie w mieszkaniu rodziny prezydenta. Straż pożarna po, jak się okazało, fałszywym zgłoszeniu siłowo weszła do środka. W związku z tym zwołano naradę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Premier Donald Tusk podkreślał, że priorytetem jest namierzenie i zatrzymanie sprawców prowokacji.
13: Wszystkie służby powinny dołożyć maksymalnych wysiłków, żeby dokonać identyfikacji osób, które się tym zajmują.
12: Szef rządu mówił też o przeglądzie procedur i wprowadzeniu ewentualnych zmian, które pomogłyby chronić służby przed tego typu fałszywymi zgłoszeniami. Jak już wiemy, po naradzie wdrożona zostanie dodatkowa weryfikacja na poziomie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Wiadomo, że w przypadku mieszkania rodziny prezydenta służby otrzymały dwa zgłoszenia. Jedno dotyczyło pożaru, drugie nagłego zatrzymania krążenia. Straż pożarna zdecydowała się siłą wejść do środka. Wewnątrz nikogo nie było.
11: O czym informował nasz reporter Michał Skolimowski. Hala trampolin spłynęła doszczętnie, straty będą ogromne. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Strażakom udało się opanować gigantyczny pożar w Gorzowie przy ulicy Targowej. Płonęła hala o powierzchni 3000 m2, mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków.
14: Część dachu została zarwana, około 1/5 dachu wpadło do środka. Dużym zagrożeniem jest jedna ze ścian budynku. Ona częściowo się zawaliła. Nadzór techniczny oceni, czy budynek nadaje się do użytkowania.
11: Jak przyznał prezydent Gorzowa, z hali zostały zgliszcza i prawdopodobnie zostanie rozebrana. To zasady panujące przy każdej granicy państwa, ale tu mają szczególne znaczenie. Nie wszędzie możesz wejść, a za zdjęcia zapłacisz mandat. Straż Graniczna przypomina o przepisach obowiązujących w strefie nadgranicznej. W czasie wycieczek, grzybobrania czy spacerowania należy zwracać uwagę na tablice informacyjne i graniczne oznaczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o granicę z Rosją.
15: Teraz od 2020 roku są czynne dwa przejścia graniczne z obwodem królewieckim, to jest w Grzechotkach i w Bezledach. I tu można przekraczać tylko granicę państwową. Natomiast zielona granica, czyli ten pas drogi granicznej, ten pas cały 200 km nie służy do przekraczania granicy z Federacją Rosyjską, czy to na lądzie, czy na wodzie.
11: Mówi Mirosława Aleksandrowicz, rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej. Bezpieczeństwa na wodach strzegą łodzie patrolowe, na lądzie kłady, pojazdy obserwacyjne i samochody terenowe. To oni zachwycili jurorów. Dziś dowiemy się, kogo z młodych aktorów doceniono i kto zdobędzie festiwalowe nagrody. Przed nami ostatni dzień łódzkiego festiwalu szkół teatralnych. Zanim aktorzy dostaną rolę i zagrają w filmie, serialu czy reklamie, muszą przejść przez sito eliminacji. Na festiwalu uczyli się od zawodowców. Na warsztaty z reżyserką obsady Nadią Lebik przeszły tłumy. Wśród nich była nasza reporterka Ela Piotrowska.
16: Gotowi do castingu?
17: Zawsze i wszędzie, tak. Chcemy się poznać, każdy ma taką otwartość na to, co umiemy, co chcemy dać.
18: Każde spotkanie uczy czegoś nowego. Najlepiej można nauczyć się na błędach.
16: Będzie pewnie sporo praktyki, na co liczycie?
19: Wskazówki, które mogłyby nam ułatwić uzyskanie luzu na castingach.
16: A spięci jesteście?
19: Czasem się zdarza.
16: Co jest najtrudniejsze przed tymi młodymi, którzy do castingu staną?
20: Zrozumieć, że ta droga castingu jest trudna. Nadia Lebik, reżyser obsady. Ale nie można dopuścić do tego, żeby ta droga zarosła.
16: Czyli jak raz się nie uda, trzeba znowu?
20: Absolutnie tak. To już jest wpisane w ten zawód. To od nich wszystko zależy. To oni stoją w świetle. To są ich serca, ich talenty.
11: Nadia Lebik podkreśla, że casting jest też dla reżyserów obsady okazją do poznania nowych aktorów i nawet jeśli ktoś nie dostanie roli, może zostać zauważony i ma większe szanse w kolejnym projekcie. Festiwal Szkół Teatralnych to najważniejsze w kraju wydarzenie prezentujące młodych aktorów u progu ich kariery. Bardzo ciepło dzisiaj i to w całej Polsce. Temperatury nawet do 28 stopni. Już w tym momencie w Zielonej Górze 26, a będzie więcej. Tylko, że deszcz dzisiaj, deszcz możliwy właściwie w każdym z województw, najmniej popada dzisiaj nad morzem. Tam za to najchłodniej, 23 stopnie maksymalnie. Więc niedziela deszczowa, ale bardzo, bardzo ciepła. Poniedziałek już bez deszczu, bardzo wysokie temperatury.
1: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
21: Anna Wodowska, zapraszam. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu obchodziło w tym roku 20-lecie działalności. To miejsce, które przez dwie dekady budowało swoją pozycję nie tylko jako galeria i przestrzeń wystawiennicza, ale także jako centrum spotkań, debat i wydarzeń kulturalnych. Zajrzymy do elektrowni tak troszkę od kuchni, sprawdzimy, kto ją odwiedza, jak dobierani są artyści, których sztukę możemy oglądać i jaką rolę pełni instytucja dla lokalnej społeczności. O tym rozmawiam z dyrektorem artystycznym placówki Łukaszem Rudeckim.
22: Jaką rolę taka placówka powinna pełnić w społeczności lokalnej? Sztuka współczesna nie jest jakby też sztuką łatwą, ona porusza bardzo różne tematy, często też i kontrowersyjne, więc jaką rolę widzi tutaj Pan dla takiej instytucji, jeśli chodzi o tą społeczność lokalną?
23: To jest szeroki dyskurs generalnie o tym, jaką rolę ma odgrywać kultura wyższa, czy też no, sztuka współczesna należy do tej takiej, powiedzmy, elitarnej, czyli węższej, kierowana jest, czy powiedzmy, do węższej liczby odbiorców. Oczywiście w opozycji do sztuki czy kultury popularnej, która jest kierowana do jakiegoś masowego odbiorcy. Niemniej jednak naszym celem stało się jednak otworzenie, poszerzenie tego grona odbiorców, nie tylko na specjalistów, którzy rzeczywiście pasjonują się sztuką generalnie i szukają jej i tak czy owak oni trafią do naszej instytucji, ale także poprzez prezentowanie różnorodnych postaw artystycznych, bo to jest niezmiernie ważne, żebyśmy sobie budowali społeczność szeroką, która będzie naszym stałym odbiorcą. Oczywiście część wystawiennicza to jest tylko element naszej też misji, ale także mamy kino studyjne, które jest jedynym takim w mieście kinem z nieco innym repertuarem niż te kina, które mamy. Kładziemy duży nacisk na tą sferę edukacyjną, więc tutaj edukujemy młode pokolenia, robimy warsztaty oprowadzania, więc to jest też niezmiernie ważny element tejże misji, bo przygotowujemy sobie kolejnych odbiorców i to jest również dla nas bardzo, bardzo cenne. Oczywiście jesteśmy, no staramy się, żeby nasza instytucja była ambasadorem, powiedzmy, i miasta, i miejsca, Mazowsza, oczywiście, bo jesteśmy mazowieccy, tutaj ukłon w stronę samorządu województwa mazowieckiego, który nas wspiera oczywiście i możemy robić tak wspaniałe wystawy i budować tak wspaniałą kolekcję, bo oczywiście to wiąże się oczywiście ze środkami, z finansami, więc więc tutaj mamy bardzo, bardzo duże wsparcie. No i tak jak słyszałem właśnie, tu odbieram dużo różnych telefonów, propozycji, bodajże właśnie usłyszałem, że to był telefon z Polski, że jestem, że elektrownia jest ambasadorem Radomia w Polsce i nie tylko, więc to było dla mnie bardzo takie no, istotne i właściwie bardzo byłem zadowolony, że tak jesteśmy odbierani, więc budujemy przede wszystkim, koncentrując się na tej sztuce współczesnej, budujemy też wizerunek profesjonalnej instytucji kultury na Mazowszu, ale jesteśmy w Radomiu, więc tutaj jesteśmy też kojarzeni z miastem, więc też cieszę się, że budujemy ten pozytywny wizerunek miasta w Polsce i nie tylko. To też było takie bardzo miłe zaskoczenie.
0: Czyli generalnie można powiedzieć, że instytucja, czyli elektrownia, tak naprawdę jest już znana nie tylko tutaj lokalnie, jest znana też mazowiecko, ale też jest znana krajowo i międzynarodowo. Czy jest to takie ukontentowanie, jeśli chodzi o rozwój instytucji dla pana jako dyrektora artystycznego?
23: Tak, to też było celem moim od początku i tutaj zespół, z którym pracuję, tu także chciałbym podkreślić tą rolę zespołu całego, bo zarządzanie oczywiście jest istotne, ale dobry zespół to jest fundament i tutaj z moim najbliższym współpracownikiem Pawłem Witkowskim, panią dyrektor Kotkowską tutaj, która też jest otwarta na te nasze pomysły, idee i tworzymy dobry zespół. Tutaj jeszcze był z nami dyrektor Pujanek, oczywiście już nieżyjący, ale tworzymy dobry zespół i rzeczywiście kierujemy wzrok nasz, sięga nieco dalej i to jest istotne, że sztuka współczesna jest dosyć niszowa, więc szukamy odbiorców dalej i tak naprawdę bardzo cieszy to, że na nasze wydarzenia, no ostatnio na finisarzu Wojciecha Fibaka znów była frekwencyjny rekord, bo przyjechało kilkaset osób i to takich z całej Polski, więc to też jest dla nas ważne, że nie tylko lokalny odbiorca, który jest dla nas równie istotny i cenny, ale on jest tutaj już z nami, ale też w branży i nie tylko chodzi taka fama, to tak powiem kolokwialnie, że elektrownia jest kultowym miejscem i warto tutaj przyjechać, więc bardzo to nas cieszy, że właściwie przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski i to jest taka obowiązkowa punkt na mapie kulturalnej instytucji w kraju, które trzeba odwiedzić. Tu się warto pokazać, tu warto sobie zrobić zdjęcie, być, porozmawiać i to jest element właśnie tej całej naszej strategii budowania społeczności szerokiej i to też jest uzasadnieniem do rozbudowy, którą tu planujemy, która też jest osobnym wątkiem, ale także niezmiernie istotna.
0: Czyli Fangorium, to może troszkę szerzej słuchaczom o tym, bo to jest kolejna przestrzeń, która może się pojawić, jeśli chodzi o przestrzeń wystawienniczą, ale też i nie tylko, tak?
23: To, że mamy bardzo ważne zbiory, jedne z ważniejszych w kraju i dowodem tego była wystawa duża już rok ponad temu w Zamku Królewskim. Tam odbyła się wystawa Sztuka Widzenia Nowosielskiej Inni. Kurator Paweł Witkowski, Monika Przypkowska Zamku Królewskiego. No, niesamowita wystawa, frekwencyjny sukces. Została przedłużana z uwagi na taką popularność, tak dużą popularność. Przekrojowa duża wystawa. Zbiory łączone, bo my w swoich magazynach mamy sztuka współczesna, no to jest historia też na osobne pewnie spotkanie długa, ale generalnie mamy w swoich magazynach depozyt kolekcji Muzeum Jacka Malczewskiego i ta, którą my teraz tworzymy, ponad 1000 obiektów już elektrowni, jest jakby kontynuacją, dopełnieniem tych dzieł artystów, które po prostu były zbierane przez lata, ówcześnie jeszcze przez między innymi Mieczysława Szewczuka z Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziału Muzeum Jacka Malczewskiego, więc tutaj mamy zbiory.

0: żeby go promować i żeby Radom stał się rozpoznawalny poprzez Van Gogha i innych oczywiście, bo Wojciech Van Gogh będzie miał stałą ekspozycję dużą w nowo wybudowanej siedzibie, w budynku, ale także będzie otoczony największymi ze swojego okresu i nie tylko, bo także rozpoczęliśmy w ostatnim czasie taką modyfikację w profilu kolekcji o artystów międzynarodowych, więc to też jest taka przestrzeń bardzo szeroka, jeszcze nieodkryta i generalnie w Polsce mało eksploatowana. Także liczymy, że to będzie jedna z piękniejszych prezentacji stałych w Polsce.
1: A teraz jako dyrektor artystyczny, tych wystaw, jak widać, jest bardzo dużo i wystaw współtworzonych. Którą z tych wystaw uważa pan jako dyrektor artystyczny za taką szczególnie ważną?
0: Jeśli miałbym tak odpowiedzieć natychmiast, teraz to, co mi tak przychodzi ad hoc, wie państwo, to oczywiście Woman Art Power, bo to była pierwsza moja wystawa jako dyrektora artystycznego. Kiedy się pojawiłem w elektrowni, no to już miałem oczywiście część wystaw już z programu wynikających, ale Woman Art Power była taką pierwszą wystawą, która była, powiedzmy, pod moim szyldem kuratorstwa Pawła Witkowskiego, więc to było to odświeżenie. Po tej wystawie się wiele zdarzyło, wiele osób się z nami zaczęło kontaktować. Pamiętam tę wystawę jako pewnego rodzaju spontaniczną, bo ona dosyć szybko została przygotowana, ale jeśli chodzi o pewien przekaz, dobór artystów, pewną energię bijącą z tych prac, taką oddziaływanie w sztuce, bardzo ważne jest dla mnie. Więc ta wystawa po prostu nadmiar tych emocji wzbudziła. Potem były jeszcze kontynuacje, prezentowaliśmy ją w części na warszawskich targach sztuki. Wspaniała wystawa kobieca. Ideą, taką w skrócie, tej wystawy było pokazanie kobiecej siły sztuki, ale w taki sposób, że kurator jakby nie programował tego, co tam ma się znaleźć, tylko jakby oddał głos samym artystkom, więc to było wspaniałe. No i one też to wielokrotnie podkreślały, że tam nie było żadnej modyfikacji, nie było manipulacji ze strony mężczyzny, który chciał coś tam uzyskać, tylko że to był taki głos oddany artystkom kobietom i to mi się bardzo, bardzo zapodobało. No i został przyjęty z takim dużym entuzjazmem. Planujemy w przyszłym roku kolejną edycję tejże wystawy, także już szykujemy się naprawdę na duże wydarzenie. I kolejną wystawą to jest Sport Games, która też była taką wystawą wyjątkową, zbiorową, międzynarodową. Ja tam współkuratorowałem z Pawłem i to było takie naprawdę wyjątkowe spojrzenie na sport w sztuce. To byli artyści o sporcie i generalnie to też ciekawostka, że to temat pomijany mocno przez kuratorów, jeśli chodzi o wystawy. Ostatnia taka poważna wystawa odbyła się tam ponad 10 lat temu w Mocaku, ale to był sport w sztuce. U nas Sport Games, czyli tak naprawdę o tych emocjach, które towarzyszą po prostu w sporcie. Jako że my też koncentrujemy się na emocjach w sztuce, więc to po prostu zagrało i często to artyści, którzy byli sportowcami, opowiadali o tym, co się właściwie dzieje pośród w tej rywalizacji, czym jest ten w ogóle sport. I tu też wspaniała idea, bo taką osią narracyjną tej wystawy było to, że właściwie idea olimpizmu to było połączenie ciała i ducha, bodajże do roku 40 któregoś bądź 50 któregoś, już nie pamiętam. Medale olimpijskie były przyznawane także w dyscyplinach artystycznych: rzeźba, malarstwo, muzyka i tak dalej, więc mieliśmy złotego medalistę olimpijskiego w kategorii rzeźba w 30 bodajże drugim roku, więc to też jest taka wspaniała oś narracji tego, że ciało i duch, sport, sztuka, one się gdzieś tam łączą. Świetny odzew, międzynarodowa wystawa z Australii, ze Stanów mieliśmy artystów z całej Polski w ogóle, no niesamowita energia towarzysząca tej wystawie.
1: Z tego, co pan tutaj opowiada, generalnie też taką misją bardzo mocną, jak widać, łączycie tutaj wiele poziomów, jeśli chodzi o możliwość odebrania tej sztuki, tak? Łączycie ducha, łączycie czy jakieś dziedziny życia, czy to sport, czy inne rzeczy. I też dajecie w przypadku wystawy, tej wystawy kobiecej, taką wolność do kreacji artyście, ale także i odbiorcy. Czy w tym też też jest taka misja edukacyjna, o której Pan mówi, bo też realizujecie dużo takich projektów właśnie edukacyjnych, także i dla młodzieży, czyli otwieracie się też na tą grupę docelową, czyli młodzież, młodych ludzi, czyli jakby pokazywać trochę też różne strony tak naprawdę myślenia i odbioru sztuki i tego, co ona robi w nas. To może trochę szerzej właśnie o tej misji, o tej edukacji.
0: Ten aspekt wolności, on jest niezmiernie

0: niezmiernie istotny i tak jak sztuka powinna być wolna i ta debata o tym, gdzie są granice sztuki, gdzie należy ingerować w tą sztukę, czy kurator powinien ingerować, czy artysta ma prawo mówić więcej i tak dalej, to jest oczywiście niedołączna dyskusja i ona cały czas trwa. Zawsze są zwolennicy i przeciwnicy, ale tutaj to, co pani zauważyła, że ważna jest ta otwartość i różnorodność, prawda? Czyli my nie narzucamy narracji pewnych, czyli siła sztuki kobiecej może to być, kojarzy się z pewną energią, ale to może być równie dobrze coś delikatnego, coś cichego, spokojnego, prawda? Więc tutaj nie narzucamy narracji, czym dla danej osoby, dla danego artysty jest bodajże jakiś aspekt, w tym przypadku siła. Ten element edukacyjny, on jest niezmiernie ważny, bo my też musimy bardzo delikatnie tutaj działać, bo mamy odbiorcę w różnym wieku, prawda? Mamy dzieci w wieku przedszkolnym, mamy młodzież szkolną, mamy nastolatków, mamy dorosłych, mamy seniorów, więc każda z tych grup, powiedzmy, społecznych troszkę inaczej odbiera rzeczywistość, troszkę inaczej percypuje, więc tutaj ten dobór tych środków, takich narzędzi, które po to, żeby pokazać, na ile pokazać, żeby stworzyć pewien taki klimat artystyczny, żeby oddać ducha bardziej danego dzieła, danego właśnie artysty, jego siły i przekazu, a nie konkretnie koncentrujemy się na jakimś wytworze, który sobie przygotujemy. I tu chodzi o to, żeby zrozumieć pewną koncepcję, a nie wykonać wedle schematu, powiedzmy, jakiegoś przygotowanego.
1: Czyli ta wolność.
0: Tak, to jeszcze raz podkreślam, to jest właśnie bardzo niezmiernie istotny element właśnie pracy twórczej wolność, czyli artysta powinien być wolny, przynajmniej wewnętrznie, po to, żeby móc tworzyć, więc społeczeństwo, wychowanie, one nas w pewien sposób ograniczają, no i też tworzą pewnego rodzaju granice. Ale to też jest ciekawe, żeby badać, przekraczać i z jakąś konsekwencją oczywiście. Bardziej artystyczną czy mniej, ale jest to zawsze pole doświadczeń, badań, poszukiwań i to jest w sztuce chyba najpiękniejsze. Żeby być otwartym na coś, co jest nowe, coś, co jest nieoczekiwane, coś, co może przyjść spontanicznie moim przypadkiem.
1: Mówimy tutaj o szerokiej wolności, mówimy tutaj o edukacji, prowadzicie też warsztaty. No i teraz generalnie ten odbiorca jest jakby tym najważniejszym elementem tak naprawdę waszej pracy i także jej artystów, bo wtedy jest to spełnienie, jest to crème de la crème tak naprawdę, kiedy przychodzi odbiorca i obserwuje tą sztukę. Czy przez pryzmat lat i obcowania tak naprawdę ze sztuką współczesną i osób odwiedzających elektrownię, czy ta publika się zmieniła, czy społeczność też nasza i lokalna jest bardziej otwarta na sztukę współczesną? Czy widać też wzrost zainteresowania?
0: Oczywiście społeczeństwo się zmienia, bo czasy się zmieniają, zupełnie inaczej odbierają pewne rzeczy seniorzy, inaczej młodzi ludzie. Ważne, żeby po prostu słuchać, patrzeć, obserwować. Jeśli słuchamy i słyszymy, to my też jesteśmy w stanie pewne rzeczy odebrać, powiedzmy, przygotować. Generalnie sztuka współczesna jest takim polem, które stwarza raczej dystans niż otwartość, poprzez oczywiście swoją formę, która czasem może być po prostu bardzo, jak to nazwać, znikoma.
1: Albo zaskakująca.
0: Tak. Często jakimś elementem sztuki współczesnej jest prowokacja, więc to też musimy być otwarci na jakąś interakcję, na zachowanie właśnie odbiorców. Więc generalnie budowanie społeczności to jest budowanie jakiegoś otwarcia na pewne rzeczy, których nawet nie do końca rozumiemy. bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że odbieramy, powiedzmy, dzieło sztuki jako pewnego rodzaju związane dzieło z kunsztem wykonania, z jakimś takim pięknem, szeroko pojętym, a to wcale nie jest koniecznym wykładnikiem dzieła sztuki współczesnej, więc a wręcz przeciwnie, tak? Jest to oparte na pewnej estetyce, antyestetyce i tak dalej. Oczywiście indywidualizm pracy artysty jest niezwykle cenny, więc artyści też przekraczają, badają pewne sfery i formy plastyczne i treści po to, żeby się wyróżnić, żeby się stać indywidualną osobą, osobą na scenie, powiedzmy, artystycznej, bo takie też są poszukiwane i przez kolekcjonerów, i przez instytucje, i przez, powiedzmy, szeroko pojętych odbiorców, więc to poszukiwanie pewnej tożsamości artystycznej związanej z indywidualizmem i przekraczanie pewnych granic już natury formalnej, to właściwie tam wszystko zostało powiedziane, więc też jest eksperyment z mediami, jest jakaś jakiś eklektyzm, jakieś łączenie, jakieś po prostu nawiązywanie do pewnych idei.
1: A czy ten odbiorca jest gotowy na te zmiany, które się dzieją? Bo ta sztuka współczesna, ona właśnie może być taka konfrontacyjna, tak? Ona nawet też i trochę poniekąd ma takie zadanie. I czy ten odbiorca, powiedzmy, lat 10, a ten odbiorca, który jest teraz, jest trochę większa możliwość pokazania różnych kontrowersyjnych rzeczy? Czy ten odbiorca się zmienił?
0: Tak, wie pani, tak, ale to wszystko zależy od środowiska danego odbiorcy, bo jesteśmy dziećmi naszych rodziców, rodzice są też swoich rodziców, więc to, w jakiej my atmosferze po prostu wyrastamy, czy jesteśmy otwarci na coś, czy zamknięci, no to potem to chłoniemy i tak też taki mamy też stosunek do różnych szeroko pojętych w życiu sytuacji. Młodzi ludzie generalnie są szalenie otwarci. Ja pracuję też ze studentami, więc uwielbiam młodych ludzi. Ich nieszablonowość, nieszablonowy sposób myślenia, analizowania rzeczywistości. Mam nastoletnie dzieci, też właśnie uwielbiam z nimi rozmawiać, pokazywać pewne rzeczy. Ale oczywiście to dorośli w jakiś sposób w te schematy, w szablon wpychają te dzieci, bo wszystkie, wydaje mi się, są otwarte, krytyczne, bo trzeba być krytycznym. Tutaj też chciałbym zaznaczyć, że odbieranie sztuki współczesnej nie ma być oparte na pewnym bezkrytycznym przyjmowaniu. Powinniśmy być krytyczni i analityczni, analizować, jeśli się nam coś nie podoba, werbalizować po prostu, żeby się nie bać tej sztuki współczesnej, żeby nie bać się nazwać pewne rzeczy takimi, jakimi one są, bo często to jest element prowokacji artystycznej i one bazują na tym, żeby wciągnąć danego odbiorcę w pewną grę, w pewną interakcję, bo brak emocji jest chyba najgorszy dla artystów, jeśli dane dzieło sztuki nie budzi żadnych emocji, jeśli wyraża coś, co czyni obojętnym odbiorców, no to chyba gorzej być nie może.
1: To skupmy się może też teraz na kolekcji, którą ma Elektrownia, bo to jest też jeden z ważniejszych obszarów waszej instytucji, czyli kolekcjonowanie. Jakie są najważniejsze elementy tej kolekcji?
0: Kolekcja sztuki współczesnej to jest zbiór bardzo złożony, bo jest bardzo starannie selekcjonowany. Dobór dzieł do takiej kolekcji to jest złożony proces, który składa się z pewnych etapów weryfikacji. Mamy komisję do spraw właśnie zakupów przede wszystkim, ale także i darowizn, czyli nie każdy artysta, który sobie wymarzy, żeby być w naszych zbiorach, jeśli przyniesie pracę, no ona tam się znajdzie. Mamy profil opracowany przez specjalistów, profil, który jest uzupełnieniem, tak jak już powiedziałem, tej kolekcji, którą mamy w depozycie, a jest Muzeum Jacka Marczewskiego Sztuki Współczesnej, i głównie skupiamy się na ten ten nasz profil, który uzupełniał tą daną kolekcję, to XX wiek, czy lata 70. XX wieku i najnowsze tendencje, które się pojawiają. Od jakiegoś czasu też nasz profil zmienił się na młodą sztukę, na młode malarstwo. Pozyskaliśmy dużo wspaniałych obiektów, wiele obiektów właśnie artystów, którzy mieli u nas wystawy, często darowiznami albo też z jakimś takim naprawdę chęcią gdzieś tam po prostu pozyskiwali się, znaczy oni chcieli przekazywać te dzieła do naszej kolekcji, także ten zbiór jest naprawdę wyjątkowy i jest wielowątkowy, wielowymiarowy, wielopłaszczyznowy. Tutaj o samej zawartości merytorycznej to pewnie musielibyśmy się mówić na kolejne spotkanie, bo ten profil kolekcji to jest taka też ciekawa rzecz i niezmiernie ważne, żeby te dzieła ze sobą też komunikowane, uzupełniały, żeby często artyści młodego pokolenia, oni właściwie w jakiś wprost się wywodzą od jakichś klasyków, jeśli chodzi o swoją narrację, swój profil działania, więc to jest taki system połączony.
1: Brzmi to bardzo ciekawie, jak budowanie takiej siatki po prostu trochę. Pewnych rzeczy, które się ze sobą łączą, gdzieś pojawi się coś nowego, to tu dołączymy to. To jest taka dosyć intensywna praca tak naprawdę.
0: I oczywiście interesują nas, tak jak to w wielu kolekcjach, najwartościowsze, najlepsze dzieła mistrzów takich, artystów, którzy się wpisali gdzieś tam na karty historii sztuki, ale także to, co już wspomniałem, artystów młodych, przed którymi jest przyszłość, którzy mają potencjał i oczywiście te ceny też nie są tak zawrotne i budując tą społeczność, taką dobrą relację z młodymi artystami, wiemy, wierzymy, to już się dzieje, że oni zawsze z dużą estymą i taką czułością o nas mówią i też nie ma problemu, żeby oni tutaj, nie wiem, wystawili i po prostu w jakiś sposób są połączeni, związani z tą instytucją. To jest też istotny element budowania właściwych relacji i z artystami, i z odbiorcami, więc staramy się być przyjazną instytucją i takie głosy też do mnie docierają, że tak jest.
1: Teraz takie pytania z cyklu osobista. Co pana cieszy jako dyrektora artystycznego najbardziej, jeśli chodzi o rozwój elektrowni? I oczywiście tą strefę artystyczną.
0: Najbardziej mnie cieszą opinie odbiorców i artystów o elektrowni i cieszy to, że często osoby, które miały u nas wystawy, były związane z jakimś projektem, one wracają do nas i jak spotykamy się gdzieś tam w Polsce na różnych wystawach, to po prostu zawsze jest jakaś taka bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobra interakcja. Oczywiście cieszą dobre opinie, dobre wystawy, dobra sztuka, dobra energia.
1: A czy są takie wystawy, do których pan wraca myślami?
0: No myślę, że każda wystawa zostawiła w mojej myśli coś po sobie, bo każda wystawa to jest pewnego rodzaju przygodą i na początku miałem rzeczywiście taką refleksję, że jest tyle przygotowywań, jest tyle wysiłku, tyle pracy związanej, potem otwieramy tą wspaniałą wystawę, no i ona nagle przemija, potem jest koniec, ale przychodzi kolejna i to już jest, teraz jesteśmy w pewnym takim rytmie. Żal czasem, że wystawy tak krótko trwają. Rzeczywiście one są tak merytorycznie, tak przygotowane, tak dobrze gdzieś się je ogląda, tak dobrze wybrzmiewają w tej przestrzeni elektrowni, że półtora miesiąca to krótko bardzo, no ale też taki przyjąłem koncept, że na początku musimy pokazać się z różnych stron, mamy dużo więcej zgłoszeń niż możliwości wystawienniczych, więc to też jest bolączka, że ja po prostu muszę odmawiać. Musimy jako zespół tu kuratorski, jako dyrektor artystyczny, nie jestem w stanie zrealizować wszystkich wystaw dobrych artystów, które bym chciał, bo jesteśmy zobligowani terminami, czasem, więc wystawy też muszą wybrzmieć. Idealną sytuacją jest to 2-3 miesiące, bo one wtedy mogą w jakiś sposób też i dotrzeć do większej liczby odbiorców. No ale czasem tak było, że świetne wystawy mieliśmy miesiąc tylko z uwagi na ten taki okrojony mocno kalendarz. A też chęć zaprezentowania jak największej właśnie liczby osób.
1: Jakie cele pan sobie stawia jako dyrektor artystyczny na kolejne lata, jeśli chodzi o rozwój tutaj instytucji?
0: Taki główny cel to podtrzymanie tej jakości artystycznej, żeby cały czas to było na tym najwyższym poziomie właśnie artystycznym. A kolejny, ta inwestycja, która jest jakąś taką bardzo wielką sprawą, chyba tak do końca sobie tego nie uświadamiam, bo to jest ogrom pracy, inwestycji i wszystkiego, ale jeśli jak to się już stanie, to myślę, że staniemy się najważniejszą instytucją tutaj w kraju, być może i szerzej
1: także. Także trzymamy kciuki.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziś na wycieczkę po Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej od strony artystycznej oprowadzał nas dyrektor artystyczny instytucji, pan Łukasz Rudecki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Vox FM Radom. Hitu. W Radomiu na 96.9.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Masz skończone 14 i nie więcej niż 16 lat? Interesujesz się bezpieczeństwem na drodze? Weź udział w wydarzeniu Wyobraźnia ratuje życie, moje pierwsze prawo jazdy. 20 czerwca o 10 w Multikinie w Galerii Słonecznej w Radomiu. Sprawdź swoją wiedzę o ruchu drogowym i zawalcz o główną nagrodę. Kurs prawa jazdy kategorii AM i skuter. Więcej informacji na stronie www. Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Wyobraźnia ratuje życie. Bezpieczeństwo zaczyna się od Ciebie. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą,
9: och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama.
13: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
14: A teraz trochę sportu. Regularny ruch przynosi liczne korzyści zdrowotne. Możemy na przykład biegać, iść na zajęcia albo siłownie, albo pójść do parku, na przykład pojeździć na rolkach. I o tej ostatniej aktywności Daria Żurowska rozmawia ze swoim gościem.
15: Ze mną w studiu Patryk Suchecki ze stowarzyszenia Zarolkujemy Radom. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie.
16: Bardzo serdecznie witam również.
15: Od kilku lat działa stowarzyszenie Zarolkujemy Radom. Powiedz, jak wyglądało to u Ciebie? Od ilu lat już jeździsz?
16: Ja jeżdżę od około 9-10 lat w tym momencie. Początkowo bardziej brałem udział w jeździe hokejowej. Natomiast później zaczęliśmy organizować właśnie m.in. przyjazdy pod nazwą Night Skating. Przyjęliśmy tutaj też od poprzednich organizatorów, którzy pierwsi zapoczątkowali te imprezy w Radomiu. No i zaczęliśmy to tak naprawdę rozwijać, tak? Rozwijać zarówno Night Skatingi w Radomiu, jak i też w innych miastach.
15: No i jak wyglądały te początki u Ciebie? Skąd to się wzięło? Jak to wyglądało?
16: Wiesz, przede wszystkim to pasja. Pasja rodzi profesjonalizm i tak naprawdę zaczęło się od tego, że wychodziliśmy po prostu fajną ekipą, dobrze bawić się na rolkach. Pomyśleliśmy, że można zrobić coś ciekawego, co było już w innych miastach, między innymi jako w Night Skatingu Warszawa, największy Night Skatingu na świecie, który pobił światowy rekord Guinnessa. Chcieliśmy czerpać od najlepszych i zaczęliśmy to robić, zaczęliśmy tą inicjatywę rozwijać. No i tak naprawdę powstał pomysł zorganizowania pierwszego Night Skatingu, który przebiegł naprawdę rewelacyjnie. W związku z czym ta idea zaczęła się rozwijać i trwa do dziś.
15: A jak wyglądały początki jazdy na rolkach u Ciebie? No bo nie ma co ukrywać, to nie jest chyba łatwe.
16: Nie jest łatwe, natomiast no najważniejsze jest po prostu wyjść, ruszyć 4 litery z kanapy i po prostu wyjść i zacząć dobrze się bawić, czerpać z tego fun. Oczywiście zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa, pamiętajmy, że wszystko jest dla ludzi i wychodząc, my na przykład jako Zarolkujemy Radom często udzielamy bezpłatnych lekcji, również można spotkać na ulicach, śmiało podjechać, śmiało zagadać. Społeczeństwo rolkarskie jest bardzo otwarte na drugą osobę, nie obraża się, nie krytykuje, tylko naprawdę uwierzcie mi, że w momencie, kiedy podjeżdżasz i chcesz tej pomocy, to są ludzie naprawdę otwarci, którzy w każdej chwili pomogą i taki mamy przekaz po prostu, żeby się wzajemnie wspólnie motywować, bawić i szkolić swoje umiejętności.
15: Mhm. Ja powiem trochę swojej prywaty, jeżdżę na rolkach, ale mam problem z hamowaniem. Jak się tego nauczyć?
16: metodą prób i błędów. To jest tak naprawdę najprostsza metoda. Z drugiej strony podpatrywać, jak robią to inni. Znaleźć swoją ulubioną metodę, dobrze się w niej odnajdować. I to jest, myślę, taka uniwersalna zasada. Z innej strony, przede wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, podjechać do kogoś i zapytać się, jak to robić, jak balansować ciałem. Od czego zacząć tak naprawdę, bo mamy kilkanaście, bym powiedział, w chwili obecnej metod hamowania. Wiadomo, że większość już jakby jest rozwijana w tej sferze profesjonalnej, natomiast ta klasyczna beczka, czy klasyczny T-stop, to są rzeczy, które, uwierz mi, uczą się dzieci.
15: Czym jest beczka i T-stop?
16: I T-stop,
15: tak. T-stop,
16: to są podstawowe metody hamowania. Beczka jest porównywalna do hamowania na nartach, mimo tego, że ja na nartach nie jeżdżę, no to jakby tą beczkę muszę znać. To jest kwestia ustawienia stóp w odpowiedni sposób i tak naprawdę amortyzowania ciałem tego poślizgu i w rezultacie czego po prostu nasz organizm, nasze ciało zwalnia i wytracamy tą prędkość. Metoda hamowania T-stop jest chyba taka najbardziej popularna i wykorzystywana nawet przez doświadczonych rolkarzy. Polega na ułożeniu stóp w literkę T, tak? Czyli jedna stopa jest do przodu, druga jest prostopadle do niej, z tyłu. W rezultacie czego, tak jak w poprzednim przypadku, wyhamowujemy po prostu tą prędkość. Czujemy się w tym stabilnie, bo jakby obydwie stopy mamy na ziemi.

0: wygodne. I to jest podstawa, to bardzo wiele osób pyta się, jakie właśnie rolki wybrać, tak jak to pytanie zadawać przed chwilą. Przede wszystkim te rolki muszą być wygodne. Ja zawsze będę powtarzał, rolka w twardej skorupie. Wtedy nam nie chodzi ta kostka w nodze tak elastycznie, a ta siła z naszych mięśni przekłada się odpowiednio na rolkę, przez co jakby też szybciej poruszamy się na tych rolkach. Jeżeli chodzi o koła, to jest już dobierane indywidualnie pod to, co chcemy robić. Inne koła będą pod skakanie, inne będą pod hamowanie. Te koła różnią się mieszanką, z której są wykonane. Różnią się przede wszystkim twardością, różnią się wielkością. Mamy też na przykład koła, jakby trzy koła w jednej rolce, wtedy zazwyczaj są to setki, 110 albo 125. Taki klasyczny schemat to są 4 koła 80 mm. Natomiast to już, tak jak wspomniałem, dobieramy indywidualnie pod nasze potrzeby. Przede wszystkim zacznijmy. Przede wszystkim kupmy te rolki w twardej skorupie. Uwierzcie mi, że to bardzo, bardzo ułatwia jazdę. Nie męczymy się tak przede wszystkim. No i myślę, że od tego powinniśmy zacząć.
1: I to jest taka aktywność fizyczna, która sprawia dużą chyba frajdę wam, rolkarzom.
0: Oczywiście, że tak. Najfajniej to jest zawsze porównać do lodowiska. Bardzo dużo osób zadaje pytanie, czym się różnią rolki od łyżew. Ja zawsze odpowiadam, że my mamy lodowisko wszędzie po prostu, tak? I nawet gdzieś tam drogę do pracy, do szkoły, na uczelnię, czy gdziekolwiek tylko potrzebujemy, możemy pokonać po prostu w rolkach. Uświadamiamy też bardzo często ludzi, że no nie tylko rower, nie tylko kijki, tylko te rolki są tak naprawdę dla wszystkich. Zarówno dla najmłodszych, często mamy gdzieś tam w głowie, że to tylko najmłodsi zakładają te rolki i to jest taka fajna zabawa i tak dalej. No nie, drodzy Państwo, ja osobiście znam osoby, które w wieku 30, 40 czy 50 lat zaczęły swoją przygodę z rolkami, gdzie naprawdę było to dla nich niemałe wyzwanie, zwłaszcza, że przyzwyczaili się do tej pionowej postawy ciała. Natomiast, cóż mogę rzec, przełamali pewne schematy. Po prostu i wyszli i super się bawią i tak jak wspominałem, my przede wszystkim jesteśmy garstką przyjaciół i myślę, że od tego powinniśmy zacząć i każdy rolkarz powinien być dla siebie, obnosić się ze wzajemnym szacunkiem w stosunku do drugiej osoby, bo to tworzy po prostu społeczność, która idzie za sobą w ogień.
1: Wspomniałeś tutaj o lodowisku. Mam pytanie, czy jeżeli ktoś jeździ na łyżwach, założy rolki, to jest to samo, czy jest jakaś różnica?
0: Oczywiście, że jest delikatna różnica. Ciężko jest to porównać, tak? Bo tutaj inaczej gdzieś tam tą swoją postawę ciała musimy dostosować. Natomiast wiadomo, że osoba, która już sprawnie porusza się na łyżwach, będzie jej prościej po prostu zakładając rolki. My bardzo często mamy takie przełamanie w momencie, kiedy mamy ten sezon łyżwiarski i sezon rolkarski, mimo tego, że niektórzy nawet w sezonie łyżwiarskim poruszają się na rolkach, czy to jest śnieg, czy to jest lód, to i tak mamy tutaj nawet z Radomia zaawansowanych rolkarzy, którzy jeżdżą na rolkach w zimę. Natomiast w momencie, kiedy długi czas jeździmy na łyżwach i znowu jakby zmieniamy na te rolki, to naprawdę musi zająć chwilę, zanim dostosujemy się do tej zmiany właśnie postawy ciała, odpychania, hamowania i tym podobne, no bo jednak lód, a asfalt, no to jest delikatna różnica.
1: Powiedzmy w regionie radomskim, w Radomiu, gdzie najlepiej jeździć na tych rolkach? Gdzie można jeździć?
0: Wszędzie. Jeździć można wszędzie, oczywiście zachowując tutaj podstawy bezpieczeństwa i nie łamiąc prawa. My gdzieś swego czasu zaczynaliśmy jeżdżąc trasę na Firlej i gdzieś tam w godzinach popołudniowych, tudzież wieczornych wjeżdżaliśmy ścieżką rowerową, jadąc właśnie tą, pokonując tą trasę. Natomiast aktualnie no, miasto się rozwija, mamy coraz więcej ścieżek dostosowanych do tej infrastruktury rolkarskiej, wobec czego jeździć możemy wszędzie, tak? No przede wszystkim tam, gdzie chcemy dotrzeć i załatwić jakąś tą swoją sprawę, czy też po prostu pojechać. Mogę Ci powiedzieć, że bardzo jest fajna różnica w kontekście ukształtowania terenu, a mianowicie Radom jest stosunkowo płaski. W porównaniu na przykład do Lublina, czy też innych miast, które są górzyste, uwierzcie mi, że Radom jest naprawdę płaski i bardzo dogodny rolkarzom, do nauki przede wszystkim i do no, jakby przełamywania swoich barier.
1: A jak to jest z tymi ścieżkami rowerowymi, po których się poruszacie? Czy są jakieś spięcia z na przykład z rowerzystami, którzy mówią, że zejdźcie, bo to jest nasze? Jest
0: nie.
1: Coś takiego?
0: Nie. Raczej pędzi w drugą stronę. Raczej się do siebie uśmiechniemy. Oczywiście jedna i druga strona wzajemnie się szanuje. Widzimy się wzajemnie i przykładowo, jeżeli jedziemy w jakimś tandemie, tak, w 10-osobowej grupie, to zazwyczaj pierwsza osoba po prostu krzyczy: uwaga, rowerzysta. I często rowerzyści robią to dokładnie to samo, jak widzę jakby drugą stronę, tak? Oczywiście jadąc po zmierzchu zachęcamy do użycia odblasków, do różnego rodzaju lampek, żebyśmy byli wzajemnie widoczni. Tak jak rowerzyści mają to jakby zapisane w różnego rodzaju prawie i też jakby w swojej kulturze po prostu posiadanie różnych lampek, tak samo my, rolkarze, powinniśmy o tym pamiętać.
1: No i tutaj też ochraniacze, kask, to wszystko też chyba jest ważne.
0: Jasne. Są to elementy jakby niezbędne, z racji tego, że nigdy nie wiemy, czy nagle nie, pojawi się dziura w drodze, nie spadnie kijek, nie spadnie jakaś właśnie gałąź, jakiś liść, poślizgnąć się możemy na wszystkim. Będziemy mieć troszeczkę piachu, tracimy kontrolę na tych rolkach i nagle lecimy. Pamiętajmy, dbajmy przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo, bo to jest najważniejsze.
1: A jak z kontuzjami przy jeździe na rolkach? Zdarzają się?
0: Tak, oczywiście. Oczywiście zdarzają się, musimy o tym pamiętać. Jest to jednak ryzykowny sport mimo wszystko. Natomiast powinniśmy pamiętać, że wszystko jest dla ludzi, tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy. No i pamiętajmy, że właśnie użycie, zastosowanie kasku, zestawu ochraniaczy i tym podobne minimalizuje potencjalne jakby urazy. Mimo tego, no zawsze powinniśmy zachować te podstawy bezpieczeństwa.
1: Mhm. Powiedzmy, ty jako rolkarz brałeś udział w Mistrzostwach Świata w rollballu. Powiedz, tak, co to takiego jest, zdradź tutaj mieszkańcom.
0: Rollball jest to bardzo niszowa dyscyplina rolkarska, której zasady zostały zaczerpnięte z piłki ręcznej i koszykowej. W dużym skrócie kozłuje się piłkę, natomiast rzuca się ją do bramki od piłki ręcznej. No i jak się domyślasz, jest to niezwykle wymagający sport, przede wszystkim uczący hamowania, z racji tego, że wjazd na pole karne bramkarza jest od razu faulem, jest od razu przewinieniem. Nie może tego zrobić ani obrońca, ani napastnik, więc tak naprawdę zawsze trzeba się zatrzymać. No nie mówiąc o jakby bardzo efektywnym przyspieszaniu, tak? Szybkim przyspieszaniu, kozłowaniu tej piłki, utrzymywaniu jakby cały czas tej piłki przy sobie, zabieraniu ewentualnemu zawodnikowi drużyny przeciwnej. No jest to dosyć skomplikowane, natomiast tak, pojechaliśmy, byliśmy na Mistrzostwach Świata już dwukrotnie, no i tu mogę jakby pochwalić drużynę radomską, która jest jedną z pierwszych w ogóle w Polsce, która zaczęła w Polsce ten sport i pojechaliśmy tam jako kadra narodowa.
1: Jak to się stało, że się tam znaleźliście?
0: To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ pojawił się pewien Hindus, który zaproponował nam po prostu rozpoczęcie treningów, obiecał wyjazd na te mistrzostwa, no i tak to się zaczęło, tak? Zaczęliśmy trenować, początkowo w to nie wierzyliśmy, natomiast z czasem zaczynało się dostawać coraz bardziej realne i już dwukrotnie uczestniczyliśmy w takich właśnie mistrzostwach świata.
1: Są plany na kolejne mistrzostwa?
0: Jak najbardziej. Są plany na mistrzostwa, jeżeli chodzi o mistrzostwa świata, są plany na mistrzostwa europejskie, które mam nadzieję lada chwila pojawią się i to być może w Polsce. To mogę powiedzieć również w ramach ciekawostki. Do tej pory, jeżeli chodzi o mistrzostwa świata, przodownikami były Indie, natomiast być może, tak jak wspomniałem, mistrzostwa Europy odbędą się właśnie w Polsce.
1: Rolkarstwo jest aktywnością fizyczną. Czy można schudnąć na rolkach?
0: Rzecz jasna. Oczywiście wytrenować przede wszystkim mięśnie, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. To jest aktywność fizyczna jak każda inna. To jest przede wszystkim zdrowie, tak? Oczywiście pamiętajmy, że na przykład to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, dobrze dopasowane rolki, to przyczynia się do jakby polepszenia efektywności naszej jazdy i ewentualnie poprawienia tej sylwetki w lepszy sposób. Natomiast pamiętajmy, że tak, poruszanie się na rolkach angażuje każdą partię mięśni. W związku z czym, może większości mięśni, nie każdą, ale na pewno w większości partii mięśni, w związku z czym no to jest po prostu ruch, tak? Do tego możemy dołożyć kigi, możemy dołożyć tak naprawdę wszystko, co tylko chcemy. Oczywiście grunt, żeby nam to ułatwiało, a nie utrudniało, tak? Więc jak najbardziej.
1: Są różne triki na rolkach. Czy ty też coś takiego robisz, tworzysz, jak to wygląda?
0: Jak najbardziej. Triki to jest bardzo ogólne powiedzenie. Mamy skoki, mamy slalom, mamy właśnie efektywne hamowanie różnego rodzaju slajdami. Organizowane są mistrzostwa Polski, mistrzostwa świata właśnie w wyczynowej jeździe na rolkach, tak? Mamy również rolkarzy agresywnych, czyli rolkarzy poruszających się na rolkach agresywnych, jeżdżących po rampach, po murkach. Ja osobiście też jakby znam bardzo dobrze taką ekipę. Naprawdę są mega. To są mega ludzie i liczy się odnalezienie siebie na tych rolkach, tak? Jedni jadą długodystansowo, pokonaliśmy niejednokrotnie trasy powyżej 100 km, tak? Rekordową, nie osobiście.

0: im doszkalać się, tak? Gdzieś tam czerpać z każdej tej dyscypliny. Także jak najbardziej, hamowanie, skoki, tak jak wspomniałem, slalom, każdy odnajdzie w rolkach coś dla siebie.
1: No wiem, że też organizowaliście night skating nocą. Też coś takiego było, chyba w ubiegłym roku czy dwa lata temu.
0: To znaczy night skating nocą, no generalnie z założenia powinno być już ciemno. Staramy się raczej dopasować w perspektywie po prostu zachodu słońca, tak? Ewentualnych warunków pogodowych, bo zdarzało się tak, że chcieliśmy już wyjeżdżać o godzinie 20 notabene, natomiast padał deszcz. I powiem wam, że no nie przeszkodziło to nam, poczekaliśmy 15 minut, nagle wyszło słońce, wyjechaliśmy, oczywiście skróciliśmy ten dystans, nie jechaliśmy wtedy 20 paru kilometrów, bo tak była zaplanowana trasa, skróciliśmy ten dystans, natomiast tak czy siak przyjechaliśmy, po prostu wyjechaliśmy, pokonaliśmy skróconą trasę, ale zrobiliśmy to.
1: Dobra, to na koniec, dlaczego warto jeździć na rolkach?
0: Przede wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, to ludzie tworzą pasję, pasja tworzy profesjonalizm i idąc tym tropem, staje mi się po prostu każdego dnia lepszą wersją siebie i uważam, że w rolkach każdy znajdzie coś dla siebie.

0: ścieżkę rowerową i pojechać, to jest przede wszystkim relaks, to jest odprężenie, a z drugiej strony możliwość poznania fantastycznych ludzi, którzy dzielą tą pasję i wspólnie razem z Tobą uczestniczą w promowaniu rolkarstwa.
1: Co takiego fajnego jest w aktywności fizycznej? O to pytała radomskich rolkarzy.
2: Szczerze mówiąc, wszystko. Sport, towarzystwo, naprawdę dużo, dużo rzeczy.
3: Po 4 latach powiem Pani, że jazda na rolkach już się staje stylem życia, to już kurczę, już taki nawyk. Po prostu jak mycie się, czy chodzenie do pracy, jazda na rolkach jest jakby takim nieustannym elementem mojego życia. Po pierwsze, zdrowy tryb życia, wiadomo, każdy chce się ruszać. Po drugie, łatwo można się gdzieś dostać.
4: Ten wiatr we włosach, jak się czuje i tą prędkość, to znaczy tutaj nie była aż takiej prędkości, ale na przykład siostrą obie lubimy jeździć na rolkach i razem dzielimy tą pasję i nie, po prostu te 4 kółka to po prostu miłość jest nasza i...
5: Nauczyć się różnych rzeczy, na przykład jaskółki albo jakichś tam obrotów czy coś, to też jest właśnie fajne.
6: Trudno było się nauczyć jeździć na tych rolkach?
4: Znaczy jak się już potrafi utrzymać równowagę, to nie jest tak źle. No i oczywiście potrzebne są ochraniacze na początek, żeby jak się ktoś przewraca, bo na pewno się przewraca na początku, to są potrzebne, ale nie, tak to nie jest trudne, wystarczy tylko umieć utrzymać równowagę i później już jest z górki. Czy ja jak się uczyłam, to miałam 7 lat, to wtedy ciężko mi było, ale mama mnie trzymała za rękę i uczyła jeździć, ale jakoś tak w niedługim czasie się nauczyłyśmy z siostrą jeździć.
7: W jeździe na rolkach? No różne sposoby, w jakie można na nich jeździć chociażby. Można jeździć slalomem, można jeździć szybko, można po prostu fitnessowo. No i jest to dobry sposób spędzania czasu.
6: A jak wyglądały Twoje początki w jeździe na rolkach? Trudno było?
7: No, początkowo to tak, trudno było, ciągle trzeba było się trzymać żywo płotów, ale teraz już jest troszkę lepiej.
6: Ile już jeździsz?
7: Około 7 lat.
5: Wszystko, sama jazda, ruch, no dużo, dużo rzeczy.
8: Wolność, ja bardzo często jeżdżę sobie na firle i z powrotem, jeżdżę też z dzieckiem, więc jest to taka nić porozumienia między nami. Wszędzie można dotrzeć. A w tym momencie już panowie policjanci przymykają oko, że jeździmy po ścieżkach rowerowych, więc jeśli zachowujemy bezpieczeństwo, to łatwo możemy się przemieścić.
6: A jak wyglądały Pani początki jazdy na rolkach? Czy trudno jest się nauczyć?
8: Nie, zapraszamy następne nas na rolki. Tak jak widać, mam

0: roki, także ja zachęcam bardzo.
1: Co takiego fajnego jest w tej jeździe na roka?
2: W rokach wszystko, ruch, zdrowie, niesamowita frajda. Ja po prostu nie jestem w stanie sobie wyobrazić dnia bez rolek, mimo że z pracy wychodzę zmęczony, jak nie wiem. Pierwsza myśl, do kogoś napisać, kto idzie na rolki, bo no super zabawa. Teraz jest mój 5. sezon na roleczkach.
1: A jak wyglądały początki?
2: Znaczy, miałem o tyle łatwiej, że zacząłem od lodowiska i na lodowisku jeździłem przez 2 lata i potem dopiero wszedłem na rolki, także bez problemu zacząłem. Choć po jednym sezonie na rolkach miałem potem problemy na łyżwach.
1: No właśnie, a czy można porównać jazdę na rolkach do jazdy na łyżwach, czy to jest zupełnie coś innego?
2: Znaczy, no są to porównywalne ruchy, no trochę trzeba wyczuć tą różnicę przyczepności. Na łyżwach jest zdecydowanie pewniej, ciężej jest się poślizgnąć, no ale i na więcej sobie można pozwolić, bo upadek tak bardzo nie boli.
3: To, że mimo, że już się czegoś nauczyliśmy, to że nadal jest coś, czego możemy się nauczyć. Jeżdżę już 6 lat.
1: A dlaczego akurat rolki, a nie na przykład rower?
3: Bo rolki spełniają większą frajdę.
4: I tym materiałem kończymy dzisiejszy magazyn. Za uwagę dziękuję. Anna Padowska i do usłyszenia.
5: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9. Vox.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Reklama.
9: Tragiczna noc w Ukrainie. Setki dronów i rakiet nad krajem. Rosja uderzyła też pociskiem Oriesznik. Za chwilę też śmierć w Gdańsku. W Stawie utopił się mężczyzna. A na koniec jeszcze charytatywna akcja. Łatwo gang się nie zatrzymuje. Zbiera kolejne miliony dla chorych dzieci.
10: 12 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
9: Zmasowany atak na Kijów. Wołodymyr Zełański potwierdza, Rosja wystrzeliła pocisk Oriesznik. Co najmniej 4 osoby nie żyją, kilkadziesiąt jest rannych. To po nocnym ataku Moskwy na Ukrainę. Rosjanie wystrzelili 600 dronów i 90 pocisków. Szczegóły zna nasz ukraiński korespondent Ołych Biłecki.
11: 90 rakiet i 600 dronów wypuścili tej nocy Rosjanie na Ukrainę. Na celowniku okazał się głównie Kijów i okolicy ukraińskiej stolicy. Obrona powietrzna potwierdza użycie między innymi balistycznego pocisku średniego zasięgu. Wszystko wskazuje na to, że był to pocisk Oriesznik. Na chwilę obecną wiadomo, że spadł on w okolicach miasta Biała Cerkiew pod Kijowem. W samej stolicy eksplozje było słychać przez całą noc, a uderzenia byli o tyle potężne, że można było ich odczuć na stacjach metra pod ziemią. Wśród najnowszych celów Rosji w stolicy Ukrainy okazało się m.in. centrum handlowe oraz rynek. Kijów, Ołech Biłecki.
9: Tragedia w Gdańsku. Mężczyzna utonął w jednym ze stawów w Parku Oruńskim.
12: Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej po ujawnieniu dryfującego ciała wyciągnęli mężczyznę na brzeg i podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Jednak nie doprowadziła ona do przywrócenia czynności życiowych. Wstępnie czynności nie wykazałyby do śmierci mężczyzny, przyczyniły się osoby trzecie. Decyzją prokuratora ciało mężczyzny zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej.
9: Mówi Edyta Grafta z Policji w Gdańsku. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej i biegły z zakresu medycyny sądowej. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wjedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotylli Sumut. Przypomnijmy, Ben-Gwir opublikował nagranie, na którym widać jak szydzi z kilkudziesięciu osób. Kazano im klęczeć, a polityk machał izraelską flagą i krzyczał po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Wśród aktywistów byli też Polacy, dlatego rząd w Warszawie nałożył na Ben-Gwira 5-letni zakaz wjazdu do naszego kraju.
13: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wjeżdżał.
9: Tłumaczył szef MSWiA Marcin Kierwiński. Teraz taką samą decyzję podjęła Francja. Dodatkowo MSZ wezwało do siebie ambasadora Izraela w tym kraju. Cel osiągnięty, jednak łatwo gang się nie zatrzymuje. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska i w trakcie transmisji zebrał 12 milionów złotych na leczenie Maxa, który cierpi na śmiertelną chorobę genetyczną. Teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z chorobą powodującą zanik mięśni. Łatwo gang pokona już w sumie ponad 550 kilometrów, a na trasie kibicuje mu tłum fanów.
8: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierałem. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
9: Cała akcja transmitowana jest na żywo na kanale YouTubera.
10: Ładny weekend, ładny dzień, ładna niedziela, przyjemnie. Naprawdę korzystajcie z tej pogody, bo z tego co widzę, to moja mapa pogodowa mówi mi, że średnio okolice 26-25 stopni dzisiaj zobaczymy na termometrach, a miejscami nawet 27-28.
9: To się zgadza, mamy bardzo piękną niedzielę. Co prawda może pojawić się deszcz gdzieniegdzie, także nie zapominajcie parasolek, albo na przykład jak macie grilla, to go pod altankę.
10: Zachód kraju i południowy zachód, a także miejscami wschód, północny wschód kraju.
0: Słuchacie magazynu poradnikowego w Vox FM Radom.
14: Kinga Furch, kłaniam się nisko w magazynie poradnikowym i dziś zaczniemy od tematu zdrowotnego, mianowicie skupimy się na zaburzeniu, w wyniku którego osoba nim dotknięta przykładowo musi kilka razy umyć ręce po dotknięciu kogokolwiek lub czegokolwiek, czy też wielokrotnie sprawdzić, czy wszystkie światła w domu są zgaszone, zanim z niego wyjdzie. Tutaj też często dochodzi do wielokrotnego sprawdzania, czy drzwi na pewno są zamknięte. Część osób może już po tych przykładach domyślać się, o co chodzi, a konkretnie chodzi o nerwicę natręctw. O tym zaburzeniu, w tym m.in. o leczeniu go i wspieraniu osób, które się z nim zmagają, Karol Pakasz rozmawiał z Agnieszką Gregier, radomską psycholog i seksuolog.
15: Nerwica natręctw, czyli fachowo to nazywamy zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi. I dlaczego właśnie taka nazwa? Ta nazwa tłumaczy, czym to jest. W tym zaburzeniu występują obsesje i kompulsje. Obsesje są to natrętne myśli, lękotwórcze, powodują duże napięcie, odczuwanie takiego przewlekłego lęku, bo należy odróżnić strach od lęku, tak? Strach jest czymś takim nagłym, miejscowym i zrozumiałym. Przykładowo, mogę zobaczyć mysz albo pająka i się wtedy przestraszę. Lęk jest czymś bardziej takim długotrwałym, odczuwanym ciągle lub przez jakiś okres czasu. Możemy znać przyczynę lęku, ale bardzo często nie znamy tej przyczyny, więc rano wstajemy przykładowo i już odczuwamy ten lęk, napięcie. Nasz mózg lubi wiedzieć, dlaczego wszystko występuje, po co i na co. Dlatego bardzo często jest tak, że jeżeli odczuwamy ten lęk i nie wiemy dlaczego, zaczynamy tworzyć sobie historię w głowie, że może ja się boję tego, może ja się obawiam tamtego. I zaczynają się tworzyć historie, które naprawdę zaczynają nas przerażać, tak? Głównie, to znaczy zawsze, jeżeli się boimy, jest to wybieganie w przeszłość. Bo przeszłość może być dla nas trudna, ale jest znana i nie powoduje w nas lęku. Problemem tutaj jest to, że nie potrafimy być w danym miejscu, tak zwane tu i teraz. Więc tworzymy wizję przyszłości, która jest dla nas przerażająca. I żeby się z tym uporać, bardzo często mamy po prostu tak zwane kompulsje, czyli czynności zwane też potocznie natręctwami, które powodują, że trochę opada nam to napięcie. Są po to, żeby regulować ten lęk, czyli przykładowo, jeżeli moimi obsesjami jest to, czy ja wychodząc z domu wyłączyłam żelazko, wyłączyłam gaz i tak dalej, i tak dalej, no to bardzo często taką kompulsją jest to, że chodzę i po 5 razy sprawdzam, czy na pewno to jest wyłączone, czy kran jest zakręcony i tak dalej. I tutaj mamy do czynienia z taką kompulsją, która jest adekwatna do danej czynności, bo nie zawsze tak jest. Czasem są to, można powiedzieć, że troszeczkę nawet i zabawne i nawet samych pacjentów to troszeczkę śmieszy, że przykładowo boję się, że jak wyjdę z domu, to mi się stanie coś złego, tak? I na przykład, żeby do tego nie doszło, muszę zakręcić się 5 razy albo 2 razy cpyknąć światło, tak? I to są takie czynności, które rozładowują wywołują to napięcie. Powoduje to, że ja sobie tłumaczę, że jeżeli włączyłam 3 razy światło i je wyłączyłam, to znaczy, że mnie coś nie spotka. Bardzo często też w mojej praktyce przy tego typu zaburzeniach spotykam się, że są to natręctwa związane też na punkcie religijnym, tak? Więc bardzo dużo ludzi odczuwa na przykład potrzebę modlenia się. I na przykład 5 zdrowasiek powoduje to, że zaczynają się czuć bezpieczniej. I wtedy też dochodzi do takiego przekierowania uwagi. Nie skupiam się tyle na tym moim lęku, co na wykonanej czynności, która po prostu rozładowuje to napięcie, tak? Na przykład jeżeli... No bo tu też musimy troszeczkę dojść do przyczyn, do genezy, skąd się biorą te nerwice. Na przykład jeżeli pochodzę z domu, gdzie był bardzo duży pedantyzm, gdzie bardzo zwracano uwagę na czystość, to na przykład jeżeli ja się czegoś stresuję i obawiam, mogę myć natrętnie ręce. Czy na przykład mycie zębów, bo też się spotkałam z takimi natręctwami, że ludzie aż mają po prostu pokrwawione dziąsła od szczoteczki do zębów, tak? Więc to są właśnie tego typu rzeczy. Ogólnie, no tak podsumowując, nerwice natręctw to są po prostu obsesyjne myśli, które powodują wykonywanie różnych czynności, czasem wręcz takich niekoniecznie logicznych i no nawet sami pacjenci to zauważają, że nie wiedzą, że w zasadzie to nie ma nic wspólnego z tym, ale im to pomaga i to robią.
16: Czy taka choroba dotyka często ludzi w naszym kraju? Jak to wygląda?
15: Jest dość często spotykana. Najczęstszą chorobą, zaburzeniem psychicznym jest oczywiście depresja, tak? To znaczy poza nałogami, bo to już jest w ogóle inna, tak jakbym powiedziała, troszeczkę dziedzina. Bo wiadomo, jeżeli weźmiemy statystyki, to najczęściej będzie alkoholizm, potem mamy depresję i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne są też dość wysoko w tych statystykach. Tak, jest to związane z różnymi rzeczami, tak? No bo generalnie jest to związane z odczuwaniem lęku. Lęk jest to taka bardzo silna emocja pierwotna, która też nam jest bardzo często potrzebna, bo gdybyśmy się nie bali, gdyby nie było tego lęku, nie przetrwalibyśmy na świecie nawet jednego dnia. Nie mielibyśmy też motywacji i tak dalej. Tylko problem jest często w tym, że ten lęk wymyka się spod kontroli. Robi się po prostu zbyt intensywny.
16: A chciałbym zapytać, bo pani mówiła na przykład tam, że ludzie potrafią po parę razy na przykład szczotkować albo kilkukrotnie się pomodlić. A na przykład... Ja mam tak, że kiedy wychodzę z domu, na przykład do pracy, lubię zawsze upewnić się, czy drzwi są zamknięte i po prostu naciskam klamkę. Gdzie jest ta różnica między kiedy tym, że ja chcę się upewnić, że na przykład jest bezpiecznie, a kiedy już na przykład to może być już nerwica natręctw? Gdzie jest po prostu granica pomiędzy jednym a drugim?
15: Tak, to jest bardzo ważne pytanie, bo to też dość często się zdarza, że pacjenci o to pytają w gabinetach. Różnica jest taka, że na przykład jeżeli pan sprawdza, czy te drzwi są zamknięte i sprawdza pan, okej, jest zamknięte i ja już mam, że tak powiem, spokój, bo rzeczywiście nie ukrywajmy, że jeżeli żyjemy w biegu, w pędzie, bardzo często możemy zostawić rzeczywiście to włączone żelazko, czy to też zależy od naszej percepcji. Są ludzie, którzy, że tak powiem, są bardziej, potocznie mówiąc, rozgarnięci, tak? I są tacy, którzy o wielu rzeczach zapominają. I na przykład jeżeli ja jestem taką osobą, która robi dużo rzeczy naraz i dość często gdzieś mi tam umyka, więc też muszę sprawdzić pewne rzeczy. I jeżeli ja sprawdzę i wiem, że okej, na przykład dlatego rano też nie prasuję, bo wiem, że nie ma tego lęku, że tego żelazka nie wyłączyłam, tak? I jeżeli ja na przykład sprawdzam, raz, czy te drzwi są zamknięte, czy wyłączono, mam przykładowo gaz i tak dalej, tak? I idę spokojnie. Nie szukam następnych rzeczy, tak? Bo przy takich zaburzeniach to jest tak, że ja sprawdzę, czy są drzwi zamknięte, sprawdzę, czy wyłączyłam kuchenkę, sprawdzę, czy, nie wiem, okna są pozamykane i jestem spokojna, tak? Ale jeżeli sprawdziłam te czynności, ale dalej szukam. A może tego nie zrobiłam, a może tamtego nie zrobiłam, a może tu. I nie daje mi to dalej spokoju, to już mamy wtedy do czynienia z nerwicą natręctw, tak? Bo to jest też bardzo ważny punkt, bo tu

0: lęk. Wtedy szukam różnych takich rzeczy, żeby on był po prostu no, racjonalny. I stąd właśnie dochodzi do tworzenia sobie różnych rzeczy, że może, nie wiem, nie zamknęłam okna, a może za słabo to okno, może klamkę można było mocniej dokręcić, a może kran do końca nie jest dokręcony. I takie szukanie, no to wtedy mamy do czynienia już właśnie z takimi obsesyjnymi myślami.
1: A czy na przykład są jeszcze jakieś takie objawy, które mogą nam zasugerować, że powinniśmy porozmawiać po prostu najzwyczajniej w świecie z lekarzem?
0: Powiem tak, wszystko to jest związane z odczuwaniem emocji, tak? I językiem emocji jest nasze ciało. I wszystkie emocje, jakie odczuwamy, no to odczuwamy w ciele, tak? Wiemy, że złość zazwyczaj odczuwamy w brzuchu, że lęk odczuwamy albo w gardle, ewentualnie w klatce piersiowej. Łączy się ze smutkiem, z przeróżnymi emocjami. Czyli chodzi o to tutaj, żeby na przykład obserwować, co się z nami dzieje. Bardzo często takim symptomem jest na przykład to, że trzęsę się, że to, mam drżenie rąk, tak? Takie nieustanne ruszanie nogą, czy spykanie długopisem, bawienie się bransoletkami, zajmowanie rąk, bo jeżeli jesteśmy pobudzeni, to pierwsze, co nasz organizm próbuje zrobić, wyrzucając to, to jest zazwyczaj odruch ręki i te ręce zaczynają się robić niespokojne. Mogą być niespokojne nogi, tak? Więc czy na przykład takie trzęsienie się i trzęsienie się jest też takim sposobem na wyrzucenie hormonu stresu, kortyzolu. I jeżeli jest tego dużo, nagromadzi się tego kortyzolu w naszym organizmie, bardzo często właśnie dochodzi do takich mimowolnych drgań, tak? I to jest coś, co na pewno powinno zwrócić uwagę, że na przykład nic się nie dzieje. W zasadzie jest spokojny dzień, nie czekają mnie jakieś trudne wyzwania, a ja się trzęsę. Albo na przykład to, co powinno też zwrócić uwagę, to czy się śpi. I nie chodzi też tylko o długość snu, tak? Bo można spać 12 godzin i nie być wyspanym. Można spać 6 godzin i naprawdę być wypoczętym. Chodzi o to, czy jaka jest jakość tego snu. Czy ja wchodzę w głęboką fazę snu, która jest potrzebna nam do regeneracji organizmu, tak? Jeżeli jest ten głęboki sen, no to rano się wstaje wypoczętym. A jeżeli organizm nie wchodzi w tą głęboką fazę, to pomimo długiego czasu spania, jednak nadal się jest zmęczonym, więc na pewno na takie rzeczy, czy jestem zmęczony, czy mam ochotę do działania, czy mnie coś cieszy, tak? Bo też trzeba zauważyć, że tego typu zaburzenia bardzo często łączą się z depresją. Co też wynika, bo depresja to jest taki kryzys energetyczny, kryzys emocjonalny i taki przewlekły lęk też bardzo, że tak powiem, wykorzystuje te rezerwy energetyczne, tak? Więc przede wszystkim to samopoczucie. Kiedy też? Na przykład jeżeli ja odczuwam napięcie, jest we mnie lęk i nie mogę znaleźć przyczyny tego lęku. Albo gdy rzeczywiście te czynności, które mam, spowodowane tymi natrętnymi myślami, no jednak już przeszkadzają w funkcjonowaniu, tak? Bo no różne są przypadki. Niektórzy myją tak ręce, że aż mają rany, czy tak jak, czy o tym wspomniałam, o tej szczoteczce do sępów, tak? Czy też ktoś potrzebuje tyle razy się modlić, że nie zdąża do pracy. Więc no to są już takie sytuacje, gdzie no jest wręcz potrzebna interwencja tutaj psychologa, psychoterapeuty, ale też i bardzo często lekarza psychiatry.
1: Pani wspominała właśnie o tym, że czasem no, może gdzieś tam wyjść na przykład taka nerwica na trens od tego, jaka na przykład była sytuacja w domu.
0: Tak.
1: A czy na przykład jeszcze są jakieś inne przyczyny właśnie, skąd może brać się taka nerwica na trens?
0: Generalnie chodzi tutaj o takie warunkowanie klasyczne, jest naturalne, tu chodzi o takie warunkowanie, czyli na przykład nabywania różnego rodzaju lęków. I może być na przykład sytuacja, w której na przykład moje życie zostało zagrożone, tak?

0: Może być to, nie wiem, sytuacja na drodze, czy gdzieś, czy ze zwierzętami, i wtedy, że tak powiem, warunkuje się u nas lęk. I on może być na tyle przewlekły, że przykładowo mało ktoś mnie nie potrącił na pasach, tak? Niewiele brakowało, że ta ulica staje się przerażająca. I wtedy rzeczywiście też możemy się nabawić takiego czegoś, bo przykładowo, nawet też znam ze swojej praktyki taki przypadek, że pani musiała po prostu przed wyjściem z domu obrócić się 3 razy, odmówić 10 razy zdrowaś Mario, wtedy wiedziała, że jest bezpieczna i może na tą ulicę wyjść, tak? Więc na ten lęk przed tą ulicą znalazła sobie taką właśnie tą czynność w postaci po prostu modlitwy, która daje jej takie poczucie bezpieczeństwa, tak? I tam też było bardzo ważne, czy ona się skupia na tej modlitwie, czy ona jest rzeczywiście odmówiona tak, jak potrzeba. Więc to jest na takiej zasadzie, że także nie tylko oczywiście wynosimy to z domu, aczkolwiek na pewno bardzo dużym czynnikiem jest, jeżeli rodzic jest lękliwy, albo, co też bardzo często się zdarza, że na przykład dziecko ma kontakt z babcią i jest przykładowo burza. Nie wychodź z domu, bo coś się stanie, albo po prostu jest taka panika, że o matko, bo tutaj są grzmoty i tak dalej, i coś niedobrego może się stać, czy przykładowo, takie nawet mniej rzucające się w oczy, że załóż sweterek, bo zmarzniesz, bo będziesz chora. Musisz to zjeść, bo inaczej nie będziesz mieć niedobór witamin i tak dalej. Gdzieś takie, nie chodzi tutaj o taką dbałość, bo to wiadomo, że też młodą osobę jasne trzeba nauczyć, że jak ma o siebie dbać, tylko to sposób, w jaki to jest mówione, że to jest takie troszeczkę straszenie. Lękowe, to tutaj właśnie buduje się takie to lękowe podejście, bo osoby, które mają nerwice natręctw, to są osoby z wysokim poziomem lęku i dlatego potrzebują, że tak powiem, wyciszać sobie ten lęk poprzez takie różne czynności, bo nawet mamy zaburzenie osobowości typu anakanastycznego, inaczej obsesyjno-kompulsywne. Są to ludzie, którzy mają po prostu taki nabyty i też może i wrodzony lęk. I zazwyczaj te osoby są niesamowicie pedantyczne i bardzo dużo sprzątają.
1: Idąc dalej, rozumiem, że nerwice natręctw jesteśmy w stanie leczyć i tak, tutaj mogą pomóc lekarze.
0: Tak. Aczkolwiek przy nerwicach i wszelkiego rodzaju fobiach, bo to też jest bardzo istotne, bo też z takich lękowych najczęściej występuje fobia społeczna, tak? I leczenie tutaj też jest podobne. Można podawać leki wyciszające, ale z mojej praktyki i nie tylko mojej praktyki wynika, że tu zdecydowanie bardziej pomaga psychoterapia. Często jest to psychoterapia behawioralno-poznawcza, dlatego że często jest, to jest taki nurt, który nie szuka źródła, tylko typowo skupia się na zachowaniu. Czasem rzeczywiście to źródło można znaleźć i podczas tej terapii, skąd wystąpiło to zapuszenie. Ale ma główne zadanie zmodyfikować niepożądane zachowanie. I to jest w zasadzie najbardziej skuteczne i najszybciej działa, tak? Bo jeżeli chodzi o leki, leki bardzo często podaje się, jeżeli to się łączy na przykład z depresją, albo kiedy te lęki już są rzeczywiście tak duże, że nie można wyjść z domu, ale ta skuteczność leczenia tutaj na pewno nie jest tak efektywna jak w przypadku depresji. Lekami oczywiście.
1: I chciałbym zapytać właśnie też o taką poradę, bo może my na przykład mamy znajomego, który wiemy, że zmaga się z nerwicą natręstw. Jak możemy być dla takiej osoby wsparciem? Jak możemy właśnie gdzieś być dla niej pomocni?
0: Przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać tej drugiej osobie, że ją rozumiemy, jesteśmy obok i że jeżeli czegoś potrzebuje, to może się do nas zwrócić. Bo my jako ludzie mamy bardzo

0: często w sobie takie poczucie, że jeżeli się komuś coś dzieje, to my musimy coś zrobić. I to bardzo często jest zgubne, bo coś zrobić nie oznacza, że robimy to, co trzeba. I często na przykład zaczynamy u takich osób podważać ich te lęki. Tu trzeba mieć też świadomość, że ta osoba rzeczywiście to odczuwa. To jest naprawdę bardzo silny lęk i stwierdzenie nie bój się, bo nie masz czego, no nie spowoduje, że ktoś się przestanie bać, a dodatkowo będzie mieć poczucie winy, że w ogóle to czuje. Więc jak można pokazać? Bo też oduczanie się lęków, bo lęki zazwyczaj tego typu są wyuczone, tak jak mówiłam, przez warunkowanie, jest na przykład obserwacja innych osób. Przykładowo, jeżeli ktoś się bardzo boi tego wyjścia na ulicę. Chodź, pójdź ze mną, zobacz, nic się nie dzieje, tak? Na takiej zasadzie. Ale przede wszystkim my musimy pokazać tej osobie, ja cię rozumiem, ja szanuję to, że ty się boisz. Nie jest to dla mnie komfortowe, tak? No bo to nie jest komfortowe, jeżeli my patrzymy na kogoś, kto nie może sobie z jakąś sytuacją poradzić, tak? I bardzo często na przykład, jeżeli ta osoba, która cierpi na takie zaburzenie, zobaczy, że to jest dla nas niekomfortowe, może zacząć udawać. I że na przykład, że się nie boi robić coś na siłę i wtedy na przykład może dojść do ataku paniki. Czyli atak paniki często kończy się wezwaniem pogotowia, bo ciężko jest na przykład odróżnić taki atak paniki od zawału, czy bo rzeczywiście te osoby zaczynają się wręcz dusić, mają wrażenie, że mogą za chwilę umrzeć i tutaj ciężko jest odróżnić, czy to rzeczywiście jest na tyle takim typowo psychologicznym, czy stricte fizycznym. I to może być szkodliwe, tak? Więc to, co my możemy zrobić, być obok takiej osoby, zaproponować na przykład, żeby ktoś taki udał się do specjalisty. Można na przykład pójść z kimś do specjalisty. Nie mówię, że wejść do gabinetu, ale na przykład chodź, pomogę ci, znajdziemy kogoś, tak? I na takiej zasadzie też żadnego rodzaju pocieszanie nie jest dobre. Że na przykład nie bój się, jutro będzie lepiej. No to też nie jest nic dobrego, bo ja nie jestem w stanie zagwarantować, że rzeczywiście jutro będzie lepiej, tak? To jest, za tym idzie taki komunikat, daj sobie już spokój, że to nie jest dla mnie może nie tyle istotne, ale ja po prostu nie chcę, żebyś ty to czuł na takiej zasadzie. I osoba, która ma zaburzenia, po prostu czuje się wtedy taka, no może nie to, że zignorowana, ale czuję się totalnie niezrozumiana i to może pogłębiać, bo rzeczywiście tu bardzo często nieadekwatna to reakcja może być bardzo niekorzystna, więc to pytanie, które pan tu zadał, jest bardzo istotne, tak? Więc co jeszcze możemy zrobić? No możemy spróbować porozmawiać. O, trzeba też wiedzieć, że rozmowa bardzo rozładowywuje napięcia, ale to też nie na takiej zasadzie, że ja jestem dla ciebie, masz mi mówić, tak? Tylko jeżeli chcesz, możemy o tym porozmawiać. Jeżeli chcesz, na przykład pójdę z tobą tam. Jeżeli chcesz, to możemy na przykład, nie wiem, mamy bardzo dużo naprawdę fajnych takich edukacyjnych treści w social mediach. Na YouTubie jest tego bardzo dużo. Oczywiście wiadomo, że też w internecie znajdziemy dużo różnych rzeczy takich niekoniecznie dobrych, ale można znaleźć osoby, które sobie poradziły z tym zaburzeniem. I zawsze obserwacja takiej osoby daje nam dużą dawkę wiedzy, ale też i taką nadzieję. On z tego wyszedł, więc ja też mogę z tego wyjść. Więc bardziej na takiej zasadzie, jeżeli chcemy kogoś wspierać, to żeby to było na takiej zasadzie, jestem przy tobie, jeżeli chcesz, to ja ci pomogę.
1: Jasne. Czyli można tutaj być wsparciem na różne sposoby dla osoby, która właśnie no, cierpi na nerwice, na stres. Ale chciałbym też zapytać, czy poza leczeniem, na przykład taka osoba, która jest dotknięta nerwicą, na stres, czy ona też w jakiś sposób sama sobie może troszeczkę pomóc w jakiś sposób?
0: Tak. Tak jak tu już wspomniałam, ta psychoedukacja i ja jeżeli pracuję z osobami, którzy mają tą nerwicę natręt, i na przykład widzę, że już mają pewną dozę wiedzy na ten temat. Na pewno ta praca jest dużo łatwiejsza. Dużo szybciej są efekty widoczne, tak? Bo w pracy z pacjentem najważniejsza jest jego motywacja. Jeżeli on ma motywację, no to wtedy to działanie jest dużo szybsze i korzystniejsze, tak? Więc jak najbardziej może sobie pomóc. Też tutaj bardzo często można zlecić pacjentowi różne ćwiczenia w domu. Bo leczeniem nerwicy jest przede wszystkim nie tyle wyeliminowanie kompulsji, bo te kompulsje, czyli te zachowania natrętne, tak, czynności, one są efektem lęku i tak naprawdę one rozładowywują ten lęk. I w momencie, kiedy jest lęk, a my zabierzemy te czynności, no to osoba chora nie potrafi sobie z tym poradzić, tak? Bo to jest sposób radzenia sobie z tym lękiem. Więc nie tyle skupiamy się na tych natręctwach, co właśnie bardziej na lęku. I jak poradzić sobie z odczuwaniem tego lęku w sposób taki, żeby rzeczywiście on nie utrudniał tego funkcjonowania, bo my wszyscy się boimy, tak? Kwestia jest tego, jak my ten lęk skontrolujemy, więc podstawą jest tutaj nauczenia się wypracowania odpowiednich strategii radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, lękowymi. Więc tu przede wszystkim budowanie poczucia własnej wartości. Bo poczucie własnej wartości to jest takie clue zasobów psychicznych, tak? Bo jeżeli ja siebie lubię, dobrze ze sobą się czuję, to generalnie sobie ze wszystkim lepiej radzę, z porażkami czy z jakimiś nieudanymi rzeczami, jeżeli jest ten, zdecydowanie ten poziom lęku się obniża, bo wiem, że jeżeli coś będzie nie tak, to i tak sobie dam radę, ale jeżeli jest niskie poczucie wartości, no to wszystko jest bardzo dobijające. Ciężko jest spojrzeć w tą przyszłość, bo jeżeli ja mam poczucie, że jestem bezradny, niezbyt fajny, no to ta przyszłość nie jawi się tak fajnie, tak? Więc wtedy tego lęku jest więcej. Więc takie podstawowe to właśnie wzmacnianie poczucia wartości i co taka osoba właśnie może robić? No po prostu stosować się do różnych takich ćwiczeń, które obniżają poczucie lęku. Na przykład może to być, dzisiaj bardzo modne są medytacje, z tym, że jest to dobry sposób na poradzenie sobie z różnymi rzeczami, ale czasem może być to też sposób ucieczkowy. A więc to też nie jest do końca dobry. Chodzi o to, żeby się zmierzyć z tym swoim lękiem. Jednym z takich ćwiczeń jest to, że trzeba sobie ten lęk zwizualizować. To w takiej fachowej terminologii nazywa się ekspozycją na bodziec. Czyli ja przede wszystkim muszę przyjąć ten lęk, zrozumieć, że ja się boję, pogodzić się z tym, że mnie to przeraża. Bo jeżeli my się godzimy z tym, to paradoksalnie ten lęk się robi od razu mniejszy, bo ja z nim nie walczę. Więc przyjrzeć się jemu, zobaczyć, jak to na mnie oddziaływuje, i jeżeli wtedy ja patrzę, to widzę, że ten lęk wcale nie jest taki straszny, ja mogę go skontrolować. I do tego dążymy. No i też właśnie różnego rodzaju techniki relaksacji. Trzeba też sobie znaleźć taki, tu też w terapii szukamy sposobów na rozładowywanie napięć. Dla niektórych to jest bieganie, dla innych to jest właśnie medytacja, czasem treningi somatyczne. Bardzo dobrze tutaj się na przykład sprawdzają wszystkie terapie pracy z ciałem. Ja na przykład bardzo polecam TRE, czyli wytrząsanie traumy poprzez drżenie. No bo tak jak już wcześniej wspomniałam, że ciało jest, no tam odczuwamy emocje, tak? Ciało jest językiem emocji. Zrozumienie właśnie tego, co się ze mną dzieje, tak? Czyli też na przykład, jeżeli mamy ten lęk, usiąść na chwilę, zrobić kilka wdechów, poczuć ten lęk w ciele, zlokalizować go, zastanowić się, co ten lęk chce mi powiedzieć? Bo on często nie jest taki oczywisty, tak? My to nazywamy, żeby się przyjrzeć temu lękowi, tak? I wtedy my się tak oswajamy, jak się oswajamy, bo też trzeba mieć tego świadomość, że Lęk jest czymś, co będzie nam towarzyszył zawsze. Więc nawet na social mediach są takie memy, że siedzę obok mojego lęku, tak, że się z nim zaprzyjaźniam. I tak mniej więcej też o to chodzi, bo jeżeli coś jest przerażającego, przykładowo tak jak ta pani, która się wystraszyła, bo mało co nie została potrącona na przejściu, no to jest rzeczywiście realne, że no może się coś wydarzyć.
2: Na kolejną część zapraszam po krótkiej przerwie.
3: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
9: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
11: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery B-Twin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
10: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
11: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
12: Reklama.
13: Słuchacie magazynu poradnikowego w Vox FM Radom.
14: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Kinga Furch w drugiej części magazynu poradnikowego i zostajemy w temacie zdrowia. Lekarze alarmują, by stawiać na profilaktykę. Nowotwory często we wczesnych stadiach nie dają żadnych objawów, dlatego warto raz w roku wykonywać komplet badań. Zapraszam na rozmowę Wojciecha Wójcikowskiego z lekarzem onkologiem z Radomia.
15: Dzień dobry Państwu, a dzisiaj moim gościem jest lekarz dr Jarosław Łyczek z Radomskiego Centrum Onkologii. Dzień dobry panie doktorze.
16: Dzień dobry.
15: A będziemy dzisiaj rozmawiali o profilaktyce dotyczącej nowotworów, badań, które można też wykonać. Panie doktorze, pan i specjaliści onkolodzy jak mantrę powtarzają, że rak wcześniej wykryty jest w pełni wyleczalny. Jak wygląda ta nasza profilaktyka? Czy coraz więcej osób przychodzi się badać? Czy mamy świadomość tego, jak ważne są takie badania?
16: Coraz więcej osób przychodzi się badać, ale jeżeli zacznijmy nasze liczenie od zera, bo jeszcze parę lat temu to było zero, no to tak znowu nie są to duże ilości, niestety. Staramy się, robimy co się da, no, przekonywujemy, tak jak dzisiaj na przykład wszędzie, gdzie się da, żeby jednak mężczyźni przychodzili się badać, zwłaszcza, że te badania są banalne i tanie. Natomiast no, do jakiegoś sukcesu to jeszcze daleka, daleka droga.
15: Mężczyźni mają większy problem z wykonywaniem tych badań? Kobiety jest łatwiej namówić?
16: Tak, zdecydowanie tak. Znaczy u kobiet to też nie jest jakiś rekord świata, ale tamten postęp po pierwsze widać, po drugie są pewne badania, które kobiety robią odkąd świat światem, czyli na przykład takie kontrole ginekologiczne, też od tak dawna jest robione i od tak dawna jest propagowane, że w końcu kobiety uwierzyły i zaczęły chodzić. Oczywiście to nadal jest kropla w morzu, ale jest lepiej u kobiet niż u mężczyzn.
15: No to panie doktorze, przejdźmy do tych nowotworów kobiecych, rak szyjki macicy, nowotwór piersi. Jak tutaj, co powinny, jakie badania powinny wykonywać kobiety?
16: No oczywiście ta nieśmiertelna cytologia, czy badanie ginekologiczne przynajmniej raz do roku. Natomiast w grupach ryzyka, czyli u tych pacjentek tam powyżej 40-45 roku życia, powinno to być no, przy każdym badaniu ginekologicznym. Mamy fajną broń od niedawna, czyli te szczepionki na HPV. Oczywiście, że efekt tego to jest następne 20 lat, ale pamiętajmy o tym, żeby szczepić wszystkie dziewczynki czy dziewczyny między 11 a 12 rokiem życia, bo to jest za darmo. Później i wcześniej też można to robić, tylko no, jest taka w tej chwili grupa docelowa, gdzie można to robić i na Boga trzeba to robić. Jeżeli to ma zapobiec nowotworowi szyjki macicy, to naprawdę zróbmy wszystko, żeby te nasze dzieci zaszczepić. Z rakiem piersi jest trochę tak, jak z rakiem prostaty, czyli kiepsko. Są różne formy diagnostyki takiej profilaktycznej, typu właśnie głównie te mamografie, mamobusy, przeróżne formy, którymi staramy się dotrzeć do kobiet, ale to niestety nadal jest też kropla w morzu. Szczególnym problemem są mniejsze ośrodki, bo w dużych miastach, powiedzmy takim jak Radą na przykład, to tych możliwości jest, nawet jeżeli nie, to, nie jest to mamobus, to są to szpitale, są różne akcje i tak dalej. Gorzej jest w małych miejscowościach, na wsiach. No tam jest kiepsko.
15: Pan doktor mówił o szczepieniach nastolatek w wieku 12-11 lat. Jaka jest skuteczność tych szczepionek?
16: Wie pan co, no na razie to jeszcze nie wiadomo za bardzo, jaka będzie w polskiej populacji skuteczność. Na razie w państwach, w których te szczepienia są prowadzone, też nie do końca wiemy, dlatego że no, to musi upłynąć 20 parę lat, żeby te kobiety dojrzały, dorosły, rozpoczęły życie płciowe i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj pewnych danych nie ma, natomiast kraje, które prowadzą to od dawna, właściwie pozbyły się tego problemu. Czyli tam rak szyjki macicy jest dużą rzadkością.
15: Panie doktorze, dlaczego mamografia jest tak ważna? Co daje nam badanie mamograficzne piersi?
16: Mamografia jest badaniem, które pozwala nam pokazać strukturę piersi, szczególnie w grupach zwiększonego ryzyka. Dlaczego szczególnie? Dlatego, że mamografia jest dobrym badaniem przy tak zwanych piersiach gruczołowych i wtedy łatwiej nam jest określić, na przykład łatwiej niż w ultrasonografii, czy coś się złego dzieje, czy nie. Poza tym może pokazać strukturę guza, tak zwane mikrozwapnienia, to są wszystko rzeczy podejrzane i nawet jeżeli okaże się na końcu, że tam się nic złego nie dzieje, to mamy te możliwości wczesnego wyłapania zmiany, która jest kompletnie niebadalna.
15: Jak często kobiety powinny robić takie badania mamograficzne?
16: No jeżeli skończą 50 lat, to w zasadzie po co roku przynajmniej taką diagnostykę powinno się prowadzić. Nie, przynajmniej to co roku.
15: Zmieniły się zasady, jeżeli chodzi o tą bezpłatne badania mamograficzne. Teraz mogą je robić kobiety w innym przedziale wiekowym, od 45 do 75 lat, jak dobrze pamiętam. Proszę mnie poprawić.
16: Wie pan co, to jeszcze do końca chyba, nie wiem, czy w Polsce już to weszło jako standard. Chyba jeszcze nie. Natomiast tak, byłaby to bardzo dobra zmiana, ponieważ coraz więcej kobiet młodych obserwujemy w szpitalu, w leczeniu. Kobieta 30-kilkuletnia to naprawdę nie jest żaden wynalazek w tej chwili. Kiedyś to był dziwoląg, w tej chwili już nie. To jest związane zarówno z trybem naszego życia, przede wszystkim z dietą i tu nie chodzi o jakąś dziwną dietę, tylko chodzi o to, że w mięsie czy w tych wszystkich przetworach mamy miliony substancji chemicznych, a zwłaszcza hormonów, a zwłaszcza antybiotyków, no, które pochłaniamy. No i to jest jeden z elementów, który powoduje rozwój, wcześniejszy rozwój nowotworu piersi.
15: A jeżeli chodzi o cytologię, ona też powinna być robiona co roku?
16: Tak, tak, tak. Tu się nic nie zmieniło. Cytologię powinno się robić co roku, odkąd kobiety chodzą do ginekologa, kiedy zaczynają chodzić do ginekologa, powinno się tą cytologię robić, ponieważ rozwój raka szyjki macicy obserwowany jest także u młodych kobiet dwudziestokilkuletnich.
15: I są jeszcze jakieś badania, które powinny robić kobiety, jakieś nowotwory, które pojawiają się u kobiet. Z tego, co kiedyś słyszałem opinię specjalisty, więcej kobiet choruje teraz na przykład na nowotwory płuc.
16: No tak, ale tutaj to nie jest kobietospecyficzny nowotwór, tak samo jak rak jelita grubego, którego też coraz więcej mamy pacjentów. To nie są choroby specyficzne dla płci. No, dla płci siłą rzeczy to są te nowotwory, które są w narządach, które w danej płci występują. Mężczyźni na przykład miewają raka piersi, ale jest to stosunkowo rzadka sprawa. Jest to tak jak jeden na kilkadziesiąt kobiet. No tak samo jak kobiety mają raka szyjki macicy czy trzonu macicy, to mężczyźni mają taki swój specyficzny nowotwór, czyli raka prostaty.
15: Bardzo ważne, jeżeli chodzi o nowotwór piersi, jest samo badanie. Kobiety powinny wykonywać samo badanie. Dlaczego ono jest takie ważne?
16: Dlatego, że kobieta najlepiej zna strukturę swoich piersi, ponieważ to, jakby to powiedzieć, nawet myjąc je, jakąś tam strukturę poznaje i może łatwo zauważyć, jeżeli pojawia się coś nowego. Ważne, to nie chodzi o to, żeby robić to badanie codziennie. Ważne, żeby robić je w określonym czasie. Najlepiej pod koniec cyklu miesiączkowego, wtedy wiadomo, przyjmujemy jakiś konkretny dzień, że to jest, nie wiem, 20 dzień cyklu i tego dnia pod prysznicem się badamy, ponieważ wtedy układ hormonalny jest bardzo podobny i różnice nie będą wynikały ze struktury hormonalnej, z aktywności hormonalnej, tylko z samej budowy.
15: Panie doktorze, to przejdźmy teraz do tych nowotworów, które są specyficzne dla mężczyzn. Wyjaśnijmy, czym jest badanie PSA.
16: Badanie PSA to jest określenie stężenia takiego specyficznego dla prostaty białka, które produkowane jest przez komórki prostaty, nawet nie do końca przez komórki, nieważne. W każdym razie ono normalnie występuje w śladowych ilościach. Jeżeli prostata zaczyna rosnąć z różnych powodów, czy to jest nowotwór, czy to jest po prostu przerost prostaty, czyli łagodna choroba, wtedy tego PSA mamy więcej. Ale to też jest tylko do pewnych granic. Powyżej tak się przyjęło tej normatywa 4 jednostki. Jeżeli zaczynamy przekraczać te 4 jednostki, wtedy powinniśmy wkroczyć z jakąś jeszcze diagnostyką. I tu znowu najprostszą na świecie diagnostyką jest badanie palcem przez odbytnicę. Ja wiem, że to jest koszmarne to, co ja mówię, no ale to jest najprostsze badanie. Trwa 5 sekund i daje nam dużo informacji na temat tego człowieku. Twoje PSA jest 5, ale twoja prostata jest tak duża, że ono może być 5, więc nie popadajmy w panikę. Albo wręcz odwrotnie. Masz bardzo małą prostatę i nagle skoczyło ci to PSA i nawet niekoniecznie 5, wystarczy czasem 4, a nawet poniżej. Natomiast coś z nią się dzieje, bo widujemy pacjentów, u których tworzy się rak. Natomiast wcale nie ma objawów pod postacią podwyższonego PSA.
15: Panie doktorze, rak prostaty dotyka głównie starszych mężczyzn, ale ci młodsi mają też problemy z nowotworem jąder. Tutaj pan doktor westchnął, czy tak faktycznie jest, że prostata dotyka starszych osób?
16: No tak się przyjęło, choć niestety coraz młodszych. W tej chwili, kiedyś to było tak, że jeżeli tam masz 65 lat, no to zacznij się badać. 60, 55, 50, teraz się mówi 45. Więc poziom PSA rośnie w wieku, który normalnie jeszcze do niedawna był zupełnie niebrany pod uwagę, jeśli chodzi o rozwój raka prostaty. I tutaj znowu niestety wkracza nasz tryb życia. Robimy wszystko, co możemy, żeby sobie tą prostatę wyhodować, a zwłaszcza nowotwór, czyli jemy głównie głównie przetworzone produkty, w których jest dużo testosteronu. To jest hormon męski, który jest odpowiedzialny za rozwój raka prostaty. Natomiast rak jąder, no to jest trochę inna bajka, ponieważ to dotyczy młodych mężczyzn. Młodych, naprawdę młodych, tak między 20 a 35 rokiem życia. To są guzy zarodkowe, czyli takie, które rozwijały się jeszcze w okresie płodowym. One są pomalutku sobie gdzieś tam rosły i w tym wieku właśnie osiągnięcia dojrzałości zaczynają się manifestować. Na szczęście jądra są tak położone, jak są położone, czyli stosunkowo łatwo je zbadać. Trzeba je po prostu wziąć do ręki i nie wstydzić się, nie urwą się, nie pękną, to nie jest jajko kurze, które się stłucze i tak dalej, i tak dalej. Każda różnica między jednym a drugim jądrem, czyli powiększenie, ból, zwiększenie konsystencji, czyli tak jakby bardziej twardy to jądro się dzieje, czy też wreszcie w ogóle stwierdzenie jakiejś patologii przy samobadaniu, to jest prosta droga do tego, żebyśmy biegusiem udali się na ultrasonografię jąder, która jest badaniem rozstrzygającym. Czyli tak naprawdę żadnych filozoficznych badań nie ma.
15: Bardzo mówimy o rzeczach, które są z jednej strony może dla kogoś wstydliwe, ale z drugiej strony, jeżeli kobiety badają sobie piersi, to tak panowie powinni badać sobie jądra i nie jest w tym nic nadzwyczajnego.
16: Tak samo jak kobiety chodzą do ginekologa, przecież to też nie jest dla nich żadna frajda. Tak, faceci powinni dać się badać per rektum. To jest rzecz oczywista, naturalna. W świetle ilości pacjentów, która zaczyna nas zalewać lawinowo, czyli tych chorych z rakiem prostaty, których w tej chwili jest w granicach 20 tysięcy rocznie nowych zachorowań. Moim zdaniem to jest gigantyczne niedoszacowanie. Ja myślę, że my jesteśmy w tej chwili na etapie 30-40 tysięcy chorych, co jest gigantyczną ilością. Jest to pierwszy nowotwór męski i relatywnie łatwo możemy go stwierdzić. Właśnie to PSA, ale nie przywiązujmy się do tego PSA nadmiernie. To znaczy, jeżeli mam dolegliwości typu, nie wiem, częste sikanie i tak dalej, idę sobie, zrobię to PSA i mi wyjdzie 3, no to wiadomo, to jest wszystko w porządku. Guzik, prawda, trzeba niestety dać się zbadać per rektum. Te dwa badania, czyli tak, żeby było z angielska DRE, czyli Digital Rectal Examination, plus PSA, dopiero one nam powiedzą, co się dzieje lub się nie dzieje.
15: Panie doktorze, jest jeszcze jeden nowotwór, który też jest, często występuje, coraz częściej, czyli rak jelita grubego i tutaj ważna jest kolonoskopia.
16: No jasne, to jest jedyne badanie, które nam może nie dość, że stwierdzić obecność choroby, to jeszcze ją rozpoznać, ponieważ zarówno obraz endoskopowy, jak i możliwość pobrania, jednoczesnego pobrania materiału do badania histopatologicznego, a pamiętajcie Państwo, że badanie histopatologiczne jest rozpoznaniem. Żadne inne rozpoznanie nie jest rozpoznaniem choroby nowotworowej.
15: Czyli pobieramy wycinek i wtedy sprawdzamy.
16: Tak, i wtedy wiemy, a jednocześnie jeżeli w tym wycinku wyjdzie nam choroba nowotworowa, to z grubsza, albo nawet nie tak bardzo z grubsza, możemy powiedzieć, że mamy okres wczesnej choroby, zaawansowanej choroby, które można leczyć miejscowo i tak dalej. Czyli to jest takie badanie diagnostyczno czasem lecznicze, bo czasem się wycina kawałek jelita, okazuje się, że był rak, ale jest wycięty i do widzenia. Ale tak, kolonoskopia, szczególnie teraz przy tych różnych programach, które są, w tej chwili są programy, które zachęcają ludzi, którzy nie mają kompletnie żadnych dolegliwości i nigdy ich nie mieli. Dlatego, że się okazuje, że u części tych pacjentów, trudno powiedzieć u jakich, dlatego, że te programy są w trakcie, mamy stwierdzony nowotwór. Na szczęście u tych ludzi są to najczęściej nowotwory o bardzo niskim stopniu zaawansowania, które nie wymagają jakiegoś burzliwego leczenia i doprowadzają do pełnego wyzdrowienia. I warto. No. Kolonoskopia, wszelakiego rodzaju endoskopie są absolutnie w tej chwili w czołówce badań takich przesiewowych. No.
15: Panie doktorze, a jak ten postęp techniczny, sprzęt, z którym państwo dysponujecie, pomaga w profilaktyce i wykrywaniu raka? Czy udaje się naprawdę na tym wczesnym poziomie wszelkie zmiany odkrywać?
16: No nie, no wszelkich to się nie uda odkrywać takiego cudownego badania. To jeszcze nie ma. Kiedyś było taka, jeszcze paręnaście lat temu, PET był podejrzewany, że będzie taką cudowną dróżką do tego, żeby rozpoznać raka, jako tam jest jedna komórka. Nie, to tak nie ma. Niestety nadal, jeżeli to nie są badania profilaktyczne i przesiewowe, a tych badań nie jest wiele, to jest tak naprawdę prostata, pierś, nawet endoskopia, nawet rak gruczołu krokowego, nie, przepraszam, jelita grubego, nie jest w takich dużych programach, ponieważ one są koszmarnie kosztowne. Żadnego kraju na to nie stać. To nie jest tak, że u nas jest gorzej czy lepiej. Czyli badań przesiewowych, czyli masowych, tanie, szybkie i tak dalej, no są tylko tak naprawdę dwa i pół. Całą resztę musimy sami się nad tym pochylać, czyli chodzić do doktora, co jakiś czas dać sobie zrobić prześwietlenie.
14: Na dziś to wszystko, słyszymy się za tydzień.
12: Z FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na

0: emocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 6:05.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
7: Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: A cappuccino też za 7?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A
15: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
17: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
16: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
18: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
19: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
20: Play.
21: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
22: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
23: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
24: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
26: Sprawcy nie pozostaną bezkarni. Rząd reaguje na incydent w mieszkaniu prezydenta. To na początek. Tragedia w zachodniopomorskim. Auto wjechało pod pociąg, zginęła młoda kobieta. A na koniec jeszcze akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Odwiedzimy Lublinę. Zapraszam.
27: 13 na zegarach. To najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
26: Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni. To zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Służby weszły do lokalu w Gdańsku siłą, po tym jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
28: Cały czas tutaj zespół podejmuje konkretne działania. Mamy ustalone już kierunki i mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy Państwa o naszych efektach.
26: Mówi komendant główny policji generał Marek Boroń, a wiceszef MSWiA Czesław Mroczek dodaje, że podjęto już pierwsze decyzje w kwestii procedur.
29: Wdrożyliśmy pewne zalecenia z punktu widzenia samego działania, dodatkowych sprawdzeń, które będą podejmowały służby po otrzymaniu z CPR-ów tych zgłoszeń. Przebudujemy też system funkcjonowania CPR-u.
26: Mieszkanie rodzinne prezydenta nie było ochraniane przez Służbę Ochrony Państwa, bo, jak tłumaczył resort, nie zostało zgłoszone jako lokal, w którym przebywa głowa państwa. Tragedia na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kościernicy. Samochód, którym wieczorem podróżowały dwie młode kobiety, 20-latka i 17-latka, wjechał pod pociąg. Niestety, mimo natychmiastowej akcji, życia jednej z nich nie udało się uratować.
30: Kobieta w wieku 17 lat została przetransportowana śmigłowcem ratunkowym do szpitala w Koszalinie, gdzie trafiła również 20-letnia kobieta. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację, że jedna z kobiet przewiezionych do szpitala w wyniku poniesionych obrażeń ciała zmarła.
26: mówiła aspirantka Kinga Plucińska-Gudełajska z białogardzkiej policji. Jak ustalili śledczy, maszynista pociągu był trzeźwy, żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń. Kamizelki nożoodporne nie trafiły jeszcze do wszystkich zespołów ratunkowych w kraju. Termin przekładało dwukrotnie. Najpierw miał się pojawić do końca ubiegłego roku, potem do kwietnia.
1: Termin został wydłużony tym razem do 31 grudnia 2026 roku, więc zespoły ratownictwa medycznego jeszcze mają trochę czasu, żeby przygotować się do spełnienia tego wymogu.
26: Mówi Marta Żbikowska-Cieślik z wielkopolskiego NFZ-u. Ministerstwo Zdrowia w dokumencie przedłużającym termin dostarczenia kamizelek napisało, że dokona wszelkich starań, by ratownicy otrzymali sprzęt do końca maja. W Lublinie trwają akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Mateusz Kołodziejski z Kolegium Medicum Mełka w Bydgoszczu obronił tytuł akademickiego Mistrza Polski w skoku wzwyż. 23-latek, który dysponuje czwartym wynikiem na listach światowych, zdobył złoty krążek z wynikiem 2,20 m.
2: Cieszę się z tego. Rampy to fajne zawody, zazwyczaj na rozpoczęcie sezonu. Fajna impreza i cieszę się, że jestem tutaj, już czwarty medal zdobywam i to mój ostatni prawdopodobnie występ na rampach.
26: Mówi Mateusz Kołodziejski. Dziś ostatni dzień zmagań na stadionie lekkoatletycznym w Lublinie. Wystąpi m.in. płotkarz Jakub Szymański, halowy mistrz świata i Europy na dystansie 60 metrów.
3: Miałaś, Kasiu, lekkoatletykę na WF-ie?
26: Nawet jeździłam na lekkoatletyczne czwartki. Nie wiem, czy pamiętasz, jak było. No, u
3: nie,
26: nas
3: to ja nie pamiętam.
26: Było. Wiesz co, ja skakałam w dal skakałam i biegałam. Aha. I rzucałam raz młotem, ale tylko raz.
3: Okej.
26: Okay, rzuciłam. To była wielka porażka.
3: Słuchajcie, jeżeli chodzi o temperaturę, to jest naprawdę fajnie ciepło i przyjemnie, natomiast deszcz może się pojawić w całej Polsce niestety i to jest chyba największy minus dnia dzisiejszego.
4: To jest nasz czas. Z mikrofonem wśród dzieci. Magazyn dziecięcy Radia Wolska.
5: Witam was bardzo serdecznie, moi kochani, w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania. Sandra Białek-Pawłowska. Możemy powiedzieć, że oficjalnie rozpoczęliśmy wiosnę. Wczoraj rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. Co to oznacza? O tym porozmawiałam z przedszkolakami z Radomia.
6: Wiosna to taki ktoś, kto robi ciepło.
5: Co się wiosną dzieje jeszcze?
6: Jest słońce i każdy ma wolny dzień. Wiosna to jest taka pani, która robi, że liście spadają z drzew i wtedy może przyjść słoneczko, a wtedy są jeszcze bagaże i wtedy dzieci mogą sobie wziąć wolne od szkoły i od przedszkola.
5: Ale poczekaj, wiosną liście spadają czy rosną?
6: Rosną.
5: A spadają kiedy? Je?
6: Jesienią. To się kończy zima i potem topnieje śnieg i już jest pierwszy dzień wiosny. Wiosna to jest taka pani, co robi, żeby listki rosły i żeby kwiatuszki rosły.
7: To się pojawiają kwiaty, słońce.
8: Wiosna. Tutaj bardzo, bardzo ciepło. Kwiaty rosną. I kwiaty rosną. Słońce świeci.
9: Że słońce świeci, rosną kwiaty. Że można jeździć na rowerze i na hulajnodze.
11: Że jest słoneczny dzień. Słoneczniki rosną.
20: Że rosną kwiaty i trawa duża. Też świeci słońce.
31: Że fruwają motyle, są biedronki, no i świeci słońce.
32: Rosną liście, rozwijają się kwiatki i słońce świeci.
33: Jak świeci słońce.
34: Że topnieje śnieg i rosną drzewa i wypędują różne roślinki.
35: Że rosną kwiaty.
36: Na pole są pociany i kwiatki kwitną i jeszcze to tylko motyle lecą.
37: Że kwitną bazielkotki, lecą motyle, bociany, wrony i świeci słońce i trawka rośnie. Jeszcze kwiatki rosną.
38: Kiedy rosną motyle, kwiaty i lecą wróble.
0: że rosną kwiaty, rosną kwiaty, lecą bociany.
10: Trawka rośnie i jest chmurki białe.
12: Że rosną drzewa też i motyle.
13: Wiosna to jest taka pora roku, która robi kwiaty i jeszcze robi liście.
14: Że pani listki robi kwiatki, że jest ładne słońce, wszyscy mogą, cieszą się i można wszystko. Wiosna to znaczy, że wszyscy mogą jechać na hulajnodze.

0: Dios na to takie pani.
1: A jak jest wiosną? Jaka jest wtedy pogoda?
0: Słoneczna i czasami pada deszcz.
1: Ale chyba jest więcej słońca niż deszczu?
0: Tak.
2: To znaczy, że już przychodzi wiosna i się robi wiosenne porządki.
1: A jakie ptaki wtedy przylatują? Takie, które zwiastują wiosnę. Co to za ptaki, wiesz?
2: Obarzanty?
1: Chyba nie. Takie, które też zwiastują, że dziecko się urodzi. Bo cia...
3: Bociany. Wiosna to się robi takie tucie, te słony. I ma to lampuszniczkę, kiedy ci idzie pierwszy pola lotu wiosny, to wtedy trzeba ją trochę rozpalić do ogniu i ją dorzucić do rzeczki.
1: Jak się nazywa ta kukiełka?
3: Nie pamiętam.
1: Jaka jest pogoda wiosną?
3: Nie wiem.
1: No ale co, no nie wiesz, że słonko świeci?
4: O, słonko świeci! A zawsze muszę mieć tak się, bo ja wszystko zapominam. Po roku, że świeci słoneczko, padają listki, jest język, żeby tak sobie chodził i drzewko jest, rośnie, listki.
1: A co możemy robić, jak na dworku jest ciepło? Co możemy robić wiosną, a czego nie możemy robić zimą?
3: Zaprzyjaźniamy się z przyrodą wiosną. Robimy karmniki, karmimy ptaszki.
5: Bawić się w hulajnogę i grać piłkę nosną.
6: Bawić się, jechać na rowerach, na hulajnodach i na rowerach.
7: Jechać na rowerze.
8: Wiosną można zasadzać drzewka.
9: Można jeździć na rowerze, można z kolegami grać w piłkę, z koleżankami się bawić.
10: A dookoła się robi tak piękne, zielono i kolorowo.
11: Wiosną można wychodzić na spacery, bo nie jest zimno, słonko świeci.
12: Jak wychodzimy wiosną na spacery, to wtedy widzimy karmik, no i tam można widzieć jedzonko dla ptaszków i chlebek. Można widzieć, że ptaszki mogą jeść i można widzieć.
13: A ja to sam karmię ptaszki, wnoszę im chlebek i ziarenka.
14: Że można pójść na plac zabaw i kiedy świeci słońce.
15: O, to jeździć na rowerze.
16: Można zrywać świat.
17: Można jeździć na hulajnodze i na rowerze.
18: Świeci słońce, można wyjść na plac zabaw, pokrać w piłkę nożną.
19: Iść na plac.
20: Można biegać. Na przykład jakieś ciepło i na trawce można biegać.
21: Jeszcze na słoneczko.
22: Można się opalać też.
23: Można rozłożyć basen i się bawić w basenie i potem opalać się.
24: Pływać.
25: Bawimy się w chowanego albo w piaskownicy.
26: W chowanego i w belka.
27: Bawimy się w chowanego w belka.
28: Możemy wyjść na basen.
29: Też można pójść na plac zabaw.
1: A w tej godzinie powiemy jeszcze o ekologii, bo 22 marca Światowy Dzień Wody. Jak ją oszczędzać? O tym radomskie przedszkolaki.
30: Żeby oszczędzić wodę w domu, trzeba myć gary, ale trzeba wlać wodę do jednej komory zlewu i wtedy myjemy w tej wodzie i nie wylewamy ją co chwilę, tylko staramy się ją zatrzymać jak najdłużej. Nie myjemy zębów przy odkręconej wodzie i ciągle nie nalewamy sobie wody do wanny, żeby mieć jej dużo. Zęby myjemy przy zakręconej wodzie i wodę wlewamy do kubeczka. Myjemy się oszczędzając wodę, czyli mając jej trochę mniej w wannie. Najpierw się namydlamy, a później spłukujemy się wodą. żeby ta woda cały czas nie leciała.
0: Nie mieć ciągłej, otwartej tej kranu, tylko się bierze ta kupeczka wody i potem tak się myje ząbki i na przykład pukujemy ząbki, a nie na przykład jak się myjemy, to nie bierze się dużo wody, bo tak to można całą wodę użyć, bierze się mało, bierze się mydełkiem i się myje. I się potem spukuje. Pralkę stawiamy

0: Na przykład jak podlewamy kwiatki, to można sobie naszykować te wodę jakby w konewce, ale trzeba jej dużo, żeby później już nie przychodzić i żeby ta woda ciągle się nie marnowała. Trzeba też z umiarem podlewać kwiatki, żeby za dużo wody się nie zużyło.
1: Dlaczego ta woda jest taka ważna?
2: Bo na tego bo jak jej cały użyjemy, to nie będzie na przykład nie będziemy się myć, nie będziemy spłukiwać sobie pasty, sobie myć szczoteczki.
0: Bo bez wody człowiek nie żyje. Bo woda każdemu człowiekowi jest potrzebna. Bo jak człowiek nie pije wody przez tydzień albo trzy dni, to może umrzeć.
1: A skąd się bierze woda?
0: Z natury.
2: A natura jest ważną, to jest nasz obowiązek, żeby mieć wodę. Żeby ją chronić, żeby ją pić, żeby się myć.
3: O ekologię i naszą planetę warto dbać na co dzień, nie tylko od święta. Jak być eko? O tym również powiedzą Wam radomskie dzieciaki.
4: Ekologia to jest ochrona środowiska i w niej chodzi o to, żeby nie wyrzucać śmieci na trawę, nie spalać śmieci w piecu i żeby częściej jeździć rowerem, a nie autem, żeby mniej zanieczyszczeń było i ropy. Ja chronię środowisko w ten sposób, że segreguję śmieci i nie spalam śmieci.
5: Ekologia to jest coś takiego, że nie można szkodzić przyrody, że przyroda to jest najważniejsza rzecz. Ja chronię środowisko, nie spalam śmieci, segreguję śmieci, wyrzucam papierki do kosza i nic nie wyrzucam na trawnik. Zawsze po sobie sprzątam wszystko.
6: Ekologia to jest, że sprzątamy śmieci, segregujemy śmieci, nie dymimy, nic nie palimy.
7: Ja chronię środowisko tak, że mój tata nie jeździ samochodem, tylko jeździ rowerem. I ja też tak samo.
8: Ekologia to jest, jak się segreguje śmieci. Bez segregowania śmieci nie ma ekologii. Ja na przykład zbieram puszki i gazety i wrzucam do odpowiednich pojemników.
9: Ekologia to jest coś takiego, że się segreguje śmieci, trzeba sprzątać. Można robić z śmieci różne zabawki, odnowione rzeczy. Ja chronię środowisko, że segreguję śmieci. Nie rzucam butelek gdzieś na trawę, papierków.
10: Ekologia jest to segregowanie śmieci, sprzątanie naszego świata i żeby było czysto na naszym świecie.
11: Ja segreguję śmieci, wyrzucam wszystkie śmieci z mojego podwórka.
12: Ekologia to sortowanie śmieci. Ekologia to na przykład, jeżeli leży gdzieś dookoła butelka, to się wyrzuca do odpowiednich pojemników. Ekologia to też dbanie o środowisko. Ekologia to też wyrzucanie odpowiednich śmieci do odpowiednich pojemników.
13: Jeżeli na przykład wyrzucam do odpowiednich koszów różne odpadki, albo na przykład leży jakaś plastikowa butelka, to je podnoszę i wkładam do odpowiedniego sortownika.
3: A przed nami święta wielkanocne. To już czas, żeby zacząć przygotowywać ozdoby wielkanocne, na przykład pisanki. Dziś pisankami nazywa się każde kolorowe jajko, ale pisanka to tak naprawdę jaja, które ozdabiane są wzorem wyrysowanym woskiem pszczelim. Pisanka radomska jest dwubarwna, czyli na kolorowym tle widoczny jest wzór w naturalnym kolorze jajka. Najczęstsze motywy wzoru odwołują się do świata natury. To gwiazdki, gałązki czy rozetki. Do farbowania używano kiedyś naturalnych barwników roślinnych. Łupin cebuli, kory olchy czy orzecha włoskiego lub kiełkującego owsa. Dawne pisanki miały więc kolor żółto-brązowy, czarny lub zielony. A co o pisankach i kraszankach wiedzą dzieci? Mówią Zuzia i Nadia, uczennice PSP nr 29 w Radomiu.
2: Pisanki to jajka, że bierze się jedno jajko i się maluje, na przykład jakieś tam wzory ładne,

0: No i wielkanocne jajka zamalujemy. Kiedy się robiło jajka? Kiedyś na jajkach żory robiło się woskiem. Żorki, na przykład takie kółka, no można takie, na przykład na biały, na różowy, na niebieski, na różne kolory. I jeszcze na przykład bierzemy jedno jajko, potem bierzemy farbę i potem malujemy, żeby było ładnie. Musi to wyschnąć, żeby było takie gładkie, żeby się nie pobrudzić, bo jak dotkniemy i coś pomieszamy, to się psuje i robimy to coś od nowa. Gorącym woskiem żur nanosiło się na skorupkę jajka. Potem takie jajko gotowało się w wazę naturalnych barbików, a jak się gotowało, to wosk się roztapiał. Jako miejsce powstawał sznur do pisania na pisankach. Używał się kiedyś szpilek, tłomek i drewnianek. Wydmuska to takie jajko, że robi się dziurkę i się wydmuchuje żółtko i białko. Są bardzo delikatne, trzeba uważać, żeby ich nie stuć. Bardzo trudno się robi takie wybruski. Trzeba mieć dużo siły, żeby je wydmuchać.
1: Jeszcze o innym sposobie, jak ja robiłam ładne pisanki. Brałam sobie śrubokręt lub coś ostrego, ugotowane jajko też i na nim rysowałam wzorki. Skrobałam wzorki. Kraszanki to też takie pisanki. Ich nazwa wzięła się od metody barwienia, która polega na farbowaniu jajek na jeden kolor, bez żadnego wzoru. Jajka barwiło się naturalnymi barwnikami. Na przykład rzucało się do łupni cebuli albo buraku. I wtedy skorupka barwiła się na kolor różowy, brązowy. I jak już jajko było pobarwione, to ostrymi narzędziami skrobało się wzorki. Dzisiaj też pani takie robią, ale to trudne.
2: A czy wiesz, co symbolizują jajka?
0: Jajka symbolizują życie i narodziny.
2: Nadia, a powiedz mi, w przyszłym tygodniu przed świętami wielkanocnymi jest tak zwany Wielki Tydzień. Od kiedy on się zaczyna? I do kiedy on trwa?
1: Od Wielkiego Czwartku się zaczyna.
2: A trwa do kiedy?
1: Do Wielkiego Piątku.
2: A co oznacza Wielki Czwartek?
1: Że chłopcy ze wsi wyganiali Wielki Post, hałasując kołatkami. Dzwony kościelne milczały aż do niedzieli wielkanocnej. Dzieci robiły dobry uczynek i przy okazji świetnie się bawiły. Ale dzwony w kościele milczą aż do niedzieli wielkanocnej. W Wielki Czwartek w kościele księża polewają stopy 12 mężczyznom,
2: bo jest
1: to symbol ostatniej wieczerzy Pana Jezusa z apostołami. A Wielki Piątek to dzień takiego wyciszenia i wtedy w kościele już nie ma mszy świętej. To jest jedyny taki dzień w roku. A to wszystko, że w Wielki Piątek zmarł Pan Jezus na krzyżu. W Wielką Sobotę natomiast w kościele święci się ogień, wodę i ciernie. Sobota to też dzień święcenia pokarmów i idzie się z wielkanocnym koszykiem do kościoła. A w Wielką Niedzielę Pan Jezus zmartwychwstał i można zjeść już święconko z koszyczka i świętować Wielkanoc. Potem jest lany poniedziałek, czyli rano oblewa się kogoś wodą. Można przez cały dzień nawet.
0: Ozdoby wielkanocne można zrobić z masy solnej. A masę solną robi się z soli, mąki i wody. Jedna szklanka soli, szklanka mąki i odrobina wody. I potem wszystko mieszamy i ugniatamy. I ona musi być taka trochę twarda, ciężka. Jak plastelina musi być, ale można z niej zrobić baranki na patyczkach, które można wsadzać tak do kwiatków, czy po prostu tak wbijać do ziemi. Albo można też zrobić takiego baranka leżącego, można zrobić jakieś jajka na patyku też. Jak już oczywiście wszystko wyschnie i będzie miało taki kształt, jak chcemy, masę solną musimy włożyć do piekarnika, żeby nam wyschła. Musi być to na początku bardzo gorące, więc będziemy musieli trochę poczekać, aż to wystygnie, bo wkładamy do piekarnika, żeby wyschło.
2: Zuzia, a ty jakie masz pomysły na ozdoby wielkanocne? Co można ciekawego zrobić w domu?
3: Można zrobić na przykład, pomalować na przykład farbami, właśnie doniczkę i potem klej gorącym klejem, takie na przykład robimy z masy solnej, ja takie jajka, takie żeby się przyczepiły do tego patyczka i jeszcze można na przykład tak patyczki i takie kulki miękkie, przykleić na gorąco. I to są bazie, rośliny, kwiatki z bibuły, z rolki, po papierze, jak się skończy papier, to bierzemy rolkę i malujemy farbkami. Mama skleje klejem na gorąco oczka i jeszcze uszy trzeba zrobić i jeszcze na przykład ogonek, na przykład to jest królik, kurczaczek. No i można, zrobić baranka takiego fajnego i to jest taki strojek wielkanocny. Można zrobić palanki wielkanocne, będzie nam potrzebna bibuła, trawy, bazie, zboże, snopki siana, gałązki pierzbowe, te wszystkie rośliny składamy razem. Zawiązujemy trucikiem właśnie, żeby się nie rozwarało, żeby się nie zepsuło na przykład. I robimy kwiatki z bibuły różnokolorowe, na przykład niebieskie, inne tam kolory, na przykład różowy, biały. No i żółty i różowy. No i jeszcze przyczepiamy do tych gałązek za pomocą trucika. Owijamy go bibułą i przyklejamy gorącym klejem na dole. I mamy gotową palankę. I możemy dzień palmowy, wziąć ją na przykład dzień paleniowy z kościele.
2: A po co się idzie do kościoła z palemką?
3: Trzeba ją poświęcić. To jest symbol Pana Jezusa, które zostali mu palenki pod nogi.
2: Nadia, a ty co wiesz o niedzieli palmowej?
0: Niedziela palmowa to jest jakby dzień palm, był oczywiście kolorowych, takich specjalnych, które się robi w domu za pomocą bibuły, kolorowego papieru, kwiatki się jakieś ozdoby można przyklejać do tego wielkanocne. Później się z tym idzie do kościoła i się to święci na symbol Pana Jezusa, bo kiedyś rzucali palemki pod nogi Pana Jezusa.
2: Co jest potrzebne do zrobienia palmy wielkanocnej?
0: Kolorowy papier, ozdoby wielkanocne, jakieś piórka na przykład, bibuła kolorowa, gałązki, bazie kotki, farby może.
2: I jak zrobić taką palmę wielkanocną?
0: Na początku patyka trzeba na pewno. Później do patyka przyklejamy te ozdoby, żeby po prostu trzymały się na nim te ozdoby. Zawijamy na przykład bibułę, to można zawinąć i coś zrobić z niej takiego, na przykład kółeczka można zrobić i doczepić. W palmie powinny się znaleźć gałązki wierzbowe z puszystymi, srebrzystymi baziami nazywanymi też kotkami.
2: A z czym się idzie do kościoła w Wielkanoc i co tam się wkłada?
0: Z koszyczkiem wielkanocnym.
2: No i co jest w tym koszyczku wielkanocnym?
0: Kiełbasa, jajka, takie pisanki, chlebek jest, baranek, chrzan, sól.
3: Na przykład niesie się do kościołka i się najpierw modli i modli się, święci się ten koszyczek, potem wraca z nim do domku. Nie można go jeść do śniadania wielkanocnego, bo jak się zje, to będą morówki z domu.
2: A po Wielkanocy jest poniedziałek wielkanocny. I co się dzieje w ten poniedziałek?
0: Lany poniedziałek to... W lany poniedziałek oblewa się kogoś wodą rano. Oczywiście budzi się w ten sposób człowieka rano. Rok temu ktoś mógł nas oblać wodą, to my w tym roku możemy się zemścić. O to chodzi, że kiedyś chłopcy oblewali dziewczynki i wtedy jak oblali jakąś dziewczynkę, to wtedy miała być ona ich panną.
2: Dziewczyny, a jak u was wyglądają święta wielkanocne? Co wy robicie w okresie świąt, przed świętami, w trakcie?
0: W trakcie świąt wielkanocnych jesteśmy przy stole, modlimy się, siadamy do śniadania wielkanocnego.
2: I co wtedy się je? Jakie są potrawy na stole?
3: Na przykład są te jajka, barc biały i jeszcze kiełbasa, wękliny, mazurki, babki wielkanocne. Ja najbardziej lubię adresy wielkanocnej. Lubię jajka i jeszcze chlebek.
2: A teraz mam dla was propozycję spaceru po Radomiu. Czy wiecie, gdzie w naszym mieście jest indiańska wiosna, wyspa czy nosorożec? W Radomiu znajdziemy wiele bajecznych miejsc. Gdzie? Na jakich osiedlach? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w bajkowej historii miasta pod tytułem Przygoda z Radomiem. Zbiór ciekawostek. Autorką książki jest bibliotekarka Marta Trojanowska.
4: To jest książeczka przeznaczona dla naprawdę młodych czytelników, bo tak naprawdę od wieku przedszkolnego już przystosowana dla takich dzieci. Ale myślę, że szkoły podstawowe również jeszcze skorzystają, ale ja mam taką nadzieję, że ta książka będzie taka pokoleniowa, to znaczy przyjemność będą czerpać i dzieci, ale też i ich rodzice i dziadkowie. Tak jest pomyślana, żeby czytać ją na spacerach po mieście, no i odkrywać sobie ten Radom, trochę go odczarować, ale przede wszystkim pokazać dzieciom.
2: No właśnie, mówi pani, że jest to zbiór ciekawostek. Jakich ciekawostek? Czego ci najmłodsi radowianie mogą dowiedzieć się z tej książki?
4: No ciekawostek wszelakich tak naprawdę, bo książeczka jest złożona z takich króciutkich gawęd tematycznie poukładanych. No i czego mogą się dowiedzieć? No czy w Radomiu mieszka nosorożec na przykład? Gdzie jest park bez drzew? Co kryją mury biblioteki? Gdzie jest najstarsza kapliczka? I jaki ptak siedzi na budynku Resursy Obywatelskie na przykład. Także takie rzeczy mniej znane, zapomniane, bo na przykład gdzie była kiedyś wioska indiańska i kto się w niej bawił, czy jak to się stało, że wybudowano ruiny zamku. Takie rzeczy, które dorośli być może wiedzą, ale może już o tych elementach naszego miasta zapomnieli, a dzieci dopiero się dowiedzą i mam nadzieję, że spodobają im się te ciekawostki.
2: O tych ciekawostkach nie będziemy mówić, żeby właśnie młodzi radomianie sami zasięgnęli do tej książki, ale powiedzmy o ilustracjach. Czy jest to bardzo ilustrowana pozycja, czy właśnie jest więcej słowa?
4: Ilustrację i oprawę graficzną wykonał Mariusz Dański, radomski artysta i doktor, wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu naszego Radomskiego. Ona nie jest bardzo mocno podilustrowana, te ilustracje są symboliczne. Są troszeczkę inne niż w typowej książce dla dzieci, ale ale myślę, że tutaj też chodzi o to, żeby trochę wyobraźnią ruszyć. Na pewno przydałoby się też od razu oglądanie zdjęć Starego Radomia przy okazji lektury, ale też ta książeczka ma na celu właśnie taki impuls do tego, by tych starych zdjęć, starych ilustracji poszukać, bo jest na przykład mowa o tym, jak wyglądała kiedyś fasada domu Esterki, domu Gąski, i tutaj jest sugestia, żeby właśnie dzieci spróbowały z pomocą rodziców zdjęcie znaleźć i przekonać się, jaka jest różnica.
2: Powiedziała Pani, że jest to zbiór gawęd. Czy jest to jeden konkretny gawędziarz, czy jest może jakiś główny bohater tych wszystkich historyjek?
4: Główny bohater to jest tylko i wyłącznie zilustrowany chłopczyk, który gdzieś od czasu do czasu na tych ilustracjach sobie tam zza jakiegoś pomniku czy miejsca się wychyla. Ale nie, po prostu to jest taki głos piszącego do dzieci, cały czas w kontakcie z dzieckiem i w ten sposób są skonstruowane.
2: Z tego, co zrozumiałam, jest to taka książka właśnie trochę historyczna na temat Radomia, żeby dzieciom przybliżyć historię naszego miasta.
4: Jest historyczna, oczywiście. Jednym z takich moich ulubionych wątków są, ponieważ jednym z moich ulubionych wątków są radomskie posadzki, nie mogło tego zabraknąć. I jest na przykład mowa o posadzce w Zakładzie Grodzickiego. I to służy temu, żeby dziecko ten motyw w ogóle poznało. No jest to dziwny motyw w książce dla dzieci, ale jednak można to jakoś przełożyć, żeby poznało i żeby wiedziało, że to ma jakąś wartość, tak, żeby potem, kiedy zobaczy taką posadzkę gdzieś w którejś z instytucji czy kamienicy, wiedziało, że to jest ważne, że to jest cenne.
2: Wiemy już, o czym jest książka, wiemy, do kogo jest ona skierowana. Ale może powiedzmy o tym, skąd pomysł na stworzenie takiej publikacji, bo wiem, że jest Pani mamą. Czy dziecko Pani miało wpływ na powstanie tej książeczki?
4: No nie ukrywam, że troszkę testowałam na dziecku. Pewne zwroty na przykład, czy rozumie, tak? Bo jednak ta książka ma bardzo uproszczoną treść, to znaczy nie ma dat, których dzieci tak naprawdę nie rozumieją, nie w ogóle nie przekładają tego. Tam jest dawno, dawno temu po prostu. Ale nie dało się wyminąć niektórych sformułowań i niektórych terminów i po prostu faktycznie testowałam trochę na dziecku, czy będzie to zrozumiałe. Także miałam od razu przełożenie w praktyce, jak mogłoby to być odebrane.
2: A książkę znajdziecie w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. W tej godzinie to wszystko, co dla Was przygotowałam. Do usłyszenia po godzinie 15.
5: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106.4.
6: Autopromocja.
7: Daj mamie odpocząć.
8: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
7: Wejdź na voxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
8: Daj mamie odpocząć.
7: I świętuj jej dzień razem z VoxFM.
6: Autopromocja. Reklama.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
15: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Reklama. Trwa rozbiórka jednej ze ścian. To po gigantycznym pożarze parku trampolin w Ogorzowie. Od tego zaczniemy. Groził nożem przypadkowym osobom. Obywatela Ukrainy czeka ekstradycja. A na koniec rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski. Odwiedzamy Zieloną Górę.
6: 14 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
5: Jedyna ze ścian zagraża stacji transformatorowej. Na miejscu pracują strażacy, policja i prokuratura. To po ogromnym pożarze parku trampolin w Gorzowie. Przy ulicy Targowej spłonęła hala o powierzchni 3000 m2. Jedna ściana jest raz rozbierana, mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.
7: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów. Laboratorium diagnostycznym są odczynniki, które wymagają zabezpieczenia. Mamy hale warzyw i owoców, która jest wielką chłodnią, mamy zabezpieczenie agregatami.
5: Hala zapaliła się o poranku, z ogniem walczyło aż 26 zastępów strażaków. Groził przypadkowym osobom nożem i posiadał środki odurzające. Teraz czeka go deportacja. Policjanci z Oławy na Dolnym Śląsku zatrzymali obywatela Ukrainy. I to mimo braku formalnych zawiadomień od pokrzywdzonych.
8: 35-latek jest podejrzewany o posiadanie środków odurzających, a także o inne zachowania naruszające porządek prawny. Policjanci po zatrzymaniu mężczyzny i wykonaniu z nim niezbędnych czynności przekazali go funkcjonariuszom Straży Granicznej. W sprawie zachodzą bowiem przesłanki do wydania decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu do kraju, z którego pochodzi.
5: Mówi nam Wioletta Polerowicz z policji w Oławie. Mężczyzna czeka teraz na decyzję o ekstradycji. Powstanie najdłuższa przeprawa tunelowa w Polsce. Podpisano umowę na budowę ostatniego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina. Odcinek nowej drogi szybkiego ruchu S6 Police Goleniów połączony będzie 5-kilometrowym tunelem pod Odrą.
9: Obejście będzie gospodarczym game changerem, otwierającym nas na transport i logistykę, wspierającym przemysł chemiczny, sprzyjającym turystyce.
5: Mówi Hanna Mojsiuk, prezeska Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Koszt to 5 300 000 000 zł. Pracę 23-kilometrowego odcinka powinniśmy zakończyć w 2033 roku. Zielonogórzanie gotowi przed rywalizacją o tytuł rowerowej stolicy Polski. Ulicami miasta przyjechali pasjonaci kolarstwa. Trasa liczyła 17 kilometrów.
10: Tak często jak mogę, to gdzieś dalej pojadę z tatą, z rodziną, z przyjaciółmi, z innymi można trochę popatrzeć, porozmawiać.
11: Co weekend jeździmy? No ostatnio zrobiliśmy 20 kilometrów do Zatonia.
12: Aktywnie spędzić czas, nawet w większej grupie, to może parę osób się zarazi tym też.
13: W wielu tych rajdach, że tak powiem, brałem udział. Przede wszystkim relaks. Trochę ze zdrowiem. Gorzej to teraz mniej, ale jeździłem sporo.
14: Lubię przyjaźdźki i z rodzeństwem jadę i z kolegami.
5: Przypomnijmy, już 1 czerwca Zielona Góra ponownie weźmie udział w walce o tytuł. Zmagania potrwają miesiąc. A na miejscu była nasza reporterka Klaudia Mazurek.
6: Często, Kasiu, jeździsz rowerkiem?
5: Wiesz co, staram się, ale trasy lubię krótkie.
6: No tak, dobramy i z powrotem.
5: Dokładnie.
6: A to dzisiaj jest pogoda na rower?
5: Tak, jest, łatwogank jedzie, my pojedziemy po 16 dopiero, więc na razie siedzimy. I pogoda jest jak najbardziej, bo jest bardzo ciepło, więc pijcie dużo, no i niestety trochę deszczowo, więc można się tak trochę zmoknąć i wyschnąć.

0: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Ranny w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej Dominik Hołuj będzie klasyfikowany do klasy maturalnej w liceum imienia Mikołaja Kopernika. Liczba już zdobytych ocen pozwoliła wystawić stopnie na świadectwie. Dzięki temu chłopak od września będzie mógł uczęszczać do klasy maturalnej. Jak mówi Beata Dudkowska-Rzeczek, wychowawczyni Dominika, mimo rehabilitacji 17-latek stara się również uczyć.
1: Ja jestem wychowawcą klasy i z wielką radością uzyskałam informację od rodziców, że można go odwiedzić, ponieważ to był czas taki nagły, bo nawet rodzice dowiedzieli się dzień wcześniej, że Dominik będzie mógł wyjść, a to był długi weekend, więc jeszcze z młodzieżą nie miałam kontaktu. Pojechałam więc do Dominika na początku sama osobiście i przywitałam się z nim i był to bardzo wzruszający moment, ponieważ Dominik z uśmiechem mnie powitał i taką radością tryskał. Także myślę, że w tej sytuacji trudnej, w której on jest, jego siła charakteru, determinacja pozwolą na to, żeby on wrócił do zdrowia. No, wiadomo, że przed nim jeszcze długa rehabilitacja i on jest teraz w ośrodku rehabilitacyjnym w Otwocku, gdzie wykonuje ciężką pracę nad tym, żeby powrócić do zdrowia, ale jest pełen nadziei i pełen optymizmu. W rozmowie z rodzicami, rodzice też zupełnie już inaczej rozmawiają, są uśmiechnięci, widać, że ta nadzieja powróciła i że tak tam ten optymizm panuje w domu. Dom jest bardzo ciepły, tam się przebywa, no także człowiek nie chce wychodzić, tak jest tam przyjaźnie. I ja byłam później w kolejną niedzielę, to chyba 10 maja, wybraliśmy się do Dominika z przedstawicielami klasy, jego klasy z 3 B. Były dwie dziewczynki i dwóch chłopców. No i myślę, że ta wizyta dla niego była najważniejsza, szczególna, bo chłopiec w tym wieku to potrzebuje oczywiście kontaktu z rówieśnikami. Uśmiech na jego twarzy, rozmowy, żarty były, także powróciły takie nasze historie klasowe. I dla Dominika to był pewnie dobry czas. Napisał mi później jeszcze w komentarzu, że było bardzo przyjemnie, że tęskni za nami. No ale wiadomo, że powrócił do kliniki rehabilitacyjnej i dalej tam pracuje nad zdrowiem. Rozmawiałam również z panią dyrektor, rozmawialiśmy z tatą Dominika, z samym Dominikiem i idziemy w kierunku oczywiście klasyfikacji pełnej Dominika. Dominik będzie z nami w klasie 4 B. Jest stan obecny taki, że Dominik posiadał oceny w drugim semestrze z różnych przedmiotów w różnej liczebności. No samej matematyki to powiem, że ma 4 oceny, 2 szóstki i 2 piątki, więc są podstawy do wystawienia mu oceny końcoworocznej. Tym bardziej, że jak obliczyłam jego frekwencję, nawet z tymi nieobecnościami, które jest, to ona nie będzie mniejsza niż 50%. Będzie tak oscylowała około 56%, bo wiadomo, że było dużo dni wolnych w tym drugim semestrze. Natomiast jeśli chodzi o jego taką bieżącą naukę, to wiadomo, że on ma tam czas wypełniony ćwiczeniami. No nie ma za bardzo czasu na poświęcenie się na naukę szkolną, ale to, co jest możliwe, to jakby już troszeczkę nadrabia. Jeśli chodzi o matematykę, to moja klasa na przykład wykonała szereg takich nagrań z rozwiązania arkusza maturalnego. On te nagrania przegląda sobie, czyli w ten sposób ćwiczy i utrwala sobie materiał. Ja również mu wysyłam takie zadania z matury rozszerzonej, z matematyki, bo on jest w profilu z rozszerzoną matematyką.
0: Stawiają na profilaktykę i edukację najmłodszych. W czerwcu Komenda Miejska Policji we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego organizuje akcję Wyobraźnia ratuje życie, moje pierwsze prawo jazdy. Będzie okazją do sprawdzenia swojej wiedzy i sprawdzenia swoich umiejętności na symulatorze. Cel jest jeden – uświadomić młodych ludzi na niebezpieczeństwo czyhające na drodze, mówi Tomasz Fituch, szef radomskiej drogówki.
2: Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego to wspólna odpowiedzialność nas wszystkich. Dlatego inicjujemy to wydarzenie profilaktyczno-edukacyjne pod nazwą Wyobraźnia ratuje życie, moje pierwsze prawo jazdy. Jego celem jest budowanie świadomości, odpowiedzialności oraz właściwych postaw wśród młodzieży. Chcemy uświadomić młodym ludziom, że kierowanie pojazdem to nie przywilej, przede wszystkim jest odpowiedzialność za życie swoje i zdrowie swoje i innych uczestników ruchu drogowego. Przedsięwzięcie będzie łączyło taką edukację z praktyką. Każdy będzie mógł z uczestników sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach.
0: W akcję włącza się Fundacja W Głowie Się Nie Mieści, mówi wiceprezes Weronika Domagała-Dominiak.
3: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to jeden z najważniejszych obszarów odpowiedzialności społecznej. Dlatego wspólnie z partnerami przedsięwzięcia podjęliśmy inicjatywę skierowaną do młodych ludzi, którzy w niedalekiej przyszłości staną się pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Naszym celem jest nie tylko edukacja, ale przede wszystkim budowanie świadomości, odpowiedzialności oraz właściwych postaw już od najmłodszych lat. Chcemy pokazać młodzieży, że kierowanie pojazdem wymaga rozsądku, wyobraźni oraz szacunku do życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego. Wydarzenie, które odbędzie się 20 czerwca 2026 roku, połączy elementy wiedzy teoretycznej oraz praktycznych konkurencji realizowanych z wykorzystaniem profesjonalnego stymulatora jazdy. Dla uczestników przygotowano atrakcyjne nagrody, natomiast zwycięzca przedsięwzięcia otrzyma kurs prawa jazdy kategorii M oraz motorower o pojemności do 50 cm sześciennych. Dziękujemy wszystkim partnerom, samorządom, instytucjom oraz podmiotom wspierającym inicjatywę, a przede wszystkim szczególne podziękowania kieruję do współorganizatorów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu za zaangażowanie, wsparcie organizacyjne oraz wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa młodych uczestników ruchu drogowego. Wierzymy, że wspólne działania profilaktyczne mają realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach. Serdecznie zachęcamy młodzież do udziału w wydarzeniu i aktywnego włączenia się w promowanie odpowiedzialnych zachowań w ruchu drogowym.
0: Takie akcje są potrzebne, mówi Dariusz Piątek, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.
4: Cieszę się, że wracamy do tego pomysłu i konkursu Moje Prawo Jazdy i że udało nam się tak naprawdę wspólnie z Komendą Miejską Policji połączyć akcję, czyli Wyobraźnia Ratuje Życie i Moje Pierwsze Prawo Jazdy. Pamiętam, jak pierwsza edycja tego konkursu cieszyła się przede wszystkim dużym zainteresowaniem i sporą ilością uczestników. A co to powoduje? No przede wszystkim powoduje to, że nagroda jest atrakcyjna, bo w ramach tego konkursu można wygrać skuter, ale oprócz tego skutera też wygrywamy kurs prawa jazdy i potem tylko formalność egzamin i można tak naprawdę korzystać w ruchu drogowym i być pełnoprawnym uczestnikiem tego ruchu drogowego. Dlaczego o tym mówię, Szanowni Państwo? Przede wszystkim dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, dla samorządu Mazowsza bardzo ważną sprawą jest to, żeby uczestnicy ruchu drogowego byli przede wszystkim osobami, które są przygotowane, mają wszelkie uprawnienia. My oczywiście do tej pory podchodziliśmy, myślę, tak trochę pobłażliwie do tych osób, ale myślę, że zmiana przepisów wymusiła też to, że tak naprawdę coraz łatwiej z jednej strony zdobyć prawo jazdy, a z drugiej strony musimy przypominać o odpowiedzialności rodziców za swoje dzieci i za to, że jeżeli nie mają tych uprawnień i jeżdżą pojazdami, czy to rowerem bez karty rowerowej, czy skuterem bez prawa jazdy, to odpowiedzialność spoczywa na rodzicach. Wszystko jest fajnie i dobrze do momentu, kiedy nic się nie wydarzy. Problem pojawia się w momencie, kiedy tak naprawdę dochodzi do zdarzenia drogowego, bo wtedy się pojawia lament, płacz, co dalej. Tylko w zeszłym roku, według danych Komendy Głównej Policji, niepełnoletni uczestnicy ruchu drogowego spowodowali ponad 1000 wypadków drogowych w całej Polsce. W tych wypadkach zginęło ponad 30 osób. To nie jest mała liczba i każde życie ludzkie jest ważne i o każde życie ludzkie warto to dbać. Dlatego też idea pokazania tego, jak można w sposób prosty zdobyć moje pierwsze prawo jazdy, jest bardzo ważna. Ja chociażby z dzisiejszego dnia podam Państwu statystyki, bo od marca mamy możliwość egzaminowania osób w wieku 17 lat. Takich osób do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego przystąpiło już ponad 1000. I kiedy zdawalność w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, jeśli chodzi o teorie, jest w granicach 50% paru, to ci młodzi ludzie naprawdę przykładają się do tego, żeby tą wiedzę zdobyć, bo ta zdawalność jest wtedy na poziomie ponad 75%. Jeśli chodzi o egzamin praktyczny, czyli ten już w samochodzie, to takich egzaminów już przeprowadziliśmy w ciągu tych 2 miesięcy ponad 300. I tutaj przy zdawalności na kategorię B, kiedy już robimy to w ruchu drogowym na placu, ta zdawalność jest na poziomie 34%, to tutaj mogę Państwa zaskoczyć, zdolność tych młodych ludzi jest na poziomie prawie 67%. Także to pokazuje, że ci młodzi ludzie mają potencjał, a my twórzmy im szansę do tego, żeby legalnie mogli po naszych drogach jeździć. I temu ma służyć przede wszystkim ten konkurs i pokazać, że można zdobywać wiedzę, a dzięki tej wiedzy można dostać ciekawą nagrodę i w sposób bezpieczny poruszać się po naszych drogach.
0: Są na dworcach, w pociągach, urzędach, a nawet kinach. W wielu miejscach w przestrzeni miejskiej można zobaczyć defibrylatory AED. W przypadku zatrzymania akcji serca to urządzenie może uratować.

0: tematu zatrzymania Axis Z.
1: Wiadomą rzeczą jest, że im wcześniej zostanie takie to urządzenie użyte, tym szanse na przeżycie takiego pacjenta wzrastają. Od czasu zatrzymania pracy serca, więc tu jest niezwykle wielka rola świadków zdarzenia. Im wcześniej takie urządzenie zostanie użyte, tym też te szanse na przeżycie tego pacjenta wzrastają. Urządzenie to pozwala, czy też samo analizuje mechanizm pracy serca, w którym doszło do zatrzymania i decyduje o tym, czy to zastosowanie tej energii elektrycznej jest potrzebne, czy też nie.
0: Czy obsługa tego urządzenia jest skomplikowana?
1: Jest bardzo prosta, jest tak przewidziana, że każdy, kto będzie jej używać, nie będzie mieć najmniejszych problemów. Instrukcje są wydawane w języku polskim, więc przez każdego obywatela naszego kraju nie będzie stanowić to żadnego kłopotu zastosowanie takiego urządzenia.
0: Pani tutaj na potrzeby naszej rozmowy przygotowała taki treningowy defibrylator. Czy moglibyśmy go włączyć i zobaczyć, jak on, gdybyśmy mogli zrobić taki trening, to jakby to właśnie wyglądało? Powiedzmy, że jesteśmy w takiej sytuacji, bierzemy defibrylator ze ściany i co dalej?
1: No, trzeba otworzyć tą skrzyneczkę, w której się znajduje. Następnie, tak jak tutaj widać, są ponumerowane odpowiednie kolejno kroki, które trzeba podjąć. Pierwszym krokiem jest włączenie urządzenia.
2: Przyklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową pacjenta.
1: I tak jak słyszymy,
2: podłącz wtyczkę elektrod obok migającego światła.
1: I tak jak słyszymy, urządzenie instruuje nas o tym, co mamy dalej zrobić. W zestawie znajdują się dwie elektrody.
2: Trwa analiza. Nie dotykaj pacjenta. Defibrylacja zalecana. Ładowanie. Odsuń wszystkich od poszkodowanego. Wykonaj defibrylację. Naciśnij pomarańczowy przycisk. Defibrylację wykonano. Przerwano. Rozpocznij resuscytację.
0: Tutaj jeszcze mamy te elektrody. Te elektrody też są opisane, w jaki sposób należy je, w którym miejscu ciała mamy je przykleić, tak? Bo
1: tak.
0: To jest ważne, żeby to było konkretne miejsce, tak?
1: Tak. Czyli oprócz tych instrukcji głosowych, tutaj mamy też instrukcję wzrokową. Są dwie elektrody, które należy przykleić w odpowiednim miejscu, to znaczy prawa okolica podobojczykowa i lewa okolica boku klatki piersiowej. Pamiętać też trzeba o zasadach bezpieczeństwa, czyli w trakcie defibrylacji nie może nikt dotykać się, ani sama osoba, która obsługuje to urządzenie, nie może dotykać się do osoby poszkodowanej, do tego pacjenta. Zadbać o to, żeby miejsce, w którym się znajduje osoba poszkodowana, było suche, nie było gdzieś w obecności w okolicach wody, tak żeby nie doszło do przypadkowego porażenia osób znajdujących się w okolicach. I w zasadzie tyle. I czekać na przybycie służb specjalistycznych, wykwalifikowanych.
3: Ze swoich schronień wyszły żmije. Te zwierzęta aktualnie mają swój okres godowy, więc częściej możemy je spotkać podczas leśnych spacerów. Jeśli spotkamy te gady na spacerze, najlepiej zostawmy je w spokoju, radzi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
4: Trzeba zawsze wiedzieć, że idąc do lasu, to my jesteśmy jakby osobami, które wchodzą do tego lasu i musimy się dostosować do warunków takich leśnych. Nie bójmy się zwierząt. Zwierzęta ogólnie, jak słyszą człowieka, widzą lub czują, to automatycznie odchodzą. To jest taki instynkt zachowawczy tych zwierząt. Tu odnośnie żmij nie mamy się za bardzo obawiać, bo tu w naszym regionie radomskim za dużo tych żmij nie ma. Wiem, że na tutaj okolice Przysuchy jest troszeczkę ich więcej, ale pamiętajmy, że one wygrzewają się bardzo często na przykład na ścieżkach, na słońcu. Więc warto idąc patrzeć przed nogi, czy czasem tam coś nie leży w ściółce, czy na liściach, czy na samej ścieżce. I oczywiście trzeba ominąć. Nie płoszmy tych zwierząt, nie wiem, kijem tam ich nie poganiajmy, bo te zwierzęta to jest ich miejsce, to jest ich środowisko i tam powinny być. Ogólnie czy żmija, czy zaskroniec, który w ogóle nie jest szkodliwy, one są zwierzętami sprzyjającymi też człowieka, bo odżywiają się na przykład gryzoniami. Więc one też mają swoją rolę w środowisku i jeżeli my na nich nie nadepniemy,

0: zamkniemy, my ich nie będziemy tam w żaden sposób niepokoić, one krzywdy nam nie zrobią, więc trzeba, mimo że też nie wyglądają dla wielu osób zbyt sympatycznie, ale są to zwierzęta, które pełnią pewną funkcję, rolę w środowisku i powinny one tam być. Oczywiście przypadków pokąsania przez żmiję ja przez tyle lat słyszałem o jednym pod przysłuchą i tutaj nie ma tych żmij zbyt dużo. Bardzo często zaskroniec jest mylony z żmiją. Zaskroniec na głowie ma dwie żółte plamy i po tym bardzo najłatwiej rozpoznać. I zostawmy go, nie pokujmy, nie róbmy krzywdy, bo zaskroniec jest raz, że niejadowity i nieszkodliwy dla człowieka. Czasami wiadomo, może do piwnicy jesienią wpaść, bo chce przezimować, ale to można go złapać, wynieść na dwór i on spokojnie sobie poradzi. Więc jak najbardziej mówię, każde zwierzę w środowisku ma swoją funkcję i niech ono tam też pozostanie tak, jak zostało stworzone.
1: By kupić bilet w aplikacji, trzeba podać numer taborowy autobusu. Przypomina Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Numer boczny każdego pojazdu komunikacji miejskiej to ciąg 3 lub 4 cyfr. Można go znaleźć zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz autobusu, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik MZTK.
2: Kupując bilet komunikacji miejskiej poprzez aplikację, trzeba wpisać numer taborowy autobusu, zwany też inaczej numerem bocznym. W Radomiu składa się on z 3 lub 4 cyfr. Przypominamy o tym, aby pasażerowie wiedzieli, które cyfry należy wpisywać. Niektórzy podają bowiem numer linii, a to jest błąd. Numer taborowy boczny autobusu składa się z 3 albo 4 cyfr, np. 402, 803, 955, 1050, 2007, 2100 i tym podobne. Jest on umieszczony na zewnątrz, pod przednią szybą i nad tylną oraz nad drugimi drzwiami, a w przypadku autobusów przegubowych także nad trzecimi. Wewnątrz numery taborowe boczne są natomiast nad przednią i nad tylną szybą, zaś w nowszych pojazdach można je znaleźć także na tylnych ścianach kabin kierowców oraz naprzeciwko drzwi wejściowych. Są one więc dobrze widoczne. Przypominamy, kupując bilet w aplikacji trzeba wpisać 3 albo 4-cyfrowy numer taborowy pojazdu, a nie tylko 1- bądź 2-cyfrowy numer linii. Praktycznie na każdej linii miejskiej w Radomiu kursuje od kilku do nawet kilkunastu autobusów, dlatego kontrolerzy mają prawo zakwestionować w razie uzasadnionej wątpliwości bilet, przy którego kupnie podano niewłaściwy numer. Numer taborowy, inaczej boczny, jest przydatny również w sytuacji, gdy pasażer chce złożyć skargę albo pochwałę i ewentualnie spróbować znaleźć jakąś rzecz, którą pozostawił w pojeździe. Tutaj sam numer linii z reguły nie pomoże. Numer taborowy jest też wymagany w przypadku korzystania z SMS-a interwencyjnego. Strażnicy miejscy dzięki temu mogą szybciej zlokalizować autobus.
1: Wielka historia, mali świadkowie. To tytuł wystawy, którą można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. To pamiątki i galanteria patriotyczna, upamiętniająca ważne wydarzenia z historii Polski i Polaków od końca XVIII do końca XX wieku, mówi jeden z kuratorów wystawy, Krzysztof Skarżycki.
3: Na naszej wystawie chcemy pokazać tak przekrojowo historię Polski od powstania kościuszkowskiego do Solidarności. Poprzez te wielkie wydarzenia, właściwie w ciągu ostatnich 200 lat, chcemy pokazać te różne postawy patriotyczne i symbolikę, która towarzyszyła tym wydarzeniom. No zaczynamy, taką przyczyną wystawy jest 280. rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki, bohatera bez skazy, polskiego bohatera, który chyba był najwięcej razy, jego podobizna już jeszcze za życia, ale także już po śmierci, była najbardziej powielana i była takim wzorcem, jakby to można powiedzieć, bezinteresowności i oddania się idei ojczyzny. Potem, prawda, idziemy poprzez Legiony Dąbrowskiego, postać tutaj też jest ważna, księcia Józefa Poniatowskiego, przez kolejne dwa te wielkie powstania XIX-wieczne, powstanie listopadowe i powstanie styczniowe. I tutaj będzie bardzo duża sekcja na wystawie biżuterii patriotycznej, która towarzyszyła temu okresowi przedpowstańczemu i w okresie powstania i po. Tutaj na tym krzyżyku jest 27 lutego. To jest rocznica w 1861 roku masakry w Warszawie, gdzie doszło do, po raz pierwszy wojsko rosyjskie użyło broni przeciwko demonstrantom pokojowo nastawionym. Wtedy padło 5 poległych. Wśród pięciu poległych był też radomianin, osoba, można powiedzieć, z regionu radomskiego, z pobliskich Jaszowic, pochodzący Zdzisław Rutkowski, był też jednym właśnie z tych pięciu poległych. I tak właściwie to wydarzenie było takim katalizatorem, które wyzwoliło właśnie to, że należy walczyć z caratem, i wtedy właśnie pojawiły się też te krzyżyki, różne pierścionki wykonywane z nie ze szlachetnych materiałów, bo jeśli mówimy o biżuterii, to mamy wrażenie, mamy nadzieję, że to będzie jakiś szlachetny metal albo kruszec, a to są po prostu z najtańszych materiałów. Potem na naszej wystawie idziemy poprzez kolejne wydarzenia, więc odzyskiwanie niepodległości, tutaj postać Józefa Piłsudskiego przez okres II wojny światowej i okres powstania, czyli powstania Solidarności, karnawału stanu wojennego. I tutaj można powiedzieć, że tak jak w 1861 roku właśnie, gdzie była taka erupcja noszenia różnych emblematów, to ten karnawał Solidarności i powstanie wojennym, to też jest taki, można powiedzieć, erupcja różnych pamiątek patriotycznych poprzez wpinki, prawda, symbol opornika, czy emblematy Solidarności, ale także znaczki pocztowe kolportowane przez Solidarność, przez Solidarność Podziemną, przez różne, prawda, organizacje podziemne, które służyły właśnie, kolportaż i rozprowadzanie służyły, prawda, utrzymaniu podziemnych struktur. Jest to, mówię, jeszcze jedna taka rzecz, którą należy powiedzieć, że to manifestowanie patriotyzmu, jeśli będziecie Państwo na wystawie, zobaczycie, nie zawsze wiąże się z dobrym gustem, jeśli to można powiedzieć. Niektóre z tych przedmiotów, które były robione z serca, z potrzeby, nie są, prawda, bardzo piękne, ale jest to jakiś, prawda, symbol i bardzo ważna rzecz dla tych ludzi, którzy to robili, czy, prawda, rozprowadzali. Mniej więcej połowa eksponatów, która będzie prezentowana, pochodzi z naszej kolekcji. Mamy bardzo bogatą kolekcję właśnie pamiątek, ale także dopożyczyliśmy z 7 muzeów w Polsce, z Muzeum Narodowego w Warszawie, Narodowego w Krakowie, Narodowego w Kielcach. Tutaj dla Kielc z mojej strony szczególne podziękowania, w szczególności za użyczenie porcelany z emblematami patriotycznymi. Także z Muzeum w Koninie, Okręgowego w Koninie, Muzeum Historycznego w Krakowie, Muzeum Niepodległości i Muzeum Warszawy. To są... Tam też jest właśnie biżuteria, także obrazy, grafika i, tak jak mówię, porcelana, która rzadko gości na naszych wystawach, a warta jest pokazania.
1: Na ekspozycji zobaczymy ponad 600 eksponatów, dodaje Paweł Korba, jeden z kuratorów wystawy.
4: Ja chciałbym zwrócić uwagę tutaj na jedną rzecz. Jako nauczyciel z wykształcenia i pracujący też przez wiele lat w radomskich szkołach, to dla mnie tutaj ten walor edukacyjny jest szczególnie ważny i właśnie chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, że te przedmioty, bo to na stosunkowo niedużej przestrzeni, tutaj jest zgromadzona ogromna ilość przedmiotów, bo to jest blisko 600 przedmiotów. I właśnie też jest, ta wystawa jest dla tych, którzy będą oglądali, takim dowodem na to, że to są rzeczy, które pomimo tego, że na co dzień ich nie dostrzegamy, mają na nas ogromny wpływ.
1: Wystawę można oglądać w Malczewskim do końca czerwca.

0: Brójcu na 106,4.
1: Reklama.
2: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: Masz skończone 14 i nie więcej niż 16 lat? Interesujesz się bezpieczeństwem na drodze? Weź udział w wydarzeniu Wyobraźnia ratuje życie, moje pierwsze prawo jazdy. 20 czerwca o 10 w Multikinie w Galerii Słonecznej w Radomiu. Sprawdź swoją wiedzę o ruchu drogowym i zawalcz o główną nagrodę. Kurs prawa jazdy kategorii AM i skuter. Więcej informacji na stronie www. Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Wyobraźnia ratuje życie. Bezpieczeństwo zaczyna się od Ciebie. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
8: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
9: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
8: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
9: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
1: Reklama.
10: Anna Padowska, zapraszam na skrót najważniejszych wiadomości mijającego tygodnia. Dwa martwe koty, truchło psa znalezione w lesie i groźby wobec obrońców zwierząt. Fundacja Judyta alarmuje o bestialskim znęcaniu się nad zwierzętami w jednym z gospodarstw we wsi Podgórze w gminie Ciepielów. Wolontariusze zostali wezwani po informacjach, że właściciel posesji miał zabić dwa koty i psa. Podczas interwencji mężczyzna miał grozić działaczom, mówi Małgorzata Brzezińska z Fundacji Judyta.
11: Pod moim adresem były groźby śmierci, groźby pobicia mnie i ogólnie mówiąc delikatnie nieprzyjemności.
10: Fundacja zarzuca policji także opieszałość w działaniach. Funkcjonariusze z Lipska odpowiadają jednak, że działania prowadzone są zgodnie z procedurami, mówi Monika Krasińska, oficer prasowy jednostki.
12: Nikt tutaj nie złożył żadnego zawiadomienia w tej sprawie. Mamy przesłuchanych świadków i dalej też przesłuchujemy kolejnych.
10: Truchło odnalezionego psa w lesie trafiło do badań w Puławach. Od ich wyników zależą dalsze decyzje śledczych. Będzie można wykonać bezpłatne badania profilaktyczne w najbliższą sobotę w szpitalu na Józefowie. Odbędzie się Biała Sobota. W programie m.in. mamografia czy cytologia, ale nie tylko.
13: M.in. sprawdzić serce, wzrok, słuch, płuca, poziom cukru, ciśnienie.
10: Mówił Paweł Cholewiński, dyrektor szpitala. Biała Sobota odbędzie się od 10 do 13 na pierwszym piętrze szpitala. To był normalny dzień w pracy, normalna rozmowa, nic się nie wydarzyło. Trener Radomiaka Bruno Baltazar zaprzecza doniesieniom o rzekomej bójce między nim a Antonio Ribeiro. Przypomnijmy, według doniesień Mateusza Borka, szkoleniowiec miał pobić dyrektora sportowego. Więcej o sprawie Daria Żurowska.
14: Trener odniósł się do sprawy na konferencji prasowej przed meczem z Górnikiem Zabrze. Jak zaznaczył, był to normalny dzień w pracy i normalna rozmowa między nim a Antonio Ribeiro. Był bardzo zdziwiony i zszokowany tym całym szumem wokół klubu. Wyraźnie podkreślił, że medialne doniesienia są nieprawdziwe.
10: Przypomnijmy, w najbliższą sobotę Radomiak zagra ostatni mecz w tym sezonie. Na wyjeździe zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Sezon na wylęgujące się żmije na słońcu otwarty. Podczas wiosennych leśnych wędrówek możemy spotkać te zwierzęta. Najlepiej je ominąć. Niezaczepiane nie powinny być nami zainteresowane. Uspokaja Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
15: Jeżeli my na nich nie nadepniemy, my ich nie będziemy tam w żaden sposób niepokoić, one krzywdy nam nie zrobią. Więc trzeba, mimo że też nie wyglądają dla wielu osób zbyt sympatycznie, ale są to zwierzęta, które pełnią pewną funkcję, rolę w środowisku i powinny one tam być.
10: Najwięcej żmij w naszym regionie występuje w lasach w okolicach Przysuchy. Ranny w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej Dominik Hołuj będzie klasyfikowany do klasy maturalnej w liceum imienia Mikołaja Kopernika w Radomiu. Liczba zdobytych ocen pozwoli wystawić stopnie na świadectwie. Dzięki temu chłopak od września będzie mógł uczęszczać do klasy maturalnej. Jak mówi Beata Dudkowska-Żaczek, wychowawczyni Dominika, mimo rehabilitacji 17-latek stara się również uczyć.
16: Moja klasa na przykład wykonała szereg takich nagrań z rozwiązania arkusza maturalnego. On te nagrania przegląda sobie, czyli w ten sposób ćwiczy i utrwala sobie materiał. Ja również mu wysyłam takie zadania z matury rozszerzonej, z matematyki, bo on jest w profilu z rozszerzoną matematyką.
10: Przypomnijmy, w poniedziałek prokuratura przesłuchała Dominika w sprawie wypadku. Śledztwo toczy się w sprawie, ale niewykluczone, że zostaną postawione zarzuty. Złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów będzie skutkować dożywotnim zakazem prowadzenia aut. Będzie można też stosować kary odebrania samochodu. Weszły zmiany w kodeksie karnym dotyczące przestępstw popełnionych na drodze. Chodzi o wyeliminowanie z ruchu prowadzących, mających wydane zakazy prowadzenia aut. A tych na drogach Mazowsza nie brakuje, mówi Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
17: W ubiegłym roku policjanci zatrzymali 1356 kierowców, którzy kierowali na zakazach. I byli to wśród nich kierowcy, którzy mieli kilkukrotne zakazy kierowania pojazdami.
10: Zmiany w przepisach zaostrzają także kary dla kierowców biorących udział w nielegalnych wyścigach na ulicach miasta. Leandro Rossi zakończył piłkarską karierę. Wieloletni kapitan Radomiaka Radom po raz ostatni pojawił się na murawie podczas meczu z Lechem Poznań. Brazylijczyk zszedł z boiska symbolicznie w 9 minucie spotkania, a kibice pożegnali go owacją na stojąco. Klub zastrzegł także numer 9, z którym Leo grał przez 14 sezonów. Po zejściu z murawy otrzymał także pamiątkową koszulkę z numerem 376, oznaczającym liczbę spotkań rozegranych w barwach Radomiaka. Przypomnijmy, Brazylijczyk trafił do Radomiaka w 2012 roku. Przez ten czas występował na poziomie trzeciej, drugiej i pierwszej ligi, a także ekstraklasy. W Radomiu po raz pierwszy od początku roku spadła liczba bezrobotnych. Tak wynika z danych przedstawionych przez Miejski Urząd Pracy. W kwietniu w rejestrach instytucji było 9148 osób. To o 13 mniej niż miesiąc wcześniej. Pracę podjęło 430 osób. Według danych wyraźnie wzrosła też liczba ofert zatrudnienia. Pracodawcy zgłosili ponad 300 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Mimo poprawy sytuacji, ponad połowa bezrobotnych to osoby długotrwale pozostające bez pracy. Stopa bezrobocia w Radomiu aktualnie wynosi 10,8% i jest wyższa niż średnia krajowa, która wynosi 6,1%. Rozpoczęła się wiosna, a wyjście na trampoliny może okazać się dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu. Jednak lekarze ostrzegają i apelują, by zachować ostrożność. Pamiętać należy o rozgrzewce, a na samej trampolinie powinniśmy skakać pojedynczo. Jak mówi Witali Zaft, lekarz-chirurg z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, najmłodsze dzieci nie powinny korzystać z trampolin.
18: Dziecko do 6 roku życia ma zakaz wstępu na trampoliny, ponieważ ono jeszcze nie ma takiej sprawności, koordynacji, żeby mogło się zdążyć jakoś uchronić się przy jak spadnie na matę trampoliny.
10: Najczęstsze urazy po korzystaniu z trampolin dotyczą głowy, szyi i kręgosłupa. Będą edukować o bezpieczeństwie rowerzystów, użytkowników hulajnóg i motocyklistów. Ruszyła policyjna kampania edukacyjna Jedno śladem bezpiecznie do celu. W działania zaangażowała się Komenda Miejska Policji w Radomiu. Zależy nam, aby wszyscy użytkownicy jednośladów byli świadomi zagrożeń i wiedzieli, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, mówi Justyna Jaśkiewicz z radomskiej komendy.
19: Z roku na rok przybywa na naszych drogach jednośladów użytkowanych przez różne grupy wiekowe, w tym osoby niepełnoletnie. Droga jest dla wszystkich, a bezpieczeństwo jej użytkowników w dużej mierze zależy od ich zachowania. Nie bez znaczenia jest również używanie kasków, ochraniaczy czy odblasków.
10: W ramach akcji Jednośladem bezpiecznie do celu na radomskich drogach pojawi się więcej patroli policji. Akcja potrwa do 25 czerwca. Radomiak Radom przegrał na własnym stadionie z Lechem Poznań 1-3 w meczu 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zieloni objęli prowadzenie na początku spotkania po bramce Jana Grzesika. Goście jednak szybko odpowiedzieli i jeszcze przed przerwą strzelili dwie bramki. Mecz ostatecznie zakończył się przegraną Radomiaka 1-3. Obecnie Zieloni zajmują 8. miejsce w tabeli, a o kolejne punkty powalczą na wyjeździe 23 maja z Górnikiem Zabrze. W radomskim szpitalu specjalistycznym ma pojawić się stały posterunek Straży Miejskiej. Funkcjonariusz w dzień i w nocy ma dbać o bezpieczeństwo pacjentów i personelu. Z wnioskiem do miasta o podjęcie działań wystąpiły władze placówki. Wszystko dlatego, że agresywnych pacjentów nie brakuje. Jak mówi Rafał Górski, sekretarz miasta, prośba została rozpatrzona pozytywnie.
20: Nie widzimy w tym momencie żadnego problemu w tym, żeby taki posterunek w takim miejscu, które jest otwarte 24 godziny na dobę i którego skorzystają radomianie zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy i w różnych sytuacjach, żeby również taki posterunek w tym miejscu powstał.
10: Szpitalny oddział ratunkowy przy miejskim szpitalu rocznie przyjmuje ponad 35 tysięcy pacjentów. Tłumy mieszkańców, koncerty, pokazy mody retro i zwiedzanie wystaw. Tak wyglądała Noc Muzeum w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Wydarzenie odbyło się pod hasłem Czy pamiętasz tamtą noc w Zakopanem, której towarzyszyło zwiedzanie wystawy Rafał Malczewski Narty Dancing Bridge, a my byliśmy na miejscu zapytać uczestników o wrażenia.
21: Nie chodziłam nigdy, a dzisiaj poszłam. Zawsze się czegoś człowiek ciekawego dowie.
22: Zawsze człowiek między ludzi trochę przychodzi, coś ciekawego zobaczy. No coś takiego, co się dzieje, to dla mnie to jest zawsze super. W tamtym roku, nie, ale 2 lata temu, bardzo byłam zainteresowana, imponowało mi dużo rzeczy.
10: Na miejscu była nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska. Jedni jeszcze nie mają prawa jazdy, inni z racji wieku już nie powinni prowadzić auta. Dla innych jeszcze ważna jest ekologia. Z myślą o tych osobach Białobrzegi stawiają na rozwój komunikacji publicznej. We współpracy z powiatem grójeckim już kursuje autobus do Warszawy.
23: To linia pośpieszna, zatrzymuje się tylko w Grójcu. Tutaj na zasadzie współpracy wzajemnej taka linia funkcjonuje i no nie cieszy się ona, szczerze mówiąc, zbyt dużą popularnością, szczególnie jeśli chodzi o powroty z Warszawy. Być może jest troszkę za wczesny ten powrót z Warszawy,
10: powiedział Adam Bolek, burmistrz miasta i gminy Białobrzegi. Przypomnijmy, na obrzeżach tego miasta budowany jest nowoczesny dworzec autobusowy. Prace mają zakończyć się w połowie bieżącego roku. Była okazja do rozmowy z bohaterami radomskiego czerwca, historykami, a także leśnikami. W ramach Nocy Muzeów radomianie mogli odwiedzić Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Okazją była przypadająca w tym roku 50. rocznica radomskiego czerwca.
24: Historia Lasów Państwowych, tak, bardzo mi się podoba.
25: Można się dowiedzieć ogólnie sporo ciekawych rzeczy o czerwcu 76.
26: Tomasz na szyi, co to jest? Co bym sobie zrobić?
27: Powiedz. Nieśmiertelnik z wybranym przez siebie napisem.
28: Pan fajnie tłumaczył, pokazywał. My jesteśmy zadowoleni.
10: Z mieszkańcami Radomia rozmawiał Wojciech Wójcikowski. Kwiecień przyniósł bardzo wyraźny wzrost liczby podjęć pracy oraz dużą aktywność pracodawców w Radomiu. Zwiększyła się też liczba wolnych miejsc pracy, wynika z danych Miejskiego Urzędu Pracy. Zatrudnienie znalazło 430 osób. Jak mówi Łukasz Molenda, PO, dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy, wyzwań jednak nie brakuje.
29: Ponad połowa osób to osoby długotrwale bezrobotne, a mniej więcej co czwarta osoba nie posiada kwalifikacji zawodowych, co rzecz jasna znacząco utrudnia powrót na rynek pracy. Spora grupa to także osoby powyżej 50 roku życia, bo to prawie co trzecia osoba w ewidencji.
10: Obecnie stopa bezrobocia wynosi 10,8%. Czekamy na nie całą zimę, ale kiedy się pojawią, powinniśmy uważać na to, czy nie są przenawożone. Sanepid apeluje o ostrożność w kupowaniu pierwszych warzyw, czyli popularnych nowalijek. Kupowane przez nas warzywa, choć pięknie wyglądają i nie najgorzej smakują, to mogą zawierać szkodliwe substancje. Na co zwrócić uwagę, mówi Katarzyna Niejakowska z radomskiego sanepidu.
30: Czy są świeże, czy są takie błyszczące, czy nie są oklapnięte, nie tracą koloru takiego z jasnego, zielonego na przykład, na ciemny, taki zażółcony.
10: Ważne, by nowalijki nie stały się jedynym źródłem naszej diety. Jedni obejrzeli tutaj swój pierwszy film w życiu, inni byli tu na pierwszej randce. Budynek po dawnym kinie przy ulicy Moniuszki znajduje się w opłakanym stanie. Kilka miesięcy temu podpalona została plandeka, która zasłaniała budynek. Od tego czasu nic się nie zmieniło. A my zapytaliśmy mieszkańców Radomia, co sądzą o stanie budynku.
0: No w strasznym stanie, jak widać.
1: Tragicznie, powinno coś być z tym zrobione. Jeszcze ulicy takiej, która jest ruchliwa bardzo.
2: No za pięknie to nie wygląda, tym bardziej, że jestem tutaj mieszkańcem, więc patrzę na to codziennie. No i jeszcze sprawę pogorszył ten pożar, który ostatnio był.
10: W budynku przy ulicy Moniuszki od 1918 roku istniały kina Corso, Adria, Bałtyk i Atlantik. Prywatny wpis radomskiej radnej Agnieszki Stolarczyk wywołał ogólnopolską dyskusję. Z treści opublikowanego wpisu wynikało, że radna zwróciła się do marszałka Mazowsza Adama Struzika z prośbą o rozważenie kandydatury swojego męża do zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Choć wpis został usunięty, jego treść przedostała się do mediów. Sprawa wywołała komentarze także wśród lokalnych polityków. Radny Rady Miejskiej Jarosław Kosior z klubu PSL nie ma wątpliwości. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.
3: Powinniśmy budować znacznie wyższe standardy i zaufanie społeczne. A tego typu wpisy to po prostu niweczą cały ten trud nie tylko nas jako klubu, ale również myślę, że całej klasy politycznej.
10: Jak ustaliła Gazeta Wyborcza, mąż radnej Stolarczyk jest mechanikiem samochodowym. Za nami Noc Muzeów, a dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzeów. Zapytaliśmy z tej okazji najmłodszych, co to jest muzeum i jak trzeba się w nim zachować.
4: Muzeum to takie coś, tam jest nawet szkielet dinozaura.
5: Tam się chodzi i można nawet zobaczyć obrazy.
6: Kiedyś mam takie muzeum, gdzie było tyle obrazów, że ktoś by się mógł zgubić.
7: W muzeum można oglądać różne szkielety, na przykład można też zobaczyć ciało węża, bo ja widziałam kiedyś, byłam w muzeum w Warszawie.
8: Muzeum to jest taki budynek, gdzie można zwiedzać historię.
9: Jak się trzeba zachowywać w muzeum?
11: Trzeba być cicho, bo jak nie będzie cicho, to wygonią z muzeum.
31: Bo jak się jest głośno, to wtedy jak są szkielety dinozaurów, to mogą one rozpaść się. I jak się rozpalą, to wszystko się już stucze.
10: Z radomskimi przedszkolakami rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska. Stan zdrowia pozwolił na złożenie zeznań. W radomskiej prokuraturze odbyło się przesłuchanie Dominika Hołuja, 17-latka, który został ciężko ranny w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Chłopak pomógł kobiecie wyprowadzić z pociągu wózek z dzieckiem. Do składu nie zdążył wrócić, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę, w wyniku czego wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Długi czas spędził w szpitalu.
32: Pokrzywdzony złożył szczegółowe zeznania dotyczące przebiegu wypadku. Pamiętał przebieg tego zdarzenia. Zeznania te korespondują z dotychczas poczynionymi ustaleniami w śledztwie.
10: Mówiła rzecznik radomskiej prokuratury Aneta Guść. Śledztwo prowadzone jest w sprawie. Nikomu nie postawiono zarzutów. Do prokuratury został dostarczony także raport Kolei Mazowieckich w sprawie wypadku. Jednak w tej sprawie radomska prokuratura zamierza powołać własnego biegłego. Coraz większe zmęczenie pracą, a także wyczerpanie psychiczne i fizyczne to tylko niektóre z objawów wypalenia zawodowego. Jak mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Radomskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, to poważna sprawa, której nie należy bagatelizować.
33: Poważna sprawa polegająca na takim funkcjonowaniu człowieka w pracy, który nie pozwala mu kreatywnie, dobrze, spokojnie, emocjonalnie się rozwijać i żyć. Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia, które nie są bezpieczne.
10: Do głównych przyczyn wypalenia zawodowego eksperci zaliczają niskie wynagrodzenie, nadgodziny i przeciążenie pracą. 10,8% tyle obecnie wynosi stopa bezrobocia w Radomiu. W poprzednim miesiącu zajęcie znalazło 430 osób. Jak wynika z danych Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu, nadal połowa zarejestrowanych to osoby długotrwale bezrobotne. Jak mówi Aneta Pieńkowska, rzecznik instytucji, w kwietniu pracodawcy zgłosili zdecydowanie więcej wolnych miejsc pracy.
34: Zgłosili do Miejskiego Urzędu Pracy 309 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Jest to najwyższy wynik od początku roku, a zarazem znaczący wzrost w porównaniu do poprzednich miesięcy, bo w marcu na przykład mieliśmy zgłoszonych 40 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.
10: Z danych wynika, że prawie 1/3 wszystkich zarejestrowanych stanowią osoby powyżej 50 roku życia. Wiosną warto zadbać o swoją kondycję, a jak zacząć i utrzymać motywację? O tym Cezary Papis, trener personalny z Radomia.
12: Nie musi być to od razu jakiś bardzo profesjonalny trening. Zwykły spacer, zwykłe kijki, przejście się do parku, jakiś dłuższy spacer, dłuższa zabawa w tym parku. Świetnie wpłynie na, przede wszystkim na nasz metabolizm, na naszą psychikę i już mamy jakiś początek jakiejś aktywności fizycznej.
10: Trener podkreśla również, że aby osiągnąć sukces, kluczowa jest odpowiednia dieta i wsparcie otoczenia. Budowa dworca autobusowego to dopiero początek. Białobrzegi walczą z wykluczeniem komunikacyjnym. Jak mówi Adam Bolek, burmistrz miasta i gminy Białobrzegi, mieszkańcy okolicznych wiosek i uczniowie dojeżdżają do miasta autobusami podmiejskimi. Problemem pozostaje dojazd do Radomia i Warszawy.
13: Chociażby przez budowę dworca autobusowego zlokalizowanego w lepszym miejscu chcemy, aby zachęcić przewoźników do tego, żeby do Białobrzegów zajeżdżali. No ale do tego muszą mieć odpowiednie warunki. Dworzec nie może być w centrum miasta, gdzie przewoźnik traci 15 minut na to, żeby wjechać i wyjechać do miasta.
10: Przypomnijmy, nowy dworzec zbudowany jest u zbiegu ulic Mikockiej i Spacerowej. Budowa ma zakończyć się w połowie 2026 roku. Przed wyprawą do lasu warto się zabezpieczyć. Trwa sezon na kleszcze, które mogą być zagrożeniem przynajmniej do późnej jesieni. Wybierając się na spacer, warto zabezpieczyć się przed nieproszonym gościem, mówi Małgorzata Grygorczyk z radomskiego sanepidu.
14: Powinniśmy odpowiednio się ubrać na taki spacer, zakładać długie spodnie, koszulę z długimi rękawami, nakrycie na głowę. W Polsce najczęściej występującą chorobą roznoszoną przez kleszcze jest właśnie borelioza.
10: Warto także zabezpieczyć domowe zwierzęta przed kleszczami, na przykład specjalną obrożą czy kropelkami na kark. Kilkanaście skrzyżowań ma zostać przebudowanych. Powstaną nowe przejazdy rowerowe, chodniki, buspasy i zatoki autobusowe. Dodatkowo zostanie zamontowanych 8 sygnalizacji świetlnych. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu rozstrzygnął przetarg na wdrożenie inteligentnych systemów transportowych. Jak mówi Radosław Witkowski, prezydent miasta, wprowadzone zmiany mają zachęcić do poruszania się komunikacją miejską.
15: Pierwsze podniesienie atrakcyjności komunikacji publicznej, skrócenie czasu podróży komunikacją miejską i po trzecie dostarczenie narzędzi do zarządzania ruchem na terenie miasta.
10: Pieniądze na wprowadzenie systemu mają pochodzić z programu Polska Wschodnia. Firma, która wygrała przetarg, będzie miała 36 miesięcy na wprowadzenie założeń tego programu. Pejzaże, portrety i abstrakcja. Prace młodych twórców z radomskiego Plastyka trafiły na ściany Miejskiego Urzędu Pracy. To efekt porozumienia z placówką. Jak mówi Tomasz Kiliański, dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych imienia Józefa Brandta w Radomiu, dzięki temu możemy zaprezentować prace naszych uczniów.
16: Jest to też forma promocji uczniów i autorów tych prac, tak jak są to prace uczniów, ale też przede wszystkim absolwentów naszej szkoły.
10: W sumie do Miejskiego Urzędu Pracy trafiło 48 prac.
17: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego. To nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
9: Dzień dziecka, tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
10: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
9: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
10: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
0: Reklama.

0: Wjechał autem w miejsce ze szczególną ochroną. Ukrainiec opuścił już Polskę. Za chwilę sprawa z Morskiego Oka, a na koniec specjalnie dla miłośników mocnych historii szczegóły zbliżającego się True Crime Night. Zapraszam.
1: Na zegarach już godzina 15, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
0: Trwa ustalenie przyczyn śmiertelnego pożaru w Dobryninie na Podkarpaciu. W nocy zapalił się drewniany dom jednorodzinny. W środku strażacy znaleźli ciało 67-latka. Z ogniem walczyło 6 zastępów straży pożarnej, mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackiego komendanta PSP.
2: W momencie, gdy na miejsce dojechali ratownicy, ogniem objęty był cały drewniany dom. Po przygaszeniu pożaru w pogorzelisku znaleziono ciało mężczyzny.
0: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia, tylko na Podkarpaciu strażacy wyjeżdżali już do 850 pożarów. Zginęło w nich 7 osób, a ponad 40 zostało rannych. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad Morskie Oko, opuścił Polskę. Grozi mu zakaz wjazdu do strefy Schengen. Mężczyzna przejechał ponad 8 km trasy, która objęta jest szczególną ochroną i zakazem ruchu. Ukrainiec później tłumaczył swoją decyzję.
3: Ja podumał, raz my już zajechali, to trzeba zrobić foto. My szybko odfotkaliśmy.
0: Pomyślałem, skoro już tu przyjechaliśmy, to powinniśmy zrobić zdjęcie. Szybko zrobiliśmy zdjęcie i zjechaliśmy z górki, ale po drodze złapała nas policja. Próbowałem tłumaczyć. Najlepiej jak potrafię, że jesteśmy tu turystami, nie uciekamy przed znakami i nie chcemy zrobić nic złego. Mimo to wypisali nam mandat w wysokości 100 zł, czyli minimum, i dodali 8 punktów za wykroczenie.
3: 8 punktów poruszenia.
0: Otrzymał najniższy możliwy mandat, 100 zł i 8 punktów karnych. Dopiero później policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen. Łamanie prawa zawsze spotka się z ostrą reakcją, napisał szef MSWiA Marcin Kierwiński. To będzie wydarzenie dla wszystkich miłośników mocnych historii. W najbliższy piątek w Warszawie odbędzie się True Crime Night. To przestrzeń spotkań dla wszystkich tych, których fascynują kulisy zbrodni, psychologia sprawców, a także realia pracy śledczych.
4: Wydaje mi się, że to jest najsilniejszy program eventu w konwencji True Crime w Polsce. Zobaczymy absolutną śmietankę polskiej sceny True Crime. Rafał Zalewski, Polsat Interwencja, Mateusz Baczyński, Kulisy Spraw Onet, Hania Dobrowolska, Gazeta.pl, oczywiście grono naukowców, czyli dr Maciej Szaszkiewicz, twórca polskiego profilowania kryminalnego.
0: Mówił Zbigniew Nowak, organizator wydarzenia True Crime Night. Rusza 29 maja w Warszawie. Patronem medialnym jest radio Vox FM.
1: A w pogodzie co w pogodzie? W pogodzie generalnie ładnie, chociaż mapy pogodowe twierdzą, że opady deszczu dzisiaj mogą się pojawić w wielu miejscach, tak naprawdę w całym kraju, więc jeżeli u was jeszcze nie padało, to najpewniej dzisiaj padać będzie. Ale tylko dzisiaj, bo jutro jak patrzę, już ma być znacznie, znacznie ładniej, bez deszczu, dużo słońca, 25-26 stopni, także naprawdę szykuje nam się dobry początek przyszłego tygodnia.
5: To jest nasz czas z mikrofonem wśród dzieci.
6: Magazyn Witam was bardzo serdecznie, moi kochani, w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Sandra Białek-Pawłowska. W tej godzinie mam dla was propozycję spędzania wolnego czasu. W Radomskiej Resursie Obywatelskiej co 2 tygodnie w niedzielę czekają na was bajkowe niedziele. O co chodzi? Posłuchajcie sami.
7: Katarzyna Jagieło, Ośrodek Kultury i Sztuki, Resursa Obywatelska. Pomysł wziął się od pani dyrektor, od pani Justyny Sztrajcher-Górskiej. Pomyśleliśmy, że w mieście dzieje się, jakby jest mało propozycji takich dla najmłodszych dzieci. Oczywiście gdzieś tam w przestrzeni miejskiej kulturalnej odbywały się jakieś tam spotkania dla dzieci, spektakle teatralne, natomiast tego jakby było za mało. Postanowiliśmy, że wpadliśmy na pomysł, że tutaj u nas w resursie w niedzielę zorganizujemy dla rodzin tak naprawdę taki cykl spotkań filmowo-teatralnych, ponieważ w niedziele bajkowe to nie są tylko filmy, ale także zapraszamy tutaj teatry dla dzieci. No i co 2 tygodnie będziemy zapraszać całe rodziny na właśnie te nasze spotkania w resursie. To jest cykl takich fajnych, dopołudniowych, niedzielnych spotkań rodzinnych, ponieważ naszym spotkaniom towarzyszą nie tylko spektakle teatralne, nie tylko pokazy filmów, natomiast zazwyczaj po filmach zapraszamy dzieci na warsztaty tematyczne. Zazwyczaj są to warsztaty związane z tematyką filmów, bajek, które wyświetlamy, ale także z różnymi innymi różnymi innymi tematami związanymi na przykład z jesienią, z uroczystościami tutaj związanymi, uroczystościami tutaj naszymi radomskimi, z historią Radomia. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno rodzice, jak i dzieci. Jest to też bardzo fajny sposób na spędzanie czasu z dzieckiem, ponieważ w warsztatach w większości biorą też udział rodzice, tak, którzy gdzieś tam pomagają swoim pociechom w wykonywaniu różnych naszych pomysłów, które przygotowujemy dla naszych najmłodszych gości. Tak jak już powiedziałam wcześniej, nasi widzowie, nasi goście biorą udział w warsztatach, które są związane z, nie tylko z tematyką filmów, ale także dotyczą różnych rzeczy związanych tutaj u nas z historią Radomia, którą gdzieś tam staramy się przemycać do naszych spotkań. Częściej oczywiście są to jakieś tam warsztaty plastyczne, takie skierowane do grup wiekowych, które tutaj do nas przychodzą, czyli tych najmłodszych jednak dzieci, żeby te warsztaty nie były za trudne i były jakby są ukierunkowane właśnie na wiek naszych odbiorców. Jest coraz większy odzew na naszą propozycję. No, początki były może nie trudne, ale no, w miarę upływu czasu jest coraz większy odzew, jeżeli chodzi właśnie o naszych najmłodszych odbiorców, ich rodziców czy opiekunów, bo przychodzą także nie tylko rodzice z dziećmi, ale także dziadkowie, czy nie wiem, ciocie, wujkowie zapraszają swoje, przychodzą nawet całe rodziny, tak? Gdzieś tam przychodzi babcia z dziadkiem i kilkoro wnucząt. Także to jest, mówię, bardzo fajny sposób na spędzenie tego czasu wspólnie razem, tak, z dziećmi i jakieś takie kreatywne spędzenie czasu. No, jest to cykl dla dzieci, które albo zaczynają swoją przygodę gdzieś tam z kinem, z teatrem, albo po prostu właśnie spędzają miło czas w to niedzielne przedpołudnie. Odzew jest coraz większy. No, na przykład na naszej ostatniej bajkowej niedzielę było bardzo dużo osób. Dziękuję bardzo za przybycie. Oczywiście zapraszam na nasze następne spotkania. No, także staramy się jak możemy, żeby przyciągnąć jak największą rzeszę odbiorców. Zarówno jeżeli każdy znajdzie coś dla siebie, jeżeli ktoś lubi bardziej teatr, przyjdzie na spektakl dla dzieci, ktoś, jeżeli bardziej lubi kino, przyjdzie na pokaz filmowy. Także bardzo serdecznie zapraszam. Nasze spotkania odbywają się co 2 tygodnie. O godzinie 11 zaczynamy już i po filmach warsztaty. Także bardzo serdecznie zapraszam na bajkowe niedziele. Szczegóły znajdziecie Państwo u nas na stronie internetowej www.radom.resursa.pl albo na naszych mediach społecznościowych. Jest to bardzo fajny sposób na spędzenie czasu ze swoimi dziećmi, wnukami, rodziną, ale także taki początek, w którym można dzieci zachęcić do teatru, do kina, takie rozpoczęcie przygody właśnie z tymi, zarówno z teatrem, jak i z kinem. Także myślę, że jest to fajnie spędzony czas w gronie rodzinnym i fajnej zabawy chyba.
6: Teraz zmieniamy temat, bo chciałam porozmawiać z wami o niebezpieczeństwie, jakie czyhają na was w internecie. Więcej o zagrożeniach związanych z siecią opowie wam policjantka Kamila Adamska.
8: Musimy zawsze pamiętać o tym, że nie jesteśmy anonimowi. To, że siedzimy przed szklanym ekranem, to nie znaczy, że możemy wszystko o sobie powiedzieć. To, że możemy coś o sobie jeszcze napisać, tak? Możemy stworzyć postać zupełnie nierealną. Generalnie uświadamiamy dzieciom, na co powinny zwrócić uwagę, czego nie mogą, a rodzicom o tym, żeby jednak trzymali zawsze zawsze rękę na pulsie i generalnie sprawdzali, o jakich godzinach wchodzą dzieci, z kim się kontaktują, bo bardzo często jest tak, że osoby spoza okienka podają się za inne osoby niż są i w innym wieku. Zresztą bardzo dobrze przybliża to Fundacja Dzieci Niczyje, która generalnie pokazuje wszystkie spoty, jak to wszystko tak naprawdę wygląda, że poza ekranem ktoś pisze, że ma lat 12, a tak naprawdę jest to dojrzały mężczyzna i myślę, że te spoty świetnie ukazują to, na co trzeba zwrócić uwagę ze strony dziecka i ze strony rodzica oraz pedagoga. Stąd też różne programy w fundacji, które są wyłącznie tylko do rodziców lub do pedagogów lub do dzieci, uświadamiające, ile można korzystać z komputera, na co powinniśmy zwrócić uwagę przy nawiązywaniu nowych znajomości. I myślę, że świetnym przykładem jest też na to, że jest szereg broszurek, które też można sobie doczytać. Też jest numer dla osób, które chciałyby się skontaktować właśnie we fundacji. To jest numer 800-100-100, gdzie osoby, które bardzo dużo wiedzą na temat cyberprzemocy i całościowo tego zagadnienia, mogą odpowiedzieć na różnego rodzaju pytania i wątpliwości rodziców, pedagogów. Myślę, że można wiele się nauczyć właśnie z tej strony, bo są też programy, które są skierowane do dzieciaków, że są przerwy na przykład w nadawaniu i w odbiorze komputera, tak? Czyli jeśli dziecko sobie gra w jakąś grę, nagle się włącza z programu zagadnienie, odpocznij sobie, zrób sobie przerwę. To też jest bardzo ważne, bo rodzice, kiedy są zapracowani, nie do końca wiedzą tak naprawdę, ile dziecko spędza czasu przed komputerem, tak? A spędza zawsze o ten czas za dużo, który spędza, tak? Także myślę, że bardzo ważne jest, żeby rodzic był świadomy, bo właściwie od niego również zależy bezpieczeństwo jego dziecka. No, cyberprzyspieczeństwo to jest szeroka skala w ogóle naszego bezpieczeństwa, dlatego że o ile choćby osoba obca, tak, którą spotykamy na co dzień, widzimy ją i możemy coś o niej powiedzieć, tak siedząc przy komputerze możemy odczytywać osobę zupełnie inną niż ona jest, bo możemy wykreować sami przez siebie nawet postać, która tak naprawdę nigdy nie istnieje. Możemy powiedzieć, że mam inny wiek, inny wygląd, inne zainteresowania. Właściwie przez swój opis możemy się przypodobać innej osobie i stwarzamy inny świat zupełnie, tak? I osoby, które są zainteresowane choćby kontaktami z dziećmi, to są osoby, które przypodobają się, będą miały podobne zainteresowania, podobnie będą, zależnie od wieku, znudzone swoim środowiskiem, tak? Zrobią wszystko, żeby przypodobać się danej grupie wiekowej. No przede wszystkim na nawiązywanie kontaktu, tak? Nie podawać wszystkich swoich prawdziwych danych. Pamiętajmy, że nie możemy zaufać tej osobie, bo to jest zawsze osoba obca. Jakby nie było, nie zawsze mamy możliwość zobaczenia jej, zobaczenia zdjęcia tej osoby, bo nawet jeżeli przesyła nam zdjęcie, to nie możemy być w 100% pewnych, że to zdjęcie jest właśnie jej. Zaklejamy różne kamerki, nie pokazujemy tego, co mamy w domu, nie chwalimy się zdjęciami, bo raz rzucona rzecz do sieci, nigdy z niej nie wychodzi tak naprawdę. I chyba to jest bardzo ważne, żeby ludzie uświadomili sobie. Poza tym też zawsze mówimy, że na różne konta różnych stron dzieciaki wchodzą, mimo że są od danego wieku, tak? I to rodzice właściwie powinni wyrażać zgodę. A bardzo często zdarza się tak, że rodzice nie mają zielonego pojęcia, że dzieci są gdzieś zalogowane na jakiejś stronie, mimo że była potrzeba ich zgody, tak? I chyba też jako rodzice powinniśmy zwrócić uwagę na to szczególnie. Właściwie każda o nas informacja może być informacją chwytliwą dla tej drugiej strony, tak? Czyli się, jak podam, gdzie chodzę do szkoły, czy gdzie przebywam jako osoba dorosła, w jakich klubach, czy gdzieś w jakimś danym środowisku, to jest to już informacja o mnie, tak? I bardzo często jest, że w świecie dorosłych panie bardzo często ufają, że jest ktoś nimi zainteresowany, podają wiele swoich zainteresowań, wiele miejsc, w których przebywają, gdzie pracują i potem, kiedy ta osoba okazuje się zupełnie kimś innym, one nagle jakby uświadamiają sobie, że za dużo o sobie powiedziałam, tak? Że nie powinnam powiedzieć, gdzie pracuję, że jestem taka prawdziwa, tak? A oddają wszystkie informacje na tak zwanym talerzu. To wszystko można od nich czytać, można zobaczyć, jak mieszkają, bo przesyłają zdjęcia swoje i mówią bardzo wiele informacji. To jest tak samo jak w środowisku dziecięcym, kiedy mówimy, nie pokazujemy zdjęć mieszkań, nie pokazujemy tego, co rodzice nowego kupili, nie zawieramy informacji, bo bardzo często przez różnego rodzaju gry też dzieciaki się łączą z osobami. Ta osoba zza

0: i trzymam ten kontakt około pół roku, to wydaje mi się, że to jest mój bliski znajomy czy bliska znajoma, po czym ta osoba prosi mnie, bo ma problem, tak, o przekazanie jakiejś kwoty albo zrobienie czegoś, no przyjacielowi się nie odmawia, ale powinno zapalić mi się czerwone światełko, że być może jest tak, że ja tej osoby nigdy na oczy nie widziałam, więc jak mogę jej zaufać? A pisać możemy wszystko, możemy się kreować, że jesteśmy wspaniali, mądrzy i w ogóle rewelacyjni, po czym okazuje się, że tak do końca nie jest. Zabezpieczyć to możemy się w różnoraki sposób, ponieważ to my jesteśmy w końcowej fazie decydentami, na co się decydujemy. Jeżeli w coś, nie wiem, wchodzimy w jakąś grę, jakąś loterię, czy w jakieś inne znajomości, powiedzmy, bo takie portale też są, to powinniśmy wiedzieć, że wiążą się za tym jakieś skutki, tak? Że jeżeli wchodzę, to muszę się z czymś liczyć, że mogę zabrnąć za daleko i jeżeli jest moment, że nie chcę wejść, albo dobry moment na wycofanie się, to po prostu się wycofuję, tak? No bo rozumiem, że niektóre osoby też z ciekawości chcą wejść na jakiś portal, na jakiś serwis, zobaczyć, ale to też jest moment, kiedy powinnam powiedzieć stop, nie chcę dalej w to brnąć, tak? I trzeba być asertywnym wtedy, zawsze umieć powiedzieć nie. Też jest bardzo dużo takich stron, gdzie oferuje się sprzedaż, tak? I w danym momencie na przykład jest taka sytuacja, że ja kupuję coś, ale ten ktoś wcale nic nie chciał mi sprzedać, po prostu chciał wyciągnąć ode mnie tylko te pieniądze, które przekazałam już de facto, tak? I z tym radomska policja też tutaj uświadamia wszystkich, że nie powinniśmy robić zakupów. Jeżeli są strony, które są, potem mają odpowiedzialność prawną za to i tak dalej, to możemy z takich stron korzystać, ale jest wiele stron, gdzie kupujący nie ma żadnego potem zapewnienia, że gdyby sprzedający naruszył prawo, to będą w stosunku do niego jakakolwiek brana odpowiedzialność. Także tutaj też jesteśmy decydentami. Sami zadecydowaliśmy, że kupujemy na tej stronie, tak? No ja myślę, że jeżeli osoba kupująca ma skończone 18 lat, to zawsze powinna być świadoma swoich zakupów i to jest tylko potem takie nasze wytłumaczenie, tak? My jako policjanci nie możemy do tego powiedzieć, że byłam nieświadoma. Nie, dlatego że bardzo często gdzieś ten zapis tam jest, tak? Że jest to forma nielegalna. Także, no, że ktoś jest nieświadomy. No nie, nie ma takich wytłumaczeń, tak? No to są kary z kodeksu karnego wyznaczone, tak? I na tym bazujemy, tak? Przede wszystkim na tym, co znajduje się w przepisach.
1: A teraz przeniesiemy się do radomskiego MDK-u, gdzie bardzo prężnie działa Radomska Orkiestra Grandiozo. Czego można się tam nauczyć? Jak wyglądają zajęcia? O tym porozmawiałam z dyrygentem orkiestry Dariuszem Krajewskim.
2: Orkiestra Grandiozo może pochwalić się dużymi osiągnięciami. Na rynku radomskim jest dosyć dobrze znana. Dużo dzieci i młodzieży bierze udział w waszych zajęciach. Niebawem rekrutacja. To powiedzmy, kiedy ta rekrutacja się rozpoczyna? No i przede wszystkim, jakie trzeba spełnić warunki, żeby dołączyć do Grandiozo?
3: Przede wszystkim warunki to tylko i wyłącznie dobre chęci. My sprawdzimy przydatność adepta, który będzie chciał się u nas uczyć, ale każdy ma szansę i każdy, kto przyjdzie, nie musi umieć grać. My nauczymy grać, nauczymy podstaw wiadomości muzycznych. No i już się zaopiekujemy taką osobą, pomożemy jej jak tylko można, żeby osiągnęła sukces. Kontaktować się z nami można najlepiej w tym okresie telefonicznie, żeby ewentualnie jakoś zapytać o miejsca na poszczególne instrumenty, a mogą to być flety, mogą to być klarnety, saksofony, trąbki, puzony, instrumenty perkusyjne również, więc cała szeroka gama instrumentów dętych i perkusyjnych, które występują w orkiestrze dętej. No i przeważnie przyjmujemy dzieci w wieku od 7 lat. Formalnie zacznie się rekrutacja prawdopodobnie już w kwietniu po świętach. No i czekamy tutaj na podpis pana prezydenta, żeby zatwierdził ten regulamin wszystkie rekrutacji. Natomiast w tym momencie można się jak najbardziej próbować skonsultować z nauczycielami. Należy po prostu z nami się skontaktować. Ja przekieruję do konkretnych nauczycieli. Można taką konsultację telefoniczną na początek uzyskać.
2: Tak jak pan powiedział, instrumenty dęte. Dzieciaki w tym najmłodszym wieku, 7 lat, no nie mają jeszcze tej siły, żeby tak dobrze dmuchać w te instrumenty typu flet czy puzon na przykład. Proszę powiedzieć, jak właśnie dzieciaki sobie radzą podczas tych zajęć? Jak dużo czasu muszą poświęcać na tą naukę, żeby te efekty jednak były i ten dźwięk odpowiedni wydobył się z tych instrumentów?
3: Myślę, że na początku to trzeba poświęcać tyle czasu, ile wystarcza takiej uwagi. Wiadomo, że te małe dzieci, najmniejsze, tej uwagi nie mają zbyt dużo, jest ona trochę rozproszona, więc te 15 minut dziennie, 30 minut dziennie to w zupełności na początku wystarczy, natomiast później to będzie wymagać

0: wymagało już w zależności od chęci dużo więcej troszeczkę czasu. Natomiast na początku też mamy, mamy część instrumentów, które możemy wypożyczyć. Dla takich zupełnych maluchów są zalecane takie instrumenty lekkie i one są dostępne na rynku w miarę przystępnych cenach i takie też się stosuje. Też ci, którzy już wyrastają u nas, te maluchy, które chodzą i rosną, wyrastają z tych instrumentów takich lekkich, z tworzywa takiego przypominającego trochę plastik, to no, oczywiście one są przekazywane dalej, odsprzedawane dalej, więc można się tanio zaopatrzyć w takie instrumenty, nie są to duże koszty. No i te instrumenty pozwalają dziecku unieść, nie obciążają kręgosłupa. Teraz mamy właśnie świetną tą technologię taką tych lekkich instrumentów, które na samym początku bardzo dobrze zdają egzamin.
1: Tak jak pan powiedział, instrumenty dęte i instrumenty perkusyjne, to które z tych instrumentów chętniej wybierają dzieciaki?
0: Myślę, że jest, układa się porówno. W każdej sekcji jest, każdy ma jakieś takie swoje predyspozycje co do dźwięku, co do wysokości dźwięku. Niektóre dzieci lubią te dźwięki bardziej wysokie, niektóre lubią bardziej niskie, niektóre odnajdą się na perkusji, niektóre niekoniecznie będą to lubiły robić. Więc myślę, że to się tak porówno rozkłada. Wszystko zależy od tego, co dziecku się spodoba, tak? Który instrument się spodoba, kolor na początku, może barwa właśnie. Przy normalnej takiej rekrutacji pozapandemicznej, no to zawsze robimy takie dni otwarte i zapraszamy dzieci, żeby sobie obejrzały te instrumenty. Można wtedy przyjść i pooglądać. No w tym momencie jest to trochę trudniejsze i pewnie nie będzie takiej możliwości, no ale można zawsze na internecie sprawdzić, jakie instrumenty to są, jak one wyglądają. Można spróbować, tak? To nie jest też zobowiązanie na całe życie. Można spróbować, czy się to spodoba, czy się nie spodoba i po jakimś czasie stwierdzić, czy dziecko będzie kontynuować przygodę z nami, czy nie.
1: Jak dużo tych sekcji jest w Grandiozo i na jakich instrumentach właśnie dzieciaki mogą rozpocząć swoją przygodę z graniem?
0: Więc no, sekcji mamy prawie tyle, ile instrumentów jest w ogóle w orkiestrze, więc będą to i flety, i klarnety, i saksofony, trąbki, puzony, waltornie, eufonium, saks horny, tuby, sekcja perkusyjna, mamy też oboje, fagoty, także tutaj pełne spektrum instrumentów dętych. Każdy może próbować wybrać coś dla siebie. Jest nas w tym momencie w orkiestrze, jest nas ponad 200 osób. Jest ten główny skład, ta główna orkiestra, którą zobaczymy na koncertach, która maszeruje ulicami Radomia lub wyjeżdża gdzieś za granicę na festiwale. To jest około 100-120 osób. Około 30-40 osób jest tak zwane małe Grandiozo. To jest orkiestra, w której ci, którzy się już nauczyli grać, troszeczkę próbują swoich pierwszych kroków w graniu wspólnym, w graniu razem. A jeszcze duża rzesza dzieci to są właśnie ci początkujący, którzy przychodzą, dopiero uczą się obsługi instrumentu, uczą się oddychać, uczą się nutek i wszystko po kolei. Także ta ścieżka się układa bardzo fajnie, myślę, także i bardzo atrakcyjnie dla dzieci. Mhm.
1: Proszę powiedzieć, jak często te zajęcia, już kiedy przejdziemy ten etap rekrutacyjny i stajemy się członkiem Grandiozo, tej społeczności, jak często te zajęcia są i jak często właśnie dzieciaki spotykają się?
0: To wszystko zależy od nauczyciela. Spotykamy się w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu i zajęcia są w Domu Kultury, orkiestra działa w Domu Kultury i wszystko zależy od indywidualnych już ustaleń. Wraz w zależności od tego, jak nauczyciel dysponuje czasem i salą w Domu Kultury, no to wtedy są te zajęcia już indywidualnie, że tak powiem, ustalane, tak? Czasem będą to zajęcia grupowe, czasem będą to zajęcia w mniejszych troszeczkę grupach i to myślę, że da się dogadać, jeżeli chodzi o zajęcia tutaj z nauczycielem bezpośrednio, już umówić się na konkretną godzinę, na konkretny dzień. Natomiast no, jak już ten adept troszeczkę umie lepiej zagrać, no to wtedy w każdą środę i sobotę musi sobie zarezerwować czas na to, żeby zagrać w orkiestrze albo małej, albo dużej. A jak w dużej, no to już jakieś wyjazdy zagraniczne, jakieś festiwale, konkursy, poznawanie ludzi z całego świata, poznawanie też różnych krajów, różnych innych orkiestr.
1: A dlaczego w ogóle warto rozpocząć przygodę z instrumentami dętymi bądź perkusyjnymi i dlaczego jak najwcześniej?
0: Wszelkie badania pokazują, że nauka jakiejkolwiek formy muzyki rozwija wszystkie pozostałe umiejętności. I to jest jakoś udowodnione też, szczególnie Amerykanie zajmują się takimi badaniami. Więc jakakolwiek aktywność związana z muzyką powoduje to, że mózg się rozwija, że te umiejętności, zdolności, czy to matematyczne, czy lingwistyczne, od razu wzrastają. Być może dzieje się to też dlatego, że no, muzyka to jest kolejny język, bo porozumiewamy się tym językiem na całym świecie z różnymi innymi osobami, z innymi orkiestrami, gramy wspólnie z różnymi muzykami, często nie znając wspólnego języka takiego lingwistycznego, natomiast ten język muzyczny jednak znamy. Więc to jest taka forma porozumiewania się. Dzięki muzyce możemy wyrazić wiele uczuć, od miłości, gniewu i spokoju, poprzez różne inne swoje wymysły, że tak powiem, swoje chęci wyrażania się. No i myślę, że to jest też potrzebne w rozwoju każdego dziecka. Na Zachodzie jest to bardzo popularne, jeżeli zapytamy kogokolwiek z na przykład z Holandii, z Norwegii, albo na przykład jakichś sportowców, którzy przyjeżdżają czasami do Radomia. Ja pamiętam taką sytuację, był kiedyś taki puchar siatkarek w Radomiu, zjechały się siatkarki z różnych krajów i mieliśmy tam możliwość wystąpienia dla tych siatkarek i podeszły do nas siatkarki, już nie pamiętam z którego kraju, ale chyba z kilku, chyba ze Szwecji były, czy ten. Okazało się, że każda grała na jakimś instrumencie. Nawet kilka osób, nawet jedna czy dwie wzięły sobie właśnie flet i pokazały, żeby jednak potrafią grać. I to mistrzynie Szwecji, mistrzynie reprezentantki kraju. Jest to bardzo ważny element rozwoju dziecka w każdym kraju. Czy to dziecko będzie później kontynuowało swoją karierę muzyczną, to nie jest aż tak ważne jak to, żeby zapoznało się z tą muzyką i zapoznało się z instrumentem, z tym wysiłkiem również też, jaki to kosztuje, i myślę, że to jest rozwojowe.
1: Kiedy rozpoczynają dzieciaki przygodę z graniem na instrumentach, no właśnie, co jest dla nich najtrudniejsze? Czy samo opanowanie tego instrumentu, czy może jednak nauka nut? Ja na przykład pamiętam ze szkoły i z muzyki tylko klucz wiolinowy. Jeśli chodzi o resztę nut, niekoniecznie. Jak to jest właśnie u tych dzieciaków rozpoczynających tą przygodę?
0: No, klucz wiolinowy otwiera już pewne możliwości u nas w orkiestrze, także zapraszam. No, jeżeli otworzymy taką sekcję troszeczkę bardziej dla dorosłych, to jak najbardziej. To już jest plus duży. Myślę, że to zależy od każdego człowieka małego, co mu sprawi jakąś tam troszeczkę większą trudność. Bo każdy ma w pewnym momencie jakąś trudność, się pojawi. Jeden będzie miał problem z trzymaniem instrumentu, drugi będzie miał problem z dmuchaniem, trzeci będzie miał trochę problemów z koncentracją, może trochę właśnie z nauczeniem się nutek. No tutaj ważna jest też rola rodzica, żeby trochę pomógł. Rodzic też nie musi umieć tych wszystkich rzeczy. To nie jest tak, że musi umieć. My jako nauczyciele pomagamy zawsze tutaj rodzicowi, żeby w jakiś sposób, w miarę jego możliwości, mógł przypilnować tego rozwoju. Myślę, że po jakimś czasie rodzice stają się ekspertami.
1: Ja właśnie tak jeszcze przypominając sobie naukę muzyki w szkole, tak, no to właśnie było śpiewanie i tak dalej. Teraz te nutki trochę wcześniej są wprowadzane, już nawet w klasach pierwszych. Czy to dobrze według pana?
0: Bardzo dobrze. Aczkolwiek później ta muzyka gdzieś zanika, tak się zrymowało. Przydałby się taki program może tutaj, niech muzyka nie zanika może. Natomiast w tych starszych klasach jest mniej tego nauczania muzyki. Już teraz się nie orientuję zupełnie, ale wiem, że to jest tam pół na pół z tą plastyką. To nie była dobra reforma i tak troszeczkę wyklucza nas z takiego kulturalnego obeznania się. Natomiast no, orkiestra jest taką możliwością, żeby jednak tej muzyki nie zabrakło w życiu.
1: No właśnie, muzyka nas uszlachetnia, muzyka nas rozwija, to już zostało wypowiedziane, więc przypomnijmy jeszcze raz, kiedy startuje ta rekrutacja do orkiestry Grandioso i kto może wziąć w niej udział, jakie warunki trzeba spełnić?
0: Dla większości instrumentów jest to od 7 lat, ale warto się skonsultować, warto zadzwonić i umówić się na jakąś konsultację też telefoniczną, już bezpośrednio z nauczycielem, który już wyjaśni, jaki instrument, co by trzeba zrobić i jakie warunki może tak spełnić, takie poprzednie, jak to u nas wygląda, może tak. Więc warto skontaktować się, nie wiem, czy mogę numer telefonu podać. Można skontaktować się ze mną, jest to numer telefonu 606-671-570. Ja zapiszę, skontaktuję już z nauczycielem konkretnie i będzie ta możliwość konsultacji. Działamy w Młodzieżowym Domu Kultury. Jeżeli będziecie Państwo śledzić strony Młodzieżowego Domu Kultury, pojawi się tam już konkretne ogłoszenie o to, kiedy jest formalna rekrutacja i można składać po prostu dokumenty zgodnie z regulaminem tej rekrutacji i zapraszamy serdecznie od września. A warto też jeszcze wspomnieć, że mamy sekcję mażoretek i cheerleaderek, o której wcześniej zapomniałem, bo nie tylko instrumenty są u nas, także dziewczęta tańczące w każdym wieku i machające różnymi pomponami i różnymi batonami. Serdecznie zapraszam.
1: No właśnie, wracając do tych sekcji, o których pan powiedział, typowo dla kobiet, dla dziewczynek, kim jest cheerleaderka? No to już w większości wiedzą i dorośli, i dzieciaki, ale mażoretka to takie stwierdzenie, no trudne, tak więc wyjaśnijmy.
0: Mażoretka, u nas się pojawia jeszcze nowe określenie color guard, czyli jakby strażnik kolorów, to są dziewczęta, które przeważnie dziewczęta, u nas dziewczęta akurat, ale to jest jak najbardziej otwarte dla chłopców, tutaj nie robimy takich że coś jest dla dziewcząt bardziej, a coś jest dla chłopców, bo w każdej sekcji jest prawie, że pół na pół. Natomiast akurat mażoretki, cheerleaderki u nas, ponieważ jest to żeńskie określenie tej sekcji, więc chyba dlatego są tylko dziewczęta, natomiast na zachodzie też chłopcy tam tańczą i nie ma żadnego problemu. Więc no, cheerleaderki, utarło się, one są na meczach, prawda? Natomiast no, my na meczach tak bardzo często nie występujemy, natomiast no, kojarzone są z pomponami. Natomiast mażoretki mają swój styl tańca również, wymachują takimi pałeczkami. Mamy też tambur majorki, które dyrygują w rezultacie orkiestrom już w marszu i też mają takie duże buławy, którymi się rzuca, którymi się żongluje. Mamy tą sekcję Guard, mamy flagi, próbujemy rozwijać się też w stylu takim już bardzo międzynarodowym, więc to są flagi różne kolorowe i również żonglerka, taniec i wszystkie aspekty delikatnie już gimnastyczne też.
1: Czyli tutaj nie tylko ta muzyka, ale też właśnie no, te umiejętności poruszania się w rytm tej muzyki.
0: Tak, no i duża orkiestra, no, kiedy pozwoli już ta pandemia, żeby występować, no my też maszerujemy, ale też wykonujemy różne figury i też tańczymy w czasie grania, więc nie tylko gramy, nie tylko gramy na instrumentach, ale jeszcze potrafimy chodzić i uczymy się chodzić, uczymy się występować w różnych konfiguracjach, tworzymy też show, czyli takie przedstawienie złożone właśnie ze 100 osób na przykład, które poruszają się na boisku, tworzą różne figury do różnej muzyki z różnym programem, więc to jest takie małe show, bym powiedział, no, zahaczające o musical, teatr i różne inne takie formy twórczości, bardziej właśnie teatralny balet nawet.
1: No właśnie, czy takie, no trzeba tą uwagę skupić w dwóch miejscach, bo trzeba grać, ale trzeba też się poruszać. Czy to nie sprawia problemu dzieciakom, przede wszystkim dzieciakom tutaj, które właśnie rozpoczynają tą przygodę, no tańczyć i jednak jeszcze tutaj się ruszać?
0: No jeszcze umieć na pamięć utwory, które się gra, znać swoją partię, trzymać instrument, oddychać prawidłowo, prawda? No, powiem tak, tak, sprawia to trudności i to jest fajne, bo my te trudności pokonujemy. I można zobaczyć na Facebooku, wpisując Orkiestra Grandiozo, jak sobie radziliśmy w poprzednich latach, bo tam są nasze występy na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata, gdzie zdobywaliśmy czy to wicemistrzostwo Europy, czy nawet piąte miejsce na świecie na przykład. Więc dajemy radę.
1: Czy zdarzają się jeszcze młodsi uczestnicy tej orkiestry niż siedmiolatkowie? Może tak, najmłodszy i najstarszy w tym momencie uczestnik.
0: To myślę, że siedmiolatkowie są najmłodsi w tym momencie, jak już troszeczkę. Akurat no ja zaczynam, teraz mam chyba dziewięciolatków, ale przyszli jak mieli 7 lat. Natomiast najstarsi, no to ci, którzy jeszcze nie wyjechali na studia, być może 22, 24, 25 lat, to tutaj, także taki przekrój tej dużej orkiestry to jest przeważnie od 11 roku życia do 22, 3.
1: A występy Grandiozo można zobaczyć już niebawem na żywo, a także w internecie. Gdzie dokładnie w internecie?
0: w internecie, na naszych stronach facebookowych komunikujemy się z naszą publicznością jak najbardziej i tam można pewne fragmenty naszych koncertów też obejrzeć, fragmenty naszych występów, przemarszów. Jak jest taka możliwość, no to oczywiście w Radomiu na ulicach. Można też na YouTubie nas znaleźć, oczywiście trzeba wpisać Grandiozo przez S i na pewno się pojawią nasze występy, a tak to no, na całym świecie też nas słychać, w całej Europie. My staramy się wyjeżdżać, jeżeli to możliwe, raz, dwa razy do roku na jakieś festiwale, na Mistrzostwa Świata. My mamy nadzieję, że w przyszłości, w następnych latach też tak będzie.
1: No właśnie, jeszcze na koniec chciałabym, żebyśmy wyjaśnili nazwę zespołu Grandiozo. Co oznacza?
0: Grandiozo to znaczy wspaniały. I orkiestra Grandiozo w sumie powinna się nazywać Orkiestra Grandiosa. Natomiast jest to włoski przymiotnik Grandiozo. Dodaliśmy do tego, do naszej międzynarodowej nazwy dostaliśmy Radom. Więc Orkiestra Grandiozo Radom, Orkiestra Wspaniały Radom. Bo takie jest nasze miasto, taka jest nasza orkiestra i próbujemy całe życie się z tym Grandiozo tutaj mierzyć. Próbujemy, żeby ono było wspaniałe i robimy wszystko w tym kierunku.
1: I życzymy dalszych sukcesów.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, super. Na dzisiaj to wszystko, co dla Was przygotowałam. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!
2: Vox FM Radom. Vox FM Radom. Letnie hitów. W Grójcu na 106,4.
3: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki, jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dzień Dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
7: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Between Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
6: A dla całej rodziny? W Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
7: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Daj mamie odpocząć.
0: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na boxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
0: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z Vox FM.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
5: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dzień dziecka, tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
7: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
6: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
7: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Reklama.
11: PiS chce dymisji szefa MSWiA, to po interwencji służb w mieszkaniu prezydenta i od tego tematu zaczniemy. Później Gorzów, trwa akcja służb po potężnym pożarze parku Trampolin. A na koniec jeszcze łatwo, gang influencer zbliża się do Gdańska, zebrał już ponad 14 milionów złotych na chore dzieci. Jest 16, zapraszam na najnowsze wiadomości, Katarzyna Pilewska. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywych zawiadomieniach, m.in. o pożarze. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Politycy PiS-u w kontekście wydarzeń z Gdańska mówią o ataku na prezydenta. Przemysław Czarnek w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych nazywa to kolejną już prowokacją po tych, jego zdaniem, wymierzonych w prawicowe telewizje. Odniósł się też do rządowej narady.
13: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
12: To cynizm lub głupota nazywać interwencję straży pożarnej brutalnym atakiem na prezydenta, odpowiada premier Donald Tusk, a wcześniej podczas odprawy ze służbami zaznaczał.
14: Jeszcze w nocy w bezpośrednim kontakcie z panem prezydentem umówiliśmy się, co innego praktyka oczywiście, że nikt nie będzie robił z tego polityki.
12: Sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja.
11: O czym informował Michał Skolimowski. Rozbiórka ściany ma potrwać do wieczora, a kompleks hal przy Targowej w Gorzowie będzie na razie niedostępny. To po ogromnym pożarze parku Trampolin spłonęła hala o powierzchni 3000 m2.
15: Dzień, dwa to raczej cały kompleks będzie wyłączony. Najważniejsze to są kwestie konstrukcyjne. Hala numer 2, gdzie są sklepy, ma wspólną ścianę z halą, która uległa spaleniu.
11: Mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Uwaga kierowcy, Krajowa Dziesiątka zablokowana. W Głogowie na odcinku między Toruniem a Lipnem zdarzyły się dwie osobówki. Jedna osoba została ranna, trasa jest nieprzejezdna, wyznaczono objazd, utrudnienia potrwają jeszcze 2 godziny.
8: Sport w wiadomościach Vox FM.
11: Ruszył wielkoszlemowy turniej tenisowy Roland Garros. Na korcie walczy już polska tenisistka Magdalinet. W tym momencie w setach jest 1-1. Dziś zagra też Magdalena Fręch. Iga Świątek rozpocznie pojedynek jutro w samo południe, a Hubert Hurkacz jutro o 14. Do Gdańska już niecałe 100 kilometrów. Trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już 14,5 miliona złotych. Pierwsze 12 milionów trafi na leczenie Maksia. Pieniądze zbierane teraz pomogą Adasiowi. Obaj chłopcy żyją ze śmiertelną chorobą genetyczną DMD. Łatwogang pokonał już ponad 600 kilometrów.
10: Dajemy z siebie wszystko, zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maksa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów. Piękna rzecz. Jeszcze raz brawa dla Maksa. Max, jesteś niesamowity.
11: Przypomnijmy, podczas poprzedniej akcji youtubera prowadzonej dla fundacji Cancer Fighters zebrano ponad 251 milionów złotych. Bardzo ciepło, 26 stopni dziś w centrum kraju, 29 w tym momencie w Zielonej Górze na zachodzie, jest więc najcieplej. Deszczowo również, ten deszcz może pojawić się dzisiaj właściwie wszędzie poza północnym zachodem, tam powinno być sucho. Jutro również pogoda bardzo ładna, 26 stopni, pełne słońce i bez deszczu, także mamy lato w poniedziałek, we wtorek również słońce.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Hot grill.
5: Grilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
10: A ci, co pierwszy raz widzą?
11: Och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: Agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
20: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Daj mamie odpocząć.
2: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na boxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
2: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z Vox FM.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Reklama.
7: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
8: Liczba mieszkańców Polski spadła już do 37 milionów 300 tysięcy, podał GUS. No, spełniają się te najczarniejsze scenariusze. Depopulacja najmocniej uderza w małe i średnie miasta, z których młodzi ludzie wyjeżdżają, dzieci rodzi się coraz mniej.
9: Większość moich znajomych raczej będzie wyjeżdżała. Jak najdalej stąd.
10: Ile można zarobić?
9: Najniższą, nawet nie.
11: Ja 3 razy wyjeżdżałem i znów tu trafiłem i po co to przyjechałem? Dzieci wyjeżdżają, tu jest po prostu robi się miasto emerytów.
12: Nie ma tu nic co robić, tak nudno. Ja to wolę takie miasto, co jest rozrywkowo, bar za barem.
13: Nie czułam się też zbytnio bezpieczna tutaj, więc miałam możliwość się wyprowadzenia, więc się wyprowadziłam.
14: Mało kiedy się coś zdarza, że ktoś turysta czy coś jest zaczepiany, bardziej może przygarnięty. Jak mu coś się dzieje, czy coś...
15: Czyli nie bać się.
14: Nie bać się, nie.
16: Górnictwa węgla kamiennego w Zabrzu to już nie ma. Natomiast to nie znaczy, że my nie mamy od nowa zrobić czegoś, co przyciągnie i młodych ludzi.
17: Po co wyjeżdżać, po co rodziny mają się dzielić, tęsknić i tak dalej, jak też mamy dobrze tutaj.
18: Ja lubię Śląsk i jest w moim serduszku. Ja jestem stąd, nie? Więc jakby ta miłość jest taka bezwarunkowa, nie?
8: Ja jeżdżę z mikrofonem do najszybciej wyludniających się miast w Polsce. Byłem już w Bytomiu, w Wałbrzychu, Częstochowie, w Radomiu, w Włocławku czy w Bydgoszczy. A teraz znowu Śląsk. Zabrze jest jednym z tych miast, które tracą mieszkańców gwałtownie. Jeszcze w 2000 roku mieszkało tam niemal 200 tysięcy osób. Dziś to już niewiele, ponad 150 tysięcy. Posłuchajcie, co ludzie powiedzą.
7: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
8: Na początek kilku taksówkarzy się wypowie, bo oni stali przed dworcem PKP w Zabrzu. No, taki taksówkarz to najlepiej wie, co się dzieje w mieście.
19: Jak to tutaj w Zabrzu jest? Jak tak panowie obserwujecie?
11: Zrobiła się wieś. Ludzie uciekają. Młodzież tu nie ma co robić.
20: Mamy Politechnikę. Mamy Śląski Uniwersytet Medyczny. Katedrę Stomatologii. Czyli Zabrze ma studentów. To dlaczego oni co tydzień, co piątek wyjeżdżają? Katowice, Gliwice, Tarnowskie Góry. Tutaj dla nich nie ma nic. Ani kręgielni, ani pubu, ani gdziekolwiek się zatrzymać.
11: To było kiedyś, to huczało, miasto huczało, a teraz nie ma gdzie kawy się napić nawet, albo w centrum nic nie ma. To drugi lokal jest zamknięty.
19: Sklep z firankami jest.
20: Ile można firanki wymyślać?
19: Jest ten kebab podolskiego Lukasa.
20: No tak, ale
19: właśnie to jest przykład, że wyjechał za granicę, rodzice wyjechali do pracy, do Niemiec, a on wrócił.
11: Ale to są jednostki. To są jednostki. Ja 3 razy wyjeżdżałem. I znów tu trafiłem i po co to przyjechałem? Dzieci wyjeżdżają, tu jest po prostu robi się miasto emerytów.
20: 20 lat temu to Zabrze do 3-4 w nocy żyło. Teraz godzina 19, trochę się ściemni. Jak pan zobaczy kogoś...
21: Wymarłe miasto. No.
20: Dokładnie, wymarłe miasto. Jak pan zobaczy kogoś, kto chodzi, to są ludzie, którzy mają psy. Poza tym nie ma nikogo.
8: Teraz młodzi ludzie, niech się wypowiedzą, dlaczego chcą wyjeżdżać z miasta, dlaczego nie widzą w Zabrzu przyszłości.
6: Fajne miasto do życia?
12: Do życia nie, bo jest takie... Nie ma nic tu ciekawego.
19: No jak nie ma ciekawego? Tam galeria, zobacz, jaka ładna.
10: Galeria jest wszędzie.
12: Galeria, no na Gliwicach jest lepsza galeria. Mhm. Albo w Rybniku. Jedynie co to stadion fajny, bo my za Górnikiem akurat. Jak dla mnie to nie ma tu co robić. Takie zabytkowe to bardziej jest miasto. Dużo nastolatków to jeździ do takiego miasta, gdzie idzie się wybawić, kluby albo takie Energii, Katowice. Miasto no nie jest zbyt fajne, ale...
10: Kibicowskie.
12: Bardziej kibicowskie.
19: A, czyli jak się jest kibicem, to dobre miejsce.
12: Klub kocham, ale tutaj nie lubię jakoś za bardzo. Nie ma co tu robić po prostu. To jest takie miasto, co jest rozrywkowo. Bar za barem.
15: No dla mnie, jeśli chodzi o Zabrze, no nie ukrywam, jest to raczej miejsce do wyjechania. Raczej nie zostawałabym w Zabrzu. Mam bardzo duży problem ze znalezieniem pracy.
19: Jakiejkolwiek?
15: Jakiejkolwiek. No ja szukam osobiście już chyba 2 miesięcy i cały czas nie umiem czego znaleźć. Jedyną taką sensowną rzeczą, która jest na Zabrzu, no to jest strefa ekonomiczna na Orkitnicy. To jest faktycznie takie miejsce do pracy. No ale to wiadomo, głównie wszystko związane z ekonomią, logistyką, raczej magazynierem. Nie mam tu tak naprawdę raczej zbytnio przyszłości. Okej, niby mam Politechnikę Śląską, to są naprawdę fajne studia, aczkolwiek uważam, że miasto, patrząc na całokształt, nie jest fajne do życia, bo raczej no i ceny mieszkań są dość wysokie, jak na to, co mamy tutaj.
19: Tak.
15: No jak widać, ogólnie tak wygląda Półzabrze. Niektóre dzielnice są naprawdę straszne do w ogóle przejścia tamtędy. Okej, są nowo wybudowane osiedla, ale ceny tam są horrendalnie wysokie. A młodych osób no po prostu na to nie stać. Więc raczej osoby decydują się na wyjazd do Gliwic albo do Katowic, a ja ogólnie decyduję się o jeszcze dalszy wyjazd, pierwotnie nad studia, a potem do Australii na studia.
19: Jak najdalej. Jak najdalej od Zabrze.
15: Nie, od Zabrze i od Polski. Większość moich znajomych raczej będzie wyjeżdżała. Jak najdalej stąd.
19: Są dzieci, rodzą się.
21: Dzieci się rodzą.
19: Czy nie jest tak źle? Da się tutaj zarobić jakieś takie pieniądze lepsze niż minimalna, czy jak to?
12: Nie, raczej się nie da.
19: Czyli co, minimalna i
12: tak,
19: tyle?
12: Tak.
21: Dwie wypłaty i ciężko jest utrzymać mieszkanie i rachunki i to wszystko, jeszcze żyć trzeba. A gdzie jeszcze tam dzieci?
19: No ale wydajecie radę. No,
21: teraz my dajemy. Tak. My zostajemy tu, my dopiero mieszkanie dostaliśmy, także ja mam wszystkie dzieci.
19: Wszystkie?
21: Tak.
19: No to rodzą się dzieci w Zabrzu.
21: My mamy na razie jakby to ręce związane, ale planujemy jak najbardziej, jak dzieci

0: Brudno, nie ma gdzie nawet z dzieckiem, nie ma gdzie wyjść, jak jest fajna pogoda, tylko my zawsze jeździmy do Katowic albo do Chorzowa, bo tutaj nie ma co robić.
1: Na spacer?
0: Tutaj nawet nie ma gdzie iść na spacer, bo w parkach jest tak brzydko, wszędzie jakieś ino siedzą i piją.
2: Nie jest tak źle, ładne parki w Zabrzu też są, no ale barów rzeczywiście nie ma, prawie w ogóle, no to gdzie ludzie mają pić? Piją w parku, na ławce? No tak to wygląda. A jak jest z pracą? Czy można w Zabrzu dobrze zarobić? Tu zdania są podzielone.
3: Młodzi głównie wyjeżdżają za pracą gdzie indziej, nie? Bo tutaj na Śląsku to generalnie już kopalnie w sumie pozamykane, huty pozamykane, nic się generalnie nie dzieje, tak? No to gdzie mają tej pracy szukać? Kto lepiej się uczy, to studiuje, prawda? Jakiegoś lekarza czy coś tam ma.
4: Można zarobić jakieś pieniądze takie rozsądne, czy...
0: Tutaj raczej nie. Tylko ten, kto się uczy na jakiegoś lekarza albo coś, bo tak to nie.
4: To zarobi, a tak to ile można zarobić?
0: Najniższą, nawet nie.
4: Nawet mniej niż najniższą?
3: Tak, się robi na czarno na przykład, nie?
5: No. Ile można zarobić, to jest najniższa krajowa, tak jak każdy ma, nie? Odradzałbym ten system pracowania w Zabrze, mieszkania w Zabrze. Młodzi uciekają gdzie indziej, Katowice, Gliwice, takie sprawy. To ich interesuje, gdzie się w ogóle coś się dzieje w ogóle, nie? A tutaj nic. Po prostu to jest takie zamknięte miasto.
4: Ale co, podnosi się, coś zmienia na lepsze?
6: Tutaj?
4: No.
6: W tym zawsze był gnój, będzie i tak myślę.
4: Nie pięknieje nic tam?
6: Nie. Oprócz tych fontan to postawili, to nie.
4: Ale fontanny jakieś postawili, mówi pan.
6: No tak.
4: A z pracą można jakąś taką znaleźć pracę za trochę lepiej niż minimalną, czy?
6: No idzie znaleźć. Tylko trzeba szukać, nie? Kto nie szuka, ten nie będzie pracował. Strefę otworzyli, to jest dużo pracy. Tylko trzeba chcieć pracować.
4: Co, i nie tylko za minimalną, tak?
6: Nie tylko za minimalną, tak.
2: Mediana zarobków w Zabrzu to prawie 5300 zł netto. Oznacza to tyle, że połowa tych legalnie zatrudnionych, no bo głównie tych tylko na etatach, liczy GUS, zarabia mniej niż 5300 zł na rękę, a połowa więcej. W całym województwie śląskim ta mediana jest o 700 zł wyższa, ponad 6 tysięcy na rękę. Kolejna sprawa to bezpieczeństwo na ulicach Zabrza. Tu też są pewne zastrzeżenia.
7: Co ludzie powiedzą?
4: Chcesz tu zostać, żyć? To jest dobre mi...
8: Ja mieszkałam w Zabrzu 2 lata i szybko się wyprowadziłam.
4: Dlaczego?
8: Nic nie ma ciekawego. Nie czułam się też zbytnio bezpieczna tutaj, więc miałam możliwość się wyprowadzenia, więc się wyprowadziłam.
4: Gdzie się wyprowadziłaś?
8: Do Gliwic.
4: Ale studiujesz tutaj?
8: W Zabrzu.
4: A bezpiecznie tu jest?
5: Tylko mu się krzywda staje, nie.
4: To tak wygląda, że wieczorem to by tak tutaj człowiek zastanowił, czy tu wchodzić, ale...
5: Jak nie jest stąd, to na pewno by się zastanowił. Ja też bym się zastanowił, jakby wchodził w inne miasto wieczorem.
4: Mhm. Nie ma tak, że ktoś tu, jakiś turysta będzie szedł i że tu
5: nie,
4: można...
5: Nie ma. Mało kiedy się coś zdarza. Że ktoś turysta czy coś jest zaczepiany, bardziej może przygarnięty. Jak mu coś się dzieje czy coś, no to wtedy mu...
4: Czyli nie bać się.
5: Nie bać się.
2: Pochodziłem trochę po tych podwórkach, między kamienicami, no i może wygląda to z daleka niezbyt ciekawie, ale przy bliższym poznaniu zyskuje. Ludzie mili, pomocni, sympatyczni. Złego słowa nie mogę powiedzieć. W ogóle teraz będą już same tylko pozytywne wypowiedzi. Ludzie, którzy mają nadzieję, że... jakoś ten niekorzystny, depopulacyjny trend w Zabrzu uda się zatrzymać albo nawet odwrócić.
7: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
4: Tu jesteśmy u Lukasa Podolskiego w kebab.
9: Nasz Podolski, kurde.
4: A akurat Lukas Podolski wrócił, bo to on wyjechał, jego rodzice.
9: Obiecał babci i nam, wszystkim kibicom, że kiedyś wróci do Zabrza, wrócił.
4: To jest taki dobry przykład dla młodych ludzi, którzy stąd wyjechali, żeby wracać, nie?
9: Wrócą. My wróciliśmy, ja wróciłem z Niemiec do Polski, do Zabrza.
4: A co tam robiłeś?
9: Na budowa. I wróciłem tutaj.
4: No jak? Jak długo jesteś?
9: No już, ile tutaj jestem? 3 lata, 4.
4: Mhm. No i co, da radę jakoś się tu, wiesz,
9: no idzie zarobić. Idzie zarobić, normalnie można mieszkać i jakoś. Tylko że narzekam, bo wieczorami nie ma co robić. Sobota, piątek to pusto. Przydałoby się jeszcze więcej tutaj w nocy na przykład, nie? Wieczorami. Jakieś imprezy, puby otwarte.
10: No, bo tu...
9: Tu jest bardzo pusto. Nic się nie dzieje. Wszyscy jadą do Katowic, do Krakowa tam się bawić, a tu nie ma żadnych dyskotek fajnych.
4: What are you doing here?
11: Football.
4: Football player in Górnik Zabrze, second team, czyli ty grasz w druga drużyna.
11: Very good place, very nice place.
4: Very good place, dobre miejsce do życia.
11: Yeah, very good, very cool, you know.
4: Cool.
11: Yeah, cool, like... Everybody is good, you know.
4: A wszyscy są okay, w porządku.
11: Very good city, yeah. Zabrze, very good city. Very good for people like Africans want to come. Very good place.
4: A że dla ludzi z Afryki, którzy chcieliby przyjechać.
11: Yeah.

0: And play football?
1: Yes. Angunik, very good team, you know? Big team in Zabrze, so very good.
0: W Zabrze podoba ci się?
1: Yeah, good, dobrze.
0: Dobrze?
1: Dobrze, wszystko dobrze.
2: Ludzie w Zabrzu żyją piłką, Górnikiem, to widać na ścianach kamienic. Na każdym kroku jest tak kibicowsko. W centralnym punkcie miasta stoi kebab Lukasa Podolskiego, który przejął właśnie klub. No i ludzie wiążą z tym duże nadzieje, wierzą, że właśnie Lukas Podolski będzie jednym z tych impulsów, które pomogą się miastu odbudować. A co jeszcze poza tą piłką dzieje się w Zabrzu? No, to wracamy przed dworzec PKP do taksówkarzy. Teraz oni w tej sprawie.
3: Co ludzie powiedzą?
0: Na klienta czekacie i co? I nie ma klientów na razie. Ilu pan tak dziennie przewiezie?
4: Może 5.
0: 5 osób.
4: W następnych pokoleniach coś się zmieni tu. Ale to trzeba, nie wiem ile pokoleń tu musi być.
0: Mamy nadzieję, że jeszcze zobaczymy.
4: No właśnie.
5: Wie pan, to jest światełko w tunelu, byleby to nie była lokomotywa.
0: Ale widzicie, o, serce Zabrza bije pod ziemią.
5: To jest jedyna prawda. Powiem panu, jeżeli chodzi o reklamę, jak ktoś nie słucha regionalnego radia, to się nawet o tym nie dowie, że jest coś takiego jak Sztolnia Królowa Luiza. Nie wiedzą, że taka atrakcja na skalę europejską to jest.
0: No ale to widzi pan to dobrze, że ja tu przyjechałem. Pokażemy i teraz się Polska dowie właśnie.
5: No tak, oby tak było.
2: Kopalnia Guido czy Sztolnia Królowa Luiza, no znów stają się takim miejscem, gdzie można zarobić, tym razem na turystyce. No, są takim miejscem, gdzie młodzi ludzie mogą szukać pracy. Już w setki milionów złotych idą pieniądze, które tam wpompowano, tylko z samych unijnych funduszy około 160 milionów złotych na różne projekty, między innymi najdłuższy podziemny spływ łodzią w Europie. No to teraz wypowie się Roman Chytry, który jest przewodnikiem kopalni Guido.
6: My jesteśmy w strefie Karnal. Nazwa od tego szybu, który gdzieś tam jest za nami. Cała strefa została zrewitalizowana. To wszystko, co tutaj widzimy wokół, to są budynki z nieczynnej, zamkniętej kopalni. Jest to miejsce spotkań, Zabrzan. Chcemy, żeby to tętniło życiem. Chcemy, żeby tutaj też było takie centrum kulturalne trochę Zabrze. Górnictwa węgla kamiennego w Zabrzu to już nie ma. Natomiast to nie znaczy, że my nie mamy od nowa zrobić czegoś, co przyciągnie i młodych ludzi, i starych mieszkańców Zabrza, i da temu nowe życie. Skoro już w tej chwili mamy ponad 300 tysięcy turystów.
0: Rocznie.
6: Rocznie. To już są miejsca pracy. Mamy ponad 100 przewodników. A do tego muszą wykonywać te roboty wykwalifikowani górniczy. Im więcej tych turystów to będzie przyciągało, tym więcej miejsc pracy to wygeneruje. Naszym celem jest 1 000 000 turystów. Zjeżdżamy na dół, 40 metrów pod ziemię. Znajdziemy się w miejscu, gdzie właściwie w Zabrzu się wszystko zaczęło. Sztolnia ma swój urok, no bo patrząc na to, to w sumie nie wiemy, czy jesteśmy w jakichś sklepieniach na wybocznej kościoła gotyckiego. Nie, to po prostu są łuki wzmacniające, które no, robią nam taki piękny, fotogeniczny urok.
2: Na koniec zostawiłem wam wypowiedź człowieka, który jeździ po śląskich miastach. No i maluje te ulice, kamienice.
0: Z Katowic tu przyjechałeś turystycznie, czy?
7: No, turystycznie, typowo. Ostatnio sobie zwiedzam śląskie miasta, w których jeszcze nie byłem.
0: Piękne te miasteczka, no, nie?
7: Mi się podoba.
0: Śląskie. Czy ty jesteś takim, można powiedzieć, specjalistą?
7: Ja richtig Ślązok.
0: Ślązok i tu zwiedzasz, odwiedzasz, obserwujesz.
7: Lubię się posunąć po mieście czasami, no. Maluję sobie. No, jakieś ostatnio w Tychach byłem. To jest Katowic.
0: To są Katowice.
7: No, przed chwilą tutaj skończyłem ten corner właśnie. No.
0: Gdzie cię można znaleźć? Na jakimś Instagramie, na czym?
7: Węgiel JPG na Instagramie.
0: Węgiel JPG.
7: Węgiel JPG.
0: Dobrze.
7: Piękny temat. Ja lubię Śląsk i jest w moim serduszku. W sensie jestem stąd, nie? Więc jakby ta miłość jest taka bezwarunkowa, no nie? Jakby te śląskie serce chyba bije zawsze. To każdy Ślązok chyba tak może powiedzieć.
2: Tak, pozytywnie kończymy. Z nadzieją, że miasto się odbuduje, znajdzie na siebie pomysł, że to wszystko zacznie w końcu procentować. Młodzi ludzie przestaną wyjeżdżać, a niektórzy być może nawet wrócą i będzie dobrze. I to tyle dziś. Kolejne Co ludzie powiedzą za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
3: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
8: Autopromocja. Mamy 8:30 na zegarach.
9: 7:05.
8: 6:30.
10: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Cześć dziewczyny, chłopaki.
9: Dzień dobry.
11: Dobry, dobry.
12: Nie ma spania.
13: Jest pierwsza zmiana.
14: Jest super.
15: Wow.
16: Ale zrobiliście mi dzień.
13: Słuchaj codziennie od 6 rano.
3: Bo Vox FM robi dzień dobry.
13: Autopromocja. Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
17: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
18: No wiem.
17: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
18: Ej, to już przesada.
17: No co, tego poziomu nie da się przebić.
19: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
20: Chcecie wygrywać więcej?
21: Tak!
20: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
21: Ale to kręci!
20: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 marca.
23: Za komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Reklama.

0: autopromocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
1: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4 nie ma.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
11: Hot grill.
12: Arilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Game over.
18: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
19: Blik. Reklama.
20: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
21: Witam, Daria Żurowska w pierwszej części magazynu edukacyjnego. W tej części magazynu zapraszamy do świata przyrody. Pierwsze osobniki można zobaczyć już pod koniec lutego, a w rekordowo ciepłe lata nawet w połowie marca. Mowa o bocianach. O pochodzeniu i obyczajach tych ptaków nasz gość, doktor habilitowany Dorota Zawadzka.
22: W tej chwili dzięki badaniom genetycznym zachodzą duże zmiany w systematyce ptaków, ale pozycja bocianów się nie zmieniła. Tak naprawdę od razu wyjaśnię, że i bocian biały, i bocian czarny to są bociany biało-czarne. Obydwa. Natomiast jest różna proporcja bieli i czerni. Bocian, którego znamy, znają wszyscy, którego nazywamy białym, ma czerwone nogi i dziób, wszystkie pióra białe, z wyjątkiem lotek, który ma czarne. Natomiast bocian czarny również ma czerwone nogi i dziób. Białe ma brzuch i pierś, a pozostałe pióra, część upierzenia, one z daleka wydają się czarne, ale tak naprawdę one są brunatno-czarne z metalicznym, błyszczącym połyskiem, co widać na przybliżeniach, na zdjęciach. Można sobie zobaczyć, że te bociany czarne to wcale nie są takie do końca czarne. Jeśli chodzi o Chiny i Indie, to nie, bo to jest gatunek jakby środkowej. Obydwa gatunki są ze środkowych stref Europy i części Azji bardziej zachodniej, więc jakby geograficznie nam to nie pasuje. Natomiast oczywiście występowały, bociany są starsze niż nasza ludzka cywilizacja. W Afryce oczywiście w różnych miejscach można je spotkać teraz i można je było spotkać tych kilka tysięcy lat temu. Ja bym może postawiła sprawę inaczej, jak dawno bocian biały pojawił się w sąsiedztwie człowieka. Tego też oczywiście dokładnie nie wiemy, ale bocian biały uchodzi za... Bo bocian czarny jest gatunkiem leśnym nadal cały czas i pierwotnym miejscem występowania bociana białego też były lasy, natomiast jest to jeden z najstarszych gatunków synantropijnych, czyli tych, które osiedlają się i żyją w sąsiedztwie człowieka. Nie potrafię powiedzieć dokładnie, nie mam na ten temat danych, ale będzie to co najmniej kilkaset, a może powyżej 1000 lat, od kiedy bocian biały towarzyszy człowiekowi. Opuścił może nie głębokie lasy, ale może bardziej zadrzewienia, czy niewielkie lasy i stał się towarzyszem, sąsiadem człowieka. Natomiast bocian czarny jest cały czas gatunkiem leśnym, ale również jego stosunek do człowieka się zmienia. Mogę podać takie spektakularne przykłady, bo jak Państwo przejrzycie atlasy ptaków czy taką popularną literaturę ornitologiczną, to tam się znajdują informacje, że bocian czarny jest gatunkiem głębokich lasów, unika sąsiedztwa człowieka, jest płochliwy. I jakby tak generalnie do tego podchodząc, to jest prawda. Natomiast w ostatnich kilku latach czy kilkunastu obserwujemy zmiany zachowania bociana czarnego. One dotyczą nie tylko bociana czarnego, ale w ogóle ptaki się oswajają ze środowiskiem bytowania ludzi, czego najlepszym dowodem jest bocian czarny, który się gnieździ w granicach miasta Warszawa i coraz częściej można obserwować zdjęcia na różnych forach internetowych bociana czarnego żerującego tam w sadzawkach czy w oczkach wodnych, przy ogródkach przydomowych, przy willach. Także nie do końca jest takim w tej chwili bardzo płochliwym gatunkiem. Okazuje się także, że bocian czarny, który w przeciwieństwie do białego poluje głównie na ryby, ryby stanowią od 60 do 80% ofiar czy diety, czyli zjadanych zwierząt przez bociana czarnego. Okazuje się, że w środkowej Polsce, między innymi w województwie łódzkim, duży procent tego pokarmu stanowią tak zwane złote rybki, na które bociany czarne polują również w oczkach wodnych, w osiedlach takich trochę rozproszonych, przy czym przybywają tam wtedy, kiedy właściciele jeszcze śpią błogim snem, nieświadomi gościa, który im tam opróżnia hodowlę rybek. W ekologii nie ma pojęcia pożytecznego i szkodliwego, więc tak bym nie podchodziła. Obydwa gatunki bocianów można określić jako oportunistów pokarmowych. Co to znaczy? To znaczy, korzystają z takiej grupy ofiar czy dostępnego pokarmu, który jest najłatwiejszy do zdobycia. I fakt, że bociany czarne się przystosowały do polowania w oczkach wodnych, jest jakby świadectwem ich możliwości właśnie przystosowawczych, czyli pewnej plastyczności tego gatunku. Ja może jeszcze powiem, ten bocian biały wszystkim jest znany, prawda, każdy wie i często widzi. Jeżeli chodzi o liczebność, w Polsce mamy około 50 tysięcy bocianów białych, 50 tysięcy par lęgowych, bo liczebność ptaków w większości gatunków podaje się w parach lęgowych, czyli mamy około 50 tysięcy par bociana białego, niecałe 1500 par bociana czarnego. Czyli mniej więcej tak obrazowo na 50 bocianów białych mamy jednego bociana czarnego. Mniej więcej takie są proporcje, więc fakt, że ten bocian czarny się przystosowuje do przekształconego środowiska, jest bardzo pozytywny, bo świadczy o tym, że ten gatunek nie będzie ginął, nie będzie go ubywać, a raczej te zachowania wskazują na to, że mamy nadzieję, że ta liczebność wzrośnie. Oczywiście tak, bocian jest gatunkiem, który występuje w całym kraju, ale ze względu na tą liczebność ogólną, to on nigdzie nie jest gatunkiem bardzo częstym, tak? Jest dosyć rzadkim. Najbliżej Radomia mamy bociany w Puszczy Kozienickiej. Jest tu znanych co najmniej 10 gniazd, ale nie wszystkie są zajęte. Natomiast gnieździ się tutaj regularnie kilka par bociana czarnego. Gnieżdżą się także i w ogóle też jak w takiej nieco starszej literaturze są informacje, że tylko rozległe lasy oddalone od siedzib człowieka, to są miejsca gniazdowania bociana czarnego. W tej chwili bociany czarne tu w środkowej Polsce gnieżdżą się niekiedy w niewielkich kompleksach leśnych rzędu kilkudziesięciu hektarów, aczkolwiek oczywiście wolą te większe, kiedy tych hektarów jest kilka tysięcy. Pod warunkiem, że mają dogodne żerowisko, czyli płytkie rzeki, stawy rybne, jakieś zalewy powodowane przez bobry, tak zwane tam gdzie bobry zakładają tamy i wtedy jest dosyć płytka woda, w której te ptaki żerują. Ponieważ bociany zdobywają pokarm, brodząc po wodzie. No, siłą rzeczy ta woda nie może przekroczyć wysokości nóg bociana, a tak naprawdę połowy tam tej długości nóg ptaka. I w takich środowiskach jakieś torfy, w takich środowiskach bociany zdobywają pożywienie. Uchodzi za gatunek monogamiczny, to znaczy partnerzy tworzą w miarę stabilne stadło, aczkolwiek nie wiemy dokładnie, czy co roku są to te same ptaki. Na przykład wiadomo, bardzo dobrze jest pod tym względem zbadany bocian biały i wiadomo, że bocian biały jest przykładem gatunku, który dotrzymuje wierności gniazdu, a nie partnerowi. To znaczy, najczęściej jest tak, że samiec wraca na gniazdo, ten, który w zeszłym roku był w danym gnieździe. I tutaj niestety łączy się z pierwszą samicą, która się pojawi, czyli nie z tą, z którą był w zeszłym roku, powiedzmy, czy dwa lata temu. Być może z tą, ale jeżeli pierwsza przyleci inna, to z inną. Dokładnie nie wiadomo, jak to jest u bocianów czarnych, ale biorąc pod uwagę stan zbadania bociana białego, możemy przypuszczać, że jest podobnie. To pierwsza rzecz. Gniazda, no myślę, że większość z Państwa wie, jak wyglądają gniazda bociana białego. Gniazda bociana czarnego są podobne w kształcie, podobne w wysokości, czyli bardzo duże. Są budowane na drzewach. I tutaj bocian czarny ma pewien problem, ponieważ wymaga drzew o poziomych gałęziach, które są w stanie utrzymać gniazdo, które waży tonę, czasami więcej. Obydwa gatunki bocianów użytkują jedno gniazdo przez wiele lat, przy czym takie gniazdo stare, tak zwane, jest corocznie rozbudowywane przez ptaki. I o ile młode, nowe gniazdo ma około metra, nieco ponad metr średnicy, to gniazda wieloletnie mogą mieć średnicę powyżej 2 metrów i wysokość również metra, więcej. Dlatego jednym z problemów bociana czarnego jest to, że czasami gniazda ich spadają, ponieważ gałęzie, na których są umieszczone, łamią się po prostu pod ciężarem. Mamy takie przypadki straty lęgów nawet w trakcie sezonu lęgowego na skutek złamania się gałęzi, na której jest umieszczone gniazdo bociana czarnego. Bocian czarny ma rozpiętość skrzydeł powyżej 1,80 m, tak do 2 metrów. I w związku z tym nie odpowiada mu zbyt gęsty las. Potrzebuje lasu dosyć luźnego, po prostu pomiędzy gęsto rosnącymi drzewami i rozbudowanych koronach on się nie mieści. Wobec tego po pierwsze te wymagania gniazdowe i rozmiary bociana powodują, że on nie wszędzie jest w stanie zbudować sobie gniazdo, czyli nawet jeżeli ma dogodne żerowisko obfitujące w ryby bądź w mniejszym stopniu w żaby, to czasami czynnikiem ograniczającym możliwość występowania bociana jest brak odpowiednich drzew gniazdowych. Okazuje się, że bocianom czarnym najbardziej odpowiadają dęby, które mają właśnie taki pokrój o rozłożystych, prostopadłych do pnia konarach i często lokują te swoje gniazda nawet daleko od pnia, w odległości 2-3 metrów. Zdarza się, czasami są przy pniu, czasami są daleko od pnia, ale to muszą być stare dęby. Najczęściej są to stare dęby, a wiadomo, że takich drzew zbyt dużo w lasach nie ma. Najczęściej gniazda bociana czarnego znajdują się, leśnicy to określają mianem przystojów na takich, czyli to jest drzewo dużo starsze od otaczającego lasu, które kiedyś zostało zostawione z jakichś tam względów, nie zostało pozyskane, albo jest na przykład pomnik przyrody, albo jest to drzewo w rezerwacie przyrody. I na takich właśnie dębach najczęściej bociany lokują swoje gniazda. W skali kraju 50% gniazd bociana czarnego znajduje się na dębach, mimo że dąb zajmuje zaledwie kilka procent jako gatunek główny dominujący w drzewostanach w lasach polskich. Jakby to wskazuje na tą preferencję bociana. Drugim gatunkiem, który wykorzystują bociany czarne, jest sosna. Trzecim gatunkiem olsza i trafiają się oprócz tego gniazda na bardzo różnych innych gatunkach, ale jakby te trzy najważniejsze. Jeżeli chodzi o Puszczę Kozienicką, to tutaj mamy dobrze powyżej 50% gniazd na dębach. Chyba 70 czy 80% tych bocianowych gniazd znajduje się na dębach. Ale też tutaj dęby mają dogodne warunki wzrostu i jakby udział dębów, a także pozostawianie tych starych dębów przez leśników w Puszczy Kozienickiej sprzyja możliwości gniazdowania bociana czarnego. Oczywiście ptaki, generalnie wszystkie ptaki są narażone na niedogodności pogodowe, ale bociany czarne będą mniej niż bociany białe, dlatego że, tak jak mówiłam, gniazda bociana czarnego są najczęściej w dolnej części korony, są przy pniu, nie są na czubku. Tak jak na przykład gniazda rybołowa czy bielika, te ptaki są narażone tak samo jak bociany białe na to nasłonecznienie, grady i ulewy, natomiast gniazda schowane nieco w koronie, znajdujące się w dolnej części korony drzewa, są w mniejszym stopniu, na pewno nasłonecznienie im nie zagraża w takim stopniu jak bocianom białym, więc tutaj tu pod tym względem mają trochę lepiej. Z drugiej strony zwracam uwagę na tą konieczność dolotu. Okazuje się, że w ogóle część gniazd w Puszczy Kozienickiej nie jest zasiedlana, czy nie jest zajęta, dlatego że młodsze drzewa, które były kiedyś małe, a potem urosły, tak szczelnie otulają te stare dęby, na których znajdują się gniazda, że bociany nie korzystają już z tych gniazd, bo nie mogą dolecieć. Jeszcze chyba nie mówiłam o tym, że bociany czarne wykorzystują te swoje gniazda przez wiele, wiele lat. Są gniazda czynne po 20, a nawet więcej lat. Nie wiemy dokładnie, czy są one zajmowane przez cały czas przez te same ptaki, czy to są, zmieniają się ptaki. Ze względu na te pewne wymagania pod względem gniazdowym może być tak, że to są nowe ptaki, które po ptaki, bociany, jak wszystkie inne ptaki, charakteryzują się pewną śmiertelnością, tak? Czyli pewne jedne ptaki giną, później inne zajmują te terytoria lęgowe i jest wysoce prawdopodobne, że te gniazda czynne przez wiele lat są zajmowane przez inne ptaki niż na początku. Po prostu miejsca są tak dobre dla bocianów, tak dogodne, że wykorzystują je następne ptaki. Zdarza się poza tym, że gniazdo bociana czarnego, które przez ileś tam lat nie było zajmowane, po jakimś czasie jest zajmowane. To wtedy już na pewno przez nowe ptaki. Załóżmy, gniazdo przez 10 lat było niezajęte i nagle pojawiają się nowe ptaki, które zajmują, rozbudowują znane dawniej gniazdo.
3: A teraz o powszechnie tajemniczych zwierzętach. Bobry, bo o nich mowa, żyją w lasach regionu radomskiego, ale o spotkanie z tymi wyjątkowo płochliwymi i skrytymi zwierzętami naprawdę trudno. Wiedzą na ich temat dzieli się Jacek Koba, leśnik i biolog.
13: Bóbr jest gryzoniem. Jest to największy polski gatunek gryzonia, o czym świadczą jego rozrośnięte siekacze, które na tyle mocne i silne, że jest w stanie obalić nimi całkiem spore drzewo. Tak jak powiedziałem, w Polsce występuje bóbr europejski, natomiast jego takim chyba najbliższym kuzynem i krewniakiem jest bóbr amerykański, który występuje głównie na terenie Ameryki Północnej. Natomiast był on również sprowadzany na przykład na teren Rosji. Czasami były sytuacje, gdzie te oba gatunki występowały gdzieś tam obok siebie. Więc bóbr europejski, bóbr amerykański to najbliżsi krewniacy. Jacyś tacy dalsi kuzyni bobra to na przykład kapibara z Ameryki Północnej, też największy.

potrafią znakomicie nurkować, są w stanie przetrwać pod wodą bez na jednym wdechu nawet do 15 minut, więc jest to bardzo silne zwierzę, bardzo silnie związane ze środowiskiem wodnym i tej wody ono potrzebuje, żeby w ogóle przetrwać. W tej chwili bóbr zajmuje u nas już prawie wszystkie typy wód, zarówno wody stojące, jak i wody płynące, a więc rzeki, strumienie. Natomiast generalnie jest on związany raczej z wodami płynącymi, z tego względu, że ma tam tą możliwość jakby modyfikowania środowiska wokół siebie. Właśnie no, bób jest tym gatunkiem troszeczkę takim zbliżonym, można powiedzieć, w swoim zachowaniu do człowieka, że jest w stanie wpływać na swoje otoczenie. Czyli na przykład buduje tamę na rzece, piętrzy wodę, doprowadza do zalania okolicznych terenów i to wszystko sprawia, że on niejako jakby dostosowuje do własnych potrzeb ten teren, na którym mieszka. To się bardzo rzadko zdarza wśród zwierząt. Właśnie bób jest przykładem takiego gatunku, który aktywnie kształtuje swoje środowisko. Bobry są gatunkami, które żyją w rodzinach. Są gatunkami monogamicznymi. Taka bobrza rodzina to jest para dorosłych osobników rozmnażających się oraz kilkoro ich dzieci z danego sezonu. Więc żeby taka rodzina mogła się utrzymać, żeby mogła się wyżywić, żeby mogła przetrwać, powiedzmy, znaleźć bezpieczne schronienie przed drapieżnikami, więc ona musi starać się zalać jak największy obszar, no i uczynić go w ten sposób niedostępnym dla innych zwierząt, zwłaszcza dla drapieżników, tak żeby one nie miały dojścia przede wszystkim do ich żeremi, czy do nor, w których znajdują się gniazda bobrów. Bóbr jest gatunkiem, który odżywia się, można powiedzieć, że jest wegetarianinem, bo żywi się generalnie roślinami. Jego przysmakiem są młode pędy drzew, brzozy, osiki, takich generalnie olszy, generalnie gatunków liściastych. Oprócz tego, że bób odżywia się niejako na bieżąco, czyli ścina młode pędy, czy nawet niewielkie drzewka, wciąga pod wodę, przyciąga do swoich nor czy żeremi i tam zjada, to bóbr też ma możliwość tworzenia spiżarni. Właśnie do tych żeremi, do tych nor bóbr wciąga całe zapasy gałęzi, drobnych pędów i na przykład w miesiącach zimowych, kiedy jest trudniej o tą karmę, czy trudniej jest wyjść na zewnątrz, wtedy właśnie rodzina odżywia się tymi zgromadzonymi zapasami. Bóbr dzięki tej swojej zapobiegliwości i tak właśnie tej umiejętności tworzenia tam, zalewania dużych obszarów, ma niewielu w sumie wrogów, ponieważ on dosyć aktywnie jest w stanie ukryć się i uciec przed drapieżnikami. Natomiast mamy obserwację, że ostatnio właściwie takim głównym wrogiem bobrów w naturze staje się wilk. Wilki nauczyły się obserwować bobry i niejako wyczekiwać na moment, kiedy bóbr znajdzie się poza wodą, kiedy wyjdzie na brzeg. I wtedy potrafią go zaatakować, skutecznie zabić. No i po prostu to jest chyba w tej chwili największe zagrożenie, jeżeli chodzi o takich naturalnych wrogów bobra. Lis raczej nie. Lis jest zbyt, no wydaje mi się, że zbyt delikatnym drapieżnikiem, jeżeli chodzi o bobra. Być może, że byłby w stanie upolować młode bobry, natomiast raczej nie odważyłby się zaatakować duże zwierzę, które jest w stanie też aktywnie się bronić. Bóbr przede wszystkim jest zwierzęciem o nocnym trybie aktywności, więc gdyby ktoś chciał faktycznie zaobserwować bobra, musiałby raczej jakby udać się nad wodę nocą czy tuż przed świtem. Wtedy jeszcze te zwierzęta są aktywne. Natomiast za dnia, za wyjątkiem jakichś szczególnych sytuacji, raczej nie spotkamy bobra. To jest zwierzę typowo nocne. Na dodatek większość czasu spędza w wodzie. Bardzo szybko, błyskawicznie wręcz nurkuje. Dlatego faktycznie obserwowanie bobrów to nie lada wyzwanie dla każdego przyrodnika. W tej chwili mamy prawie wszędzie bobry. Właściwie tam, gdzie są cieki wodne czy zbiorniki wodne, gdzie zwierzę to jest w stanie pływać, jest w stanie zanurkować, tam mamy bobry. Powiedziałbym, że

0: populację bobrów zasiedliły wszystkie dostępne im siedliska. No na pewno można by tutaj wyróżnić Puszczę Kozienicką, raczej obrzeża Puszczy, tam gdzie może nie są to jakieś tereny wewnątrz Puszczy, ale na pewno Puszcza Kozienicka będzie taką ostoją. Lasy Jurzeckie, okolice Zwolenia, to na pewno. Natomiast nie wyróżniłbym jakoś szczególnie któregoś z obszarów, bo bobry w tej chwili naprawdę są dosyć powszechnymi u nas zwierzętami. Późna jesień i zima to jest okres, kiedy bobry wchodzą do tych żeremi, chowają się w norach i w zasadzie cały ten czas zimowy jest u nich takim okresem życia w ukryciu. Właśnie w tych ich siedzibach to jest często rozbudowany system podziemnych korytarzy, gdzie one dosyć bezpiecznie i spokojnie spędzają zimę. Bobry nie śpią na zimę, nie należą do zwierząt, które zapadają w sen zimowy. Bobry no właśnie mają te bardzo rozbudowane swoje siedziby, czyli żeremia lub nory, gdzie są zapasy pokarmu i gdzie one w sposób aktywny, taki może no, w pewnej spowolnionej aktywności, niemniej jednak są aktywne przez całą zimę, nie zasypiają. Ta bóbr w zasadzie od kiedy tylko jakby historia ludzka to opisuje, zawsze był bardzo pożądanym obiektem łowów. Ceniono skóry bobrów, ale używano też mięsa bobrów i używano również takiej specyficznej substancji, którą nazywano strojem bobrowym, a jest to wydzielina gruczołów płciowych bobra, której przypisywano przez wiele wieków jakieś specjalne właściwości lecznicze. Z tego też powodu ta populacja bobrów była poddana olbrzymiej presji łowieckiej. Ona się zaczęła zmniejszać i zauważono to już dosyć, właściwie bardzo dawno, bo na terenach polskich już Bolesław Chrobry w XI wieku wprowadził pierwsze przepisy, które jakby nakazywały, wymuszały ochronę bobra w dobrach królewskich. I w tych dobrach królewskich właśnie już Bolesław Chrobry powołał funkcję, która nazywała się bobrowniczy albo bobrownik. Był to taki strażnik, taka osoba, która miała czuwać nad, jakbyśmy to powiedzieli we współczesnym języku, dobrostanem bobrów, czyli miała pilnować żeremi, miała zabezpieczać tamy bobrowe, a chyba przede wszystkim miała czuwać nad tym, żeby nie dochodziło do aktów kłusownictwa wobec bobrów. I tu można powiedzieć, że ta funkcja bobrowniczego przetrwała bardzo długo, bo jeszcze do XVI-XVII wieku tacy ludzie, którzy właśnie pilnowali w różnych dobrach królewskich czy magnackich tych siedzib bobrowych, jeszcze tacy ludzie funkcjonowali. Można powiedzieć, że byli oni protoplastami współczesnych strażników leśnych czy strażników łowieckich. Na bobry polowano bardzo intensywnie, tak do, ja wydaje mi się, że co najmniej do XIX wieku, ponieważ już w XIX wieku właściwie występowanie bobra na terenach ziem polskich miało charakter wyspowy, czyli nie wszędzie, a tylko w wybranych, najbardziej niedostępnych siedliskach ten bóbr mógł się utrzymać. I tutaj trzeba by było powiedzieć, że już w 1868 roku tak zwany Sejm Krajowy we Lwowie wydał pierwsze ustawy, które nakazywały m.in. ochronę bobra. Były to pierwsze akty prawne, które na naszych ziemiach brały pod ochronę jakiś gatunek ze względu na to, że on jest zagrożony wyginięciem. To był początek jego ochrony, natomiast nie oznaczało to, że na bobra przestano polować, bo te polowania trwały dalej. W zasadzie można powiedzieć, że tak do końca II wojny światowej, czyli do roku 1945, bóbr niemalże zupełnie wyginął na terenie ziem polskich. Taka pierwsza, powiedzmy sobie, inwentaryzacja z roku 1945 w zasadzie podawała, że kilka rodzin bobrzych występowało na terenie Puszczy Augustowskiej i to było prawdopodobnie wszystko. Na pozostałym obszarze Polski nie notowano wtedy występowania bobra. To zwierzę wyginęło. Tak, bóbr rzeczywiście jest pod ochroną, ale trzeba by od razu sobie to powiedzieć, że ze względu na to, że jest to gatunek w tej chwili już u nas dosyć częsty, ta ochrona bobra nie ma charakteru ochrony ścisłej. Bóbr w tej chwili w polskim prawie jest objęty ochroną częściową, która dopuszcza w okresie od października do połowy marca również jakieś pozyskanie części osobników, które na przykład czynią szkody chociażby w stawach hodowlanych. Więc jest on poddany ochronie częściowej w polskim prawodawstwie, ale z drugiej strony bóbr jest również gatunkiem, który jest chroniony na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej. Jest tak zwanym gatunkiem naturowym. Jest on chroniony na podstawie zapisów tak zwanej dyrektywy siedliskowej, czyli wszędzie tam, gdzie bóbr występuje i gdzie załóżmy mamy utworzone obszary Natura 2000, on podlega tam pewnym szczególnym przepisom ochronnym. Zdarzają się niestety dosyć w tej chwili coraz częściej sytuacje, kiedy bóbr wchodzi w konflikt z gospodarką człowieka i ma to miejsce przede wszystkim na terenach stawów. Jest tutaj pewna możliwość jakby wpływania na populację bobra. To jest, tak jak tu wcześniej wspomnieliśmy, albo odstrzał, czy odłów, ale również możemy niszczyć, czy modyfikować jego na przykład tamy. Z tym, że nie możemy robić tego samowolnie. Nad wszystkim czuwa tutaj specjalny urząd, który nazywa się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i w przypadku, gdy mamy taką sytuację, gdy zachodzi podejrzenie czy obawa, że bóbr może okazać się nam tym szkodnikiem, no wtedy musimy wystąpić ze specjalnym wnioskiem do regionalnej dyrekcji i ewentualnie uzyskać takie pozwolenie na wykonanie pewnych działań.
1: I to wszystko w tej części magazynu edukacyjnego. Wracamy po krótkiej przerwie.
2: Vox FM Radio. Hitu w Radomiu na 96,9.
3: Reklama.
4: Dzień dziecka, tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
3: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
4: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
3: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
1: Reklama.
2: Edukacja we Vox FM Radom.
1: Można odkryć historię radomskiego przemysłu. W Muzeum Historii Najnowszej Radomia w Kamienicy Deskurów można oglądać wystawę stałą Przemysł Siła Miasta Radom w latach 1918-1989. Wystawa skupia się na historii przemysłowej miasta, nawiązując do jego dziedzictwa produkcyjnego, w tym słynnych zakładów, oraz do wydarzeń z czerwca 76, symbolizujących robotniczą siłę i opór. Wystawie oprowadza Beata Wojciechowska, kuratorka wystawy.
5: Maszyny do szycia zakłady metalowe imieniem generała Waltera zaczęły produkować już w latach 50. Mamy na wystawie kilka różnych modeli maszyn, natomiast ta konkretna jest z lat 70., kiedy w małych mieszkaniach nie było już miejsca na maszyny ze stolikami. W związku z tym zaczęto produkować tak zwane maszyny walizkowe i zasada była taka sama. Maszyna była potrzebna, to się wystawiało na stół, nie była potrzebna, pakowana była w pokrowiec, w tak zwaną walizkę i gdzieś przechowywana w szafie pod stołem, no, w różnych miejscach. Staramy się, aby nasi zwiedzający mogli popróbować, bo nie każdy potrafi szyć na maszynie, nie każdy potrafi pisać. Też organizujemy specjalne warsztaty. Na razie to są warsztaty, które są organizowane przy okazji imprez Resursy. Natomiast od nowego roku szkolnego będziemy zapraszali dzieci i młodzież na lekcje i warsztaty muzealne tutaj do nas, do Kamienicy Deskur. Jeżeli chodzi o maszynę do szycia, tak? Jak się posługujemy taką maszyną? No przede wszystkim my musimy mieć nici odpowiednie. Nie każda nitka się nadaje. Najlepsze są nici stylonowe. Bawełniane niestety mają to do siebie, że się rwą podczas szycia. I poprzez odpowiednie oczka przewlekamy nitkę, naciągamy ją na bębenku, następnie nitka wędruje przez taki przycisk i do igły, do stopki i tu już podkładamy materiał. Wewnątrz mamy bębenek, drugi, tak, gdzie nakładamy drugą nitkę. Maszyna ma napęd elektryczny, w związku z tym posiada tak zwany regulator dźwięku, regulator mocy, zwany powszechnie pedałem po prostu. I naciskając ten pedał możemy szyć. Maszyna miała różne funkcje w zależności od typu. Mogła stepnować, mogła obrębiać dziurki, mogła robić obrębienia szwów, zawijania, ale to zależało od typu maszyny. Jest rower. Pedałując rowerem przesuwa nam się panorama miasta z lat 70. Mamy kamienice Dolskie Esterki, mamy dawny bank PKO, ratusz na rynku, stary budynek teatru w Radomiu, ulicę Żeromskiego z kultowym saturatorem, kościół mariacki i dookoła mamy projekty osiedli z lat 60., które miały powstać w Radomiu. Częściowo te osiedla zostały wybudowane, ale częściowo zostały w sferze projektów. Tu jest na przykład osiedle Południe. Myślę, że zwiedzający jak przyjdą i porównają, jak to osiedle wygląda teraz, a jak miało wyglądać w projektach, no to zdecydowanie zobaczą różnicę. Zresztą projektanci w okresie PRL-u, czy to architekci, czy projektanci rzeczy użytkowych, mieli naprawdę świetne pomysły. Szkoda, że nie wszystkie te pomysły były realizowane. Tak, to jest projekt z 1963 roku, czyli z momentu, kiedy planowano właśnie budowę nowego osiedla. Było to związane z dużą ilością ludności napływowej do Radomia z okolicznych wsi i miasteczek. Przemysł siła miasta, czyli rozwijał się przemysł. Coraz częściej osoby, które pracowały w mieście, a mieszkały na wsi, chciały przenosić się do miasta. Było to dla nich po prostu wygodniejsze, a także traktowano to wtedy jako pewnego rodzaju awans społeczny. Teraz mamy odwrotnie, prawda? Teraz z miast przeprowadzamy się na wieś. Wtedy było, ta migracja była w odwrotnym kierunku i planowano właśnie budowę osiedli Południe, Michałów, Akademickie. Te wszystkie osiedla właśnie powstawały pod kątem rozwijającego się przemysłu Radomia. Ten rower akurat nie jest z Radomia, to jest rower z też bardzo znanych w Polsce zakładów rowerowych w Bydgoszczy. Natomiast faktycznie w Radomiu produkowano rowery, ale produkowano je przed II wojną światową. W czasach kryzysu lat 30., kiedy fabryka broni istniejąca w Radomiu miała problemy finansowe, ktoś z władz wpadł na pomysł, żeby produkować rowery, i to rowery przede wszystkim dla wojska. To były wojskowe rowery specjalnie przystosowane do montowania karabinu na przykład. Produkowano również takie rowery dla policji, ale też rowery były produkowane dla zwykłych mieszkańców. Wtedy rower był jednym z bardzo popularnych środków transportu, do czego w tej chwili też wracamy. Te rowery miały oznaczenia rzymskie, czyli rzymska dwunastka, rzymska dziesiątka i tak dalej. Produkowane były najczęściej w kolorze czarnym, natomiast za dodatkową opłatą można sobie było wybrać rower czerwony, zielony, pomarańczowy na przykład. Tu mamy kolejkę z lat 80. Nad kolejką mamy w dymkach kultowe teksty, które pojawiały się właśnie wtedy w kolejce, czyli pan tu nie stał, Czy pan stoi na końcu, prawda? Czy jest szynka, czy jest papier toaletowy, ciekawe, czy rzucili martadele. To są takie kultowe teksty, które zresztą zapraszamy wszystkich odwiedzających, mogą umieszczać swoje dopiski do tej kolejki, będzie nam bardzo miło, a myślę, że to też będzie rozrywka dla młodszych osób. A jak jesteśmy już przy kolejce, to proszę spojrzeć w lewą stronę, tam są takie metalowe skrzyneczki. Te skrzyneczki to są tak zwane skrytki, w których znajdują się dodatkowe informacje, i jeżeli ktoś wszystkie te skrytki odnajdzie na wystawie, przeczyta, to na koniec będzie mógł rozwiązać quiz z lat 80. i 70. dotyczący Radomia. Tu mamy na przykład taki tekst: ja dostałem buty numer 40, kto ma 38 i chce się wymienić. To było bardzo popularne. Po prostu brano to, co akurat w danym momencie było w sklepie, a potem wymieniano. Taki handel wymienny kwitł wtedy bardzo był popularny i bardzo dużo osób z tego korzystało. No bo cóż, po co komu buty numer 40, jak nosi 38? W przeciwnej stronie mamy fragment ulicy Radomia, na której pojawiają się sylwetki typowych mieszkańców Radomia. Takich jak na przykład pan milicjant, pan listonosz, pani ekspedientka, pani pielęgniarka, aparatczyk partyjny i murarz. Jeżeli państwo obrócicie te sylwetki na drugą stronę, to znajdziecie tutaj dość takie szczegółowe informacje z różnych lat, a także powiedzonka, czy jakieś takie, nazwijmy to w cudzysłowie, odzywki tych osób, które było słychać właśnie w latach 60. i 70. na ulicach Radomia. Obok mamy typowe biuro z lat 70., czyli maszyna do pisania, tym razem, jak mówiłam wcześniej, z dużym wałkiem. Oczywiście popielniczka, ponieważ wtedy wszyscy palili. Ołówek kopiowy, co dzisiaj już jest mało spotykane. Mamy dwa projekty. Jeden to jest projekt zakładu tarcz numerowy, który powstał oddany był do użytku w 76 roku, a pod spodem projekt Mosiru, też z lat 70. No, też niekoniecznie wygląda tak jak w tej chwili. Mamy tutaj zdjęcie też pokazujące już takie oryginalne biuro RWT, czyli Radomskich Zakładów Wytwarzających Telefony z lat 70. 60. 70. to jest przełom. I tutaj możemy sobie posłuchać, wykręcić numer i posłuchać w telefonie.
6: Mówię jasne wieśni, jak się czyta, nie mówiąc już o czytaniu ze zrozumieniem. Nic innego mówiąc nie pozostało, jak spakować w swój królewski kuferek tyle słodyczy, ile zdoła pomieścić i udać się w drogę. Podwładnych ogarnęła wielka radość, widząc, że ich król gramoli się do karety z całym zapasem cukierków na przynajmniej rok. Mniej cieszyły się dzieci, ale i one po pewnym czasie popadły w zachwyt, odkrywszy w opuszczonym pałacu sekretny skarbiec króla, w którym znajdowały się niezliczone ilości cukierków, czekolad, gum turbo i musujących orężadek w proszku. Prawdziwy raj.
5: Dzieciaki mogą sobie tutaj wykręcić numer telefonu na tarczy, które nie wszystkie potrafią to zrobić, więc trzeba im pokazać. Taki telefon czasami otrzymywało się po 10 latach stania w długiej kolejce po złożeniu wniosku, ale skąd te właśnie odgłosy różne nagrane w telefonach? W czasach PRL-ów, podnosząc słuchawkę i wykręcając odpowiedni numer, można było posłuchać bajki dla dzieci, prognozy pogody, można było zadzwonić do zegarenki, więc to były takie ułatwienia, w cudzysłowiu, dla abonamentów. Natomiast na dole mamy radio, gdzie mamy nagrane odgłosy fabryki. No, cicho nie było. Warunki w fabrykach były dość trudne. Pracowało się bardzo często na 3 zmiany, czyli 24 godziny na dobę fabryka pracowała. Dopiero przestawała pracować w sobotę o godzinie 14, bo trzeba pamiętać, że w PRL-u był 6-dniowy tydzień pracy, a nie 5-dniowy, jak mamy w tej chwili. Ja skręcę teraz radio, bo troszkę to przeszkadza. I wszyscy w sobotę pracowali do godziny 14. Była tylko jeden dzień wolny, czyli niedziela. Buty z radoskóru cieszyły się renomą, ponieważ technologia, która była wypracowana w Radoskórze, była technologią, którą przejęto z zakładów Bata. Ponieważ zakłady Bata powstały w Radomiu w 1938 roku, no długo się nie napracowały, bo wybuchła wojna. Natomiast technologia wytwarzania obuwia pozostała. I na bazie tej technologii, właśnie oczywiście modyfikowanej z latami, robiono buty, ale tylko damskie i tylko dziecięce. Konfekcji męskiej w Radoskórze nie produkowano. Z tego, co jest mi wiadomo, były w Radomiu dwa sklepy. Jeden taki bardziej popularny był na ulicy Niedziałkowskiego i jak z opowiadań wiem, stały tam zawsze kilometrowe kolejki po te buty, ponieważ większość produkcji, z racji na to, że były to buty znakomitej jakości, była wysyłana na eksport. A tutaj mamy właśnie katalog obuwia za drugie półrocze 78 roku i myślę, jeżeli sobie popatrzymy na ten katalog, to na pewno więcej niż dwa wzory znajdą się, które dzisiaj spokojnie moglibyśmy założyć na nogi. Sofiksy mamy w zakładzie szewskim. Kiedyś nie wyrzucano, byliśmy bardzo ekologiczni. Obuwie oddawało się do naprawy, przeszywało się z sukienki mamy na sukienkę córki, pruło się swetry, robiło się od nowa, także nic żeśmy nie wyrzucali. W związku z tym bardzo popularne i przed wojną, i po wojnie były w Radomiu różnego rodzaju zakłady rzemieślnicze. I tutaj pokazaliśmy tę tradycję rzemieślniczo-kupiecką Radomia, inscenizując mały zakład szewski. I mamy tutaj dwa modele sufiksów. Ten na górze, taki najbardziej znany, też kultowy model, który w latach 80. chyba zimą nosiło pół Polski albo więcej. I poniżej taki już trochę późniejszy, bliżej lat 90. model, sznurowany, ale również butów zimowych. Ciekawym eksponatem na tej wystawie jest maszyna do szycia, skóry właśnie, obuwnicza maszyna do szycia, oryginalna maszyna z Radusku. Jest to centrum miasta, Wałowa, Szewska, tak, tutaj samo centrum, sam środek miasta. Na ścianach mamy fotografie właśnie takich podwórek radomskich. I bardzo charakterystycznym dla tutaj centrum miasta elementem podwórek były tak zwane kuczki, które mamy tutaj pokazaną na zdjęciu, taką kuczkę. Część z tych kuczek jeszcze można zobaczyć na podwórkach. Te budyneczki, takie przyklejone do ścian, były związane z żydowskim świętem Sukot, czyli świętem namiotów, obchodzonych na pamiątkę wyjścia Żydów z Egiptu i wędrówki po pustyni. Żydzi mieli obowiązek w takich właśnie kuczkach, czyli namiotach, szałasach, tak, spożywać posiłek i na tę pamiątkę właśnie budowali z racji na nasz klimat, kiedy no, u nas nie zawsze jest ciepło jak w Palestynie. Budowali właśnie takie budyneczki i tutaj mamy akurat taki budynek z ulicy Wałowej. To jest taki bardzo skromny budynek, bo wbrew powszechnie panującej w Polsce opinii, że Żydzi to byli bardzo bogaci, nie. Tych takich bardzo bogatych Żydów to naprawdę to było około 10%, natomiast cała reszta ciężko pracowała na swoje utrzymanie i wcale nie byli aż tak bardzo zamożni. W związku z tym również te kuczki, no to były takie budyneczki, tak, doklejone, nic szczególnego. A obok mamy typowe fotografie typowego mieszkania z lat 60., przełomu 60., 70. Te mieszkania wyglądały bardzo podobnie, ponieważ były bardzo małe. Dwupokojowe mieszkanie to było od 33 do 36 metrów, ze ślepą kuchnią oczywiście, to jest budowa z czasów Gomułki, potem się to troszeczkę poprawiło, troszkę większe te mieszkania były budowane za czasów Gierka, co nie zmieniało postaci rzeczy, że jeżeli chodzi o wzornictwo mebli, to było kilka dostępnych rodzajów segmentów, jak się wtedy mówiło, czyli takich regałów, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, w różnej konfiguracji. Oczywiście ława, dwa fotele i meble bardzo pakowne, a też także kompaktowe, które spełniały bardzo dużo funkcji. Były tak zwane półkotapczany. Tak, blaty od barków służyły jako biurka dla dzieci. No ale to wszystko wynikało po prostu z braku miejsca. No, tu mamy już troszeczkę późniejsze czasy, lata 90. i polonez. Polonez, który nam posłużył do przygotowania takiej zabawy dla wszystkich Radomian, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę o przemyśle radomskim. Ci z Państwa, którzy mają trochę więcej lat, tak jak ja, na pewno pamiętają taką grę bardzo popularną w latach 70., która się nazywała Mózg. I tutaj ten moduł właśnie działa na takiej zasadzie. Jedną diodę wkładamy do pytania. Mamy odpowiedzi tak lub nie. I jeżeli poprawnie wybierzemy odpowiedź, pojawia się dźwięk i świeci się światełko. Więc każdy samodzielnie może sprawdzić swoją wiedzę o przemyśle radomskim. To jest gra chłopka, to jest bardzo podobna gra. No i oczywiście zdjęcie na trzepaku dzieciaki, nieśmiertelny trzepak. Wszystkie dzieci wtedy bawiły się na trzepaku. No i kultowe ogródeczki, mniej lub bardziej zadbane, ograniczone zużytymi oponami samochodowymi. Klasy miały inny kształt. Inaczej były ułożone pola do skakania. Zapraszamy Państwa od poniedziałku do piątku i w niedzielę od 10 do 18, z tym, że wejście ostatniej grupy jest o godzinie 17.
2: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: FM, magazyn sportowy Vox FM Radom.
1: Cześć, Daria Żurowska, zapraszam na magazyn sportowy. Są jednym z najaktywniejszych stowarzyszeń biegowych w Polsce. Organizują m.in. Maraton Trzeźwości, Półmaraton Radomskiego Czerwca czy Bieg Niepodległości. Stowarzyszenie Biegiem Radom działa już w naszym mieście od ponad 13 lat. O działalności stowarzyszenia rozmawiałam ze swoim gościem Tadeuszem Kraską, prezesem Stowarzyszenia Biegiem Radom.
2: Stuknęło nam 13 lat, ale myślę, że 13 mnie osobiście kojarzy się z dobrym okresem, tak mówiąc kolokwialnie, z naszych tej 13 pracy w stowarzyszeniu. No świeżo jeszcze pamiętam ten moment inicjatywy, moment pierwszego założycielskiego zebrania. No i te 13 lat myślę, że się na trwałe wpisało, że tak powiem, na rzecz społeczności, nasza działalność na rzecz społeczności biegowej naszego miasta i okolicy, chyba tak mógłbym to powiedzieć, poprzez to, że no myślę, że jesteśmy najbardziej aktywną grupą, jeśli chodzi o organizację imprez biegowych, prowadzenie tego życia biegowego. Szereg różnego rodzaju inicjatyw nam towarzyszy, ale generalnie głównie zajmujemy się organizacją imprez biegowych oraz sami aktywnie uczestniczymy w treningach biegowych, popularyzacji biegania, uczestniczymy w wielu imprezach właśnie poprzez to, że jesteśmy stowarzyszeniem, imprezach, w których uczestniczymy grupowo, no, jeździmy lub latamy też po całej Europie. Także grupa jest, myślę, bardzo zintegrowana. Jesteśmy grupą, to tak można powiedzieć, co jest plusem, a niekiedy i minusem, dosyć zaprawionych w bojach biegaczy, ze sporym doświadczeniem biegowym i taką trochę bolączką naszego stowarzyszenia jest trochę może starzenie się grupy, a niezbyt duży dopływ młodych osób do naszego stowarzyszenia i zawsze namawiamy, zawsze zachęcamy do tego, żeby wstępować, bo taki pełny przekrój biegowy to też jest ciekawszy, jeśli chodzi o właśnie o różnego rodzaju eventy czy różnego rodzaju wyjazdy, wprowadzanie młodych w te struktury NGO-sów, czyli pracy na rzecz też społeczeństwa, działalności społecznej, działalności charytatywnej, bo to jest takim elementem też bardzo istotnym funkcjonowania naszego stowarzyszenia, że praktycznie każda z imprez, którą organizujemy, nie jest przypadkowa. Każda niesie jakieś przesłanie, każda ma jakiś konkretny cel. Czy to jest impreza o celami charytatywnymi, czy zdrowotnymi, czy nawiązująca do ważnych wydarzeń historycznych naszego kraju, czy naszego miasta. Więc to wszystko razem powoduje, że jak gdyby no, ogarniamy, mówiąc kolokwialnie, ogarniamy swoją działalnością całe spektrum jakichś potrzeb. W cudzysłowie to mówię potrzeb, czyli czegoś, co fajno propagować, co fajno szerzyć. Pojawiają się inicjatywy jednorazowe, tak ten rok się tym szczególnie charakteryzuje, bo mieliśmy może niekoniecznie jednorazowe, ale nowe, czyli bieg stulecia fabryki broni, no myślę, że to inicjatywa chyba jednorazowa. Natomiast pierwszy radomski bieg onkologiczny też udało nam się we współpracy z Radomskim Centrum Onkologii zrealizować i tutaj jedynka w nazwie biegu się pojawiła, co jest jak gdyby taką zachętą i deklaracją realizacji kolejnych i sama impreza potwierdziła potrzebę jej organizacji.
1: Przez te 13 lat to chyba był pierwszy bieg, mówię o tym biegu onkologicznym, gdzie na starcie więcej było kobiet.
2: Dokładnie tak, byłem niesamowicie zaskoczony patrząc na frekwencję, ale jest to zrozumiałe, jednak ta choroba nowotworowa no częściej dotyka kobiety. Okres, termin tego biegu też był nieprzypadkowy. Miesiąc październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi, więc tutaj też te organizacje właśnie, które skupiają osoby po przebytych nowotworach, właśnie też aktywnie włączają się do uczestnictwa, pokazania, że no, choroba nie zamyka i nie powinna zamykać aktywności społecznej, aktywności w ogóle fizycznej, wychodzenia do ludzi, kontaktów, wzajemnego się wspierania, a to dosyć skutecznie realizuje się właśnie poprzez tego typu eventy jak nasz bieg.
1: A zastanawiał się pan może, czemu tak jest, że na tych biegach więcej jest mężczyzn niż kobiet, czy ogólnie jest tak, że więcej mężczyzn uprawia bieganie?
2: Ogólnie tak jest, ale jak patrzę i moje doświadczenie i starty w różnych imprezach poza granicami kraju, to ja myślę, że czym dłużej trwa, czym bardziej popularna jest, może tak bym powiedział, aktywność biegowa w danym kraju, tym procentowo więcej kobiet startuje. Więc myślę, że mam jeszcze sporo do zrobienia, że w naszym kraju, mimo takiej powszechnej opinii, że to się fajnie nakręca coraz więcej osób, ale jednak też pań procentowo przybywa. To nie jest tak, bo pan

0: nowych. Nie ma już w tej chwili, tak bym to powiedział, też co zauważam, nie ma takich oporów też, bo wcześniej w naszym kraju były takie opory. Ja sam pamiętam takie historie, że biegałem z wizytówką jogger, namawiałem kogoś na ulicy, gdzie spotkałem, zawsze odpowiedź brzmiała, ja biegam dla siebie, ja mówię, ja też dla siebie. No i teraz już widzę coraz więcej osób, które na przykład swoją sylwetką pokazują, że no nie są osobami aktywnymi, mają jakąś nadwagę. Ona i szanuje tutaj, nigdy nie odważyłbym się dokonywać jakichś ocen czy krytyki, ale często ktoś jest niezależny od osób, które tą nadwagę posiadają. Nie wstydzą się, nie krępują, wychodzą, biegają i to jest świetne. W tym biegu onkologicznym widziałem osób, które, wiele osób, które z pewnością nie są może zbyt aktywne, ale bez tak zwanej, bez skrępowania wychodzą, bawią się, cieszą, uczestniczą w imprezie i to jest fantastyczne, że ta aktywność fizyczna nie musi się natychmiast przekładać na takie no, ciągle oczekiwanie, że sylwetka jest istotna, sylwetka jest ważna, bo ja się nie pokażę, bo ja nie mogę. To wszystko myślę, że już minęło albo mija zdecydowanie i to jest fajne, że aktywność nie musi być skoncentrowana tylko na wyglądzie, na sylwetce, tylko ma być jednym z elementów życia, który też pozwala nam odreagować z problemy dnia codziennego, poprawiać swoją kondycję psychiczną.
1: No i dla niektórych też to jest sposób na życie, to bieganie.
0: Zdecydowanie, dla niektórych aż za bardzo. No jak obserwuję, to niektórzy popełniają moje błędy młodości, że tak powiem, choć może one miały mniejszy wymiar, ale w którymś momencie zreflektowałem, że bieganie stało się moim nadrzędnym jakimś w hierarchii wartości elementem, że trochę zapominałem o rodzinie, o pracy zawodowej, ale miałem to szczęście, że się dosyć szybko zreflektowałem, że niektórzy zagalopowują się w tym treningu i jak widzę osoby, które no, mają tych treningów tyle, a niekiedy i więcej, jak osoby, które czynnie uprawiają sport w wymiarze tym wyczynowym, no to niekiedy się dziwię i zastanawiam, gdzie, w czym jeszcze te osoby jak sobie radzą w tym życiu codziennym, w tym bycia ojcem, matką i tak dalej, w pracy zawodowej, no bo taki duży wysiłek podejmowany, no to myślę, że się gdzieś tam w którymś momencie odbija też na zdrowiu, na aktywności już tej zawodowej, czy na tych obowiązkach. No, ale każdy jest panem swojego losu.

0: świetne, ale niekiedy po prostu jak widzę osoby, które regularnie każdy weekend co najmniej dwie imprezy, że tak powiem, w dwóch uczestniczą, niekiedy więcej, przemieszczają się z jednego miejsca w drugie i udaje im się trzy imprezy zaliczyć w weekend, no to troszkę się zastanawiam, czy to jest dobre, czy to już nie jest lekko przeholowane.
1: No właśnie, ale też chyba dla organizmu to nie jest dobre, taki wysiłek, tyle imprez przez weekend.
0: Oczywiście, ja sam jestem tego przykładem, że nie dbałem o regenerację, a regeneracja jest to powszechnie wiadomo. Tym, którzy się bawią w aktywność fizyczną, regeneracja jest jednym z elementów treningu też i musi mieć swoje miejsce. Brak regeneracji nieuchronnie prowadzi do kontuzji. Brak czasu na tak powiem, naprawę swojego organizmu, czyli skierowanie się gdzie potrzeba z kontuzją, zaleczenie jej i dopiero kontynuowanie treningów też często prowadzi właśnie do skutków niekiedy bardzo przykrych i niekiedy kończy tą karierę, czy tą przygodę biegową. Mhm. Wiele osób tak niestety już nie widzę na ścieżkach biegowych, które świetnie się zapowiadały, ale po prostu kontuzje gdzieś wyeliminowały.
1: Jak już wspomniałam na początku, Stowarzyszenie Biegiem Radom ma już 13 lat. Czy pamięta Pan pierwszą imprezę, którą Wy jako stowarzyszenie organizowaliście? Co to było?
0: O kurczę, trudne pytanie. Nie pamiętam i się trochę usprawiedliwię, bo jeśli o mnie chodzi, to stowarzyszenie było jak gdyby takim, no nazwałbym to bezbolesnym przejściem z jednej struktury takiej biegowej, może nie do końca formalnej, w kolejną, bo geneza powstania stowarzyszenia była taka, że wcześniej grupa osób łącznie ze mną była skupiona w klubie maratończym.

0: momencie doszła do wniosku, że ażeby móc właśnie bardziej skutecznie funkcjonować, no trzeba mieć osobowość prawną. My byliśmy w ramach struktury akademickiego Związku Sportowego AZS-u Uczelni Radomskiej. Troszkę z boku, troszkę z tyłu. Byliśmy no, mało znaczącą, no, bo tak to wyglądało w tych strukturach. Były grupy sportowe, że tak powiem, wyczynowe, które były, miały istotne znaczenie dla funkcjonowania AZS-u. My byliśmy troszkę tak przyklejeni. I wszelkie imprezy, jak gdyby inicjatywy, musiały mieć firmowanie poprzez AZS, co stwarzało trochę nam problemów, dlatego szukaliśmy pomysłu na taką strukturę z osobowością prawną, a takim jest stowarzyszenie. I stąd myślę, że w sposób taki bezbolesny przeszliśmy do działalności w stowarzyszeniu i niektóre imprezy kontynuujemy po AZS-ie, bo tak 20. Maraton Trzeźwości, który miał miejsce, no to zaczęliśmy, licząc wstecz od 8, czyli te 7 pierwszej edycji realizowaliśmy jako Klub Maratończyka Politechniki i tak więcej imprez, albo niektóre imprezy upadły, zaczęliśmy organizować nowe, ale generalnie w roku, w którym powstało stowarzyszenie, w zasadzie nie było nowych imprez, czy nie powstały w związku z tym, że powstało stowarzyszenie. To się działo, że tak powiem, bez jakiejś takiej kropki, że tu zamykamy działalność klubu maratończyka, tu od dziś zaczynamy stowarzyszenie, tam to odcinamy, nic nie realizujemy z poprzednich eventów, a teraz zaczynamy. Nie, to wszystko jak gdyby przebiegło bezboleśnie, stąd moja usprawiedliwiona myślenie, wiedza, nie pamięć.
1: A którą imprezę można zaliczyć do takich flagowych, najważniejszych w waszym stowarzyszeniu?
0: No myślę, że przede wszystkim jest półmaraton Radomskiego Czerwca. My wspólnie z uczniowskim klubem sportowym Technik, którym też tam trochę miałem udział w jego powstaniu, realizowaliśmy właściwie jako klub maratończyka, powstawał uczniowski klub sportowy Technik Bieg Kazików, który jest w tej chwili realizowany przez uczniowski klub sportowy Technik Artura Właśnickiego, ale też tam jak gdyby w jakiś sposób czuję się też, że tak powiem, jakiś może nie ojcem, ale tym, który też miał jakiś wpływ, żeby ten bieg powstał, i jest to myślę, że druga czy równorzędna impreza, jeśli chodzi o hierarchię taką ważności wśród biegaczy radomskich, czyli nasz półmaraton i Kaziki uczniowskiego klubu sportowego. Natomiast wszystkie inne są bardzo ważne. Ja bym je nawet może nie próbował ustalać, który jest ważniejszy, a która mniej ważna. Wszystkie są ważne. Moim oczywiście dzieckiem takim to jest osobisty, to już może nie jako stowarzyszenie, to jest

0: życie.
1: Dobrze, to na zakończenie powiedzmy, czego wam życzyć na kolejne lata.
0: Czego można nam życzyć? Bezpiecznych, dobrze zorganizowanych imprez, które by cieszyły i mieszkańców, biegaczy naszego miasta, mieszkańcom nie dokuczały w momentach, kiedy biegamy i powodujemy utrudnienia w ruchu. Dla nas dalszego rozwoju, podnoszenia poprzeczki, jeśli chodzi o organizację naszych imprez. Wiemy, że zawsze jest sporo do poprawienia i myślę, że nie zasypiamy duszek w popiele, że staramy się nadążać na tym, co nowe, co się dzieje w światku biegowym, po to, ażeby te nasze imprezy, które dotychczas miały wysoki poziom, no ten poziom utrzymywały.
2: Słuchajcie magazynu sportowego we Vox FM Radom.
1: Można ją uprawiać wszędzie i w zasadzie w każdym wieku. Mowa o Nordic Walking. Ta aktywność fizyczna pochodzi z Finlandii, a teraz znana jest na całym świecie, również w Radomiu. Nordic Walking pomaga wzmocnić całe ciało, w tym mięśnie brzucha, rąk i pleców. A jak poprawnie chodzić? Jak dobrać kijki? O tym wszystkim opowie Luiza Lenartowicz-Karbarczyk, trenerka Nordic Walking. Ze mną w studiu pani Luiza Lenartowicz-Kalbarczyk, trener Nordic Walking. Powiedzmy, może nie wszyscy jeszcze wiedzą, chociaż takich osób raczej jest już garstka, co to tak właściwie jest ten Nordic Walking.
3: Dzień dobry, witam. Nordic Walking, chodzenie za pomocą kijków, odbijania się kijkami. Wiadomo, że są pewne zasady, z jakim trzeba się poruszać na tych kijkach, ale każdy może zacząć po prostu nawet na nieprofesjonalnym sprzęcie, czy nawet bez kijków, jeżeli chodzi o naukę tej techniki.
1: To jak prawidłowo chodzić?
3: Nie jest to skomplikowane, wymaga wysiłku. Pozycja wyprostowana, dosyć długi krok, ale bez przesady, czyli naturalny, ale troszkę dłuższy. Stopy stawiamy odpięty poprzez palce, czyli całe przetoczenie stopy. Kijek ma być nabity pod kątem ostrym do podłoża pomiędzy w połowie kroku. I co najważniejsze jest, jeżeli chodzi o prawidłową technikę, to wyrzut kijka za linię bioder w tył po odbiciu kijkiem. I to jest najtrudniejszy element, ale da się go wytrenować.
1: No i z tego, co widzę, bo nie ma co ukrywać, że Nordic Walking, nawet jak dzisiaj rano jechałam do pracy, spotkałam dwie panie, które na tych kijkach, raczej z tymi kijkami, z tymi kijkami szły. Sport bardzo, jest bardzo popularny, ale też widzę to, że właśnie nie każdy potrafi tą technikę opanować.
3: Tak, zgadza się, ale wynika to prawdopodobnie z tego, że no nie jest to takie proste. Nordic Walking angażuje około 90% mięśni całego ciała, więc to jest bardzo dużo w porównaniu do biegania czy jazdy rowerem. To jest

0: takich zawodach się sprawdzają, są to panie nawet 80+. Także dla każdego jest to sport.
1: No właśnie, żeby uprawiać Nordic Walking, trzeba mieć te kijki. Jakie kijki dobrać do siebie? Czy są jakieś specjalne, czy po prostu wystarczy te kijki mieć, jak powinny wyglądać?
0: No zależy, co chcemy osiągnąć. Są takie podstawowe trzy rodzaje kijów. Kije trekkingowe. To są właśnie kije, jak te panie sobie chodzą. Powolutku rozmawiają sobie albo gdzieś jadą na jakieś wycieczki w sanatorium i tak dalej. To są kije, które najczęściej są regulowane i służą właśnie do raczej do podpierania się przy chodzeniu. Wywiodło się to stąd, jak góra kiedyś dawno, czy nawet gdzieś tam czytałam artykuł, że w starożytności pasterze, prawda, gdzieś tam w górach chodzili z tymi kijami, więc to jest bardzo takie pierwotna jakby dyscyplina. I to są właśnie kije trekkingowe do takiego po prostu spacerowego chodzenia. Następne kije to są właśnie kije do Nordic Walking. Są też regulowane, nieregulowane i podstawową różnicą jest to, że posiadają zapięcie z taką półrękawiczką na dłoń, co właśnie umożliwia wyrzut ręki do tyłu i ten kijek nam nie wypada z dłoni. Po prostu zwalniamy rękę i kijek jest przyczepiony na tej rękawiczce. I trzeci rodzaj kijów to już taki dla wyczynowców, bo jest coś takiego też jak trial, czyli bieganie z kijami, chodzenie, bieganie. Jak kozice się zawodnicy poruszają, to już częściej mężczyzn widziałam. No, trzeba dysponować terenem urozmaiconym, jakimiś górkami i to porządnymi. I właśnie takie kije trialowe wtedy są bardzo lekkie, też mają te rękawice. Natomiast śmiało na tych kijach trialowych można sobie chodzić Nordic Walking i ja właśnie takie kije posiadam, jestem bardzo zadowolona. Leciutkie, nie obciążają niepotrzebnie obręczy barkowej, nadgarstków.
1: A czy jakieś kije dopasowujemy do swojego wzrostu?
0: Tak jest. Jest taki przelicznik, nazwijmy to. No każdy swój wzrost zna, więc przemnażamy wzrost przez 0,68 i wtedy wychodzi, jaki

0: przy trzymaniu rękojeści powinien być mniej więcej pod kątem prostym. I to jest taki w sumie najprostszy wyznacznik. Natomiast w sklepach, w każdym sklepie na pewno doradzą pracownicy. Łatwiej się chodzi na troszkę krótszych kijkach, bo może nam z przelicznika wyjść na przykład 122 cm. Jeżeli jest się początkującym, to lepiej sobie kijki 120 kupić, ale jeżeli już więcej się chodzi, no to już na przykład 125, bo co 5 cm wzrastają. Chyba że są regulowane, to można sobie idealnie dobrać.
1: Mhm. Jakie zalety są, jeżeli chodzi o chodzenie z kijkami?
0: Oj, dużo jest zalet. No podstawowa wydolność organizmu znacznie lepsza przez spacery, nawet w wolnym tempie, nawet zaczynają panie 5,5-6 na godzinę, czyli to jest taki po prostu zwykły spacer, tylko mam dodane kijki, czyli układ krążenia, układ oddechowy bardzo można zmobilizować, że tak powiem, i polepszyć jego stan. Na pewno układ kostno-mięśniowy. Tak samo ze względu na to, co mówiłam, że 90% mięśni przy prawidłowym chodzie pracuje, mięśnie brzucha, całe mięśnie nóg, mięśnie obręczy barkowej. Także no, po pierwszych takich treningach, jak ja też zaczynałam, to wszędzie mnie bolało. Ja nawet nie wiedziałam, że mam po prostu takie mięśnie gdzieś na plecach, gdzieś jakieś w takich miejscach dziwnych. Oczywiście no, żartuję, jako WF-ista no, znam te mięśnie, ale po prostu nigdy ich nie byłam w stanie poruszyć jakimiś ćwiczeniami innymi, tak, które takie są dostępne. I trzecia zaleta. Możliwość spotkania się z ludźmi, czy z koleżanką, czy z grupką ludzi, którzy no, mają zajawkę tak, na to samo. Porozmawiania sobie, spędzenia czasu. Często jest tak, że spotykamy się, chodzimy sobie gdzieś, czy spotykamy się na zawodach, bo są też takie. I później spędzamy też gdzieś, czy sobie

0: grilla, ognisko, czy właśnie wspólne treningi, czy kibicujemy mniej dzieciom nawzajem. Ja już mam trochę starsze, także to jest taka budowanie relacji międzyludzkich i to też myślę, że jest bardzo, bardzo ważne.
1: A czy można schudnąć chodząc z kijkami?
0: Tak, można schudnąć, no ja akurat tego nie potrzebuję, dlatego muszę jeść po 2 obiady, żeby po prostu no, ten deficyt jakoś wyrównać. Tak, bardzo dobrze wpływa to na poprawę metabolizmu, na przyspieszenie tego metabolizmu. Wiem po sobie i po osobach, z którymi mam styczność też i które zaczynały. No jedna zasada, taka w ogóle stara zasada jest, że mawiało się kiedyś, że 3 razy w tygodniu ruch, tak o 30 minut, przytętnie 130, czyli 3 razy 30 razy 130, to jest bardzo stara, już nie wiem kiedy na studiach uczyli nas i rzeczywiście to się sprawdza, więc ten ruch powinien być minimum przez te pół godzinki, 3 razy w tygodniu umiarkowany ruch. Bo wiadomo, no zależy, kto jest jakby trenowany i dla kogoś osiągnięcie tego tętna 130 to musi iść 9 na godzinę. Wytrenowana osoba, osoba, która zaczyna, będzie wolniutko szła i to tętno osiągnie. Więc później ten metabolizm właśnie przyspiesza i utrzymuje się w ogóle. Oczywiście do tego no, zdrowa dieta.
1: Powiedzmy, jak zaczęła się Pani przygoda z Nordic Walking? Czy gdzieś Pani zobaczyła, ktoś Pani powiedział, zaproponował, jak to wyglądało?
0: Moja przygoda zaczęła się w ten sposób, że w Radomiu w 2017 roku Szkolny Związek Sportowy organizował dla nauczycieli szkolenie Nordic Walking. To było jeszcze takie trochę raczkujące, pomimo że w Polsce tak to pojawiło się na początku XXI wieku, czyli tam końcówka 98-99 rok i początek 2000. I ja poszłam na to szkolenie z koleżanką, właśnie tu po tym mnie tak mi wszystko bolało. To było intensywne, 3 dni chodziliśmy w parku tutaj, przy jeszcze nie było chyba szkoły muzycznej w budowie. I no, spodobało mi się to, stwierdziłam, że to jest dla mnie, bo ja całe życie szybko chodziłam, każdy mnie, dlaczego ja tak szybko chodzę, zwolnij, po co, gdzie ja się śpieszę i tak dalej, takie no, zabawne to było, więc stwierdziłam, że to jest dla mnie po prostu wymarzona dyscyplina, a nie odciąża tak stawów jak bieganie, gdzie też lubię taki jogging lekki, ale to jest w ogóle inna bajka i inne samopoczucie później po treningu. Więc od tego 2017, wstyd się przyznać, wykorzystywałam w szkole po prostu elementy na lekcjach. No nie mamy za dużo kików niestety, więc tak starałam się dobierać, żeby no każdy coś tam liznął. I dopiero tak naprawdę rok temu z kawałkiem koleżanka namówiła mnie na zawody pierwsze. Mówi, ty to szybko chodzisz, ty to umiesz, co ci zależy, idź. No i właśnie pan Kraska organizował na Kozłowie Dziki Cross i tam wziął udział w tych zawodach. Tak po prostu w ogóle bezstresowo tak przejść się, zobaczyć, sprawdzić się. No i zajęłam 2. miejsce. No i już na następnych zajęłam 1. Tak na razie jest tak, że jest to 1, ale no, teraz już troszkę chodzę dla wyniku, żeby poprawiać też te swoje życiówki o minutkę, o półtorej, o 2, jak się tam uda. Nie zawsze, bo to zależy też od dyspozycji dnia. No i teraz chodzę już systematycznie i biorę udział, jakie tylko zawody gdzieś są w pobliżu, czy właśnie biegiem Radom organizuję, czy jakieś lokalne, gdzieś niedaleko też miejscowości. No to staram się na te zawody jeździć, poznawać właśnie nowych ludzi, spędzać miło czas aktywnie.
1: Gdzie w okolicach Radomia, czy stricte w Radomiu można chodzić z kijkami?
0: Jeżeli ktoś nie ma problemu i nie przeszkadza mu chodzenie po twardym, no to na bulwarach można chodzić, pętelkę dookoła zalewu na Borkach, tam jest 2,5 km, tylko trzeba tam dalej tym dalszym mostkiem pójść, więc można sobie po prostu mierzyć te okrążenia. Niemniej jednak wolę chodzić w plenerze, więc no lasów nie ma aż tak problemu takiego wielkiego w Radomiu. Zaczynaliśmy treningi to w lasach na Janiszewie, tam w lesie kapturskim, i tam śmiało pętelkę można zrobić taką od 5 do 8 kilometrów albo powielać. Fajny teren, drzewa, urozmaicony trochę korzonków, także troszkę imobilizacja stopy jest i atrakcji dodatkowych, ale najbardziej lubię chodzić na Kozłowie, także wolę pojechać sobie, no niestety samochodem, bo tam kawałek mam od domu. I tam już można po prostu, jak człowiek się dobrze czuje, to można im 20 km zrobić, 25 i można maraton nawet sobie przejść z tymi kijkami, bo są takie też zawody.
1: A jaka jest różnica między właśnie miękkim a twardym podłożem? Co to daje? Czy jest jakaś różnica? Nie wiem, niektórzy wolą. Tak i czy tak? Czy to jakoś wpływa na trening? Jak to wygląda?
0: No ja uważam, jako WF-ista też trener, że powinno się na miękkim terenie w ogóle trenować, urozmaiconym, nawet nierównym, ze względu na to, że nasze stopy no słabiutkie są i te mięśnie stóp są słabe, a w momencie, kiedy stopa musi cały czas pracować, bo jest nierówno, bo jest górka, dołek, korzonek, coś trzeba przeskoczyć, dłuższy krok zrobić, jakieś kamienie, więc ta stopa pracuje, wzmacnia się, a to nasz fundament, także zdrowe stopy, no to tak naprawdę zdrowe ciało. A no na porównym to raz, że jest to takie nieprzyjemne stukanie tymi kijkami, mimo że takie stopki gumowe zakłada się na te kijki. No i jednak przy takim szybkim chodzie, może nie agresywnym, to jest złe słowo, ale mocnym chodzie, to po prostu to uderzenie stopą spięty w ten beton czy kostkę, no na pewno jest bardziej dotkliwe i stopa się nie męczy, stopa po prostu w jednej płaszczyźnie pracuje, wykonuje ten sam ruch, a w lesie już wykonuje różne jeszcze inne ruchy, żeby uniknąć po prostu jakiegoś tam upadku, prawda, czy kontuzji. Także polecam jednak w plenerze.
1: A czy jakieś odpowiednie buty trzeba mieć, czy nie wiem, czy tenisówki, czy adidasy, jak to wygląda?
0: Buty mają być wygodne. Ja wyciągnęłam buty, jak jeszcze biegałam, sprzed ponad 10 lat. Właśnie w nich najlepiej mi się chodzi po twardym, tak jak teraz będzie bieg Konstytucji 3 maja. To są moje ulubione buty właśnie na twarde. Ale każdy człowiek ma no inny sposób tak chodzenia i dla mnie mogą być te buty wygodne, dla kogoś zupełnie by były niewygodne. Więc bierzemy wygodne buty, schodzone, które nas wiemy, że nie obetrą. Nie ma co inwestować, uważam, w jakiś drogi sprzęt. Po prostu but ma być wygodny, nie obcierać, stopa nie może się przesuwać po bucie. To co po prostu do normalnego biegania czy chodzenia.
1: Już tutaj pani wspomniała, Stowarzyszenie Biegiem Radom organizuje właśnie takie zawody. Wy razem z biegaczami bierzecie udział. Pani również, jak wrażenia po tych biegach, bo to tak naprawdę od ponad roku jest i chętnych nie brakuje.
0: Tak, właśnie bardzo się cieszę i przybywa w zasadzie chyba co zawody, to ktoś tam jest nowy, w różnym wieku osoby. Nawet widziałam takie młode dziewczyny też z kijami, co tak naprawdę no, kojarzy się Nordic Walking ze starszą osobą, nie? Ale już w zawodach widziałam dziewczyny takie nastoletnie, że startują mi z powodzeniem, także super. Tak, Biegiem Radom organizuje naprawdę bardzo dużo cyklicznych zawodów i bardzo się cieszę, bo nie muszę nigdzie daleko jeździć. Przy każdej imprezie tak naprawdę Nordic Walking jest jako towarzysząca dodatkowa impreza. Można wziąć udział, zmierzyć sobie czas, poczuć się, tak, dostać medal, no i pobyć z ludźmi i sprawdzić się.
1: No właśnie tutaj już pani wspomniała o tym, że tak naprawdę ten, kto nigdy nie spróbował tego sportu, to wydaje mu się, że Nordic Walking to sport dla seniorów, ale właśnie tutaj pani wspomniała, że podczas tych biegów ja chodzę, rozmawiam z ludźmi, to jest tak właśnie, że i młodzi, a jest też tak, że rozmawiam na przykład z jednym z panów, który mówi, że raz jak bierze udział właśnie w takim, to raz bierze udział w biegu, tak, następnym razem bierze kijki, przychodzi z kijkami, zależy od dnia i jak mu pasuje.
0: Zależy od dnia i zawodnicy, którzy biegają, bo też spotykamy się z różnych miejscowości, nieraz nawet tam jakichś odleglejszych. Ostatnio rozmawiałam właśnie z panem gdzieś tam zza Warszawy, który traktuje kijki jako trening uzupełniający do biegania. On biega półmaratony, biega maratony, a przyjeżdża właśnie w plener też. On mówi, że nie chodzi po twardym, na zawody właśnie kijkowe w ramach treningu uzupełniającego. Także to też jest taka druga strona tego, że nie tylko rekreacja, wiadomo, że no to jest najpierw najważniejsze, bo często od tej rekreacji człowiek widzi, że robi postępy, tak, i idzie na te pierwsze zawody, dobrze mu to wychodzi, jak ma jeszcze wsparcie, więc wkręca się w to wszystko i chodzi, tak? Także to jak najbardziej to, co pani powiedziała, że ja na przykład no, nie przepadam za bieganiem ze względu na problem z biodrem i po prostu ja same kiki, ale jest dużo zawodników, którzy naprzemiennie startują, znam nawet takich, co w sobotę biegną, a w niedzielę idą na kiki, tak? Żeby sobie po prostu rozchodzić, jak gdyby ten bieg.
1: A czy jest różnica między takim spacerem a szybkim marszem do Nordic Walking, że bierzemy te kijki? Czy jest różnica? Czy to można w jakiś sposób porównać?
0: Mówimy spacer taki bez kijków?
1: Tak.
0: Jeżeli spacerujemy szybkim krokiem, bo tak naprawdę od tego powinno się treningi zacząć, nie że od razu kijki, bo to mogą przeszkadzać i tak dalej, człowiek się zniechęca. Ja też zaczynałam, znaczy ja szybko chodziłam z mocną pracą ramion. Może to zabawnie wygląda, ale jak się tam pójdzie do lasu gdzieś, no to nikt tam nie zwraca uwagi na to. Właśnie warto zacząć od szybko.

0: dostaje kiki, jak już te ręce się bujają, tak jak trzeba, przód, tył, to kijek to jest tylko dodatek i po prostu trzeba go wbić w ziemię, a reszta to pójdzie. Także zaczynamy od zwykłych spacerów, przyspieszamy kroku, wydłużamy trochę ten krok i później kupujemy kiki i chodzimy z kikiem.
1: A jak się nie zniechęcać, bo no można zacząć tą przygodę z tym sportem, ale no nie wiem, pierwsze zakwasy, pierwsze zmęczenia, pierwsze a mi się nie chce, może jutro, może jutro. Jak się nie zniechęcać i wprowadzić tą aktywność w życie? Może ma Pani jakieś rady tutaj?
0: Zależy od charakteru. Ja zawsze byłam samotnikiem i treningi robiłam sama, ale już niestety chyba z racji wieku trochę, że wiem, że łatwiej się zmobilizować w grupie, nawet jak to jest grupa dwuosobowa. Czyli mieć koleżankę, jedna drugą ciągnie, bo to samo jest, czy na fitness chodzimy, na siłownię, na basen, gdzieś tam się, jak się już ktoś z kimś umówi, bo to już musi być, nie wypada, prawda? Bo ta druga osoba, no by musiała pójść sama, a tym bardziej przy kijkach, no to gdzieś do lasu, to średnio miło samemu się chodzi. Także uważam, że najlepsza mobilizacja to jest tej drugiej osoby, tak szczególnie w początkowej fazie, bo rzeczywiście taki lęk się może włączyć, te zakwasy, no to wiadomo, że jest przejściowe i mogą się zdarzyć, no i nie brać się po prostu do treningu zanadto jakoś aktywnie, po prostu powolutku, tak, małymi krokami. Nie od razu, że jakiś kilometraż robię, idę i robię 10 czy 15 kilometrów. Można w ogóle zacząć treningi takie, że idę szybkim marszem, na przykład 2 minuty, a później idę wolnym krokiem spacerowym następne 2 minuty, czy na przykład 3 minuty. I też obserwujemy organizm, zmęczenie. My powinniśmy podczas treningu z kijami móc normalnie rozmawiać. Tak jak podczas joggingu, czy tam slow joggingu, bo teraz też jest to modne. Czyli może po prostu musimy prowadzić normalnie rozmowę bez zadyszki. Wtedy znaczy, że jest ok, a na przyspieszenie kroku właśnie i intensywność przyjdzie czas. Mhm.
1: A czy są na przykład spięcia na trasach, nie wiem, z biegaczami, z rowerzystami, z rolkarzami? Bo jak rozmawiałam z osobami, które jeżdżą na rolkach, to mówią, że na trasie jest lekki zgrzyt z rowerzystami, że im przeszkadzają rolki, że nie mają miejsca, że narzekają. To jak jest u Was? Czy zdarzają się takie sytuacje?
0: Nie, z biegaczami nie.

0: samochodu i kierowca roweru, czy tam pieszy. Po prostu no, pewne zasady obowiązują, tak, wiadomo. Praca kijków na szczęście jest tylko w tył, a nie na boki, więc no, nie grozi tutaj, że kogoś można niechcący uszkodzić. I jeżeli po prostu idzie się tą prawą stroną, tak, wiadomo, że no, puszczają nas na starcie też właśnie z biegaczami, ale nigdy nie słyszałam, żeby zdarzyła się jakaś sytuacja, że nam biegasz, nie wiem, tam zabieg, podbieg, czy coś tam na złość robi, a nie kijkarz. Z rowerzystami nam się zdarzyło kiedyś właśnie na zawodach na Kozłowie, ponieważ no, jest taka dziwna tendencja jeżdżenia rowerami na przykład 4, 5, nawet 6 osób koło siebie. I wówczas nawet w tym Kozłowie, gdzie jest autostrada do chodzenia, po prostu oni zajmują całą szerokość tego traktu. No i no tak to wygląda, tak? I gdzieś tam trzeba prawie po rowie iść, ale na szczęście to są jednostki i nie ma co się denerwować takimi rzeczami. Po prostu chodzimy też na tych zawodach, nie ma tam sędziów jeszcze, bo tak normalnie na zawodach Nordic Walking są sędziowie, pilnują tej techniki, można dostać kartki, żółtą, szybacze, czerwoną, dyskwalifikację, wszystko to jest naprawdę, trzeba się pilnować. Więc tutaj wiadomo, że no, można kijki, można zejść na chwilę, można stanąć po prostu i przepuścić, ale na szczęście nie zdarza się, jest kultura biegacze, kijkarze, my wchodzimy sobie w drogę, znamy się, wspieramy, kibicujemy, bo to jest tak, że jak my na przykład kończymy nasz kilometraż kijkowy, to dwa razy tyle zazwyczaj biegacze ci najlepsi kończą, więc my jeszcze, jak ja już kończę swój dystacjon, swój dwa razy tyle, no to jeszcze tam się kibicuje nieraz, dawaj, dawaj, że jak tam widzimy, czy z naszego klubu, czy jakiś nowy zawodnik na przykład wypłynie, także myślę, że fajna jest atmosfera i podoba mi się tam.
1: To powiedz mi jeszcze, tutaj wspomniała Pani o tych zawodach stricte Nordic Walking, bo tutaj w Radomiu i okolicach, jak organizuje Stowarzyszenie Biegiem Radom, to ten Nordic Walking jest takim dodatkową trasą. A czy właśnie jak wygląda taki stricte dedykowane zawody Nordic Walking? Z czym się różnią?
0: Tak, są dwie takie duże organizacje w Polsce, które organizują zawody rangi nawet mistrzostw Europy czy świata, jeżeli nawet się nie mylę, w którymś tam roku. I we wrześniu Jedlin zorganizował mistrzostwa Europy na lotnisku w Piastowie. I brałam udział w tych zawodach. Właśnie tam na potrasie byli ustawieni sędziowie. Dystans najmniejszy był 5 km, największy był maraton. Więc ja dyszkę wtedy chodziłam. No niestety dostałam jedną żółtą kartkę za to, że właśnie ta ręka do tyłu za mało była wyrzucania. Teren był trudny, ponieważ tam była trawa, lotnisko, samochód. Samolot to ma duże takie koła, a ta trawa była tylko nieprzyszerzona, tylko taka położona i ona się do kijków przyczepiała i do butów po prostu. I ciężki teren był, bardzo się wtedy, to były takie jedne z cięższych zawodów względem terenu. Teren był nierówny, miękki, ale właśnie bardzo wymagający i był upał. Więc są też takie zawody, można sobie wejść po prostu w internet, sprawdzić. Są zawody Grand Prix, gdzie się zbiera normalnie punkt, taka złota liga jakby dla nordikowców. Jeździ się po całym świecie, gdzieś tam do Maroka, w Stanach też organizowane są, w Skandynawii skąd pochodzi. Także ludzie jeżdżą, no wiadomo, że to wtedy jest koszt, prawda? Więc nie każdego na to stać, ale w Polsce jest tak dużo różnych zawodów, które właśnie można jakby do rankingu być wciągniętym i się porównywać tak z innymi zawodnikami z Europy, że naprawdę każdy coś wybierze, że jeżeli chciałby iść właśnie w tym kierunku już takiego zawodowego uprawiania, tego Nordic Walking, no to są takie możliwości, jest bardzo dużo tych zawodów. Na Mazowszu może mniej, ale im bardziej na zachód Polski, tym coraz więcej tych zawodów jest.
1: Doczekamy się kiedyś takich zawodów w Radomiu?
0: Ja myślę, że tak, tak, że jak najbardziej, tym bardziej, że Jedlińsk przetarł te szlaki i ja sama byłam zaskoczona, jak czytałam, że taka wielka impreza i udała się i naprawdę tam no, z wielu krajów zawodnicy, nie chcę teraz skłamać, po prostu z kilkunastu krajów europejskich

0: otwarci ludzie poradzą, podpowiedzą, także nie ma, że ja o to tak chodzę i zachowam dla siebie, bo to jest tam, nie, moja tajemnica jakaś. Także wszyscy otwarci zawsze i po prostu tacy pomocni.
1: To na koniec powiedzmy, Nordic Walking, dlaczego warto trenować? Zachęćmy słuchaczy do tego, żeby się wzięli, kupili kijki i zaczęli maszerować.
0: Warto trenować Nordic Walking, ponieważ to jest najprostsza forma ruchu, która wspaniale oddziaływuje na organizm, na całe ciało, wzmacnia mięśnie, wzmacnia głowę i bardzo dobrze na układ krążenia i oddechowy wpływa, a teraz po tych COVID-ach, po tych różnych takich historiach, no jesteśmy troszkę osłabieni, więc to jest sport dla wszystkich, niezależnie od wieku, od wagi ciała i od płci. Dla każdego polecam.
1: I to wszystko na dziś. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
2: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Kilkanaście skrzyżowań ma zostać przebudowanych. Powstaną nowe przejazdy rowerowe, chodniki, buspasy i zatoki autobusowe. Dodatkowo 8 sygnalizacji świetlnych. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu rozstrzygnął przetarg na wdrożenie inteligentnych systemów transportowych. Czym jest system i jak działa? O tym Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
1: Podkrakowska firma wygrała przetarg na wdrożenie inteligentnych systemów transportowych w Radomiu. Zadanie z funduszy dla Polski Wschodniej obejmie modernizację i budowę około 40 sygnalizacji świetlnych oraz przebudowę kilkudziesięciu skrzyżowań. Realizacja całości potrwa 36 miesięcy od podpisania umowy. W ogłoszonym przez nas postępowaniu przetargowym wpłynęły 4 oferty, opiewające na kwoty od około 78 milionów 600 tysięcy złotych do około 121 milionów 100 tysięcy złotych. Najtańszą propozycję złożyła firma Maxto Technology z podkrakowskiej Modlniczki i właśnie ona została wybrana. Modernizacja obejmie dokładnie 31 lokalizacji z już istniejącymi światłami. Powstaną one także w 8 nowych miejscach. Razem będzie ich więc 39. Po przebudowie lub wybudowaniu nowych sygnalizacji każda z nich będzie podłączona do nowego centrum zarządzania ruchem, które zostanie zlokalizowane w budynku ratusza przy rynku. Będzie tam znajdowała się sala operatorska oraz serwerownia. We wspomnianym centrum zarządzania ruchem operatorzy będą pełnili nadzór nad następującymi podsystemami. System sterowania ruchem drogowym. Główne zadania to skrócenie czasów przejazdów i liczby zatrzymań w danym obszarze. System priorytetu dla komunikacji publicznej. Poprawa efektywności funkcjonowania komunikacji miejskiej. Minimalizacja czasu oczekiwania autobusów na przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, a w efekcie poprawa punktualności kursowania. System informacji o warunkach ruchu Travel Time, dostarczający informacje o czasach przejazdu na wybranych 14 odcinkach. System pomiaru prędkości i liczenia pojazdów. Ciągły pomiar natężenia ruchu kołowego obejmie 17 skrzyżowań, uwzględniając strukturę rodzajową i kierunkową. Pomiarami tego typu natężeń mają być objęte także drogi dla rowerów w rejonie skrzyżowań. System monitoringu. Kamery na skrzyżowaniach przy zachowaniu prywatności podróżnych oraz anonimowości na drodze. System monitoringu zalewania tunelu. System monitorujący poziom wody w tunelu drogowym na Alei Grzesznarowskiego. Kierowcy będą otrzymywali informację o braku możliwości przejechania przez ten obiekt. Ostrzeganie to będzie odbywało się z odpowiednim wyprzedzeniem za pomocą tablic VMS przed tunelem, na których będzie poza tym umieszczona informacja o zalecanych objazdach. Natomiast część tablic VMS informujących o zadaniu tunelu ma zostać uwzględniona w projekcie przebudowy placu Ołtakowskiego. W ramach inwestycji przebudowanych będzie ponad 30 miejsc. Prace będą dotyczyć na przykład zmiany lokalizacji przejść dla pieszych, poszerzenia przejazdów rowerowych, wyznaczenia buspasów, budowy bądź przeniesienia zatok autobusowych i chodników, przebudowy odwodnienia oraz korekty łuku. Dodatkowo w ramach zadania powstaną 2 totemy rowerowe. Będą one przy skrzyżowaniach ulic Chrobrego, Struga i Bileckiego oraz Poniatowskiego, Beliny, Praszłowskiego, Traugutta i Placu Dworcowego. Totemy to urządzenia służące głównie do pomiarów ruchu rowerowego. Możliwe będzie tutaj prezentowanie temperatury, daty i czasu, a także liczby przejazdów rowerowych w skali dnia i w skali roku z podziałem na kierunki. Zamówienie będzie zrealizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Składa się z 2 podstawowych etapów – projektowania oraz realizacji. Wyłoniony wykonawca będzie musiał zaprojektować, zainstalować i uruchomić system ITS oraz przebudować geometrię wybranych skrzyżowań. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu zobowiąże wykonawcę do prowadzenia prac pod ruchem. Na wykonanie wszystkich prac wyłoniona w przetargu firma będzie miała 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Roboty instalacyjne w terenie oraz przebudowa skrzyżowań będą mogły być realizowane od 1 marca do 30 listopada. Wykonawca, opracowując harmonogram, nie będzie mógł w tym samym okresie planować przebudowy układu drogowego dla więcej niż 2 skrzyżowań leżących w jednym ciągu komunikacyjnym oraz dla więcej niż 3 obszarów jednocześnie. Przypominamy, że wdrożenie systemu to jedna z inwestycji realizowanych w ramach projektu Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia, finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
0: Dodatkowo Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłosił przetarg na remont ulicy Peżanowskiej. Przebudowany ma zostać odcinek od skrzyżowania z ulicą Mieszka I do Florentyny Jakubczak. Inwestycja będzie dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dodaje Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDK.
1: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu ogłosił przetarg na przebudowę ulicy dr Stefanii Peżanowskiej w radomskiej dzielnicy Mleczna. To odcinek od skrzyżowania z ulicą Mieszka I do ulicy Florentyny Florentyny Jakubczak. Inwestycja będzie dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nowa droga ułatwi znacznie komunikację w północnej części Radomia. Planowane prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa przede wszystkim pieszych i rowerzystów. Projekt oprócz nowej jezdni obejmuje m.in. budowę chodnika i ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów do posesji czy wyniesionych skrzyżowań z kostki betonowej. Powstanie kanalizacja deszczowa, przebudowane będzie oświetlenie uliczne oraz sieć gazowa i wodociągowa. Dzięki realizacji tejże inwestycji poprawi się nie tylko komfort obsługi tej części Radomia, wciąż powstają tam nowe domy, lecz również będzie łatwiej dojechać od strony osiedla Akademickiego, Michałowa oraz Józefowa do przystanku kolejowego Radom Stara Wola. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty w przetargu do 1 czerwca. Wykonawca prac będzie miał 12 miesięcy od momentu podpisania umowy na realizację prac budowlanych z wyłączeniem okresu zimowego i 2 miesiące na uzyskanie pozwoleń na użytkowanie. Na to zadanie miasto Radom otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości prawie 6 milionów złotych.
0: To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji przez mieszkańców. W przytyku zakończyła się budowa skweru imienia Doroty Podlodowskiej. Koszt prac to ponad 7 milionów złotych. W końcu w naszej gminie pojawiło się prawdziwe miejsce rekreacji dla mieszkańców, mówi Dariusz Wołczyński, burmistrz miasta i gminy Przytyk.
2: No, chcemy uroczyście otworzyć nasz skwer 30 maja. Już szykujemy się do dużego otwarcia, ponieważ, tak jak wspomniałem, już mamy cały harmonogram otwarcia. Na 30 maja już zorganizowany, zaplanowany. Będzie Rafał Brzozowski koncertował. Bardzo fajna rzecz powstanie, już powstała, można powiedzieć, dla mieszkańców nie tylko Przytyka, ale i całej gminy i podejrzewam nie tylko, bo na skwerze mamy i ogromny plac zabaw i scenę, która jest posadowiona na stałe i tężnie, i ławeczki, alejki, no są jest też wykonanie, oświetlenie, kamery, które muszą zacząć działać, bo w ostatnich chwilach zginęło tam pewne urządzenie o wartości kilku tysięcy złotych, więc dlatego na tą chwilę teren jest zamknięty, ogrodzony, jeszcze wykonawca musi takie kosmetyczne poprawy dokonać i to też no jest potrzebne, żeby ten teren był jeszcze nie udostępniony dla mieszkańców. Wszyscy mnie już teraz dopytują, no kiedy, już jest ciepło, już plac zabaw, już byśmy chcieli i tak dalej. No ja proszę jeszcze o tą chwilę cierpliwości, czekaliśmy na to miejsce, na ten skwer kilkaset lat, to jeszcze te wszyscy wytrzymamy. Ja też już bym chciał, żeby to działało, funkcjonowało i no nie może być inaczej. 30 maja zapraszam Państwa na uroczyste otwarcie od godzin popołudniowych. Będziemy wspólnie śpiewać i bawić się przy koncertach i mam nadzieję podziwiać to, co udało się w centrum naszego miasteczka zorganizować.
0: Brak lub niedostateczne wydzielanie insuliny przez organizm to powody podwyższonego poziomu glukozy we krwi. Od chorego wymaga samokontroli i dyscypliny. Mowa o cukrzycy. Jak dużo diabetyków jest w naszym regionie? O tym Mirosława Jastrzębska-Pasierb, diabetolog z Radomia.
3: Radom jest dużym miastem, ma też duże obrzeże tych okolic, czy przestrzennych miejscowości, więc jest to na pewno spora liczba. Powiem o swojej poradni, w której pracuję. To na jeden dzień w poradni przyjmuje się około 20 osób chorych na cukrzycę. Widać cały czas trend wzrostowy, czyli każdego dnia w poradni jest przynajmniej dwie osoby ze świeżo rozpoznaną cukrzycą. To jest bardzo dużo. Zdecydowanie drugi typ cukrzycy jest dominujący, prawda? Duże są trudności z określeniem na przykład lada czy mody, bo na to potrzebne są dokładniejsze trochę badania. Widzimy to po obrazie klinicznym, ale przeważa typ drugi z otyłością. No styl życia, długość życia, mało ruchu, prawda? Nieodpowiednie często jedzenie. Natomiast niepokojące jest, że wydaje się, że ten drugi typ również zaczyna jakby częściej pojawiać się w młodszej populacji do 18 roku życia. Generalnie jeśli chodzi o wiek, to na pewno jest tak, że częściej jest w wieku starszym, bo wynika ze starzenia organizmu. Natomiast jeśli porównuję sobie lata pracy i powiedzmy 10 lat temu, no to przychodziły osoby z cukrzycą typu 2 w wieku najczęściej około 60 lat. W tej chwili ten trend cofa się. I co najbardziej jakby obserwujemy, na przykład młodzi 30-letni mężczyźni, otyli, z otyłością brzuszną, przy siedzącym trybie życia, mają często cukrzycę typu drugiego.
0: A jakie objawy powinny nas zaniepokoić?
3: Jeśli chodzi o cukrzycę typu drugiego, bo bardziej o takiej mówimy, prawda, która jest dość skrytą chorobą, nie ma charakterystycznych objawów niestety. Nie występuje książkowo, że się więcej pije, nie występuje książkowo, że więcej moczu się oddaje. Czasem może się pojawić. No jakieś przewlekłe zmęczenie, jeśli ktoś nie wstawał w nocy oddawać moczu, zaczyna wstawać, już powinno go to zaniepokoić. Jeśli ktoś jest otyły, jeśli ktoś ma nadciśnienie, jeśli ktoś ma wczesną chorobę niedokrwienną serca, wczesną, czyli na przykład przed 50 rokiem życia, wszystkie panie, które urodziły dzieci z wagą powyżej 4 kg, powinny w okresie przekwitu zbadać się w kierunku cukrzycy. Badania profilaktyczne w kierunku cukrzycy jako choroby przewlekłej po 45 roku życia są wykonywane w poradniach. Każdy lekarz rodzinny wie, kiedy i jak ma to robić. Ale jeśli cokolwiek się z nami dzieje, jeśli mamy zmiany skórne, jeśli jesteśmy słabsi, jeśli mamy jakieś napady senności lub chudniemy nadmiernie na przykład, powinniśmy się zgłosić do lekarza i zbadać cukrzycę. To są różne typy cukrzycy typu pierwszego, bo to jest wielogenowa choroba, prawda? Więc jakaś skłonność genetyczna musi być. No ale jakby jest to choroba również autoimmunologiczna. No i musi być jakiś czynnik spustowy, który ten uruchamia mechanizm immunologiczny. To może być infekcja, prawda? Przebyta nawet dużo wcześniej, na przykład wirusowa. Często widzimy wzrost zachorowań na cukrzycę typu pierwszego po infekcjach grypowych, na przykład w okresie jesienno-zimowym. I wtedy na wiosnę mamy jakby wysyp tych ujawniających się świeżych cukrzyc typu pierwszego. Także no mówi się teraz o czynnikach żywienia w dzieciństwie, ale to wszystko jest o wpływie witaminy D3. Idą badania duże, będą się kończyć, może będziemy troszkę mądrzejsi niż jesteśmy na tym etapie teraz. Wielu rzeczom nie możemy zapobiegać, bo trudno zapobiegać cukrzycy typu pierwszego. Natomiast jeśli chodzi o typ drugi, no to człowiek musi spojrzeć na to, jak żyje, że w pewnym momencie musi wiedzieć, że za mało się rusza, więc zacząć się trochę więcej ruszać. Za dużo je, więc może trochę inaczej jeść. To nie jest tak, że ktoś ma się głodzić, że ma stosować wymyślne diety. Ma po prostu tak przestawić swoje myślenie, żeby ten tryb życia nie doprowadzał go do chorób przewlekłych, czyli trochę więcej się ruszać, trochę mniej spożywać przetworzonych produktów, nastawiać się na bardziej naturalne jedzenie i będziemy zdrowsi.
0: Reagują, bo w przeciwnym razie w mieście tworzyłyby się dzikie wysypiska. Radomscy strażnicy miejscy na bieżąco kontrolują porządki na posesjach. Jak mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej, problemy pojawiają się na działkach, przy pustostanach, gdzie brak jest właściciela.
4: Wszystkie te obowiązki dotyczące właścicieli lub zarządców nieruchomości reguluje ustawa i uchwała o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy i musimy wiedzieć, co należy robić. Oczywiście porządkujemy posesję, mamy nieczystości pozbywać się tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i nie tworzyć żadnych dzikich wysypisk. Oczywiście na terenie działki możemy mieć kompostownik, co jest zgodne z prawem. Tak jak powiedziałem, obowiązek sprzątania wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis jest bardzo stary, niemniej jednak cały czas aktualny. Do tego dochodzi nam kodeks wykroczeń. Wszyscy powinniśmy mieć odpowiednie pojemniki na śmieci. Chodzi o to, żeby tych śmieci, cały czas będę powtarzał, pozbywać się w sposób legalny, żeby nie tworzyć dzikich wysypisk, żeby nie później to nasze otoczenie wokół nas nie wyglądało fatalnie. Oczywiście za niedopełnienie tych obowiązków strażnicy mogą nałożyć mandaty karne, ale chcielibyśmy, żeby to było naprawdę ostatecznością. Bardzo, bardzo empatycznie podchodzimy do każdego tematu. Oczywiście znajdują się działki, które generują i nam wiele problemów. Generują również problemy natury estetycznej. Są to szczególnie działki, które są opuszczone. Działki, które nie mają właściciela, ale nie dlatego, że tylko i wyłącznie są pustostanami ze względów, że właściciel umarł, ale również są działki, coraz częściej tych działek jest tych działek coraz więcej. Po prostu spadkobiercy nie przyjmują spadku i informacje, które pozyskujemy z sądu, że sprawa spadkowa nie została przeprowadzona lub nie ma spadkobierców, to generuje nam największe problemy. Jesteśmy cały czas w kontakcie z Wydziałem Ochrony Środowiska i z zarządem, z Wydziałem Urzędu zajmującym się nieruchomościami i Zakładem Usług Komunalnych i wtedy na bieżąco monitorujemy teren i próbujemy tak poprowadzić całą sytuację, żeby jednak ta działka została sprzątnięta. Jest to bardzo trudne. Przyznaję, że trzeba bardzo dużo czynności wykonać. Oczywiście istnieją możliwości prawne, ale to wszystko musi się odbywać przez sąd, także to nie będę szczegółów opowiadał. Oczywiście oprócz takich działek na bieżąco kontrolujemy wszystkie działki, w których strażnicy stwierdzają nieporządek. W większości te postępowania kończą się na tym, że właściciele sprzątają, dostają tygodniowy okres czasu. Uciążliwe działki, których właściciele się nimi nie opiekują, nakładamy grzywny lub kierujemy wnioski do sądu, chociaż tych ostatnio było więcej, ponieważ właściciele nie chcieli przyjąć mandatu, twierdząc, że to nie oni zabrudzili. No niemniej jednak obowiązek sprzątania, utrzymania tej działki czy cały czas leży po stronie zarządcy lub właściciela.
5: A jeżeli chodzi o dzikie wysypiska, bo też o tym rozmawialiśmy kilka lat temu, że był taki problem, że pozostawiano śmieci w rowach, na obrzeżach miasta. Czy ten problem jest nadal aktualny?
4: Problem nadal jest aktualny, niemniej jednak ten problem się zdecydowanie zmniejszył. Ja myślę, że nasze działania prewencyjne, które prowadzimy w tym temacie, również doprowadziły do tego, że tych wysypisk jest mniej. Mamy na terenach takich newralgicznych umocowane fotopułapki i bardzo dużo to robi. Zresztą cały czas o tym mówimy, jednak ta prewencja robi robotę. Oczywiście śmieciarze są wszędzie, tak? I obrzeża miasta szczególnie są to tereny narażone na to, że ktoś przyjedzie, wyrzuci opony, wyrzuci jakieś odpady plastikowe. No niestety tu musimy tylko i wyłącznie apelować do mieszkańców naszych. Apelujemy przede wszystkim o to, żeby sypywać wszystkie nieczystości albo zawozić do przoku, jeśli są to gabaryty, jeśli są to inne odpady. Jest od tego wysypisko śmieci i tam te śmieci powinny się znaleźć.
0: Za nieporządek na posesjach możemy zapłacić mandat w wysokości 500 zł. O dwa nowe obrazy Jacka Malczewskiego wzbogaciło się Radomskie Muzeum imienia artysty. To portret żony i w pracowni artysty. Tym samym w placówce jest już ponad 50 obrazów olejnych Jacka Malczewskiego.

0: Kowie w kościele mariackim. Ja tylko przypomnę, że do ołtarza Jacka Malczewskiego prowadziła księżna Marcelina Czartoryska w zastępstwie ukochanej matki artysty. Portret małżonki jest bardzo późny, namalowany w Lusławicach, w pracowni artysty. Pracownia była zwykłą, taką drewnianą jakby budą, skleconą z prostych desek, którą sam artysta nazywał grobowcem. Praca jest dosyć smutna, melancholijna, ma pewien nastrój zadumy. Myślę, że to też jest jeden z aspektów, za który cenimy malarstwo Jacka Malczewskiego, czyli tą emocjonalną stronę portretowanych modeli. Musicie być Państwo też świadomi, że te ostatnie lata małżeństwa artysty z Marią, no, były nasycone takim próbą pogodzenia się. Ja tylko wspomnę, że Jacek Malczewski przez lata miał romans z piękną kobietą, inteligentną, charyzmatyczną Marią Balową, o czym oczywiście wiedziała małżonka. I te ostatnie lata jakby małżeństwa były pokłosiem emocji, które pomiędzy nimi. Maria Malczewska była bardzo rzadkim gościem w Lusławicach, nad czym bolał sam artysta. I myślę, że to też jest ważny moment, który Jacek Malczewski uwiecznił na jednym ze swoich płócien. Ten moment, kiedy w końcu małżonka, którą błagał o wybaczenie, postanowiła zjawić się również w Lusławicach. Poza postacią Marii Malczewskiej widzicie Państwo fragment drzwi, wnętrze pracowni, tego grobowca, o którym już wspomniałam, symbolicznego artysty za życia, i fragment rozświetlonego pejzażu przed dworem w Lusławicach. Myślę, że to też jest ważne z tego względu, że w końcu w naszych zbiorach, w naszej kolekcji muzealnej, kolekcji działu sztuki Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, mamy portret, tak świetny portret małżonki, który doceniany jest przez wielu historyków sztuki, znawców twórczości Jacka Malczewskiego. To jest druga praca, nieco mniejsza faktycznie. Powstała w 1903 roku i jest takim kadrem jakby z ukrycia. Ukazuje nam dwóch przyjaciół, dobrych znajomych Jacka Malczewskiego, również artystów, krakowskiego akwarelistę Stanisława Tondosa na pierwszym planie po lewej i dalej w głębi Wojciecha Kossaka. No, myślę, że artystę, którego nie trzeba Państwu przedstawiać, syna Juliusza, ojca Jerzego Kossaka, znanego batalisty, artysty, malarza scen rodzajowych. Jacek Malczewski pokazał swoich przyjaciół właśnie przy pracy. Widzicie Państwo również fragmenty prac towarzyszące im w atelier. Jest to ten moment, kiedy mamy możliwość podejrzeć pracę dwóch bliskich przyjaciół naszego Jacka Malczewskiego. Wspomnę tylko, że praca pochodzi właściwie z najlepszej dekady twórczości naszego patrona, więc tym bardziej cieszę się, że trafiła do naszych zbiorów. Także zachęcam Państwa do odwiedzenia naszej stałej ekspozycji i do trzymania kciuków za dalsze powiększanie się naszej kolekcji. Bardzo dziękujemy i serdecznie zapraszam.
1: Po raz pierwszy w Radomiu można zobaczyć pracę Pablo Picasso. Na ekspozycję zaprasza Resursa Obywatelska. Wystawa Picasso, twórca i inspirator, podzielona została na dwie części. Od oryginalnych grafik, litografii i ceramiki mistrza po polskie piksiaki inspirowane jego twórczością. O szczegółach Damian Drabik z Resursy Obywatelskiej.
2: Zależy nam na tym, aby pokazywać w Radomiu pracę najlepszych i najciekawszych artystów z całego świata. Dotychczas zorganizowaliśmy wystawy m.in. Zdzisława Beksińskiego, Salwadora Dalego, czy prac współczesnych polskich artystów z pogranicza realizmu magicznego i fantastyki, takich jak Wojciech Siódmak czy Rafał Olbiński. Tym razem do naszego miasta sprowadzimy pracę jednego z najciekawszych artystów XX wieku, Pabla Picassa. Wystawa dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich pozwala zapoznać się z różnorodną twórczością Picassa. To m.in. szkicowe grafiki i awangardowe, pełne koloru litografie. Artysta potrafił jednym pociągnięciem nadać kształt emocji, co widać na przykład w minimalistycznych przedstawieniach hiszpańskich toreadorów. Widzowie zobaczą również akwaforty i heliograwiury Picassa oraz rzadko prezentowaną unikatową ceramiczną sowę. Na drugą część wystawy złożą się prace inspirowane twórczością autora Panien z Avignonu, a zarazem perły polskiego designu. Znajdą się tu słynne pikasiaki, czyli ceramiczne formy z lat 50. i 60. XX wieku, tworzone m.in. we Włocławku i w Chodzieży. Pozwolą one odkryć, jak odważna wyobraźnia artysty wpłynęła na polską ceramikę. Będzie to spotkanie ze sztuką, które dowiedzie, że idee Picassa przenikały do tworzenia przedmiotów codziennego użytku.

0: zamieniając je w dzieła o ponadczasowym charakterze. Wystawa Picasso, twórca i inspirator, przypomni także wizytę mistrza w Polsce w 1948 roku podczas Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju. To wydarzenie, które pozostawiło trwały ślad w historii kultury. Unikatowe archiwalne fotografie pozwolą zajrzeć za jego kulisy i zobaczyć artystę w momentach, które dziś są bezcennym świadectwem epoki. Na wystawie prezentowane będą prace m.in. z Muzeum Narodowego w Lublinie, Epicentrum Art Gallery w Opolu, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży.
1: Ekspozycję Picasso, twórca i inspirator, można oglądać w Kamienic de Skurów do końca maja.
2: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
1: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Ranny w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej Dominik Hołuj będzie klasyfikowany do klasy maturalnej w liceum imienia Mikołaja Kopernika. Liczba już zdobytych ocen pozwoliła wystawić stopnie na świadectwie. Dzięki temu chłopak od września będzie mógł uczęszczać do klasy maturalnej. Jak mówi Beata Dudkowska-Rzeczek, wychowawczyni Dominika, mimo rehabilitacji 17-latek stara się również uczyć.
3: Ja jestem wychowawcą klasy i z wielką radością uzyskałam informację od rodziców, że można go odwiedzić, ponieważ to był czas taki nagły, bo nawet rodzice dowiedzieli się dzień wcześniej, że Dominik będzie mógł wyjść, a to był długi weekend, więc jeszcze z młodzieżą nie miałam kontaktu. Pojechałam więc do Dominika na początku sama osobiście i przywitałam się z nim i był to bardzo wzruszający moment, ponieważ Dominik z uśmiechem mnie powitał i taką radością tryskał. Także myślę, że w tej sytuacji trudnej, w której on jest, jego siła charakteru, determinacja pozwolą na to, żeby on wrócił do zdrowia. No, wiadomo, że przed nim jeszcze długa rehabilitacja i on jest teraz w ośrodku rehabilitacyjnym w Otwocku, gdzie wykonuje ciężką pracę nad tym, żeby powrócić do zdrowia, ale jest pełen nadziei i pełen optymizmu. W rozmowie z rodzicami, rodzice też zupełnie już inaczej rozmawiają, są uśmiechnięci, widać, że ta nadzieja powróciła i że tak tam ten optymizm panuje w domu. Dom jest bardzo ciepły, tam się przebywa, no także człowiek nie chce wychodzić, tak jest tam przyjaźnie. I ja byłam później w kolejną niedzielę, to chyba 10 maja, wybraliśmy się do Dominika z przedstawicielami klasy, jego klasy z 3 B. Były dwie dziewczynki i dwóch chłopców. No i myślę, że ta wizyta dla niego była najważniejsza, szczególna, bo chłopiec w tym wieku to potrzebuje oczywiście kontaktu z rówieśnikami. Uśmiech na jego twarzy, rozmowy, żarty były, także powróciły takie nasze historie klasowe i dla Dominika to był pewnie dobry czas. Napisał mi później jeszcze w komentarzu, że było bardzo przyjemnie, że tęskni za nami. No ale wiadomo, że powrócił do kliniki rehabilitacyjnej i dalej tam pracuje nad zdrowiem. Rozmawiałam również z panią dyrektor, rozmawialiśmy z tatą Dominika, z samym Dominikiem i idziemy w kierunku oczywiście klasyfikacji pełnej Dominika. Dominik będzie z nami w klasie 4B. Jest stan obecny taki, że Dominik posiadał oceny w drugim semestrze z różnych przedmiotów, w różnej liczebności. No samej matematyki to powiem, że ma 4 oceny, 2 szóstki i 2 piątki, więc są podstawy do wystawienia mu oceny końcoworocznej. Tym bardziej, że jak obliczyłam jego frekwencję, nawet z tymi nieobecnościami, które jest, to ona nie będzie mniejsza niż 50%. Będzie tak oscylowała około 56%, bo wiadomo, że było dużo dni wolnych w tym drugim semestrze. Natomiast jeśli chodzi o jego taką bieżącą naukę, to wiadomo, że on ma tam czas wypełniony ćwiczeniami. No nie ma za bardzo czasu na poświęcenie się na naukę szkolną, ale to, co jest możliwe, to jakby już troszeczkę nadrabia. Jeśli chodzi o matematykę, to moja klasa na przykład wykonała szereg takich nagrań z rozwiązania arkusza maturalnego. On te nagrania przegląda sobie, czyli w ten sposób ćwiczy i utrwala sobie materiał. Ja również mu wysyłam takie zadania z matury rozszerzonej, z matematyki, bo on jest w profilu z rozszerzoną matematyką.
1: stawiają na profilaktykę i edukację najmłodszych. W czerwcu Komenda Miejska Policji we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego organizuje akcję Wyobraźnia ratuje życie, moje pierwsze prawo jazdy. Będzie okazją do sprawdzenia swojej wiedzy i sprawdzenia swoich umiejętności na symulatorze. Cel jest jeden – uświadomić młodych ludzi na niebezpieczeństwo czyhające na drodze, mówi Tomasz Fituch, szef radomskiej drogówki.
4: Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego to wspólna odpowiedzialność nas wszystkich. Dlatego inicjujemy to wydarzenie profilaktyczno-edukacyjne pod nazwą Wyobraźnia ratuje życie, moje pierwsze prawo jazdy. Jego celem jest budowanie świadomości, odpowiedzialności oraz właściwych postaw wśród młodzieży. Chcemy uświadomić młodym ludziom, że kierowanie pojazdem to nie przywilej, przede wszystkim jest odpowiedzialność za życie swoje i zdrowie swoje i innych uczestników ruchu drogowego. Przedsięwzięcie będzie łączyło taką edukację z praktyką. Każdy będzie mógł z uczestników sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach.
1: W akcję włącza się Fundacja W Głowie Się Nie Mieści, mówi wiceprezes Weronika Domagała-Dominiak.
5: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to jeden z najważniejszych obszarów odpowiedzialności społecznej. Dlatego wspólnie z partnerami przedsięwzięcia podjęliśmy inicjatywę skierowaną do młodych ludzi, którzy w niedalekiej przyszłości staną się pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Naszym celem jest nie tylko edukacja, ale przede wszystkim budowanie świadomości, odpowiedzialności oraz właściwych postaw już od najmłodszych lat. Chcemy pokazać młodzieży, że kierowanie pojazdem wymaga rozsądku, wyobraźni oraz szacunku do życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego. Wydarzenie, które odbędzie się 20 czerwca 2026 roku, połączy elementy wiedzy teoretycznej oraz praktycznych konkurencji realizowanych z wykorzystaniem profesjonalnego symulatora jazdy. Dla uczestników przygotowano atrakcyjne nagrody, natomiast zwycięzca przedsięwzięcia otrzyma kurs prawa jazdy kategorii M oraz motorower o pojemności do 50 cm sześciennych. Dziękujemy wszystkim partnerom, samorządom, instytucjom oraz podmiotom wspierającym inicjatywę, a przede wszystkim szczególne podziękowania kieruję do współorganizatorów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu za zaangażowanie, wsparcie organizacyjne oraz wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa młodych uczestników ruchu drogowego. Wierzymy, że wspólne działania profilaktyczne mają realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach. Serdecznie zachęcamy młodzież do udziału w wydarzeniu i aktywnego włączenia się w promowanie odpowiedzialnych zachowań w ruchu drogowym.
1: Takie akcje są potrzebne, mówi Dariusz Piątek, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.
6: Cieszę się, że wracamy do tego pomysłu i konkursu Moje Prawo Jazdy i że udało nam się tak naprawdę wspólnie z Komendą Miejską Policji połączyć akcję, czyli Wyobraźnia ratuje życie i Moje Pierwsze Prawo Jazdy. Pamiętam, jak pierwsza edycja do konkursu cieszyła się przede wszystkim dużym zainteresowaniem i sporą ilością uczestników. A co to powoduje? No przede wszystkim powoduje to, że nagroda jest atrakcyjna, bo w ramach tego konkursu można wygrać skuter, ale oprócz tego skutera też wygrywamy kurs prawa jazdy i potem tylko formalność egzamin i można tak naprawdę korzystać w ruchu drogowym i być pełnoprawnym uczestnikiem tego ruchu drogowego. Dlaczego o tym mówię, Szanowni Państwo? Przede wszystkim dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, dla samorządu Mazowsza bardzo ważną sprawą jest to, żeby uczestnicy ruchu drogowego byli przede wszystkim osobami, które są przygotowane, mają wszelkie uprawnienia. My oczywiście do tej pory podchodziliśmy, myślę, tak trochę pobłażliwie do tych osób, ale myślę, że zmiana przepisów wymusiła też to, że tak naprawdę coraz łatwiej z jednej strony zdobyć prawo jazdy, a z drugiej strony musimy przypominać o odpowiedzialności rodziców za swoje dzieci i za to, że jeżeli nie mają tych uprawnień i jeżdżą pojazdami, czy to rowerem bez karty rowerowej, czy skuterem bez prawa jazdy, to odpowiedzialność spoczywa na rodzicach. Wszystko jest fajnie i dobrze do momentu, kiedy nic się nie wydarzy. Problem pojawia się w momencie, kiedy tak naprawdę dochodzi do zdarzenia drogowego, bo wtedy się pojawia lament, płacz, co dalej. Tylko w zeszłym roku, według danych Komendy Głównej Policji, niepełnoletni uczestnicy ruchu drogowego spowodowali ponad 1000 wypadków drogowych w całej Polsce. W tych wypadkach zginęło ponad 30 osób. To nie jest mała liczba i każde życie ludzkie jest ważne i o każde życie ludzkie warto to dbać. Dlatego też idea pokazania tego, jak można w sposób prosty zdobyć moje pierwsze prawo jazdy, jest bardzo ważna. Ja chociażby z dzisiejszego dnia podam Państwu statystyki, bo od marca mamy możliwość egzaminowania osób w wieku 17 lat. Takich osób do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego przystąpiło już ponad 1000. I kiedy zdawalność w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, jeśli chodzi o teorię, jest w granicach 50 paru %, to ci młodzi ludzie naprawdę przykładają się do tego, żeby tą wiedzę zdobyć, bo ta zdawalność jest wtedy na poziomie ponad 75%. Jeśli chodzi o egzamin praktyczny, czyli ten już w samochodzie, to takich egzaminów już przeprowadziliśmy w ciągu tych 2 miesięcy ponad 300. I tutaj przy zdawalności na kategorię B, kiedy już robimy to w ruchu drogowym na placu, ta zdawalność jest na poziomie 34%, to tutaj mogę Państwa zaskoczyć, zdawalność tych młodych ludzi jest na poziomie prawie 67%. Także to pokazuje, że ci młodzi ludzie mają potencjał, a my twórzmy im szansę do tego, żeby legalnie mogli po naszych drogach jeździć. I temu ma służyć przede wszystkim ten konkurs i pokazać, że można zdobywać wiedzę, a dzięki tej wiedzy można dostać ciekawą nagrodę i w sposób bezpieczny poruszać się po naszych drogach.
1: Są na dworcach, w pociągach, urzędach, a nawet kinach. W wielu miejscach w przestrzeni miejskiej można zobaczyć defibrylatory AED. W przypadku zatrzymania akcji serca to urządzenie może uratować życie. Trzeba jednak stosować się do instrukcji. O tym, jak działają urządzenia, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Małgorzatą Kędzierską Abidi z radomskiej stacji pogotowia ratunkowego.
7: Na jakiej zasadzie działa to urządzenie?
8: Nie tylko to urządzenie skupia się na samym wyzwoleniu energii elektrycznej, ale także instruuje, co do dalszego postępowania do czasu przybycia specjalistycznych służb medycznych.
7: Mamy takie sytuacje, że doszło do zatrzymania pracy serca, idziemy gdzieś przy ścianie, bo zazwyczaj tam są te urządzenia, bierzemy takie urządzenie. Jak to może pomóc temu człowiekowi, który właśnie ma problem, ma to zatrzymanie akcji serca?
8: Wiadomą rzeczą jest, że im wcześniej zostanie takie to urządzenie użyte, tym szanse na przeżycie takiego pacjenta wzrastają. Od czasu zatrzymania pracy serca, więc to jest niezwykle wielka rola świadków zdarzenia. Im wcześniej takie urządzenie zostanie użyte, tym też te szanse na przeżycie tego pacjenta wzrastają. Urządzenie to pozwala, czy też samo analizuje mechanizm pracy serca, w którym doszło do zatrzymania i decyduje o tym, czy to zastosowanie tej energii elektrycznej jest potrzebne, czy też nie.
7: Czy obsługa tego urządzenia jest skomplikowana?
8: Jest bardzo prosta, jest tak przewidziana, że każdy, kto będzie jej używać, nie będzie mieć najmniejszych problemów. Instrukcje są wydawane w języku polskim, więc przez każdego obywatela naszego kraju nie będzie stanowić to żadnego kłopotu zastosowanie takiego urządzenia.
7: Pani tutaj na potrzeby naszej rozmowy przygotowała taki treningowy defibrylator. Czy moglibyśmy go włączyć i zobaczyć, jak on, gdybyśmy mogli zrobić taki trening, to jakby to właśnie wyglądało? Powiedzmy, że jesteśmy w takiej sytuacji, bierzemy defibrylator ze ściany i co dalej?
8: No, trzeba otworzyć tą skrzyneczkę, w której się znajduje. Następnie, tak jak tutaj widać, są ponumerowane odpowiednie kolejno kroki, które trzeba podjąć. Pierwszym krokiem jest włączenie urządzenia.
9: Przyklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową pacjenta.
8: I tak jak słyszymy,
9: podłącz wtyczkę elektrod obok migającego światła.
8: I tak jak słyszymy, urządzenie instruuje nas o tym, co mamy dalej zrobić. W zestawie znajdują się 2 elektrody.
9: Trwa analiza. Nie dotykaj pacjenta. Defibrylacja zalecana. Ładowanie. Odsuń wszystkich od poszkodowanego. Wykonaj defibrylację. Naciśnij pomarańczowy przycisk. Defibrylację wykonano. Przerwano. Rozpocznij resuscytację.
7: Tutaj jeszcze mamy elektrody. Te elektrody też są opisane, w jaki sposób należy je, w którym miejscu ciała mamy je przykleić. Tak.
8: Bo tak.
7: To jest ważne, żeby to było konkretne miejsce, tak?
8: Tak. Czyli oprócz tych instrukcji głosowych, tutaj mamy też instrukcję wzrokową. Są dwie elektrody, które należy przykleić w odpowiednim miejscu, to znaczy prawa okolica podobojczykowa i lewa okolica boku klatki piersiowej. Pamiętać też trzeba o zasadach bezpieczeństwa, czyli w trakcie defibrylacji nie może nikt dotykać się, ani sama osoba, która obsługuje to urządzenie, nie może dotykać się do osoby poszkodowanej, do tego pacjenta. Zadbać o to, żeby miejsce, w którym się znajduje osoba poszkodowana, było suche, nie było gdzieś w obecności w okolicach wody, tak żeby nie doszło do przypadkowego porażenia osób znajdujących się w okolicach. I w zasadzie tyle. I czekać na przybycie służb specjalistycznych, wykwalifikowanych.
1: Ze swoich schronień wyszły żmije. Te zwierzęta aktualnie mają swój okres godowy, więc częściej możemy je spotkać podczas leśnych spacerów. Jeśli spotkamy te gady na spacerze, najlepiej zostawmy je w spokoju, radzi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
10: Trzeba zawsze wiedzieć, że idąc do lasu, to my jesteśmy jakby osobami, które wchodzą do tego lasu i musimy się dostosować do warunków takich leśnych. Nie bójmy się zwierząt. Zwierzęta ogólnie, jak słyszą człowieka, widzą lub czują, to automatycznie odchodzą. To jest taki instynkt zachowawczy tych zwierząt. Tu odnośnie żmij nie mamy się za bardzo obawiać, bo tu w naszym regionie radomskim za dużo tych żmij nie ma. Wiem, że na tutaj okolicy Przysuchy jest troszeczkę ich więcej, ale pamiętajmy, że one wygrzewają się bardzo często na przykład na ścieżkach, na słońcu. Więc warto idąc patrzeć przed nogi, czy czasem tam coś nie leży w ściółce, czy na liściach, czy na samej ścieżce. I oczywiście trzeba ominąć. Nie płoszmy tych zwierząt, nie wiem, kijem tam ich nie poganiajmy, bo te zwierzęta to jest ich miejsce, to jest ich środowisko i tam powinny być. Ogólnie czy żmija, czy zaskroniec, który w ogóle nie jest szkodliwy, one są zwierzętami sprzyjającymi też człowieka, bo odżywiają się na przykład gryzoniami. Więc one też mają swoją rolę w środowisku i jeżeli my na nich nie nadepniemy, my ich nie będziemy tam w żaden sposób niepokoić, one krzywdy nam nie zrobią. Więc trzeba, mimo że też nie wyglądają dla wielu osób zbyt sympatycznie, ale są to zwierzęta, które pełnią pewną funkcję, rolę w środowisku i powinny one tam być. Oczywiście przypadków pokąsania przez żmiję ja przez tyle lat słyszałem o jednym pod Przysuchą i tutaj nie ma tych żmij zbyt dużo. Bardzo często zaskroniec jest mylony z żmiją. Zaskroniec na głowie ma dwie żółte plamy i po tym bardzo najłatwiej rozpoznać. I zostawmy go, nie pokujmy, nie róbmy krzywdy, bo zaskroniec jest raz, że niejadowity i nieszkodliwy dla człowieka. Czasami wiadomo, może do piwnicy jesienią wpaść, bo chce przezimować, ale to można go złapać, wynieść na dwór i on spokojnie sobie poradzi. Więc jak najbardziej, mówię, każde zwierzę w środowisku ma swoją funkcję i niech ono tam też pozostanie tak, jak zostało stworzone.
1: By kupić bilet w aplikacji, trzeba podać numer taborowy autobusu. Przypomina Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Numer boczny każdego pojazdu komunikacji miejskiej to ciąg 3 lub 4 cyfr. Można go znaleźć zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz autobusu, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDK.
11: Kupując bilet komunikacji miejskiej poprzez aplikację trzeba wpisać numer taborowy autobusu, zwany też inaczej numerem bocznym. W Radomiu składa się on z 3 lub 4 cyfr. Przypominamy o tym, aby pasażerowie wiedzieli, które cyfry należy wpisywać. Niektórzy podają bowiem numery linii, a to jest błąd. Numer taborowy boczny autobusu składa się z 3 albo 4 cyfr, na przykład 402, 803, 955, 1050, 2007, 2100 i tym podobne. Jest on umieszczony na zewnątrz, pod przednią szybą i nad tylną oraz nad drugimi drzwiami, a w przypadku autobusów przegubowych także nad trzecimi. Wewnątrz numery taborowe boczne są natomiast nad przednią i nad tylną szybą, zaś w nowszych pojazdach można je znaleźć także na tylnych ścianach kabin kierowców oraz naprzeciwko drzwi wejściowych. Są one więc dobrze widoczne. Przypominamy, kupując bilet w aplikacji trzeba wpisać 3 albo 4-cyfrowy numer taborowy pojazdu, a nie tylko jedno bądź 2-cyfrowy numer linii. Praktycznie na każdej linii miejskiej w Radomiu kursuje od kilku do nawet nawet kilkunastu autobusów. Dlatego kontrolerzy mają prawo zakwestionować w razie uzasadnionej wątpliwości bilet, przy którego kupnie podano niewłaściwy numer. Numer taborowy, inaczej boczny, jest przydatny również w sytuacji, gdy pasażer chce złożyć skargę albo pochwałę i ewentualnie spróbować znaleźć jakąś rzecz, którą pozostawił w pojeździe. Tutaj sam numer linii z reguły nie pomoże. Numer taborowy jest też wymagany w przypadku korzystania z SMS-a interwencyjnego. Strażnicy miejscy dzięki temu mogą szybciej zlokalizować autobus.
1: Wielka historia, mali świadkowie. To tytuł wystawy, którą można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. To pamiątki i galanteria patriotyczna, upamiętniająca ważne wydarzenia z historii Polski i Polaków od końca XVIII do końca XX wieku, mówi jeden z kuratorów wystawy, Krzysztof Skarżycki.
12: Na naszej wystawie chcemy pokazać tak przekrojowo historię Polski od powstania kościuszkowskiego do Solidarności. Poprzez te wielkie wydarzenia, właściwie w ciągu ostatnich 200 lat, chcemy pokazać te różne postawy patriotyczne i symbolikę, która towarzyszyła tym wydarzeniom. No zaczynamy, taką przyczyną wystawy jest 280. rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki, bohatera bez skazy, polskiego bohatera, który chyba był najwięcej razy, jego podobizna już jeszcze za życia, ale także już po śmierci, była najbardziej powielana i była takim wzorcem, jakby to można powiedzieć, bezinteresowności i oddania się idei ojczyzny. Potem, prawda, idziemy poprzez Legiony Dąbrowskiego, postać tutaj też jest ważna, księcia Józefa Poniatowskiego, przez kolejne dwa te wielkie powstania XIX-wieczne, powstanie listopadowe i powstanie styczniowe. I tutaj będzie bardzo duża sekcja na wystawie biżuterii patriotycznej, która towarzyszyła temu okresowi przedpowstańczemu i w okresie powstania i po. Tutaj na tym krzyżyku jest 27 lutego. To jest rocznica w 1861 roku masakry w Warszawie, gdzie doszło do, po raz pierwszy wojsko rosyjskie użyło broni przeciwko demonstrantom pokojowo nastawionym. Wtedy padło 5 poległych. Wśród tych 5 poległych był też radomianin, osoba, można powiedzieć, z regionu radomskiego, z pobliskich Jaszowic, pochodzący Zdzisław Rutkowski, był też jednym właśnie z tych 5 poległych. I tak właściwie to wydarzenie było takim katalizatorem, które wyzwoliło właśnie to, że należy walczyć z caratem, i wtedy właśnie pojawiły się też te krzyżyki, różne pierścionki wykonywane z nie ze szlachetnych materiałów, bo jeśli mówimy o biżuterii, to mamy wrażenie, mamy nadzieję, że to będzie jakiś szlachetny metal albo kruszec, a to są po prostu z najtańszych materiałów. Potem na naszej wystawie idziemy poprzez kolejne wydarzenia, więc odzyskiwanie niepodległości, tutaj postać Józefa Piłsudskiego przez okres II wojny światowej i okres powstania Solidarności, karnawału stanu wojennego. I tutaj można powiedzieć, że tak jak w 1861 roku właśnie, gdzie była taka erupcja noszenia różnych emblematów, to ten karnawał Solidarności i powstanie wojennym, to też jest taki, można powiedzieć, erupcja różnych pamiątek patriotycznych poprzez wpinki, symbol opornika, czy emblematy Solidarności, ale także znaczki pocztowe kolportowane przez Solidarność, przez Solidarność Podziemną, przez różne, organizacje podziemne, które służyły właśnie, kolportaż i rozprowadzanie służyły, utrzymaniu podziemnych struktur. Jest to, mówię, jeszcze jedna taka rzecz, którą należy powiedzieć, że to manifestowanie patriotyzmu, jeśli będziecie Państwo na wystawie zobaczycie, nie zawsze wiąże się z dobrym gustem, jeśli to można powiedzieć. Niektóre z tych przedmiotów, które były robione z serca, z potrzeby, nie są, bardzo piękne, ale jest to jakiś, symbol i bardzo ważna rzecz dla tych ludzi, którzy to robili czy, rozprowadzali. Mniej więcej połowa eksponatów, która będzie prezentowana, pochodzi z naszej kolekcji. Mamy bardzo bogatą kolekcję właśnie pamiątek, ale także dopożyczyliśmy z 7 muzeów w Polsce, z Muzeum Narodowego w Warszawie, Narodowego w Krakowie, Narodowego w Kielcach. tutaj dla Kiel z mojej strony szczególne podziękowania, w szczególności za użyczenie porcelany z emblematami patriotycznymi. Także z Muzeum w Koninie Okręgowego w Koninie, Muzeum Historycznego w Krakowie, Muzeum Niepodległości i Muzeum Warszawy. To są... Tam też jest właśnie biżuteria, także obrazy, grafika i tak jak mówię, porcelana, która no, rzadko gości na naszych wystawach, a warta jest pokazania.
1: Na ekspozycji zobaczymy ponad 600 eksponatów, dodaje Paweł Korba, jeden z kuratorów wystawy.
13: Ja chciałbym zwrócić uwagę tutaj na jedną rzecz. Jako nauczyciel z wykształcenia i pracujący też przez wiele lat w radomskich szkołach, no to dla mnie tutaj ten walor edukacyjny jest szczególnie ważny i właśnie chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, że no te przedmioty, no bo to na stosunkowo niedużej przestrzeni tutaj jest zgromadzona ogromna ilość przedmiotów, bo to jest blisko 600 przedmiotów. No i właśnie też jest, ta wystawa jest dla tych, którzy będą oglądali, takim dowodem na to, że to są rzeczy, które pomimo tego, że na co dzień ich nie dostrzegamy, mają na nas ogromny wpływ.
1: Wystawę można oglądać w Malczewskim do końca czerwca.
2: CFM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.

0: Anna Badowska, zapraszam. Oprócz lekarzy i pielęgniarek na SOR w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym będzie dyżurował strażnik miejski. Funkcjonariusz ma zapewnić bezpieczeństwo personelu i pacjentów. Decyzja już zapadła. Teraz chodzi o ustalenie szczegółów, mówi Rafał Górski, sekretarz miasta.
1: Na wniosek dyrekcji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zostanie utworzony w obrębie Radomskiego Szpitala, bezpośrednio w szpitalnym oddziale ratunkowym, posterunek straży miejskiej, gdzie będzie na stałe dyżurował jeden strażnik. To zadanie ma na celu poprawę prewencji, ładu i porządku w obrębie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, tak żeby wszyscy radomianie korzystający z usług Radomskiego Szpitala mogli czuć się tam spokojnie, bezpiecznie i żeby był zachowany właśnie ład i porządek publiczny. Nie monitorowaliśmy ani nie zdobywaliśmy informacji, jak to funkcjonuje w innych miastach, jednak ze względu na umotywowany wniosek właśnie dyrekcji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego podjęliśmy taką decyzję. Mamy posterunki Straży Miejskiej w różnych miejscach, głównie są one powiązane z siedzibami Urzędu Miejskiego, czy to przy ulicy Kilińskiego, czy przy Żeromskiego, czy w ratuszu. Nie widzimy w tym momencie żadnego problemu w tym, żeby taki posterunek w takim miejscu, które jest otwarte 24 godziny na dobę i którego skorzystają radomianie zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy i w różnych sytuacjach, żeby również taki posterunek w tym miejscu powstał.
0: Agresywnych, często będących pod wpływem alkoholu pacjentów nie brakuje, przyznaje Barbara Łopyta, dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
2: Stały posterunek Straży Miejskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego to bezpieczeństwo zarówno personelu, jak i naszych pacjentów. Bardzo się cieszę, że na ten projekt entuzjastycznie zareagował zarówno pan komendant Straży Miejskiej, jak i władze Radomia. Szpitalny Oddział Ratunkowy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego jest piątym najbardziej obciążonym SOR-em w Polsce. Przyjmujemy rocznie 36 tysięcy pacjentów. Niestety wielu z naszych pacjentów znajduje się pod wpływem etanolu lub innych środków odurzających. Incydenty, gdzie musimy wzywać policję, straż miejską na SOR-ze są niestety bardzo częste. W ostatni weekend na przykład wzywaliśmy policję, bo pacjent zdemolował nam sprzęt.
0: Złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów będzie skutkować dożywotnim zakazem prowadzenia aut. Będzie można też stosować kary odebrania samochodu. W kodeksie karnym wprowadzono zmiany dotyczące przestępstw popełnianych na drodze. Chodzi o wyeliminowanie z ruchu kierowców mających wydane zakazy prowadzenia aut. A tych na drogach Mazowsza nie brakuje, mówi Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
3: Policjanci prowadzą kontrolę stanu trzeźwości, nie tylko tą podczas każdej kontroli drogowej. Cały czas my jako policjanci walczymy z tym alkoholem za kierownicą. Nie możemy zapominać o tym, że nietrzeźwy kierowca to poważne zagrożenie na drodze. To jest zagrożenie nie tylko dla tego nietrzeźwego kierowcy, ale również zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Bo należy zaznaczyć, że praktycznie co dziesiąte zdarzenie drogowe, co dziesiąty wypadek jest spowodowany przez nietrzeźwego kierującego bądź nietrzeźwego pieszego. Nie możemy zapominać tutaj o tym, że ten alkohol za kierownicą przyczynia się w znacznym stopniu do generowania właśnie wypadków drogowych. Tylko w ubiegłym roku policjanci przeprowadzili ponad 1 000 000 badań stanów trzeźwości uczestników ruchu drogowego. To nie tylko są kierujący pojazdami mechanicznymi, to również są kierujący rowerami. Tutaj też należy zaznaczyć, że taki nietrzeźwy rowerzysta stwarza przede wszystkim zagrożenie dla samego siebie w momencie kontaktu z innym uczestnikiem ruchu drogowego. Tylko w tamtym roku mazowieccy policjanci udaremnili jazdę nietrzeźwym kierującym. Było ich aż 3547. 3547 kierowców odważyło się wsiąść za kierownicę, pomimo tego, że wcześniej spożywali alkohol. I oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, to jest praktycznie co dziesiąty wypadek jest spowodowany przez nietrzeźwego uczestnika ruchu drogowego. Dlatego uważamy, że każde zaostrzenie kary dla nietrzeźwego kierowcy ma współmierny efekt na to, aby nie dochodziło do takiego takich zdarzeń. Musimy pamiętać o tym, że został znowelizowany kodeks karny, który podniósł maksymalną karę pozbawienia wolności z 2 na 3 lata za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Do tego oczywiście dochodzą różnego rodzaju inne sankcje. Przede wszystkim odebranie prawa jazdy, sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, ale również i wysokie grzywny. Nie możemy zapominać o tym, że każdy kierowca, który wsiądzie za kierownicę, musi odpowiadać przed sądem i nie tylko grozi mu kara grzywny czy pozbawienia wolności, ale też wysokie wpłaty na tak zwany Fundusz Sprawiedliwości. Także to są te koszty związane z tą nieodpowiedzialnością na drodze, ale również należy zaznaczyć, że w momencie, kiedy sprawcą zdarzenia jest nietrzeźwy kierowca, a prowadzi pojazd i sprawcą jest w tym zdarzeniu, czyli jest jego wina, to ubezpieczyciel nie pokryje tych strat wynikających, jeśli chodzi o zdarzenie, i będzie regresem ściągał od takiego nietrzeźwego sprawcy zdarzenia. O ile jest to kolizja i drobne zdarzenia, o tyle te koszty są mniejsze, ale co w momencie, kiedy na drodze zginie osoba, a za kierownicą właśnie siedział nietrzeźwy sprawca tego wypadku śmiertelnego. To są ogromne koszty nasze społeczne, ale również też ogromne koszty i odpowiedzialność karna dla takiego kierowcy. Nie możemy zapominać również o tym, że podniesiono też maksymalną karę pozbawienia wolności dla nietrzeźwego kierowcy, który spowoduje zdarzenie drogowe, na skutek którego zginie osoba bądź zostanie ciężko ranna. Tutaj maksymalna kara pozbawienia wolności jest aż 20 lat. Także same te lata pozbawienia wolności pokazują, jak jest to poważne przestępstwo, które tak naprawdę w momencie, kiedy wsiądziemy za kierownicę i będziemy kierować, jesteśmy potencjalnymi sprawcami czyjejś tragedii na drodze. Policjanci praktycznie każdego dnia ujawniają kierowców, którzy kierują pojazdami pomimo ciążących na nich sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów to jest taki dodatkowy środek karny, który stosuje sąd w momencie, kiedy już osoba wcześniej dopuściła się kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. To jest dodatkowy środek karny, który ma przede wszystkim odstraszyć tego kierowcę od tego, aby więcej na kółko nie wsiadał. Ale każdego dnia zatrzymujemy takich kierowców. Są wśród też tych kierowców, którzy po raz kolejny prowadzą po alkoholu, a już mają sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Na początku oczywiście jest to czasowy sądowy zakaz od 3 do 15 lat. W momencie, kiedy taka osoba dopuści się raz jeszcze przestępstwa kierowania pod wpływem alkoholu, sąd stosuje dożywotny zakaz kierowania pojazdami. Wiąże się to z tym, że taka osoba nigdy w życiu nie powinna wsiąść już za kółko pojazdu i tym pojazdem kierować. Tutaj odpowiedzialność karna takiej osoby jest troszeczkę inna niż za samo kierowanie pod wpływem alkoholu bądź za niestosowanie się do orzeczonych zakazów sądowych. Maksymalna kara pozbawienia wolności jest do 5 lat. I oczywiście tutaj w tym wypadku tak samo sądy nakładają wysokie grzywny i oczywiście obowiązek wpłaty na Fundusz Sprawiedliwości. Oczywiście policjanci walczą z tym, jak mogą. Każdego dnia, w momencie, kiedy zatrzymują takiego kierowcę, który nie stosuje się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, starają się wprowadzać tryby przyspieszone. Na czym to polega? Polega to na tym, że taka osoba jest zatrzymywana w policyjnym areszcie i w ciągu 48 godzin musi stanąć przed sądem. Sądy nakładają różnego rodzaju kary. W większości są to kary bezwzględnego pozbawienia, kary pozbawienia bezwzględnego wolności. Oczywiście dodatkowe kary grzywny. To pokazuje skalę też tego, jak my, społeczeństwo, musimy zwrócić uwagę na nietrzeźwy kierujących. Nie może być przyzwolenia społecznego na spożywanie alkoholu pojazdem po alkoholu. Musimy wiedzieć, że w każdej sytuacji, kiedy widzimy kierowcę, który próbuje wsiąść do tego samochodu, bądź mamy podejrzenie, że może być nietrzeźwy, bo jego styl jazdy na to wskazuje, nie bójmy się, zadzwońmy na 112, powiadomimy, gdzie taka osoba się porusza. W tym momencie policjanci są wysyłani w takie miejsce. Nie bójmy się też podjąć takiej czynności, jak odebrania kluczyków od takiej osoby. Oczywiście ktoś może powiedzieć, a co w momencie, kiedy spotkamy się z agresją? Oczywiście musimy ocenić tą sytuację, tak? Czy jesteśmy w stanie, czy nie? Na ile ta osoba, że tak powiem, jest, z nami współpracuje, tak? Ale zróbmy wszystko, żeby nie dopuścić tej osoby do kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Często zdarza się też skrajna nieodpowiedzialność, gdzie nietrzeźwy kierujący przewozi własne dzieci, mając 2-3 promile alkoholu. To jest skrajna nieodpowiedzialność. Oczywiście tutaj też jest kwestia tego typu, że taka osoba, która wsiada po alkoholu za kierownicę, to nie jest jego pierwszy przypadek. W większości jest to tak, że po prostu raz, drugi raz mu się udało, więc myśli, że za trzecim, kolejnym razem też to się uda. Kończy się to bardzo często wtedy, kiedy albo już dochodzi do zdarzenia, albo zostaje zatrzymany przez policję. Wielu kierowców, którzy są nietrzeźwi, są ujawniani jako nietrzeźwy kierowca, są to kierowcy, którzy są badani podczas już obsługi zdarzeń drogowych, czyli już doszło do jakiegoś zdarzenia, czy to kolizji, czy wypadku i się okazuje, że kierujący jest nietrzeźwy. To pokazuje tą skalę, dlatego myślę, że każde zaostrzenie kary, jeśli chodzi pod tym kątem odpowiedzialności karnej nietrzeźwego kierowcy, jest jak najbardziej tutaj prawidłowa.
0: Pomagać mają specjalne aplikacje na telefonie czy listy zakupów. Sposobów na niemarnowanie żywności jest sporo i sporo jest też do zrobienia, bo żywność nadal trafia do śmietnikowych kubłów. O tym, jak nie marnować żywności, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Anną Głogowską z Banku Żywności.
4: Pani Anno, lata doświadczeń, pani obserwuje to, co się dzieje. Teraz są specjalne też aplikacje, które mają nam pomóc w tym, żebyśmy nie marnowali jedzenia, żebyśmy odbierali też to jedzenie. Pytanie, jest moda na niemarnowanie jedzenia i czy widać to, że my tego jedzenia nie marnujemy?
5: Moda na niemarnowanie jedzenia już jest od dłuższego czasu. No dowodem jest powstanie Banków Żywności w Polsce 30 lat po tych Stanach Zjednoczonych. Ale marnowanie jest i to marnowanie jest coraz większe. I to nie jest nawet wina braku świadomości, bo my wiemy, że marnować nie należy, wiemy, że żywność jest najwyższym dobrem, wiemy, że zużywamy surowce, materiały, żeby wyprodukować, ale marnujemy. Dlaczego marnujemy? Dlatego, że po pierwsze robimy zakupy nieprzemyślane, bo robimy. Dla nas zakupy to jest taki rodzaj nagrody, zabawy, kupujemy, fajnie jest. Poza tym pułapki zostawiane na nas przez sprzedawców żywności. Dwie sztuki w cenie jednego, promocja na trzecią sztukę, czwarta sztuka za grosz i takie różne chwyty marketingowe, na które nie ma odpornych. Ale jest rozwiązanie o wiele prostsze niż skupowanie jedzenia. Właśnie te aplikacje, które na pewno są wspaniałym rozwiązaniem. I my się nie możemy nachwalić efektów, jakie one przynoszą, bo po pierwsze, żywność już wyprodukowana, kupiona za grosze, zdrowa, zbilansowana, no i coś dla leniuchów albo osób, które są bardzo zapracowane, bo oczywiście taka opcja też wchodzi w grę. Dostajemy gotową żywność. Dostajemy ją natychmiast i jemy ją natychmiast. Więc nie ma ryzyka, że schowamy do lodówki i będzie leżało, aż coś z tym zrobimy, a najczęściej w efekcie wyrzucamy. Także te aplikacje to naprawdę z pozycji praktyka Banków Żywności polecamy.
4: O czym powinniśmy jeszcze pamiętać? Żeby niemarnowanie nie było tylko modą i pustym sloganem, ale żeby było też w praktyce. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać? O czym zapominamy na co dzień?
5: Na co dzień zapominamy o tym, że nie jesteśmy w stanie zjeść tyle, ile nasze oczy by chciały zjeść. Ja mówię teraz o marnowaniu w skali takiego normalnego konsumenta, zjadacza chleba, gospodarstwa domowego. Zarzucone są sklepy rzeczami, żywnością z różnych stron świata. Nie zawsze wiemy, co z tym zrobić, nie zawsze wiemy, jak z tym zrobić i na koniec nie wiemy, czy nam to będzie smakowało. Kupujemy, często kupujemy na promocjach, co jest potwornym błędem. Naprawdę wierzcie mi, że to jest ogromny błąd, kupowanie na przecenach i na promocjach. Po pierwsze, ta żywność już jest lekka podejrzana, bo nie wiadomo z jakiego powodu jest ta promocja. Najczęściej to jest przecena z powodu niskiej jakości sprzedawanej żywności. Sklepy mnie nie lubią, trudno. Ale fakt taki jest, że jeżeli mamy coś kupować, to przyjrzyjmy się temu dokładnie, obejrzyjmy datę przydatności do spożycia, obejrzyjmy datę wyprodukowania i przede wszystkim mamy oczy, mamy nos, obejrzyjmy co to jest. A potem zastanówmy się, czy my naprawdę coś z tym zrobimy. Bo często jest tak, że kupujemy jakiś produkt, bo nam się bardzo spodobał, bo jest taki, no taki fajny, atrakcyjny, taki kolorowy, taki ładnie zapakowany. A potem się okazuje, że domownicy tego nie lubią, my tego nie wiemy, nie wiemy co z tym zrobić, nie wiemy jak to przyrządzić, no więc ląduje w koszu. Jeżeli chcemy przyjmować gości, zróbmy listę gości i zróbmy taki rodzaj zapotrzebowania gastronomicznego. Wiemy, znamy naszych gości i wiemy co oni zjedzą, co oni lubią i ile oni zjedzą. Przecież my to wiemy. Więc po co robić takie zapasy w stylu staropolskim, żeby stół się uginał, a w efekcie się wyrzuca wszystko.
4: Na czym polega Pani praca w Banku Żywności? Na czym się teraz skupiacie? Pani jest koordynatorem zbiórek. To jak wygląda taka codzienna praca w Banku Żywności?
5: Jestem koordynatorem zbiórek i pozysku żywności, pracy magazynu, czyli całej działalności statutowej banku. Zbiórki mamy dwie do roku i to jest bardziej symbol niż nasza rzeczywista praca codzienna. Symbol, który zwraca uwagę na to, że w ogóle banki żywności są. Ten symbol się przeniósł już na inne organizacje. Okazuje się, że pomysł zbiórek żywności jest bardzo dobry, bo inni też z niego korzystają. No i na zdrowie, bo to idzie dla ludzi. Natomiast nasza codzienna praca, praca banków żywności, jest ich 31 w Polsce, polega na tym, żeby zapobiegać wyrzucaniu żywności przez dystrybutorów i producentów. Jeżeli żywność nie zostanie przekazana do sklepów, to zostanie zutylizowana, więc my przechwytujemy tą żywność, która albo ma krótki termin, albo niewłaściwe opakowania. W końcu tylko ludzie obsługują maszyny i zdarza się, że na przykład naklejka jest nie taka, jak być powinna na produkcie.
6: No, czy są jakieś pewnie uszkodzenia, czy jakieś...
5: Albo błędne nadruki, techniczne takie, czysto techniczne błędy, więc my to przechwytujemy taką żywność, przeznaczamy ją dla organizacji, bo my nie jesteśmy detalistami, tylko hurtownikami, więc obsługujemy organizację. Przekazujemy ją do organizacji, które działają najczęściej na polu pomocy społecznej, dlatego że tam są osoby najbardziej potrzebujące. No w tej chwili niestety jeszcze w naszym kraju są osoby, które potrzebują pomocy żywnościowej. Więc te osoby stawiamy na pierwszym planie, żeby właśnie im najpierw tą żywność przekazać za pośrednictwem naszych organizacji współpracujących z bankiem. Sprzedawcy żywności też czasami muszą ją wyrzucać. Nie zostanie kupiona, zostaje 1-2 dni do upływu terminu przydatności spożycia. Jest jeszcze jeden hak. Przerwany ciąg chłodniczy, na przykład, kiedy konsumenci, czyli my, klienci, wchodzimy do sklepu, bierzemy z chłodni towar, oglądamy i odkładamy. Odkładamy go na wierzchu, nie do chłodni. Sprzedawcy go najczęściej przechwytują w tym momencie, kiedy on zostanie wyjęty z chłodni, a nie odłożony na miejsce. No i to już jest towar niepełnowartościowy, więc trzeba go odłożyć. I przekazują go wtedy jako ten niepełnowartościowy towar do banku żywności. My mamy obowiązek sprawdzać tych 6 punktów, a więc kolor, zapach, smak, datę, wygląd całego tego artykułu. Czyli oceniamy pod takim bardzo organoleptycznym kątem, czy ta żywność jeszcze nadaje do spożycia. Nasze organizacje, nasi podopieczni są wyczuleni na tym punkcie, że dostają żywność niepełnowartościową. Więc to zaufanie do końca jest ograniczone. Sprawdzamy, co jemy, uprzedzeni, że to może być jakieś, to może nieść jakieś ryzyko za sobą. Może, ale nie musi. Jeszcze do tej pory, przez te 6 lat naszej pracy z ludźmi, jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby żywność przekazana jako niepełnowartościowa trafiła do ludzi i spowodowała jakieś tam problemy żywnościowe.
0: Na tych zajęciach najmłodsi mogą sami upiec chleb, zrobić garnki z gliny czy uszyć zabawkę. Mowa o lekcjach muzealnych w Muzeum Wsi Radomskiej. Poza stałymi tematami lekcji w Skansenie są też lekcje związane z kalendarzem liturgicznym, mówi Ilona Jaroszek-Nowak, dyrektor placówki.
7: Na nasze lekcje muzealne, które przygotowuje dział oświatowy, zapraszamy już najmłodsze dzieci, bo zdarzają nam się na lekcjach muzealnych 3-latki. Natomiast lekcje również mogą być prowadzone dla osób w wieku szkolnym. My mamy bardzo szeroki wachlarz tych lekcji. Można to oczywiście doczytać na naszych stronach internetowych bądź doprecyzować w dziale oświatowym. Oczywiście cieszą się największym zainteresowaniem te lekcje dla maluchów. To jest przede wszystkim ceramika, gałganiane zabawki, czy lekcja od ziarenka do bochenka. Również mamy takie lekcje, które organizujemy zgodnie z kalendarzem liturgicznym, czyli pisanie pisanek zawsze pojawia się w okolicy świąt wielkanocnych, topienie marzanny w okolicach pierwszego dnia wiosny, czy lekcje związane ze świętą Katarzyną, bliżej Andrzejek, i świętym Mikołajem. Na dzień dzisiejszy nie planujemy zmiany tematyki lekcji.

0: zawsze po tej lekcji dzieci idą zwiedzać skansen, więc mają dodatkową atrakcję, tak aby zapoznać się również ze zwyczajami na wsiach. Bardzo dużym zainteresowaniem i radością wśród dzieci cieszy się nasza zagroda z Alojzowa, a to chociażby dlatego, że akurat na tej zagrodzie są nasze zwierzęta. I to też jest dzisiaj, obserwując dzieci, zauważamy duże zainteresowanie, bo zadają pytania, których my jako dzisiaj dorośli już byśmy nie zadali, bo dla nas różnego typu zwierzęta na zagrodach były normalnością. Dzisiaj jest to rzadko spotykane zjawisko, więc dzieci są naprawdę mocno i żywo zainteresowane tym, aby dowiedzieć się o zwierzętach, o tradycjach, o wyrobie masła czy wypieku chleba. Także zachęcam wszystkie dzieci do skorzystania z naszych lekcji. My oczywiście informujemy każdego roku szkoły i przedszkola o tematyce lekcji w danym roku, ale widząc i obserwując to przez cały rok szkolny, bo mamy bardzo dużo dzieci, na tych lekcjach widzimy, że i zarówno nauczyciele, i dzieci są zainteresowane tym, aby przyjść i wziąć udział w tych lekcjach muzealnych. Organizujemy lekcje tylko dla grup zorganizowanych, chociaż jeżeli zdarza się, że grupa jest wyjątkowo mała z jakiegoś powodu, to oczywiście też ją przyjmiemy i pracownicy działu oświatowego przeprowadzą taką lekcję, no, aczkolwiek nie mamy na co dzień takich możliwości, żeby robić lekcje muzealne dla indywidualnych osób, ponieważ właśnie tych grup zorganizowanych jest bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę dziennie nie jesteśmy w stanie przyjąć więcej niż 4-5 lekcji, bo no, zarówno ta lekcja trwa około 60 minut, jak również nieraz grupa jest bardzo duża i należy, trzeba ją podzielić, bo najwygodniej i najzręczniej jest, aby grupa stanowiła ilość osób do 25, gdyż każda większa grupa stanowi też trudność, bo dzieci muszą się mimo wszystko skupić. Jeżeli jest grupa powyżej 25 osób, wówczas staramy się, aby te grupy podzielić, żeby każdy tak naprawdę wyszedł zadowolony z wiedzy, którą pozyskał na tej lekcji. No ale żeby również był bezpośredni kontakt z naszym edukatorem.
1: Czy dzieci chętnie uczestniczą w tych zajęciach?
0: Myślę, że tak. Są bardzo zadowolone, cieszą się, bo tak naprawdę z każdej lekcji dziecko coś otrzymuje. Jeżeli jest lekcja o pieczeniu chleba, to każde dziecko wypieka swoją bułeczkę. Jeżeli jest lekcja ceramiki, to dzieci same wyrabiają różnego rodzaju garnuszki czy elementy gospodarstwa domowego z gliny. My oczywiście później ją wypalamy i przekazujemy do danego przedszkola czy danej szkoły. Także myślę, że jest to taka atrakcja, bo dzieci lubią coś dostać. I wydaje mi się, że każda taka lekcja, zresztą ona jest bardzo sympatycznie prowadzona, pomimo to, że szkoła jest pokazana w taki sposób, że są stare ławeczki, dzieci siedzą w tych ławeczkach, czyli tak jak w normalnej dzisiejszej szkole, ale jednak ten troszeczkę powrót do przeszłości, ta nasza sala muzealna również inaczej wygląda, stanowi to dla dzieci dużą atrakcję i myślę, że tak jak nawet rozmawiamy później z tymi dziećmi, czy są zadowolone, to naprawdę jeżeli gromkim chórem mówią dziękujemy pani, to widać, że dzieci są uśmiechnięte, radosne i szczęśliwe i to nas bardzo cieszy przede wszystkim.
1: Warto przyjść na taką lekcję muzealną. Podsumowując, przyjemne z pożytecznym. Dziecko jest zadowolone, bo coś zyskuje, ale też zyskuje wiedzę taką w fundamentach tutaj regionu.
0: I też mamy taki motyw przewodni. Właśnie bardzo zależy nam, abyśmy dzisiaj jednak starali się przekazywać dzieciom, młodzieży wiedzę na temat naszych tradycji, naszej tożsamości narodowej, naszego regionu, bo bardzo dla mnie osobiście istotnym jest to, aby dzieci wiedziały, że jak wyglądał kiedyś region radomski, jak on wygląda dzisiaj, a myślę, że rodzice są na tyle zapracowani, że nie mają zbyt dużo czasu, by usiąść z dzieckiem i opowiadać, jak kiedyś bywało na wsiach. I zresztą po to jest to muzeum. Ono ma taką misję, aby kształtować osobowość dziecka w taki sposób, żeby znało historię, tradycje naszych przodków. I to jest dla nas podstawowa idea robienia tych lekcji.

0: Szczegółowe informacje na temat zajęć znajdują się na stronie muzeumradom.pl.
1: Vox FM Radom. Letnie hitu! Zbrójcu na 106,4.

0: Anna Badowska, zapraszam. Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. W radomskich szkołach średnich przygotowano w sumie ponad 4000 miejsc. Nabór, jak co roku, odbywa się elektronicznie, mówi Michał Kaczor z Urzędu Miejskiego.
1: Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych jest prowadzona drogą elektroniczną. W radomskich szkołach zostało przygotowanych ponad 4000 miejsc, w tym prawie 1600 w liceach ogólnokształcących, ponad 1500 w technikach oraz 860 w szkołach branżowych pierwszego stopnia. Nowością w tym roku szkolnym jest uruchomienie w Zespole Szkół Elektronicznych kształcenia w zawodzie technik cyberbezpieczeństwa. Ósmoklasiści mogą w elektronicznym systemie naboru dostępnym na stronie oświatawradomiu.pl wskazać maksymalnie 4 szkoły, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Listę wybranych oddziałów powinni ułożyć w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Kandydaci będą też musieli złożyć w placówce pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami. Termin składania wniosków upływa 27 maja, a w dniach od 3 do 7 lipca absolwenci szkół podstawowych będą musieli uzupełnić złożone dokumenty o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych zostaną opublikowane 17 lipca.
0: Budowa dworca autobusowego to dopiero początek. Białobrzegi walczą z wykluczeniem komunikacyjnym. O pierwszych liniach uruchomionych między Białobrzegami a Grójcem oraz o roli, jaką ma spełniać budowany nowy dworzec, mówi Adam Bolek, burmistrz miasta i gminy Białobrzegi.
2: Jeśli chodzi o transport zbiorowy, to gmina Białobrzegi ma podpisaną umowę z wojewodą na linie, które obsługują gminę naszą. Są to linie, które wykorzystujemy również do transportu, do przewozów dzieci i młodzieży do naszych szkół. I tutaj, jeśli chodzi o gminę Białobrzegi, to jakby problemu z autobusami nie ma. Zresztą odległości są dosyć małe. Ten autobus jedzie rano i wraca i tą samą trasę pokonuje po południu, więc jeżeli ktoś chce z niego skorzystać, to oczywiście może. Problem jakby z wykluczeniem komunikacyjnym Białobrzegi mają, jeśli chodzi o komunikację Warszawa-Radom. Tutaj rzeczywiście ten problem istnieje, aczkolwiek w ubiegłym roku udało nam się uruchomić wspólnie z panem prezesem PKS Grójec linię, która rano wyjeżdża do Warszawy około godziny 6 z Białobrzegów i później jest powrót około godziny 16:30 do Białobrzegów. Jest to linia pośpieszna, zatrzymuje się tylko w Grójcu i później w Warszawie, więc taka tutaj na zasadzie współpracy wzajemnej taka linia funkcjonuje i no nie cieszy się ona, szczerze mówiąc, zbyt dużą popularnością, szczególnie jeśli chodzi o powroty z Warszawy. Być może jest troszkę za wczesny ten powrót z Warszawy. Tutaj obserwujemy tą sytuację, być może coś się uda zmienić. Natomiast problem i tak istnieje, dlatego my chociażby przez budowę dworca autobusowego zlokalizowanego w lepszym miejscu chcemy, aby zachęcić przewoźników, dzisiaj przecież prywatnych tak naprawdę, do tego, żeby do Białobrzegów zajeżdżali. No ale do tego muszą mieć odpowiednie warunki. Dworzec nie może być w centrum miasta, gdzie przewoźnik traci 15 minut na to, żeby wjechać i wyjechać do miasta. To musi być szybki wjazd i szybki wyjazd, dlatego lokalizacja dworca jest przy węźle Białobrzegi Południe i stąd być może to też poprawi sytuację, ale rozwiązaniem byłoby pomysł, który samorząd powiatowy w Grójcu 2 lata temu wysunął. To jest powstanie takiego związku powiatowo-gminnego, który skupiałby kilka powiatów, przynajmniej 2, czyli Białobrzeski na przykład i Grójecki oraz gminy tych powiatów, żeby ułożyć siatkę połączeń między tymi powiatami, ale również między powiatami a Warszawą i Radomiem. zawiązał się taki związek. Natomiast i my jako gmina Białobrzegi zadeklarowaliśmy chęć przystąpienia do tego związku, ale w tej chwili zdaje mi się, chociaż nie mam informacji, trwają procedury chyba rejestracyjne czy jakieś organizacyjne, żeby ten związek zawiązać, tak? Więc no trzeba chyba wybrać zarząd, trzeba no jakichś pracowników zatrudnić. Jest coś takiego przygotowywane, ale szczegółów szczerze mówiąc nie znam. My, nasz samorząd miasta i gminy Białobrzegi zadeklarował bycie w tym związku, bo zależy nam, aby uporządkować, skoordynować sieć połączeń autobusowych między poszczególnymi miejscowościami, nie tylko na terenie naszej gminy, bo tu powiem szczerze, no sobie radzimy, natomiast głównie chodzi o komunikację międzypowiatową, tą dalszą, żeby to funkcjonowało lepiej i było przystosowane do potrzeb mieszkańców. Taki związek może to skoordynować, a nie pozwoli to nie powielać pewnych połączeń, które nawzajem się wykluczają, konkurują ze sobą niepotrzebnie i stąd być może tych połączeń po prostu brakuje. Czekamy na jakieś informacje, jesteśmy gotowi do tego, żeby działać w tym związku. Jeszcze myślę, trzeba chwilę cierpliwości i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Waldemar Dolecki pozostanie dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu. Zakończyła się procedura konkursowa, a komisja zdecydowała o powierzeniu mu stanowiska na kolejne 5 lat. Przed dyrektorem sporo wyzwań, mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.
3: Przy samej liczę bardzo na kontynuację tych dobrych działań, które już w amfiteatrze się dzieją i myślę, że pan dyrektor jest gwarantem tych dobrych praktyk, kontynuowania tych dobrych praktyk, które już w amfiteatrze od kilku lat funkcjonują. Jednym z elementów koncepcji, jaką przedstawił pan dyrektor, była kwestia otwarcia amfiteatru na realizację różnych funkcji w ramach projektu i programu Radom dla Młodych. Uważam, że akurat amfiteatr jest idealnym miejscem do tego, aby takie działania prowadzić, aby integrować, ale też dawać szansę młodym radomianom na rozwój nie tylko artystyczny, ale taki społeczny, czyli tak zgodnie z tą funkcją, która jest głównym przesłaniem, jeśli chodzi o działalność amfiteatru. No i oczywiście druga rzecz, bo tu nie da się tego ukryć, Państwo na pewno będziecie także o to pytać, to kwestie infrastrukturalne, czyli w dalszym ciągu kontynuacja tych działań związanych z koncepcją, z projektem, ale także z budowaniem montażu finansowego, abyśmy w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy rozpoczęli, właściwie nie chcę powiedzieć przebudowę, bo to trudno mówić o przebudowie, o budowie nowego amfiteatru, który będzie obiektem z XXI wieku, obiektem, który będzie nam domykał tę część infrastruktury, która jest nam potrzebna do organizacji imprez masowych, bo przecież mamy halę, mamy otwarty stadion, mamy plac Jagielloński, mamy Błonia nad zalewem na Borkach, natomiast niewątpliwie amfiteatr nowoczesny, funkcjonalny amfiteatr, obiekt amfiteatru będzie takim uzupełnieniem tej brakującej infrastruktury, która pozwoli nam realizować wszystkie koncepty i wszystkie formaty imprez masowych, czy to imprez płatnych, czy bezpłatnych i tutaj to również.
0: Dyrektor amfiteatru Waldemar Dolecki ma swoje plany na rozwój instytucji.
4: No nie powiem, że czuję się stuprocentowym mieszkańcem tego miasta, bo wciąż dojeżdżam, ale mam takie poczucie, że coraz mi bliżej i coraz lepiej się dogadujemy z mieszkańcami czy z naszymi odbiorcami i chciałbym, żeby to trwało. Cele, które postawiłem przed sobą i przed amfiteatrem na kolejne 5 lat, to tak jak pan prezydent wspomniał, otwarcie się amfiteatru jeszcze bardziej na młodzież, bo dużo obserwujemy, dużo rozmawiamy, duże wyzwania stawia Ministerstwo Edukacji Narodowej w programie Kompas Jutra i my chcemy pogłębić tę naszą obecność zarówno w oświacie, jak i przy młodych ludziach. I takim flagowym pomysłem, który chciałbym zrealizować przy współpracy z władzami tego miasta, jest utworzenie takiego nowego miejsca, nie w strukturach amfiteatru, czy nie w budynkach amfiteatru, a zupełnie gdzieś na mieście, zwanego roboczo młodzieżownią. Takiego miejsca, gdzie młodzi ludzie, zamiast przesiadywać na ławkę placach na Placu Jagiellońskim mogliby uczestniczyć twórczo, aktywizować się wzajemnie, napędzać, nakręcać, pogadać, mówić się na randki, także w takim miejscu, gdzie nie trzeba będzie płacić za na przykład herbatę czy coś do picia. Takie miejsca istnieją w Polsce. Myślę, że z powodzeniem jesteśmy w stanie takie miejsce stworzyć w Radomiu. Drugą rzeczą, jaką chciałbym zrobić, to jeszcze rozwijać pracownię nowych mediów o komponent sztucznej inteligencji. Mieliśmy przyjemność tworzyć galę Narodowej Nagrody Kulturalnej w oparciu również o narzędzia sztucznej inteligencji. Myślę, że z powodzeniem i chcemy to robić dalej, też udostępniając i jakby oswajając młodych ludzi z pozytywnymi elementami sztucznej inteligencji. Zostajemy przy sprawdzonych formatach, ale chcemy też wprowadzić nowe formaty, jak choćby Amfiteatr Mistrzów. Chcemy zapraszać do Radomia ludzi, którzy mogą się jeszcze podzielić swoją twórczością, swoją wiedzą, a warto ich zaprosić i posłuchać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy odejdą, jak Stanisława Cyryjska, a mieliśmy przyjemność zorganizowania koncertu w Fosie Pełnej Kultury kilka lat temu. No i to, co pan prezydent powiedział, takim moim marzeniem i wyzwaniem jest, żeby po tych 5 latach móc albo otworzyć nowy amfiteatr, albo być już bardzo blisko otwarcia. No i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby zarówno zabiegać o środki finansowe, jak i przede wszystkim dokończyć te procesy projektowe i lobbować, rozmawiać, przekonywać do tego, żebyśmy wspólnymi siłami podjęli ten wysiłek i zrobili nowy amfiteatr, bo myślę, że miasto i mieszkańcy absolutnie zasługują na to. Więc jeszcze raz dziękuję za 10 lat. Poproszę o życzliwość na kolejne 5 lat.
0: Królowa sportu zagości w Radomiu. Już 21 maja odbędzie się meeting lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie 2026. Rywalizować będą uczniowie klas z 2 roczników 2015 i 2016. Uczestnicy będą startować w formule dwuboju, mówi organizator imprezy Artur Błasiński.
5: Według regulaminu możemy zgłosić zawodników, czy uczniów, czy dzieci w rocznikach 2015-2016. Wstęp jest wolny i zgłaszamy przez stronę Radom Biega. Na stronie mamy link do zapisów i te zawody charakteryzują się dwubojem, czyli jedna konkurencja biegowa, druga techniczna.
6: Czy dzieci są chętne do takich zawodów? Bo no, to jest też popularyzacja królowej sportu.
5: Tak, generalnie i królowej sportu, ale także upowszechnianie ruchu czy aktywności fizycznej jako takiego żywotnego składnika naszego życia. Więc każda aktywność, czy to lekkoatletyka, czy inna konkurencja, czy dyscyplina sportowa powoduje, że zwiększa się nie tylko poziom sportowy, ale także nasz taki dobrostan duchowy, że trochę wymęczymy się na treningu czy podczas aktywności fizycznej i dzięki temu czujemy się lepiej, zmęczeni, ale szczęśliwi.
6: Gdzie się można zgłaszać? Jak ktoś by chciał zapisać swoje dziecko, żeby też trochę przyszło coś tutaj porobiło z wami?
5: Generalnie prowadzimy treningi dla najmłodszych, także wszystkie informacje są na stronie Radom Biega. Zajęcia prowadzimy na obiektach Mosiru w Radomiu. Zajęcia są ukierunkowane na rozwój wszystkich konkurencji, czy to biegowe, czy rzutowe, czy to biegowe długie, czy biegi sprinterskie, czy to skocznościowe. My jesteśmy dyscypliną późnorozwojową, więc w wieku 12-13 lat dopiero ukierunkujemy ich, naszych przyszłych adeptów, przyszłych mistrzów do konkurencji, w których mają wykazane największe predyspozycje. Te zawody, czyli olimpijskie nadzieje, są skierowane dla najmłodszych, tak żeby oni poczuli tą rywalizację, ale jednocześnie ich ta aktywność zachęciła do uprawiania sportu. Tak jak powiedziałem, charakteryzują się tym, że jedna konkurencja biegowa, jedna techniczna.
6: Czy jest tak, że te dzieci przychodzą i zostają? Znaczy przychodzą, sprawdzają, a potem jest tak faktycznie, biorą udział w takich wydarzeniach, które robicie, a potem się okazuje, że jednak udaje się im zaszczepić jakąś taką właśnie jakieś zainteresowanie sportem i to gdzieś tam potem kiełkuje.
5: No program LDK, bo to jest robione w ramach programu Lekkoatletyka dla każdego, te zawody, mają spowodować zwiększenie zainteresowania nie tylko lekkoatletyką, ale aktywnością sportową, więc nawet jeśli nam się uda namówić 1% z tych biorących udział do lekkiej atletyki, to jest super, a jak namówimy 15% do uprawiania w sposób systematyczny sportu lub danej dyscypliny sportowej, to już jest super. Jakby nam się udało 50%, to już byłoby przesympatycznie, ale staramy się i po to są te zawody, żebyśmy się mogli pobawić, ale i porównać z rówieśnikami.
0: Za nami Noc Muzeów, a wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Muzeów. Zapytaliśmy z tej okazji najmłodszych, co to jest muzeum i jak się trzeba w nim zachować.
7: Co to jest muzeum?
8: Muzeum to takie coś, tam jest nawet szkielet dinozaura.
7: Po co się chodzi do muzeum?
8: Żeby zobaczyć inne rysunki, że można sobie pochodzić.
9: Muzeum też jest strażackie, ale jest takie muzeum, co są kaski. Ja w dzień chodzę i się zapisuję.
7: No i co tam o tych strażaków zobaczyłeś?
9: Hełmy, policji.
7: No strażaków są chyba też takie wielkie wozy strażackie.
9: Tak.
7: A ty co wiesz, co to jest muzeum?
9: Że tam się chodzi i można nawet zobaczyć obrazy.
7: A wiecie, jakie my mamy muzeum takie w Radomiu?
10: Muzeum Radomskiej, ale ja wiem, że w muzeum można oglądać różne szkielety, na przykład można zobaczyć ciało węża, bo tam można, bo ja widziałam, kiedyś byłam w muzeum w Warszawie, to tam były różne obrazy i były skóry nawet mrówkojada. I tam było, co można zrobić z mrówkojada. No to tam był pistolet taki z skóry mrówkojada i były takie różne rzeczy, też z ich języków też były.
7: Ale ty powiedziałeś, że my w Radomiu mamy Muzeum Wsi Radomskiej. Byłaś tam kiedyś?
10: No raczej nie. A mama mówi, że tam się dzieją różne ciekawe rzeczy. Tam złapano takiego czarnego motyla.
7: W muzeum można oglądać też na przykład obrazy, różne fajne wystawy, tak?
10: Wiem, że można pooglądać muzeum. Kiedyś byłam w takim muzeum, gdzie było tyle obrazów, że ktoś by się mógł zgubić, bo te obrazy były różne. Też był taki obraz, to był taki ogród i tam była taka ważka. I tam było powiedziane, że tam miało być słońce. I tam powiedziałam, że wszystko było takie okrągłe, a ta ważka tylko była taka płaska i zagrażała temu obrazu, a to miało być słońce.
11: No i jeszcze tam można zobaczyć inne zwierzątka. Na przykład motylki, zebry, żyrafy.
12: Ja oglądam bajkę Andy i to on ma takie muzeum, gdzie są różne szkielety dinozaurów. Nawet on może wziąć rośliny, bo on się cofa w czasie.
13: To jest takie miejsce, gdzie są na przykład szkielety dinozaurów albo obrazy.
7: A byłaś kiedyś w jakimś muzeum?
13: Tak.
7: W jakim? Pamiętasz?
13: Nie.
7: A co tam zobaczyłaś?
13: Obrazy szkielety dinozaurów.
7: Miłosz, co to jest muzeum?
14: Muzeum to jest taki budynek, gdzie można zwiedzać historię.
7: A wiesz, jakie w Radomiu mamy muzea?
14: Muzeum Wsi Radomskiej.
7: Jeszcze mamy Muzeum Jacka Malczewskiego.
10: Malczewskiego to jest ulica Malczewskiego.
7: To jest też ulica. Ale wy byliście w Muzeum Jacka Malczewskiego, jak była na przykład wystawa domków dla lalek Barbie. Byliście?
10: To ja nie byłam, bo mnie tak to nie było, bo ja nie byłam jeszcze.
7: Albo była też taka wystawa w Muzeum Jacka Malczewskiego dla dzieci w świecie zabawek. I były pokazane zabawki stare waszych rodziców. No, byliście na tej wystawie?
14: Pamiętam.
15: Byłem.
7: No i co tam, Miłosz, mogłeś zobaczyć?
14: Widziałem chyba jakieś zabawkowe statki.
10: Ja mam dwa.
14: Jeszcze lalki widziałem. I nie wiem co. Jeszcze.
10: I chyba auta. Ja kiedyś miałam być takim fajnym muzeum, ale wtedy się pogoda zła zrobiła i była burza i nie poszłam tam z mamą. Ale mama moja, że tam jest fajnie.
7: Kajtek.
16: Ja byłem w muzeum.
7: W jakim?
16: Na zamku takim.
7: Mhm. I co tam widziałeś?
16: Takie wieżątka w lesie.
7: No dobra, a co to jest w ogóle muzeum?
16: Muzeum to jest takie, że można oglądać fajne wigulki.
7: No dobra, słuchajcie, a jak się trzeba zachowywać w muzeum?
10: Trzeba być cicho, bo jak się jest głośno, to wtedy jak są szkielety dinozaurów, to mogą one rozpaść się. I jak się rozpalą, to wszystko się już stucze.
7: No, jak się jeszcze trzeba zachowywać?
14: Trzeba być cicho, bo jak nie będzie cicho, to wygonią z muzeum.
7: Słuchajcie, a wy wiecie, że po muzeum to jest taki człowiek, który czasem na przykład oprowadza tych, co zwiedzają? Wiecie, jak on się nazywa?
10: Nie wiem.
7: Przewodnik. Przewodnik, no właśnie.
10: No ale bo on się wtedy nauczył, bo ja jeszcze byłam kiedyś w takim muzeum, gdzie było takie zoo i tam po koło tego zoo, to było w górach, to było takie fajne muzeum.
17: I tam były takie skóry zwierzęcia, były różne szkielety i tam każdy był cicho i nawet można było sobie kupić jakąś zabawkę z taką skóry kogoś.
18: No dobra, słuchajcie, a jak ten przewodnik tak chodzi po tym muzeum, to co on robi? Jaka jest jego rola?
14: Oprowadza gości.
18: Mhm. Ja wiem, i co robi? Oprowadza i co? Opowiada chyba wtedy?
17: On tak. On mówi, że na przykład tam jest, że na przykład gdzieś tam jest jakiś szkielet i on mówi to jak, na przykład szkielet dynozaura i szkielet różnych dinozaurów albo...
19: Ja byłam w muzeum kiedyś.
18: Jak?
19: Nie pamiętam.
18: A co tam widziałaś?
19: No, obrazy, szkielety dinozaurów, małe dinozaury i jajka.
17: A to ja też widziałam w takim jednym muzeum, widziałam...
18: Dobra, to teraz dziewczynom damy powiedzieć. Chodźcie, dziewczyny. A wy co wiecie o muzeum?
19: Z muzeum jest szkielet dinozaura. No i tam wewnątrz, no i jest taka prawdziwa piramida, co była, jak była ta piramida, jak w Egipcie.
18: A byłaś kiedyś w muzeum?
19: Nie, ale dobrze pamiętam o muzeum.
18: No to co to tam wiesz jeszcze?
19: Jeszcze wiem, że wewnątrz piramidy to ukrywa się taki sfinks i od sfinksa trzeba znać taki nos.
18: Pola, ty co wiesz, co to jest muzeum?
20: Ja byłam z muzeum chińskim.
18: To daleko gdzieś chyba?
20: Tak.
18: No i co tam widziałaś?
20: Kości dinozaura.
21: Ja byłam kiedyś w Muzeum Wsi Radomskiej.
18: Czyli w Radomiu, w naszym muzeum. I co tam takiego ciekawego zobaczyłaś?
21: Widziałam dużo obrazów. Tam można było sobie kupić różne ozdoby, jakieś ciasteczka i ja sobie kupiłam.
18: Ale poczekaj, bo w Muzeum Wsi Radomskiej to jest tak dużo takich na przykład starych domków, chałup. Widziałaś je?
21: Tak, i nawet wchodziłam do środka.
18: No i co tam takiego mogłaś zobaczyć w środku tych domów?
21: Różne stare rzeczy, na których ludzie kiedyś spali. Widziałam takie wysokie łóżka.
18: A widziałaś na przykład takie stare ich piece, na których gotowali?
21: Nie.
18: Nie widziałaś?
21: Był bałagan i były kratki.
0: Z radomskimi przedszkolakami rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska. Arboretum w Marculach to niezwykłe miejsce oddalone od Radomia o około 30 km. Oprócz relaksu, jaki czeka na odwiedzających to miejsce, można podejrzeć tam także kolekcję ponad 2,5 tysiąca różnych gatunków roślin. Warto odwiedzić to miejsce o każdej porze roku, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
22: W Marculach, niedaleko Radomia, znajduje się świetne miejsce do tego, by odwiedzić je. Jest to ogród botaniczny, arboretum i Centrum Edukacji Przyrodniczej. Jest to miejsce niezwykłe, bo mamy w Polsce 42 ogrody botaniczne, z czego 6 jest prowadzonych przez Lasy Państwowe i właśnie ten jeden z 6 znajduje się tutaj w Marculach. Niewiele jest również w województwie mazowieckim ogrodów botanicznych, także mamy szczęście, że tak blisko możemy oglądać różne rośliny, bo w ogrodzie botanicznym w Marculach znajduje się kolekcja 2,5 tysiąca roślin, które reprezentują prawie 1000 gatunków odmian kultywarów występujących w strefie klimatu naszego umiarkowanego i warto zobaczyć te rośliny, szczególnie wtedy, kiedy kwitną różne kolekcje. W tej chwili można oglądać na przykład różę błotną i cyprysik błotny. Rosną one nad oczkami wodnymi, których kilka znajduje się w arboretum. Możemy tam zachwycić się roślinami, które kwitną ziołami, bo jest tam też kolekcja ziół jeżówek. Oczywiście niezwykły ogród jest szczególnie wiosną, kiedy kwitną na przykład róże naczniki, ale o każdej porze roku polecamy to miejsce. Jest to też miejsce, gdzie co roku organizowany jest piknik, takie wydarzenie turystyczne wspólnie z różnymi organizacjami, wspólnie z miastem. Rzeczywiście Marcule położone są niedaleko Iłży, niedaleko Starachowic, z drugiej strony Wąchocka. Jest taki wspólny profil na Facebooku, który dotyczy tych miejsc i warto go polubić. Nazywa się W nurcie przyrody i historii i te wszystkie różne różne organizacje turystyczne, instytucje, muzea, Muzeum Starachowickie publikują tam informacje, można zobaczyć, co się dzieje. Warto też odwiedzić Arboretum Marculskie ze względu na to, że jest tam zagroda dla zwierząt. Można zobaczyć i zwierzęta gospodarskie, i zwierzęta dzikie, które są pod opieką miejscowego tutaj koła łowieckiego, z którym nadleśnictwo współpracuje. I rzeczywiście jest bardzo ciekawie o każdej porze roku.
1: Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.

0: promocja.
1: Daj mamie odpocząć.
2: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na boxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
2: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z Vox FM.
2: Autopromocja. Vox FM.

0: Autopromocja. Nocna zmiana z Vox FM.
1: Czy będzie nocna zmiana? No właśnie będzie, bo minęła północ. Tu Vox FM, w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc? Niezależnie czy jesteście w robocie, czy może macie dzisiaj wolne, to mam nadzieję, że jest wszystko git i jesteście gotowi na kolejne nasze spotkanie, w którym będzie naprawdę bardzo cudownie. Joker i Bajerantka to na początek. Pojawi się też Dawid Podsiadło, To co masz ty. Będzie też morze, nad morze też pojedziemy. Mam nadzieję, że u was jest wszystko git. 609 86 9869. Dajcie znać, a ja się z wami witam. Marcinek, dzień dobry.

0: No i jak tam załogo, mija wam ten piękny poniedziałkowy wczesny poranek? Mam nadzieję, że mija dobrze, chociaż poniedziałki no to różnie bywa. No mi ten poniedziałek bywa tak dosyć, można powiedzieć, boleśnie, bo tak jak wam mówiłem tydzień temu, przez cały weekend z wujkiem, tatkiem wspólnie malowałem barierkę i dzisiaj po prostu czuję się nie do końca dobrze, bo nie dość, że jestem zmęczony fizycznie, to jestem jeszcze cały zjarany od słońca. Naprawdę no nie zabezpieczyłem się, Marcinek nie pomyślał i przez cały weekend 8 godzin na początku szlifowaliśmy tą barierkę, usuwaliśmy tam mech, bo to wszystko było porośnięte. Następnego dnia było gruntowanie, a trzeciego dnia było malowanie, aż w końcu patrzę na swoje ręce i są naprawdę tak czerwone, że bracie, chyba teraz muszę jakiegoś pantenolu użyć i ogarnąć temat bardzo szybko. Mam nadzieję, że to minie i nie będzie żadnego przypału, ale jeszcze widzę, że na nodze mam farbę niedomytą, więc chyba jakiś rozpuszczalnik albo jakimś innym sposobem jakoś to wyczyszczę i nie będzie żadnej lipy. A u was jak tam minął ten weekend? Jak tam mija ta noc? 609-86-9869. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie. Jak malowaliście, to się też tym pochwalcie. Jak słońce was dotknęło, no to też. No bo było myśleć wcześniej, no. I już ja się domyślam, co mogła czuć karkówka, którą ostatnio zostawiłem na grillu. No bo ona się spaliła, a ja się spaliłem tak samo jak ona, albo nawet bardziej.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: No ale Marcinek, no bez czapki malowałeś, no. No muszę się przyznać, że tak. Mam nadzieję, że w przyszłości wyciągnę z tego lekcję i SPF będzie na skórę nałożony, a barierka będzie idealna. Chociaż teraz patrzę na nią i no w takim stanie jest dosyć ładny, więc warto było się przemęczyć, no bo już jest temat ogarnięty i o to właśnie chodzi, żeby ogarniać tematy i żeby do przodu biec. A u was jak tam mija ta noc? Dajcie znać. 609-86-9869. Czas na zmiany. Teraz gramy.

To kasa w Vox FM, a kasiaste przyrodnicze pytanie zadał nam Mati. Marcinku, ja w sobotę kosiłem trawę. Rano wstałem w niedzielę i byłem cały pogryziony przez komary. Teraz w pracy ciągle się drapię. Czy może wiesz, jak sobie ulżyć? No wiesz co, ja proponuję, jest taki magiczny środek, mianowicie pół litra. Pół litra środka, który pomoże goić się raną. Jaki to środek, nie wiem. Jeżeli macie jakiś pomysł, dajcie znać. 609-869-869. Jak uratować Matiego przed komarami? Dajcie też znać, gdzie jesteście, co robicie, bo już za chwilę sprawdzamy listę obecności. Mati, ciebie wpisuję, już jesteś, a z tymi komarami jakoś sobie poradzimy i komara nie złapiemy. Margaret, Cool Me Down to przed nami, czyli coś, co pozwala nam komara zwalczyć.

0: Zabadak to utwór, który chyba nie pozbawi nas moralności?
1: A Marcin powiedział,
0: że czas sprawdzić listę obecności. Ten, kto jest z nami, ten melduje się pod 609 2 x 8 69, a ja potem robię verification, education i sprawdzam, gdzie jesteście i co robicie. A tak tej nocy tak się składa, jest z nami Robert z Rotterdamu, który pozdrawia wszystkich. Dzięki, Robert, że jesteś. Jest też Dawid, jest Roger z Lublina. Hej, Marcinek, ja nigdzie nie pojechałem na ten weekend, chociaż tak było ciepło. Pozdro dla wszystkich i dla mojego kota Diego. No ale spokojnie, Roger, lato dopiero się zaczyna, jeszcze gdzieś tam pojedziesz. Ważne, że z kotkiem posiedziałeś, że twój kot jest szczęśliwy, ty jesteś też szczęśliwy i o to w tym wszystkim chodzi, żeby taką pozytywną energią się karmić. Jest też Mati od komara. Spokojnie, Mati, nie bój się, ten komar cię więcej już nie ukąsi. Trawę na działce ogarnąłeś? Ogarnąłeś. Kosiarka działała? Działała. Komar ukąsił, ale już więcej nie ukąsi. Nie bój się, zaraz jakieś znajdziemy dla siebie porady, tak żeby więcej nie było przypału. Obecna jest też Monika. Dzięki, Monika, że jesteś w nocnej zmianie razem z nami. Jest też Maciek Ochroniarz. W końcu nocna zmiana. Witaj, Marcinek i wszyscy słuchacze. Ostatnio miałem próbę włamania i złapałem gagatka o 4 nad ranem, także spokojnej nocy dla wszystkich służb mundurowych i osób będących w pracy. No to ja ci powiem, Maciek, że jesteś kozak gość. No, o 4 rano czuwałeś, nie zasnąłeś, patrzyłeś na ten monitoring i złapałeś go tak, nie kradnij, i bardzo dobrze, o to w tym chodzi. Jesteś, bracie, mistrzem i jesteś mocniejszy niż niejedna gerda.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: I oczywiście z Kobelek. No bo Skobelek jest mocny, jak go tam dobrze zastrugasz, ale ja wiem, że Maciek to jest mocniejszy gość. Fajnie, że jesteście razem z nami, fajnie, że jesteście w nocnej zmianie, czyli programie, który tworzymy wszyscy razem. Oczywiście w każdej chwili możecie się jeszcze zameldować. 609-869-869. Muzyka w rytmie hitów jest dla nas wszystkich. Zabiorcie stąd, to już teraz przed nami.

0: Selecet, klapkach, nojka, klapkach, nojka, selecet, selecet, klapkach, nojka, klapkach, nojka, selecet, selecet, klapkach, nojka, klapkach, nojka, selecet,
1: no, selecet. Vox

Selece w klapkach. A tu mnie jakiś, a? Chyba komar ugryzł. A propos komarów, odezwał się Mati. Na komary jak już ukąsi, to rzeczywiście pół litra jest najlepsze. Ale zanim ukąsi, to najlepszą ochroną jest atak. Komary bzykają, my bzykajmy przed komarami. No, ciekawe stwierdzenie, Mati, nie wiem skąd to wziąłeś. A pół litra środka do dezynfekcji na pewno się przyda. Także uważajmy, dzięki Mati, że poradziłeś mi, Matiemu i całej załodze. Chrońmy się przed komarami, tak szybko umierają.

Modelki, Włodarski, lubię cię jak lato, a ja bardzo lubię Wojtka i Paulinę, którzy teraz wracają z Hiszpanii. Bezpiecznej drogi dla was, kochani. Fajnie, że jesteście w tym wszystkim razem. Jest też Patryk, który pozdrawia ze Szwecji. Patryk, ty to jesteś naprawdę bardzo fajny gość, no bo w sumie dzięki tobie muzyka w rytmie hitów wybrzmiewa po drugiej stronie morza. I coś czuję, że ryby są z tego powodu też szczęśliwe. Jeszcze pytanie jakie? Po drugiej stronie mostu też jesteśmy. Lanbery to już teraz gramy.

0: Ech, życie, a w życiu to jak w pogodzie. Bywa różnie. A jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy nigdzie nie powinno padać, z wyjątkiem Rzeszowa. Temperaturowo witamy lato, bo 15 stopni zobaczymy w centrum i na południu, a najzimniej będzie na północnym wschodzie, bo 8-9 stopni zanotują termometry w Suwałkach i w Białymstoku. W dalszej części dnia słonecznie w całej Polsce, powyżej 20 stopni w centrum i na zachodzie, czyli co, no, farba na pewno wyschnie? I nie będę musiał jeszcze raz tym wałkiem tam malować.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Chociaż kto wie, jak jakieś zacieki będą, to może być z tym różnie. A tak się składa, że w tej godzinie nasza zabawa też będzie dotyczyć malowania, więc się przekonamy, kto nas ukłamie w temacie pędzla, wałka, białej farby i pytanie, czy się ona wyleje? No i kto ją wyleje? Możliwości są trzy. Albo będzie to Marcin, albo będzie to Marcinek, albo będzie to Miros. Bądźcie z nami koniecznie. Nagrody od Vox FM będą dla was czekać. Czy farbowaty? To się przekonamy. Marcinek, cześć ponownie. Tu Vox FM. Ten wasz świat. To na początek.

Play, który pięknie namalował nam godzinę pierwszą 10, ale pośród tych pędzli, pośród tych wałków i tej folii jest jakiś kłamca. Pytanie, kto nim będzie? Czy będzie nim Marcinek? Czy będzie nim może Picasso Miros? Albo może jednak Marcin? No zaraz się przekonamy. Na pewno nie będzie to nikt obcy.

0: tylko nam gwiazd. Powiedz mi tylko, gdzie wracać mam.
1: Oskar, lepiej wróć tam, gdzie nikt nie kłamie.
2: Kto tu kłamie?
1: A to jest pytanie do was, a więc wspólnie wybierzmy się na budowę, gdzie prace malarskie wykonuje Marcinek, Marcin oraz Miros. Zobaczymy, który z tych panów dobrze zakryje nierówności i przy okazji nie będzie kłamał. A więc, czy jest to Marcin?
3: Żeby nowa farba dobrze trzymała się podłoża, poprzednią trzeba dokładnie zeszlifować.
1: A może jednak to Marcinek kłamie? Aby po wykonanym malowaniu pędzel jeszcze trochę nam posłużył, najlepiej porządnie go wyszorować. A może ten pseudo Picasso Miros kłamie?
4: Ja bym chciał powiedzieć tak, że wszystkie płoty, altany czy balustrady najlepiej jest malować w pełnym słońcu, kiedy żar leje się z nieba. Dzięki temu farba szybciej wyschnie, a my będziemy wreszcie po robocie.
2: Kto tu kłamie?
5: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
1: 609-86-986-9. W tym momencie zdejmuję co? No wiadomo, tak zwanego kagańca i czekam na pierwszą osobę, która się do mnie zadzwoni i powie, kto będzie chciał nas oszukać w temacie malowania. Czy jest to Marcinek, czy jest to Marcin, a może jest to Picasso Miros? Halo, halo, kto jest z nami? Odbieramy pierwszy telefon.
6: Siemanko, Michał z tej strony.
1: Siemanko, Michał, co robisz? Gdzie jesteś, bracie? Malujesz coś, czy nie malujesz?
6: Ostatnio malowałem.
1: Tak? To się znasz na temacie, widać. No a gdzie jesteś?
6: Mam jeszcze raz.
1: Gdzie jesteś teraz, w tym momencie?
6: W aucie.
1: A, czyli sobie jedziesz gdzieś tam i tam nie ma żadnych prac malarskich, ale wcześniej robotę robiłeś.
6: Nie.
1: Dobra,
6: nie,
1: tam nie Michał, powiedz mi, kto tej nocy jest malarskim oszustem?
6: Wydaje mi się, że wszystkie odpowiedzi były poprawne.
1: No, niestety nie, ale niech ci będzie... Poczekaj, sprawdzę jeszcze dokładnie. A

0: To Kamasutra, teraz i wciąż.
1: To Kamasutra! Widzisz? Michał przyznał mi rację, a to ty się nie znasz na malowaniu. Co z tego, że w pełnym słońcu? Dobrze było, dobrze zrobiłem robotę.
0: Ta, te zacieki to co?
1: Co zacieki, no? Jeden, może dwa, może cała ściana.
0: No właśnie, panie Mirosie, no i co z tym malowaniem będzie? Trzeba wszystko poprawić, ale tak już jest z Picasso Mirosem. Nasza zabawa wraca już za tydzień, bądźcie z nami koniecznie, bo nagrody, takie letnie, będą na was czekać.

Red Queen, mówisz, że mnie kochasz, a wy za co kochacie swoje mamy? No właśnie, odpowiedź brzmi za wszystko. No, a tak się składa, że w Vox FM już niedługo wystartuje nasza akcja Świętuj Dzień Mamy razem z Vox FM. Wystarczy wejść na specjalną stronę i napisać, dlaczego to twoja mama zasługuje na wypoczynek i relaks. Vox FM. I wtedy dla niej macie szansę wygrać 2000 zł na pobyt w takim fajnym hotelu, w którym mama odpocznie, pomarzy sobie trochę i spędzi czas tak jak chce. voxfm.pl, tam wbijamy, tam piszemy i być może nagroda trafi właśnie do twojej mamy. Daj szansę, napisz, kto wie.

Ale to pięknie poleciało załogo. 52 minuty po godzinie pierwszej. Już tą godzinę mamy na zegarze i udało się naprawdę dużo zrobić. Między innymi Gerwazy zaczął kręcić pauzę. Serwaty dojechał do końca. Mściwo i chroni budynek niczym Gerda, a Augustyn w magazynie całą paletę sam przerzucił. No to jest silny chłopak. Niczym Ekstazy. To też jest silny gość, którego kiedyś mylono z ochroniarzem zespołu. A pan to jest ochroniarzem? Nie, ja śpiewam, naprawdę? No tak, no Ekstazy chciałem być przed nami, a już za chwilę kilka prostych prawd. Gramy.

To piękna piosenka z albumu Magnes, Reniusi z kilka prostych prawd w Vox FM. A prawda jest taka, że dochodzi nam godzina druga, więc ja wam bardzo dziękuję załogo za to, że byliście w nocnej zmianie. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek od północy do drugiej w nocy. To jest taki moment, kiedy się spotykamy, to jest taki moment, kiedy jesteśmy razem i się nawzajem wspieramy. Dzięki, że wy mnie też wspieracie. Bo to jest między nami taki czysty, fajny układ. Był z wami Marcinek, trzymajcie się, cześć!